0: faster.
1: Apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
2: Genesis Owusu na najnowszym albumie Red Star Wu and the Worldwide Scourge robi coś, co właściwie stało się jego znakiem rozpoznawczym w ostatnim czasie, czyli przekuwa osobiste niepokoje w opowieść o świecie w kryzysie. Tym razem bardzo wprost, bez metafor, z których był znany na poprzednich wydawnictwach. Tym razem wprost o polaryzacji, kapitalizmie, rasizmie, dezinformacji, kulturze opartej na gniewie i wielu innych koszmarach współczesnego świata. Muzycznie dzieje się tam wiele, bo zamyka to w tych brzmieniach hip-hopowych, trochę post-punkowych, ale i funkowych i neo-soulowych, co można mocno usłyszeć właśnie w utworze Hellstar. Nawet spotkałam się z opinią, że to trochę jak spotkanie Death Grips z Princem. Jeszcze nie wiem, czy się podpisuję, muszę tę płytę przetrawić kilka razy, ale faktycznie coś w tym jest. A teraz coś, co określa taką słodko-gorzką refleksję, wybijającą się na całym albumie. Life Keeps Going.

Sporo myślę w tym roku o artystach i opowiadam też o tym w swoich audycjach. O artystach, którzy opowiadają wprost o trudnych warunkach życia, o świecie bez tej lukrowej powłoki, jakiejś takiej sztucznej. Wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy ci artyści, nawet ci znani z zupełnie innych historii, takich właśnie może bardziej fantazyjnych i słodkich, mogliby sobie czasem pozwolić na tę gorzką refleksję, na tę szczerość. Z tego są znani też artyści muzyki społecznie zaangażowanej, ale też można podać przykład z przeszłości i przykład na pewno nie kojarzący się od razu z myślą zaangażowaną, bo na albumie Love Deluxe Sade, który znamy głównie z miłosnych narracji, pojawił się utwór o problemach klasowych, Feel No Pain.

Zostajemy przy brytyjskiej fali soulu i jego okolic z lat 80. i 90. Carlin Anderson to artystka, która połączyła amerykańską tradycję, fascynację muzyką gospel i funku z londyńską sceną acid jazzu. Wracam do jej debiutu i tytułowego utworu True Spirit.

W trójce odrobina gitarowego popu, czyli zespół The Big Moon i ich czerwcowy singiel Gravity. Jak na tę audycję, to akurat odrobina słońca w środku nocy, ale teraz już będzie bardziej refleksyjnie za sprawą najnowszego singla zespołu Back in the Night.

Noc, czyli moment, w którym opada napięcie dnia i w którym na wierzch wychodzi to, co prawdziwe. Choć tekst Becka właściwie daje takie bardziej pełne nadziei przesłanie, że każdy z nas odnajdzie się w tej nocy i odnajdzie cząstkę siebie w samym sobie. Mnie bardzo cieszy ten singiel nie tylko z powodu przesłania, ale też dlatego, że Beck wraca do bardziej organicznego, folkowego grania, znanego z takich płyt jak Morning Face czy Sea Change, nie ukrywam, mojej ulubionej płyty.

Sea Change Becca. Czas na kolejną płytę o emocjonalnej przemianie. Arlo Parks wydała kilka miesięcy temu Ambiguous Desire, na której opowiada o chęci wyjścia z cienia i wejścia ponownie w taki energiczny rytm życia, co oddaje nie tylko tekstami, ale też energiczną elektroniką.

Arlo Parks w Heaven zabiera nas w ten wyjątkowy, właśnie niebiański moment, kiedy jeszcze trwa noc, ale już rzeczywistość się trochę rozmywa. Myślę, że to też jest jakieś połączenie dzisiejszych artystów i w ogóle motyw pojawiający się w audycji Bażancie Serce, ale zaraz diametralnie zmieni się klimat muzyczny, bo nadchodzi Marlina Herlop i powrót do Katalonii, bo właśnie stamtąd pochodzi ta artystka, która porusza się między elektroniką, awangardą i tradycją, w mocny sposób podkreślając, jak można potraktować głos jako instrument. To jej najnowszy utwór, Jacques.

To była Marina Erlop i Jacques, jej najnowszy utwór, a także powrót do wcześniejszej płyty Pripyat. To jest dowód na to, jak można łączyć muzykę art popową z różnymi gatunkami, cały czas szukając siebie w tych różnych formach artystycznych. Ja jednak zapowiadałam dzisiaj trochę muzyki lata, muzykę folkową. Postanowiłam trochę połączyć te światy elektroniki i sięgnąć po klasykę dream popu, ale jednak nie tak daleko jak lata 90., a trochę bliżej współczesności. Wracamy do zespołu Beach House.

Dziękuję bardzo za ostatnie 2 godziny Barzęciego Serca. Na sam koniec zespół, który otworzył również audycję dzisiejszej nocy, Crosby, Stills and Nash.

0: Autopromocja.
1: Live and direct, tak mówi się na Jamajce. Trójka sprawdza poziom pozytywnych wibracji prosto z Ostruda Reggae Festival, a 25. edycja największego święta tej muzyki w

0: Polsce zapowiada się znakomicie. Strefa Dread nadaje na żywo z polskiej stolicy Karaibów w sobotę od 17 do 19. Będą goście, wspomnienia i zielono-żółto-czerwone muzyczne inspiracje. Daj się ponieść fali ludzkich serc. Mirosław Maken-Dzięciołowski. Ostruda Reggae Festival pod patronatem Trójki.
1: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
1: Kiedy mi mówisz, że mam piękną duszę, oboje wiemy, co masz na myśli. Kiedy tłumaczysz mi, co ja muszę, zaraz skończysz tak jak oni wszyscy. Jak wszyscy. Podziwiają mnie, że jestem odważna, a ja zawsze noszę strach w kieszeni. Się uśmiecham, błyszczę na kolacjach. Może wtedy ktoś

zderzeniu z tym, co jest teraz. Chcę oddychać, a tu wszędzie astma. Chcę być miła, ale jestem szczera. Zwyczajnie szczera. To, z czym walczę, jest takie małe.

0: Autopromocja.
1: Teraz pieszo. Trzyliterowe miejscowości, ale nie wyłącznie. Trójkowy wózek, moje mobilne studio i ja.
2: Dzień dobry, Pawle. Dobry. Jesteś w Soli jeszcze, czy już w trasie?
3: Jestem w Soli i nie jestem sam.
4: Dzień dobry.
5: Dobry.
6: Dzień dobry. Żona mnie przysłała, że pan tutaj startuje właśnie teraz.
1: Proszę nasłuchiwać, a może nawet dołączyć na którymś z 500 kilometrów trasy.
3: Jak fajnie jest tutaj?
6: Pewnie, tylko grzybów jeszcze nie ma.
2: Jakie związki ma węgierska górka z Węgrami?
7: Innem i nekelte modiorul.
1: Bo to państwa opowieści są najważniejsze. Paweł Turski.
8: Relacje od poniedziałku do piątku w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki. Więcej o akcji Teraz Pieszo na stronie trójkapolskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych.
0: Autopromocja.
9: Jest piąta.
8: Trójkowy budzik.

No, dobry początek. No, jak zwykle. YouTube z podejrzewam takim dobrym nastawieniem na nowy dzień. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Beata Wolska, Piotr Łodej. 4 minuty po godzinie 5:00.

Arctic Monkeys. No, nie, że nie w temacie, bo pan synoptyk zapewnia. Nie wiem, czy mówić, czy nie. Tym, którzy są na urlopie, może nie, no ci, co są na urlopie, to może sobie śpią, a może nie, ale jednak. Chłodne powietrze i to nie pierwszy raz, bo kolejny raz niż z chłodnym frontem atmosferycznym przemieszcza się powoli z nadbałtyku w kierunku wschodnim. A to oznacza, że dziś chłodniej, pochmurno, deszczowo do prognoz pogody będziemy zaglądać. Co jeszcze u nas w budziku? Oczywiście zapowiedzi nowego dnia, także kartka z kalendarza tego muzycznego, lista obudności, a i owszem i zapowiedzi poranka, tego co po 6 w porannym zapraszamy. Krótko mówiąc, zapraszamy. 8 minut po godzinie 5.

Nosowska i sos chaosu. 11,5 minuty po godzinie 5. Nie, nie, tu żaden chaos się nie wkrada. Karteczka z kalendarza i porządek i to, że słońce obudziło się o 4:43, to już wiemy. Że zajdzie przed 21, o ile się pojawi, zza chmur wyjrzy, no być może. Trzymamy kciuki i dzień potrwa niecałe 16 godzin. To już z moich porannych, mam nadzieję, dokładnych wyliczeń wynika. Na pewno to, że dziś czwartek. Tak, to już mały piątek przed nami, 23 dzień lipca, a imieniny Bogdy, Brygidy, Apolinarego i Sławosza. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Czyżby w gronie dzisiejszych solenizantów i jubilatów w muzycznym kalendarzu miały pojawić się perełki?

Na otwarcie muzycznego kalendarza Amy Winehouse. 18 minut po godzinie 5. Dziś z kalendarza świąt osobliwych m.in. Dzień Włóczy Kija. Ten dzień ma upamiętniać średniowiecznych żaków w okresie odpoczynku od nauki, wiodących żywot wędrownych bardów, aktorów utrzymujących się ze spektakli.

No tak, dzień włóczy kija. Pewnie może kojarzyć się także z muminkami, a nie wiem, czy ma to związek z rybałtami, czy z trubadurami. Dzień włóczy kija dziś, no tak pod wakacje, może jeszcze nie studenckie, bo to zazwyczaj we wrześniu, ale jednak dzień włóczy kija w kalendarzu nam się pojawia. W muzycznym kalendarzu z kolei pojawia się rok 1961, wtedy to urodził się Martin Gore, brytyjski muzyk, no nie trzeba przedstawiać się, rzecz jasna, z Depeche Mode.

Od dziś 65-latek. Martin Gore w muzycznym kalendarzu Depeche Mode oczywiście. Pozostałe daty z historii: z 23 lipca w 1373 zmarła święta Brygida, patronka pielgrzymów, współpatronka Europy. W 1829 roku uzyskał miano ojca maszyny do pisania amerykański wynalazca William Austin Byrd z Mount Vernon w stanie Michigan. Właśnie 23 lipca 1829 roku opatentował pierwszą maszynę do pisania nazywaną wówczas typografem. To urządzenie zostało wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych, a patent na nie podpisał osobiście sam prezydent Andrew Jackson. W 1829 roku również dokładnie tego samego dnia zmarł Wojciech Bogusławski, aktor, reżyser, dramatopisarz, założyciel pierwszej szkoły dramatycznej w Warszawie, nazywany ojcem polskiego teatru. W 1842 urodził się Henryk Jordan, lekarz.

lekarz, działacz społeczny i pionier wychowawca fizycznego w Polsce, twórca miejsc, plac zabaw dla dzieci, tak zwanych ogródków jordanowych. Jordanowskich. W 1942 zmarł Waldemar Poulsen, duński fizyk, wynalazca. Pierwszy zastosował w praktyce ideę zapisu magnetycznego, to właśnie skonstruował telegrafon. Pierwszy magnetofon, na który to w grudniu 1898 roku zyskał patent. No, a jego wynalazek, jak wiemy, znalazł szerokie zastosowanie, przede wszystkim po upowszechnieniu się radia. W 1962 roku za pośrednictwem satelity Telstar nadano pierwszy program telewizyjny z Ameryki do Anglii. Jak mniemam też i odwrotnie, w drugą stronę również. W 1985 roku zaprezentowano komputer Amiga 100. Był pierwszy w historii mikrokomputer wielozadaniowy wykorzystujący graficzny interfejs użytkownika. No, a w roku 2012 zmarła Sally Wright, amerykańska astronautka, pierwsza Amerykanka w przestrzeni kosmicznej. Wracamy do muzycznego trójkowego kalendarza i tu znów urodziny 61, które obchodzi Slash. Tu, w muzycznym kalendarzu, dziś w budziku z kolegami.

/ Diana Żbory, no i przyjaciele na urodziny tegoż właśnie, którego wspominamy dziś w muzycznym trójkowym kalendarzu. Nie tylko we współpracy z Gunsami, ale także prowadzący karierę solową. No to dziś najlepsze życzenia. Nie tylko Slashowi, także pozostałym wszystkim świętującym solenizantom i jubilatom. Muzyczny kalendarz wróci za chwilę, za moment.

0: prognoza pogody.
1: Autopromocja.
2: Live and direct, tak mówi się na Jamajce. Trójka sprawdza poziom pozytywnych wibracji prosto z Ostruda Reggae Festival, a 25. edycja największego święta tej muzyki w Polsce zapowiada się znakomicie. Strefa Dread nadaje na żywo z polskiej stolicy Karaibów w sobotę od 17 do 19. Będą goście, wspomnienia i zielono-żółto-czerwone muzyczne inspiracje. Daj się ponieść fali ludzkich serc. Mirosław Maken-Dzięciołowski. Ostruda Reggae Festival pod patronatem Trójki.
1: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Żegnamy reklamy.
0: Jest 5:30. Jak wcześniej wspominałem, Polska obejmie swoim zasięgiem kolejny niż z chłodnym frontem atmosferycznym przemieszczający się powoli z nad Bałtyku w kierunku wschodnim. No i pozostajemy w chłodnej masie powietrza polarnomorskiego, to chyba nad Morzem Polarek się przyda dziś. Pochmurno, z większymi przejaśnieniami, przelotnie popada deszcz, miejscami możliwe burze z gradem, a najmocniej popada na północy i na wschodzie. Niby pochmurno z przejaśnieniami, tak wyglądał na te przejaśnienia na mapach pogodowych, a niespecjalnie, nie za dużo. Wiatr umiarkowany, dość silny, w czasie burz w porywach do 70, wysoko w Sudetach nawet do 100 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie policyjne wyniesie 997 hektopaskali, potem zacznie rosnąć. No a na termometrach dziś od 17 stopni na północy, 18 na wschodzie, 19 w centrum i na południu, 20 na zachodzie, a najwyższa temperatura lokalnie dziś na Podkarpaciu do 21 stopni Celsjusza.

Travis. A to dlatego, że szkocki gitarzysta i wokalista Francis Healy obchodzi dziś urodziny z najlepszymi życzeniami. Dziś też urodziny obchodzi DTO.

TTO urodzinowo na zamknięcie muzycznego kalendarza. Oczywiście z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Kto tam po drugiej stronie radioodbiornika? Mailowo, telefonicznie, SMS-owo za 21.06.

W imieniu do dzisiejszego kalendarza wspomnienie świętej Brygidy, między innymi patronki podróżników, no i też właśnie w związku z tym podejrzewam, może być dzień włóczy kija. Zaczęły się sejmiki szpaków, donosi nasza słuchaczka, no i to środek lata, więc kiszenie ogórków. To właśnie teraz. Teraz? Przed szóstą? No może i tak. Sygnały telefoniczne między innymi od pana Juliana z Dolnego Śląska. Nie pada, dobrze jest, a pan Julian niezmiennie i nazwanie naszego słuchacza wiernym słuchaczem to jakby naprawdę nic nie powiedzieć. Pan Julian nie pamięta dokładnie, ale od 56 albo 57 lat co dzień o poranku z trójką. Naprawdę serce rośnie. Bardzo pięknie dziękujemy za ten poranny sygnał. Także na dzień dobry wierny słuchacz pan Stanisław pozdrawia z muzycznego pokoiku na trzecim piętrze. Miło się słucha. Pan Marcin też w tempie wakacyjnym szykuje się do pracy z jedynie słusznym radiem na uszach. Panie Marcinie z Chorzowa, żeby nie było, że tam jestem jakimś hamulcowym, bo to rozumiem ten tryb wakacyjny, trybem wakacyjnym, no ale jednak. No i jeszcze swój porządek ma pan Zbyszek z Bielska Białe. Dziś też na początek YouTube. No, po godzinie piątej znowu sąsiedzi obudzeni, znowu wspomnienie przebojów. Tak, listy przebojów. A co tam dziś o poranku? O tym za chwilę.

0: 12 minut pozostało do godziny 6. Jak ten czas zasuwa po godzinie 6? Poranne zapraszamy do trójki, a prowadzący Michał Jędrkowiak już teraz ze mną w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dziś równiutko wjechaliśmy. Na parking.
1: Tak, no mówiłeś, że się minęliśmy, a ja cię nie zauważyłem. Nie wiem, jak to możliwe, bo masz duże auto.
0: Czekałeś gdzieś za skrzyżowaniem, że nie mogę być pierwszy, tak?

0: Nie mogę być przed budzikiem, bo to tak ostatnio zabrzmiało.
1: Nie miałem takiej intencji. Może jeszcze byłem niedobudzony.
0: Czyli dzisiaj Michał bardzo późno przyjechał.
1: Siebie to późno, tak.
0: No właśnie, ale żeby wszystko dobrze przygotować. Dzisiaj
1: będziemy mówili o granicy w bardzo rozmaitych kontekstach i znaczeniach. W takim tradycyjnym znaczeniu, jako linii między jednym krajem a drugim, ale również o granicy czy o granicach jako przeszkodach, które napotykamy w swoim życiu i które staramy się jakoś pokonać.
0: O, ależ to filozoficznie powiedziałeś, nie? No, jak coach. Przed godziną 6, myślałem, że powiesz po prostu gdzieś pod Warszawą, będziemy w jakiejś małej miejscowości albo gdzieś na pograniczu Belgii, Holandii.
1: Słuchaj, nie zdradzajmy wszystkiego, niech to na razie pozostanie tajemnicą.
0: Dobrze.
1: Dziękuję ci, że wietrzysz. Piotrek otworzył tutaj szeroko okno i wpuszcza to przyjemne, rzeźkie, poranne powietrze. Dziękuję ci za
0: to. Nie ma to jak nabrać świeżego górskiego powietrza w płuca, prawda? Tak, to Michał, to naprawdę. To jest bardzo dziękuję za docenienie. Uchwalę rozgłośni.
1: Tak jest.
0: Zapraszamy do trójki po godzinie 6. Michał Jędrkowiak, bardzo dziękuję.
1: Zapraszamy do usłyszenia.
0: Ze swoją drużyną. I już teraz zachęcamy Państwa do korespondencji, bo tematów, jak słyszymy, do rozmów, do dyskusji na pewno nie zabraknie. Konkurs też będzie.
1: Będzie.
0: Zapraszamy. No a teraz Braty z Rakenna.

Rej, już prawie do usłyszenia w dzisiejszym budziku. Bardzo dziękujemy. Za chwilę po 6:00 po serwisie Michał Jędrkowiak, poranna drużyna. My dziękujemy za dziś. Beata Wolska, Piotr Łodej. Dobrego dnia i do usłyszenia do jutra.

0: Autopromocja.
1: Ten ceremoniał jest nie do przyjęcia.
2: W Gdańsku rozpoczął się jubileuszowy międzynarodowy festiwal szekspirowski. Prezentujemy drugiego zrealizowanego w tym roku przez Teatr Polskiego Radia Szekspira. To rzadko grana tragedia.
3: Coriolan.
2: W roli głównej Mariusz Bonaszewski.
4: Powiem ci szczerze, wolę po swojemu służyć im wszystkim, niż jak oni władać.
5: Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Zachęcam do założenia słuchawek w celu lepszego odbioru słuchowiska. Katarzyna Łęcka, reżyserka.
2: Barbara Marcinik, polecam w sobotę po 19:00.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Żegnamy reklamy.
11: Tu Trójka, mamy czwartek, 23 lipca, minęła godzina 6. Michał Jędrkowiak, dzień dobry. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Romuald Wójcik.
12: Sylwia Gregorczyk-Abram, nowym rzecznikiem praw obywatelskich, Senat zgodził się na jej kandydaturę. Kraj kwitnącej kolei, czyli pociąg do rozwoju, premier zapowiada prędkości jak w Japonii. Marco Rubio spotka się z Siergiejem Ławrowem, szef amerykańskiej dyplomacji mówi, że zakończenie wojny leży w interesie Rosji. Sylwia Gregorczyk-Abram będzie nowym rzecznikiem praw obywatelskich. Senat zgodził się na jej kandydaturę popartą wcześniej przez Sejm i zgłoszoną przez kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewice. Zastąpi ona na tym stanowisku kończącego kadencję Marcina Wiącka. W Senacie przedstawiła swoją wizję na sprawowany urząd. Więcej o tym Dagmara Kędzior.
13: Sylwia Gregorczyk-Abram mówiła, że zależy jej na tym, by urząd był miejscem otwartym, w którym odbywa się szeroki dialog. Podkreślała, że zadaniem Rzecznika Praw Obywatelskich jest skłanianie instytucji państwowych do działania.
14: To stanowi o jego sile i sprawczości, a nie ilość wystąpień i podjętych interwencji. Urząd Rzecznika powinien być przede wszystkim urzędem obywatela.
13: Nowa RPO podkreślała też, że rolą Rzecznika nie jest jedynie reagowanie na naruszenia praw obywatelskich, ale też zapobieganie im, zanim dotkną konkretnych ludzi.
14: Jestem gotowa być adwokatką wszystkich obywateli, wierną konstytucji, niezależną od władzy i zawsze stojącą po stronie tych, których głos jest najsłabiej słyszalny.
13: Nowa Rzecznik Praw Obywatelskich to adwokat i działaczka społeczna, która współtworzyła inicjatywę Wolne Sądy. Jej kontrkandydatem na to stanowisko był rekomendowany przez Prawo i Sprawiedliwość działacz opozycji w PRL Adam Borowski. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
12: Wolne sądy, szybkie koleje, 800 milionów pasażerów rocznie, podróż przez całą Polskę w 3 godziny. Takie kolejowe cele stawia sobie rząd. Założenia programu zintegrowanej sieci kolejowej przedstawili premier i minister infrastruktury. Zapewniali, że każdy polski powiat będzie włączony do sieci połączeń dalekobieżnych. Po modernizacji sieci pociągi będą mogły jeździć z prędkością do 350 km na godzinę, mówił Donald Tusk.
15: Wygodniej, szybciej i więcej. Wygodniej, bo będziemy dysponowali najnowocześniejszym taborem. Więcej, bo więcej połączeń. Zdecydowanie więcej połączeń w całym kraju. I szybciej, bo jesteśmy tutaj ambitni i te ambicje mają sens. To nie jest tylko ambicja sportowa. Będziemy mieli najszybszą kolej w Europie, bo Polacy zasługują na to, aby móc się przemieszczać tak, jak robią to Japończycy czy Chińczycy.
12: W tym roku polskie pociągi przewiozą 470 milionów podróżnych, w następnym według założeń resortu infrastruktury około 500 milionów, a w dalszej perspektywie nie, nawet 800 milionów osób. Amerykanie nie kończą ostrzałów Iranu. Irańskie media podały, że w Abchazie na południowym zachodzie słychać było odgłosy eksplozji, podobnie w miejscowościach na wybrzeżu i w pobliżu cieśniny Ormus. Z kolei armia Kuwejtu poinformowała, że przechwytuje drony wystrzelone z Iranu. Z powodu blokady cieśniny Arabia Saudyjska zwiększyła eksport ropy przez porty nad Morzem Czerwonym. Huti zagrozili jednak blokadą tych portów. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że za każdy zaatakowany przez Iran statek amerykańskie siły zniszczą irański most albo elektrownię. Szef amerykańskiej dyplomacji spotka się dziś w Manili ze swoim rosyjskim odpowiednikiem. Marco Rubio i Siergiej Ławrow będą rozmawiali o wojnie w Ukrainie na marginesie szczytu państw Azji Południowo-Wschodniej.
16: Amerykański sekretarz stanu, zapytany, czy będzie naciskał na Rosjan, stwierdził, że będzie rozmawiał. Wojna na Ukrainie, jak sądzę, pod wieloma względami utrudniła Rosji i USA znalezienie obszarów porozumienia w innych kwestiach. To nie znaczy, że nie będziemy szukać innych obszarów potencjalnej współpracy, ale z drugiej strony chcielibyśmy, aby ta wojna szybko się zakończyła. Uważamy, że byłoby dobrze dla Rosji, gdyby ta wojna się zakończyła, więc poruszymy ten temat. W Manili trwa spotkanie szefów dyplomacji państw ASEANu. Marco Rubio spotkał się m.in. z szefem chińskiej dyplomacji Wang Yi. Omawiano perspektywę kolejnego szczytu przywódców Chin i USA, który planowany

0: jest na wrzesień. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: Nad morzem mogą się dziś pojawić tak zwane trąby wodne, ostrzegają synoptycy. Chodzi głównie o wschodnie wybrzeże, Zatokę Gdańską i Hel, mówi Anna Gryczman z IMGW.
2: Porywy wiatru mogą sięgać 60-65 km na godzinę. Jest to 7 stopień w skali Beauforta, więc nie spodziewamy się sztormu, ale trzeba pamiętać, że już przy takiej prędkości wiatru fale na wybrzeżu mogą być znaczne.
1: Synoptycy ostrzegają przed burzami, które mogą się pojawić dziś w całej Polsce. Będzie im towarzyszył dość silny wiatr.
3: Klimat.
1: Bardzo dobra jakość powietrza o poranku niemal w całym kraju, tylko w Radzyniu Podlaskim i kilku miejscach na południu dobra. Prawie 17% energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych, głównie z wiatru. Według prognoz do końca dnia sieć nie będzie przeciążona, a od 14 przez godzinę zalecane będzie korzystanie z urządzeń elektrycznych, aby wykorzystać nadmiar prądu. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: W zdecydowanej większości kraju mamy teraz kilkanaście stopni. Deszczowo w tej chwili głównie w zachodniej i południowo-wschodniej części Polski, ale w ciągu dnia wszędzie może popadać, a nawet zagrzmieć. Termometry pokażą od 17 stopni nad morzem do 21 na południowym wschodzie.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: A co u nas dzisiaj? Dzisiejsze poranne zapraszamy do Trójki. Sponsoruje słowo granica, proszę państwa. W różnych kontekstach, w różnych znaczeniach będziemy Będziemy w Brwinowie. To jest takie urokliwe miasteczko pod Warszawą. Na pół dzieli je linia kolejowa, pod którą biegnie tunel. I to jest jedyna droga pozwalająca przejechać z jednej części miasta do drugiej, ale ten tunel został zamknięty. Miasto go remontuje i przy okazji testuje granice cierpliwości mieszkańców.
7: Trzeba nadrabiać. Jak jechałam z domu 15 minut, tak jadę pół godziny.
6: Pieszo czy rowerem można dużo szybciej, ale nie zawsze się da, wiadomo. Będzie też o pokonywaniu własnych granic, tych, które mamy w głowach.
8: 3, 2, 1, 0.
9: Dzień dobry, przepraszam na moment wszystkich.
6: Tajemnicza sprawa. O co chodzi, wyjaśni się po 7, ale od razu państwa zapytam, jaką własną granicę państwu udało się pokonać. Także się państwo uwzięli, postanowili i naprawili coś w swoim życiu. Czegoś dokonali, czegoś, co wydawało się niemożliwe. Rzucenie palenia to może być zrzucenie bardzo zbędnych kilogramów, rezygnacja z pracy, której się nie lubi, na przykład 22,7 trójek. Zachęcam, ale wcześniej, bo za 15 minut mniej więcej, o granicę w tym najpowszechniejszym rozumieniu między dwoma krajami. Ale granicy biegnącej przez duży pokój, toaletę, kuchnię, sklep, pocztę i tak dalej.
4: Zapraszamy do Trójki.
6: Program przygotował Kuba Witkowski, realizuje Anna Regulska, telefony odbiera Stanisław Perzyna, 22,7 trójek. Przypominam, Michał Jędrkowiak, dzień dobry jeszcze raz. Free Falling teraz w Trójce.

0: 22 i 7 trójek. Pan Stanisław. Dzień dobry, panie Stanisławie.
1: Witam serdecznie, panie redaktorze. Ukłony dla i uprzejmości wszystkich wiernych słuchaczy. No, odpowiadając na pana pytanie, to mam się czym pochwalić, ponieważ 32 lata temu rzuciłem palenie papierosów, napaliłem dwie, a niekiedy trzy paczki dziennie, zwłaszcza jak wypłynąłem na ryby.
0: Jakim cudem?
1: No, takim cudem, że...
0: To pan chyba odpalał jednego od drugiego.
1: No, mniej więcej tak było, ale pokonałem tą granicę. 32 lata już nie wącham ani nie patrzę i uciekam od zapachu tytoniu. Od 9 lutego tego roku zrzuciłem 11 kg wagi ze względu na chorobę, o którą się dowiedziałem i którą bardzo szybko pokonam, jeśli będę trzymał wagę, tak mi powiedzieli lekarze. No i jeszcze chciałbym się tutaj podzielić jedną uwagą i przekazać naszym politykom, co ja stosuję już od dawna. Nie przekraczam pewnej granicy słownej. Kiedyś byłem pyskaty, wtrącałem się do wszystkich rozmów, dochodziło do kłótni między rodziną i przyjaciółmi, a teraz od ponad roku wolę ugryźć się w język i nic nie mówić.
0: Spokoju i zdrowia, panie Stanisławie. Dziękuję pięknie.
1: Bardzo, panie Michale, dziękuję. Trzymajcie się ciepło.
0: Wszystkiego dobrego. Kłaniamy się. Teraz w trójce Ewa Koc, Błażej Król, Dawid Tyszkowski. Zabierz mnie. Za chwil parę pomówimy o granicy, która przebiega przez duży pokój, toaletę, sklep, bo po prostu przechodzi przez środek miasteczka.

0: Jest takie miasteczko, które nazywa się Bar-le-Hertog. To miasteczko na pograniczu Belgii i Holandii. Wiem, że się wymawia Hertog, bo sprawdziłem w internecie. Co ciekawe, znajduje się to miasteczko na terenie obu tych państw. Sama linia demarkacyjna biegnie środkiem ulic, a nawet sklepów i domów. I teraz chcemy Państwa do tego miejsca zabrać. Ja, Michał Jędrkowiak i Michał Strzałkowski. Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Damy się nawet porwać Michałowi Strzałkowskiemu, który tam był i wie doskonale, o czym mowa. Czy to jest prawda, że mieszkańcy Bar-le-Hertog właśnie za sprawą przebiegu granicy, siadając na przykład w kuchni, jadają posiłki w jednym kraju, a jak już przeniosą się do sypialni, to śpią po drugiej stronie granicy?
1: Ba, są nawet takie domy, gdzie można siedzieć na kanapie w jednym kraju, a telewizor mieć w drugim i mimo to spokojnie sobie oglądać telewizję albo nawet spać w łóżku i kiedy się przekręci z jednego boku na bok, to można nieświadomie się znaleźć w drugim kraju, bo rzeczywiście ta granica tam między Belgią a Holandią jest bardzo dziwnie poprowadzona, dlatego że właściwie Bar-le-Hertog to jest taka enklawa belgijska w środku

0: Holandii, ale proszę sobie to wyobrazić, to jest region serowarski, więc właśnie jak plasterek sera, takiego żółtego sera z dziurami. I teraz tym serem będzie Holandia, dziurami będzie Belgia, bo to jest właściwie taka seria takich malutkich belgijskich enklaw, ale jeszcze w te dziurki nasypiemy troszkę okruszków sera i to znowu jest Holandia, czyli wewnątrz tych enklaw holenderskich, belgijskich mamy jeszcze enklawy holenderskie, bo to właściwie są dwa miasteczka, Baarle-Hertog, jak mówiłeś, i Baarle-Nassau. To się wzięło z tego, że kiedyś tam były pola uprawne i one należały do różnych wielmożów, dzielono to potem poprzez kolejne pokolenia, a potem, i to były czasy, kiedy nie było żadnej Belgii, żadnej Holandii, zupełnie inaczej wtedy wyglądał podział Europy. I kiedy powstała Belgia i Holandia, to właśnie nie było wiadomo za bardzo, jak te tereny podzielić, i po prostu co należało do jednych rodów, to stało się Holandią, co należało do drugich rodów, stało się Belgią, ale w międzyczasie tam już były wsie, miejscowości, które z kolei się rozrastały i w końcu stały się tym połączonym miastem Baarle-Hertog i Baarle-Nassau. Bardzo dziwnie biegnie ta granica przez środek budynków, sklepów, punktów usługowych, w związku z tym trzeba było się jakoś zdecydować, gdzie jest jaki budynek, tak już konkretnie, żeby właśnie nie było takich absurdów, że się chodzi po mieszkaniu czy po domu i jest się w dwóch różnych krajach. Na stronę, którego kraju wychodzi główne wejście, to ten budynek cały należy do tego kraju. No ale to wszystko funkcjonuje tak naprawdę jak taki jeden wielki organizm miejski, no bo jest już Unia Europejska, więc mówi się w tym samym języku, oczywiście nie z powodu Unii Europejskiej, tam mieszkają Flamandowie, jeśli chodzi o Belgów, więc kuzyni Holendrów, mówi się po niderlandzku, ale większość przepisów jest ujednolicona, płaci się euro tą samą walutą, więc tak naprawdę to żyje się jak w jednym wielkim mieście, mówi wieloletni burmistrz Baarle-Hertog Frans de Bont.
1: Na pewno fajne jest to, że każdy może iść do sklepu gdzie chce, kiedy chce i po co chce. Na przykład, żeby zobaczyć, co gdzie jest tańsze. Choćby niektóre sery są tańsze w Holandii, a benzyna i piwo są zwykle tańsze w Belgii. Każdy może zamieszkać gdzie chce i niewiele się dla niego po przeprowadzce zmienia. Ale czasem jest tak, że pewne rzeczy trzeba robić podwójnie. Na przykład jeśli dom leży w obu krajach, to trzeba płacić podatek od nieruchomości. Za każdy kawałek domu w innym kraju. No niby to nie wychodzi jakoś drożej, ale jest podwójna papierkowa robota. Ale poza takimi drobiazgami to żyje się jak w zwykłej miejscowości.
0: Ale przez wiele lat mieszkańcy wykorzystywali to, że właśnie gdzie leżą drzwi, to w tym kraju jest dany budynek może mniej mieszkalny, na przykład sklepowy, albo firma ma swoją siedzibę. Jak przepisy były bardzo różne dotyczące kiedy wolno handlować, kiedy nie wolno handlować, kiedy mogą być otwarte restauracje, kiedy nie mogą być otwarte restauracje, gdzie są jakie podatki, no to zdarzało się, że drzwi po prostu zamurowywano i wykuwano w innym miejscu i wtedy już można było z innych przepisów skorzystać. Ale czasem to miało takie nawet bardzo praktyczne wymiary, jak mówi dyrektor biura turystycznego dla obu Baarle, wspólnego biura turystycznego, Willem van Hul.
1: Pamiętam taką historię z 1995 roku, gdy trzeba było granicę poprawić. Okazało się, że pewna, wówczas 86-letnia pani, nie mieszka, jak sądziła, całe życie w Belgii, ale jednak w Holandii. No i musiała zmienić dokumenty z belgijskich na holenderski, ale odmówiła. Powiedziała, że całe życie ma paszport belgijski i już nie będzie na starość niczego zmieniać. Obaj ówcześni burmistrzowie się naradzili, skonsultowali z władzami i zastosowano proste rozwiązanie. Drzwi wychodziły na stronę holenderską, ale okno na belgijską. Drzwi więc zamurowano do połowy i przerobiono na okno, a w miejscu okna wykuto drzwi. I dom znowu był w Belgii, a starsza pani była szczęśliwa.
2: Taki układ urbanistyczny musiałby chyba mocno doskwierać w czasach pandemii koronawirusa, prawda?
0: Tak, to prawda. Wtedy się tak naprawdę zrobiło bardzo głośno o Baarle-Hertog i Baarle-Nassau, bo od kilkudziesięciu lat te przepisy były coraz bardziej jednolite w obu miejscach i coraz bardziej te miasta się ze sobą zżywały, choć to są zawsze oddzielne miasta z oddzielnymi władzami, oddzielnymi urzędami miejskimi, ba nawet oddzielną policją czy oddzielną strażą pożarną. Ale w pandemii, kiedy były obostrzenia, lockdowny i każdy kraj wprowadzał to w innym tempie i w różny sposób, to nagle zrobiło się rzeczywiście znowu różnie, w zależności od tego, w której części tej miejscowości się znajdujemy. Tak na przykład mówi o tym mieszkaniec holenderskiego Baarle-Nassau, Onno de Bruyne.
1: Poszedłem raz do marketu i okazało się, że część sali zakupowej była odgrodzona taką biało-czerwoną taśmą, jak na budowach. Zapytałem, o co chodzi. Usłyszałem, że ta część sklepu jest w Belgii, a w Belgii był już nakaz zamknięcia dużych marketów. Ale w Holandii mogły być jeszcze otwarte. No to dobrze, że kasy były po stronie holenderskiej. Można było zapłacić. Była cała masa takich właśnie zabawnych sytuacji.
0: Z kolei w Holandii był dłużej zakaz dotyczący dystansu społecznego niż w Belgii, o czym przypomina Sylwia Rejbrek z belgijskiego Baarle-Hertog. Ona z kolei prowadzi taką niedużą galerię sztuki.
1: Kiedy już jako instytucja belgijska mogliśmy działać w pełni, na przykład z

0: Mówić wernisaż, to w Holandii jeszcze to było zakazane. Ustalono, że przychodzić mogą tylko Belgowie. Musiałam więc stać w drzwiach i sprawdzać paszporty. Jeśli ktoś miał holenderski, to musiałam mu powiedzieć, że przepraszam, ale nie mogę go wpuścić, bo jest z Holandii.
1: Ale Barle Hertog to chyba nie jest jedyny przykład tak nietypowo poprowadzonej granicy państw na świecie.
2: To prawda, takich granic mamy bardzo, bardzo dużo. No oczywiście są takie miejscowości, które są nie do końca odłączone od reszty kraju, nie do końca są dla jednego kraju enklawami, dla innego eksklawami, ale na przykład nie ma drogi z miejsca do miejsca, czyli jest gdzieś tam takie malutkie połączenie terytorialne, ale nie ma drogi, więc samochodem trzeba przejechać przez inny kraj, na przykład w Austrii taka miejscowość Jungholz, jak się chce pojechać w Tyrolu, w górach, pojechać gdzieś do innej części Austrii, no to trzeba już przejechać przez Niemcy. W Stanach Zjednoczonych z kolei w stanie Waszyngton miasteczko Point Roberts, które leży na półwyspie, trochę na południe od kanadyjskiego Vancouver. No i właśnie, do reszty Stanów Zjednoczonych można co najwyżej popłynąć, jak się chce pojechać, no to trzeba dookoła przez Kanadę. No ale dziwnych granic jest dużo na świecie. Indie z Pakistanem i z Bangladeszem bardzo długo miały nieuregulowane granice. Zdarzało się, że rolnicy mieszkali po jednej stronie granicy, ale żeby pole swoje obrobić, zaorać, obsiać, musieli tak naprawdę de facto pojechać do drugiego kraju, bo tam się znajdowały ich pola. No i sam doświadczyłem jednego takiego miejsca w Azji Centralnej. Na pograniczu Tadżykistanu i Uzbekistanu bardzo przemieszane jest wszystko etnicznie, więc niektóre wsie wewnątrz Tadżykistanu, zamieszkane przez Uzbeków, są takimi właśnie uzbeckimi enklawami. Tamtędy biegną różne drogi i można niechcący wjechać właśnie do jednej z wsi i to jest Uzbekistan. Kiedy tam jechałem pierwszy raz, poradzono mi, żeby mieć wizę tranzytową uzbecką też w paszporcie, na wypadek gdybyśmy wjechali do takiej wsi, a tam stała uzbecka straż graniczna, no i chciała nam wystawić mandat. A tak za $10 wiza tranzytowa, proszę bardzo, i jestem w Uzbekistanie legalnie. Tak zrobiłem, to się sprawdziło.
1: Granice poprowadzone tak nietypowo przez miejscowości pojedyncze, to jest na pewno ciekawa atrakcja turystyczna. Jak słyszeliśmy, mieszkanie w takim mieście bywa problematyczne, choć pewnością ciekawe. Michał Strzałkowski, dzięki piękne.
2: Dziękuję.
1: A my za chwilę zajrzymy do innego miasteczka, też podzielonego, ale linią kolejową, pod którą biegnie jedyny tunel w okolicy. Tunel, który właśnie zamknięto, bo rusza od dawna planowany remont. Za chwilę skrót serwisu Trójki, ale wcześniej Boys Will Be Boys. The Ordinary Boys w Trójce.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Ochotnicze Hufce Pracy to edukacja i praktyczne doświadczenie. Nasze programy łączą teorię z praktyką, przygotowując młodzież do pracy w różnych zawodach. Dbamy o każdego uczestnika. Wspieramy młodych w trudnych momentach, pomagamy znaleźć pasję i dajemy realne szanse na rozwój. Planować przyszłość i zdobywać umiejętności pomagają nasi doradcy zawodowi. Dołącz do nas już dziś. Czekamy na Ciebie.
6: Szczegóły na ohp.pl lub w najbliższej jednostce OHP.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Żegnamy reklamy.
5: Już po 6.30. Skrót serwisu Trójki, Romuald Wójcik.
6: Donald Trump rozważa kolejną zagraniczną operację zbrojną, tym razem w Mali, poinformował Washington Post, powołując się na źródła. Celem działań miałaby być grupa dżihadystów powiązana z Al-Kaidą. Wysoki rangą urzędnik powiedział, że terroryzm w Sahelu jest problemem o charakterze międzynarodowym. Sojusz państw w Sahelu tworzą Mali, Burkina Faso i Niger. Jak zauważył dziennik, w tych krajach dowódcy wojskowi obalili demokratyczne rządy, zerwali więzi z Zachodem i zwrócili się do Rosji o pomoc. Burmistrz miasta Temoak w środkowym Meksyku został zastrzelony w ratuszu, poinformowały lokalne media, powołując się na prokuraturę i policję. Valentin Lavin Romero został zaatakowany w swoim gabinecie przez dwóch uzbrojonych napastników, którzy potem uciekli na motocyklach. Według innych informacji do zamachu doszło na parkingu. Romero był przez media wiązany z kartelami narkotykowymi. Był zięciem zatrzymanej w ubiegłym roku kobiety podejrzewanej o kierowanie gangiem o nazwie Los Aparicio. Coraz więcej kleszczy w Tatrach, alarmują przyrodnicy. Jedną z głównych przyczyn może być ocieplanie się klimatu, mówi Jarosław Rabiasz z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
7: No wystarczy ten jeden stopień temperatury, żeby się podniosła średnia krajowa, a to znacznie wpływa na zmiany granic występowania kleszczy. Ten kleszcz pospolity, inaczej zwany psim czy łąkowy kleszcz, no możemy zawleć gdzieś tam z Polski, czy na własnym ciele, czy też na naszych pupilach.
6: Na ciele własnym to dużo gorzej. Przyrodnicy sprawdzają, czy większa liczba kleszczy może szkodzić dzikim zwierzętom w Tatrach. Kolejny serwis w Trójce o 7.
5: Pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami burze od 17 stopni na północy do 21 stopni na krańcach południowo-wschodnich. O podziurawionym granicą belgijsko-holenderską miasteczku Barle-Hertog mówiliśmy przed chwilą. Państwo dzwonią.
8: Barle-Nassau i Barle-Hertog i byłem świadkiem takiej dziwnej sytuacji, gdzie pod kilkoma sklepami były ciągle duże kolejki. Był to grudzień, okres przedświąteczny. I zaciekawiony, czego dotyczą te kolejki, dowiedziałem się, że sklepy są w części belgijskiej, gdzie dozwolone jest handlowanie fajerwerkami, które natomiast zakazane jest w Holandii.
5: Dziękujemy za telefon 22 i 7 trójek. W tej sprawie, w sprawie granic, które państwo pokonują sami, zachęcam do telefonów.

0: O granicach w różnych kontekstach, również o pokonywaniu własnych granic rozmawiamy dzisiaj i państwo dzwonią w tej sprawie pod 2027 trójek.
1: Ja 37 lat nie palę, ja jestem z Dąbrowy Górniczej, jeździłem po papierosy do Krakowa, jak był kryzys i rzuciłem palenie 13 stycznia 89 roku. 37 lat już jest.
0: Gratulacje dla pana, kolejnemu słuchaczowi. Mam nadzieję, że będziemy mogli pogratulować w niedługiej przyszłości.
2: Mianowicie ja zacząłem palić mając 14 lat, rzuciłem palenie mając 33 lata i 28 lat nie paliłem. Ale Mark Twain powiedział, że rzucić palenie nie widzę nic prostszego. Robiłem to ze 100 razy, także mam nadzieję, że mi się jeszcze uda.
0: Dziękujemy za wszystkie telefony. Teraz w trójce Feist i My Moon, My Man. Zachęcam do kontaktu 22 i 7 trójek w sprawie pokonywania własnych granic. Rozmaitych bardzo.

0: Halo, halo.
1: Jest takie jezioro Gaładuś w pobliżu miejscowości Sejny, przez które przechodzi granica polsko-litewska. Dokładnie bojki są na środku jeziora wyznaczone i po jednej stronie jest Polska, po drugiej stronie jest Litwa. Po jednej stronie obowiązują go przepisy polskie, po drugiej litewskie. Tak samo z wędkarstwem. Z jednej strony obowiązują polskie przepisy dotyczące połowu ryb, z drugiej strony wystarczy przepłynąć za bojkę litewskie. Bardzo ciekawe miejsce, polecam, piękne jezioro, jezioro Gaładuś w pobliżu Sejmu.
0: Ciekawe, czy po jednej stronie ryby nie mają głosu po polsku, a po drugiej po litewsku. Może państwo wiedzą. 227 trójek. Polecamy się. A teraz przenosimy się do miasta, które w praktyce dosłownie zostało przecięte na pół i to na kilka miesięcy. W podwarszawskim Brwinowie rozpoczął się bowiem remont jedynego spinającego miasto w całość tunelu pod linią kolejową. Całkowicie zamknięto ruch dla samochodów, pozostawiono tylko szeroki na 2,5 metra pas pieszo-rowerowy. Jak radzą sobie mieszkańcy? Na miejsce, rzecz jasna pociągiem, wybrał się Paweł Turski.
2: Jak się żyje teraz w podzielonym mieście na pół?
3: Ciężko na pewno dla zmotoryzowanych.
2: A dla pani?
3: Dla mnie nie, bo ja jestem uczestnikiem pieszych.
2: Czyli pani żadnych zmian nie zauważa?
3: Jest dość głośno, ale to można przeżyć.
4: Nie ma o czym dyskutować, jak wypływa nam rdza. Tu ma pan spękania.
5: Arkadiusz Kosiński, burmistrz gminy Brwinów.
4: Jakbyśmy przeszli tunelem na dole, to by pan zobaczył w wielu miejscach odchodzący beton. Dlatego trzeba to skuć, wyczyścić.
6: Ten tunel ma 70 lat i chyba nie było alternatywy, no ale trudno być zadowolonym, jak człowiek ma utrudnione życie. Dobrze, że jest ciąg pieszy i rowerowy, więc dużo mieszkańców w ogóle jeździ na rowerach, więc można się przemieszczać, ale dla tych z samochodami jest to duże utrudnienie.
7: Trzeba nadrabiać. Jak jechałam z domu 15 minut, tak jadę pół godziny. Nic nie poradzimy, musi być zrobiony.
2: Dlaczego tutaj nie dało się wprowadzić wahadła?
4: Ponieważ musimy się dobrać do dna tunelu i głębokość asfaltu podbudowy jest zbyt gruba, że nie da się jeździć tylko połówką jezdni, ponieważ jezdnia w tunelu ma tylko 6 metrów.
2: Jak to jest z tym tunelem teraz?
8: Bardzo kiepsko, bo na Pruszków trzeba jechać, żeby na tamtą stronę dostać się. Albo na Milanówek.
2: To ile dłużej?
8: Tu na drugą stronę to jest parę metrów, a tutaj trzeba zrobić, 15 kilometrów trzeba nadrobić.
2: Teraz to jeszcze nie ma korków, ale jak tak po południu?
8: O, lepiej nie mówić.
4: Lepiej przeprowadzić ten remont i mieć pewność, że ta budowla będzie mogła być użytkowana, niż bać się, że gdyby doszło do awarii tego obiektu, czy katastrofy budowlanej wówczas, to mogłoby się okazać, że tunel będzie zamknięty na 2-3 lata. Lepiej zacisnąć zęby, mieć przez chwilę gorzej po to, żeby za kilka miesięcy już przejeżdżać bezpieczną budowlą.
6: To jest problem. Policja, straż pożarna, straż miejska. Jest to kłopot.
4: Tym też się zajęliśmy. Straż pożarna, jeśli dostaje informację o tym, że jest zdarzenie po północnej stronie, do akcji będzie kierowała jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z północnej części gminy Brwinów. Podobnie jest ze służbami ratunkowymi, pogotowie ratunkowe. Policja będzie miała jeden z radiowozów ustawiony po północnej stronie na naszej działce gminnej. Jeśli będzie sytuacja nagłego wyjazdu, to oni przebiegną przez tunel i nie będą jechali drogami objazdowymi.
9: Może to i też dla zdrowia będzie dobrze. Wszyscy będą spacerować chociaż. Cóż, trzeba to naprawić, bo tutaj zawsze jak deszcz pada ulewny, to jest wszystko zalane, trudno przejechać. Widać, że ta konstrukcja już troszkę się sypie.
2: Na ile lat wytrzyma ten tunel? Poprzedni wytrzymał, jak dobrze liczę, 70 lat.
4: W październiku minie dokładnie 70 lat od oddania tej budowli do użytkowania. Liczę, że drugie tyle. Że po tych 70 latach nas już nie będzie. Ktoś wtedy przystąpi do remontu tunelu, a może zburzy tę budowlę i wybuduje ją na nowo.
0: Remont tunelu.

Za 13 minut, godzina 7. To byli The Beach Boys, God Only Knows, a teraz w trójce Queen i Bicycle Race.

0: A teraz, proszę państwa, obiecałem, ale nie, jeszcze chwileczkę, najpierw Pietruodej.
1: News albo fake news.
2: Od początku tygodnia wraz z nowymi zasadami programu Czyste Powietrze w internecie pojawia się mnóstwo fałszywych informacji. Po co powstają, kto na nich zyskuje i czy dezinformacja wprowadzając w błąd może kosztować beneficjentów konkretne pieniądze? Naszym gościem jest Robert Gajda, zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Witam w Trójce, dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Panie prezesie, może najpierw, który fejk dotyczący nowych zasad programu jest dziś najgroźniejszy?
3: No najczęściej pojawiającym się fejkiem dotyczącym zmian w programie Czyste Powietrze jest usunięcie wszystkich źródeł ciepła, jeżeli chodzi o wejście do czystego powietrza, a zostawienie tylko pomp ciepła. Tu chciałem poinformować mieszkańców i uspokoić, nadal będzie można uzyskiwać dofinansowanie do kotłów na pelet, kotłów zgazowujących drewno, pomp ciepła, gruntowych, powietrze woda, powietrze powietrze. My zdecydowaliśmy o usunięciu ogrzewania elektrycznego innego niż pompy, czyli w tym wypadku mat cieplnych, piecy elektrycznych, z tego względu, że niestety nie było zbyt dużych oszczędności na kosztach ogrzewania przy tych źródłach, dlatego zdecydowaliśmy się, że będziemy promować tylko i wyłącznie te źródła, które są efektywne i pomagają naszym beneficjentom maksymalnie zminimalizować koszty użytkowania.
2: A dlaczego wokół każdej zmiany w programie Czyste Powietrze, no niemal natychmiast, tak jak teraz, w ciągu ostatnich kilku dni pojawiają się manipulacje czy półprawdy?
3: Znaczy no przede wszystkim zdajemy sobie sprawę, że jest to największy program dotacyjny, jeżeli chodzi o Europę. Mamy do czynienia z kilkuset tysiącami podpisanych umów na grube miliardy złotych, więc widać ewidentnie, że jest możliwość pozyskania nieuczciwie tych pieniędzy od naszych beneficjentów, jakby podpisania umowy na niekorzystnych warunkach. Nawet jeżeli się przy tak dużej skali co 50 osoba się zdecyduje na podpisanie niekorzystnej umowy, no to mówimy tu o bardzo dużych pieniądzach i z tym staramy się walczyć i jako Narodowy Fundusz, jak również Ministerstwo Klimatu i Środowiska, choćby poprzez specustawę, którą przygotujemy, zabezpieczającą naszych beneficjentów.
2: A jaka jedna zasada może uchronić słuchaczy przed fejkami związanymi z programem Czyste Powietrze?
3: Przede wszystkim prosimy państwa, kierujcie się podczas podpisywania umów informacjami sprawdzonymi na stronach Narodowego Funduszu, Wojewódzkich Funduszy i operatorów. Nie kierujcie się fejkami, które widzicie, czy to na mediach społecznościowych, czy też na ulotkach, które dostajecie państwo do siebie. Nie ma programu, który w 100% nam sfinansuje nasze pełne działanie. Zawsze jakiś koszt trzeba podnieść i nigdy nie trzeba podpisywać umowy w danym dniu. Można sprawdzić daną firmę, można z przemyślaniem wejść do programu Czyste Powietrze.
2: Robert Gajda, zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Bardzo dziękuję za ten fragment rozmowy.
3: Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do usłyszenia.
2: A dalsza część naszego spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia.
1: News albo fake news.
0: Dziękujemy bardzo. Teraz Queen.

0: o pokonywaniu własnych granic dzisiaj rozmawiamy. 2027 trójek.
1: Ja chciałbym tylko powiedzieć krótko. Od 2012 roku piłem fajki całkowicie, a od ponad 3,5 roku jestem, nie tykam alkoholu i życie jest piękne. I to są właśnie te granice, które pokonałem do swojego dobra i do kształtu. Pozdrawiam. Dobrego dnia dla wszystkich.
0: Serdecznie panu gratulujemy. Proszę tak trzymać. A po godzinie 7 przykład pokonywania własnych granic sensacyjny, powiedziałbym. Pojawi się w studiu gość, któremu udało się podjąć niesamowite wyzwanie.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
8: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
9: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
10: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68.

0: Kurierem. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu Trójka. Czwartek, 23 lipca, minęła godzina 7. Michał Jędrkowiak, dzień dobry. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Romuald Wójcik.
3: Senat za kandydaturą Sylwii Grygorczyk-Abram na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Dziś sądny dzień w PiSie. Politycy mają się opowiedzieć, czy chcą należeć do tej partii, czy do innych stowarzyszeń politycznych. Dwaj podejrzani o pobicie 67-letniego mężczyzny, który stanął w obronie nastolatka z Ukrainy, usłyszeli zarzuty. Senat za kandydaturą Sylwii Grygorczyk-Abram na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Rekomendowały ją kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, a poparł Sejm. Sylwia Grygorczyk-Abram mówiła, że jest gotowa, aby stanąć na straży praw obywatelskich.
4: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej jest konstytucją praw człowieka. Jestem gotowa podjąć wysiłek bycia strażnikiem tego, aby państwo nie oddalało się od swoich konstytucyjnych fundamentów. Jestem gotowa być adwokatką wszystkich obywateli, wierną konstytucji, niezależną od władzy i zawsze stojącą po stronie tych, których głos jest najsłabiej słyszalny.
3: Sylwia Grygorczyk-Abram to adwokatka i działaczka społeczna, współtwórczyni inicjatywy Wolne Sądy. Jej kontrkandydatem był rekomendowany przez Prawo i Sprawiedliwość działacz opozycji w PRL Adam Borowski. Dziś mija termin, w którym posłowie PiS mieli się opowiedzieć, czy chcą należeć do tej partii, czy do zewnętrznych stowarzyszeń politycznych. Chodzi przede wszystkim o formację Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus, mówi rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.
5: Każdy tutaj podejmuje decyzję samodzielnie, nie ma żadnego przymusu. Działalność stowarzyszenia Rozwój Plus jest działalnością sprzeczną z interesem Prawa i Sprawiedliwości, działalnością, która jest wykluczona przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości w drodze uchwały.
3: Rozłam w PiS to dobra wiadomość, bo ostatecznie pogrąża Jarosława Kaczyńskiego, mówił z kolei minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
6: On jest takim politycznym ojcem tych najgorszych ruchów na polskiej prawicy, czyli kwestii konfederacji pana Brauna, bo to jest tak naprawdę, Kaczyński jest politykiem, który powinien zniknąć z polskiej sceny politycznej, ale tak naprawdę to, że wyhodował tych polityków związanych z Braunem, to jest jego największy zarzut.
3: Jarosław Kaczyński ma się dziś w południe spotkać z liderem ruchu Rozwój Plus Mateuszem Morawieckim. Pracujemy nad rozwiązaniem trudnej sytuacji szpitali powiatowych, zapewniła w Przemyślu ministra zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda dodała, że na stole leżą różne propozycje, a problemy, z jakimi borykają się lecznice, nie powstały w ostatnich latach.
7: My oczywiście dzisiaj na stole mamy fundusz medyczny i konsolidację i to jest pomoc realna, którą możemy dać, ale dzisiaj również zachęcam do rozmów z oddziałem NFZ-u na temat rozwiązań organizacyjnych, które mogą podnieść efektywność pracy szpitali.
3: Jednym z pomysłów na oszczędność pieniędzy przez szpitale jest rezygnacja z nieograniczonych dyżurów medyków i przygotowanie przepisów regulujących maksymalny czas pracy personelu. Dwaj podejrzani o pobicie 67-letniego mężczyzny, który stanął w obronie nastolatka z Ukrainy, usłyszeli zarzuty. Dotyczą one pobicia oraz znieważenia i spowodowania lekkich obrażeń ciała.
8: Sprawcy byli już wielokrotnie notowani przez służby za przestępstwa kryminalne. Podejrzani usłyszeli też zarzut znieważenia obywateli Indii z powodu ich przynależności narodowej. Starszy z podejrzanych odpowie także za naruszenie nietykalności cielesnej obywatela tego kraju, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
9: Wszystkie te przestępstwa, którym im się zarzuca, popełnione zostały i traktowane są jako występek chuligański.
8: Prokurator zastosował wobec mężczyzn dozór policji.
9: Zakazał także im kontaktowania się z pokrzywdzonym w jakikolwiek sposób.
8: Marcinowi J. i Janowi T. grozi do 5 lat więzienia. Maciej Szefer, Polskie Radio.
3: Na zakopiańskich Krupówkach rozpoczęła się wakacyjna akcja krwiodawstwa. Na najsłynniejszym deptaku w kraju stanął autobus, w którym w każdą środę można oddać krew. Organizatorzy podkreślają, że akcje kierują przede wszystkim do turystów. Cieszy nas to, że każdego roku widzimy te same twarze, mówi dr Maria Lambrecht.
10: Dawcy zamiejscowi do nas wracają. To jest bardzo budujące i bardzo pozytywne. Apeluję do państwa, aby znaleźć chwilę czasu, bo do krwiodawstwa, do oddawania krwi trzeba się przygotować. To nie można być po alkoholu, trzeba spożyć lekki posiłek, ale naprawdę jak się zaplanuje taką wizytę u nas właśnie w takim krwiobusie, to się da.
3: Akcja krwiodawstwa na Krupówkach jest organizowana od 24 lat. Średnio do oddania krwi zgłasza się kilkadziesiąt osób dziennie. Wakacyjny punkt poboru będzie działał w każdą środę od godziny 9 do 14.30. To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

0: Ciekawe, czy miś z krupówek może oddawać krew.
1: Nie sądzę.
0: Darek Urbanowicz, Sport w Trójce.
1: Dzień dobry. Robert Lewandowski zadebiutował w MLS, czyli północnoamerykańskiej Major League Soccer. Kapitan reprezentacji Polski, były gracz Barcelony, bramki nie zdobył, a Chicago Fire przegrało z Miami, w Miami z Interem 2-3.
2: Czasami za proste błędy popełnialiśmy w defensywie i Inter dzisiaj to wykorzystał, ale no, na pewno jest przed nami trochę pracy. Ja też myślę, że każdy dzień, każdy mecz będzie działał na naszą korzyść.
1: Dwie bramki dla Interu zdobył Luis Suarez, a jego kolega po fachu z Barcelony, Lionel Messi, miał wolne po mundialu. Do tematu wkrótce wrócimy w Trójce. Wczoraj minęło równo 5 lat od debiutu Rakowa Częstochowa w europejskich pucharach. W przeddzień powrotu Ekstraklasy medaliki spróbują dostać się do Ligi Konferencji, a na drodze stanie im zdobywca Pucharu Malty, Valletta. Pierwszy gwizdek pod Jasną Górą o 18.30. Wróćmy jeszcze za ocean, a dokładnie do Oklahomy, gdzie trwają Mistrzostwa Świata w kajakarstwie górskim w charakterze rekonesansu olimpijskiego na torze, na którym za 2 lata odbędą się igrzyska. Na Klaudię Zwolińską możemy liczyć w ciemno. Pewnie awansowała do półfinałów w K1 i C1, czyli na kanadyjce i kajaku.
3: Te kwalifikacje są nerwowe, zawsze można dużo stracić, ja o tym zawsze mówię, więc kwalifikacje trzeba jeździć stabilnie, z kontrolą. Taki był to przejazd, trasa była taka do ścigania się, nie było dużo technicznych elementów, które ja zazwyczaj lubię, więc starałam się zjechać taki solidny przejazd. Więc jestem zadowolona ogólnie z tego przejazdu. Jest dużo do ucinania czasowo, więc fajne kwalifikacje dla mnie, myślę, i w kajaku, i w sejdnice.
1: Przypominam z dumą, że Klaudia Zwolińska w obu konkurencjach broni tytułów mistrzyni świata. W 17 etapie 114 edycji Tour de France popis sprinterski Jaspera Philipsena, który wygrał po finiszu z peletonu. Wzorcowo rozprowadził go na ostatniej prostej Mathieu van der Poel. W drugiej części etapu Michał Kwiatkowski jechał w ucieczce, która jednak straciła dystans do grupy pościgowej po lotnej premii wygranej przez lidera klasyfikacji sprinterskiej, przez Matsa Pedersena. Ja przypomnę, Chambéry, szczęśliwe dla Polaków. W 1989 roku Mistrzostwo Świata Amatorów zdobył tam Joachim Chalupczok.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Trochę chmur, trochę słońca, trochę deszczu, trochę burz. To tak w skrócie. Proszę spodziewać się dzisiaj, jak to mówią synoptycy, dynamicznej pogody. Od 17 stopni nad morzem, przez 18-19 w centrum, do 21 na południowym wschodzie.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Żegnamy reklamy.
0: 8 minut po godzinie 7 o pokonywaniu własnych granic. Dzisiaj rozmawiamy. 22,7 trójek.
9: Na 55 urodziny wymyśliłam sobie, że zrobię 55 km na rolkach, ponieważ lubię jeździć na rolkach. No i zrobiłam to i muszę powiedzieć, że jeździłam od 6 wieczór do 12 w nocy. Mamy taką ładną zaporę w Goczałkowicach, Zdrój. I potem jak już skończyłam, jak było już to 55 kilometr, to muszę powiedzieć, że byłam bardzo dumna z siebie i mówię, to jest niemożliwe.
0: Brawo, proszę pani. Szacunek.
5: Zapraszamy do Trójki.
0: Program przygotował Kuba Witkowski, realizuje Anna Regulska, telefony odbiera Stanisław Perzyna, Michał Jędrkowiak. Jeszcze raz się z państwem witamy. Teraz w Trójce The Coral i In The Morning, a za chwilę w studiu człowiek, który również pokonuje własne granice. Za chwilę wszystko się wyjaśni.

0: 15 minut po godzinie 7, tu Trójka Poranne, zapraszamy do Trójki. Rozmawiamy dzisiaj o pokonywaniu własnych granic. Państwo dzwonili i mówili o rzucaniu palenia, rzucaniu picia alkoholu. Dzwoniła pani, która opowiadała, że postanowiła przejechać spory dystans na rolkach i to była ta granica, którą jej udało się pokonać. A teraz porozmawiamy o innej granicy. W studiu Patryk Wójtowicz. Cześć, dzień dobry.
1: Hej, cześć, witam.
0: Słychać, że się jąkasz i to jest właśnie ta granica, o której będziemy rozmawiać, bo tak. Postanowiłeś zmierzyć się z jąkaniem. W jaki sposób?
1: Postanowiłem się zmierzyć z jąkaniem w taki sposób, że jąkanie jest takim głównie problemem, który sprawia, że się bardzo często unika różnych sytuacji społecznych, więc jest to o dużo częściej bardziej problem psychologiczny niż techniczny tak naprawdę, więc postanowiłem, że zacznę robić wszystko to, czego przez większość swojego życia w zasadzie unikałem, porozpisywałem sobie przenajróżniejsze sytuacje, w których gdzieś jakieś mocniejsze to napięcie się pojawia i stopniowo w nie krok po kroku wchodziłem, żeby się z tym napięciem oswajać.
0: To posłuchajmy, jak to brzmiało w praktyce. Scena z tramwaju.
2: 3, 2, 1, 0.
3: Dzień dobry, przepraszam na moment wszystkich. Przez 33 dni z rzędu się konfrontuję ze swoim strachem przed mówieniem i jąkaniem i w związku z tym chciałbym tylko Państwu życzyć udanego popołudnia.
1: Dzięki.
3: Dziękuję za uwagę.
0: To w ogóle wspaniała rzecz, że ci ludzie tak zareagowali.
1: Tak. Ja też byłem w szoku, szczerze mówiąc, no bo na początku, jak się chce gdzieś każdy człowiek przełamać, to jakieś najczarniejsze scenariusze się zazwyczaj w głowie pojawiają, a okazuje się później, że rzeczywistość odpowiada zupełnie inaczej.
0: To w ogóle zrobiło na mnie to wideo i inne, które opublikowałeś, duże wrażenie, dlatego że takie odezwanie się publiczne, nawet zagadanie do kogoś na ulicy i powiedzenie: masz fajne buty, fajną torebkę, świetny rower, piękny uśmiech, to jest taka rzecz, której odwagi, myślę, że to bardziej może odwagi niż chęci, nie mają ludzie, którzy się nie jąkają.
1: Tak, myślę, że to też sobie dopiero uświadomiłem, gdy moje filmy wszystkie zaczęły tak na większej popularności rosnąć i się zaczęły odzywać przenajróżniejsze osoby, które z jąkaniem nic nie mają wspólnego tak naprawdę i też otrzymywałem różne prywatne wiadomości, gdzie właśnie ludzie opowiadali, że mają również ochotę coś takiego zrobić, ale ten strach im nie pozwala. No i to jest też taka narracja, którą ja bym chciał gdzieś w społeczeństwie przełamywać, no bo to nie jest tak, że można coś robić wtedy, gdy tego

0: strachu nie ma. Tylko, że można również działać i robić to, co sobie założyliśmy, nawet gdy się pojawia ten strach i gdy się pojawia napięcie. Tak jak na przykład u mnie w tej chwili, ja gdzieś też odczuwam pewien poziom strachu i pewien poziom napięcia, ale tak czy inaczej podjąłem decyzję, że tutaj przychodzę. No i wtedy jako efekt uboczny, krok po kroku, to napięcie się redukuje i człowiek się uspokaja, tak jak ja w tej chwili się odrobinę uspokajam już.
1: To dla dalszej redukcji napięcia posłuchajmy kolejnego nagrania.
2: Hej, masz bardzo ładne spodnie.
3: Dziękuję bardzo.
2: Już się skończyły truskaweczki. Szkoda, miłego dzionka. Dawaj, dawaj, let's go, let's go. Hej, udanego popołudnia. O nie, co ja teraz zrobię? Nie odpowiedziała mi. Ładny ma pani rower.
1: Jakie by to w ogóle było sympatyczne, gdybyśmy my wszyscy tak do siebie mówili na ulicy.
0: Tak, myślę, żeby świat był wtedy na pewno piękniejszy.
1: A powiedz mi, bo to twoje wyzwanie trwało formalnie 33 dni, ale rozumiem, że kontynuujesz już poza wyzwaniem.
0: Tak, nadal to kontynuuję. Te 33 dni to był dla mnie taki intensywny czas, ponieważ robiłem to codziennie, bo chciałem gdzieś tam przewartościować takie swoje wewnętrzne przekonania, które gdzieś tam miałem właśnie odnośnie takich blokad społecznych. Ale
1: co cię do tego skłoniło? To był jakiś impuls? Wydarzyło się coś konkretnego, co spowodowało, że powiedziałeś nie, teraz muszę się z tym zmierzyć?
0: Myślę, że to był zbiór różnych wydarzeń tak naprawdę, ale i też takie trochę poczucie, że nie żyję pełnią życia, bo jednak gdzieś różne były sytuacje społeczne, których się odrobinę unikało, przypuśćmy, i chciałem po prostu czuć tą wolność w ekspresji, nie analizować aż tak tych społecznych sytuacji, nie monitorować non-stop tego, czy mogę się zająknąć, czy nie. I to jest wszystko naprawdę uwalniające.
1: Serdecznie ci dziękuję, gratuluję.
0: Ja również bardzo.
1: I jeszcze
0: dziękuję.
1: Rada z zakresu savoir vivre. Nie powinniśmy dopowiadać słów, które wydaje nam się, że osoba jąkająca chce powiedzieć, prawda?
0: Tak, zgadzam się w 100% i myślę, że tutaj nie tylko chodzi o osoby jąkające się, ale również o taki najzwyklejszy szacunek do drugiego człowieka.
1: Słuszna uwaga. Nie, bo to może jest taka myśl, że pomogę osobie jąkającej się, jak dopowiem.
0: To nie. Myślę, że oczywiście jąkanie jest sprawą indywidualną, ale z tego, z iloma ja osobami jąkającymi się w życiu rozmawiałem, no to raczej wszyscy mają podobne podejście.
1: Okej. Okay. Dziękuję ci bardzo, że nas odwiedziłeś. Bardzo mi było miło.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy.
0: Dzięki.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
7: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Wszechstronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
9: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
11: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli, cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
12: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
14: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
15: To m.in.

0: mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
0: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert
5: taniej masz. Żegnamy reklamy.
6: 7:30. Skrót serwisu Trójki, Romuald Wójcik.
7: Pożar na warszawskim Targówku, płonie warsztat samochodowy przy ulicy Krasnobrodzkiej. Według świadków słychać było wybuchy. Prawdopodobnie mają one związek z pojazdami znajdującymi się na terenie salonu i serwisu samochodowego. Mieszkańców dzielnicy o świcie zaniepokoił gęsty dym. Z ogniem walczy 20 strażackich zastępów. Ambasadorowie unijnych krajów spróbują dziś w Brukseli uzgodnić najnowsze sankcje na Rosję. Blokuje je Grecja, która chce zniesienia zakazu transportu rosyjskiego gazu skroplonego do państw spoza Unii. Jedna z propozycji przewiduje wyłączenie sankcji jednostek transportujących LNG, czyli właśnie chodzi o grecką firmę. Inna z kolei przesuwa o rok wejście w życie zakazu. Porozumienie musi być osiągnięte dziś, ponieważ od jutra mocno wzrośnie limit cenowy na rosyjską ropę. Na dachu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zaroiło się od pszczół. To za sprawą pierwszego w tym roku miodobrania. Marszałkowska Pasieka to 5 uli, w których żyje 120 tysięcy pszczół. Ten sezon był dla nich bardzo trudny, przyznaje opiekun pasieki Tomasz Paul.
8: Początek maja był trudny, bo było zimno. Temperatura była poniżej 10 stopni. Pszczoły praktycznie przestały się rozwijać. No i niestety to odbiło się na późniejszym okresie, gdzie powinno w ulach ich być bardzo dużo, a niestety przez tą przerwę majową było ich dużo mniej niż powinno. Urobek będzie dużo mniejszy. W zeszłym roku mieliśmy ponad 100 kilo, teraz myślę, że tutaj z tej pasieki będzie delikatnie poniżej 100 kilogramów.
7: Pozyskany z pasieki miód jest prezentem dla gości marszałka województwa. Na pewno nie dlatego, aby osłodzić odmowę w jakiejś urzędowej sprawie. Region Kujaw miodem płynący, kolejny serwis w Trójce o 8:00.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
6: W studiu już Sylwia Zadrożna.
9: Dzień dobry, zapraszam. Tak, w Senacie bez poprawek do ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta. Nowe przepisy zakładają, że aktywa inwestycyjne na koncie OKI będą zwolnione z podatku od zysków kapitałowych do kwoty 100 tysięcy złotych, a oszczędnościowe do 25 tysięcy. Znowu poszliśmy na zakupy. Jak podał GUS, sprzedaż detaliczna w czerwcu wzrosła o 6,2% w skali roku. W ubiegłym miesiącu kupowaliśmy paliwa, ale nie tylko, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan.
10: Bardzo cieszy kwestia powrotu Polaków do zakupu dóbr trwałego użytku, mebli, sprzętu RTV, AGD czy też samochodów. To pokazuje, że chwilowe wystraszenie się powrotem wysokich cen w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie już minęło i konsument wraca jednak do swojego normalnego rytmu zakupowego.
9: Po kilku słabszych miesiącach przyspieszyła także sprzedaż odzieży i tekstyliów. Pierwszy miesiąc umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosuru dobry dla Polski. W maju odnotowano wyraźny wzrost eksportu produktów rolno-spożywczych z naszego kraju przy jednoczesnym spadku importu. Do krajów Ameryki Południowej wysyłaliśmy przede wszystkim chleb, ciasta i ciastka, czekoladę i inne przetwory spożywcze zawierające kakao oraz słód. W imporcie do Polski dominowały makuchy sojowe, kawa, orzeszki ziemne i sok pomarańczowy. Ceny paliw na stacjach wzrosły w ciągu ostatniego tygodnia o kilkadziesiąt groszy na litrze i w efekcie detaliczna cena benzyny 95-oktanowej jest na najwyższym poziomie od roku 2022, poinformowali analitycy epetrol.pl. Najtańsze paliwa mamy obecnie w województwie małopolskim i świętokrzyskim, a najdroższe na Podkarpaciu, na Mazowszu i w województwie zachodniopomorskim. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 78 groszy, euro 4,32.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
6: Pochmurno i deszczowo, ale z przyjaśnieniami, miejscami głównie w północnej części kraju może zagrzmieć.

0: Termometry pokażą od 17 stopni nad morzem do 21 na południowym wschodzie. Musiałem sprawdzić, bo Sylwia, powiedziałaś w serwisie o makuchach sojowych i bardzo mnie to zaciekawiło, co to jest. To jest otóż produkt uboczny procesu tłoczenia oleju sojowego, taki dodatek białkowy, takie...
1: No.
0: No, takie, taka śruta jakaś, taka dziwna rzecz. Nieważne. W każdym razie teraz wracamy do tematu granic, do tematu z Brwinowa, o którym mówiliśmy jeszcze przed godziną siódmą. Tam mianowicie został zamknięty tunel, który łączył dwie części miasta. No i z tego rodzaju problemami mierzą się również mieszkańcy innych części naszego kraju.
2: To ja chciałbym powiedzieć, że mieszkańcy i tak mają szczęście, bo w Chorzowie ponad rok temu zamknięto wiadukt, który łączył północ z południem województwo. I do dziś nie wiadomo, co z tym wiaduktem będzie, czy go wyburzyć, czy go remontować, czy zrobić jakąś drogę objazdową, więc cały ruch, który czteropasmową, którą był ten wiadukt, odbywa się teraz osiedlowymi uliczkami, objazdami i tak dalej.
0: Nie chcę pana martwić, ale skoro to jakoś działa, to wie pan. 22 i 7 trójek, czekamy na telefony w sprawie pokonywania własnych granic w każdej sprawie. Zachęcamy.

0: Za 21 minut 8 w nocy Robert Lewandowski zadebiutował w amerykańskiej lidze MLS w studiu Darek Urbanowicz.
1: Dzień dobry.
0: Jakie wrażenia?
1: No wrażenia pozytywne. Ważne, że gra. Ważne, że formę Robert Lewandowski pewnie dopiero powoli łapie, ale już tam miał współudział przy bramce na 1-0. Co prawda zaliczona jako samobójczy.

0: trafienie, ale Robert naciskał na bramkarza, ten w stresie, że ma przed sobą kapitana reprezentacji Polski, się pomylił, chybił, nie wybił piłki, tylko po prostu skiksował, piłka wpadła do bramki. Posłuchajmy, jak to brzmiało w telewizji amerykańskiej Fox.
1: Ciężko, żebym ja czuł presję, gdzie to po paru treningach zagrałem mecz i oczekiwałbym też od siebie czy od kolegów drużyny, że żeby to wszystko funkcjonowało tak jak trzeba. No to nie jest piłką, że praktycznie niemożliwe. Nie, no mi się wydaje, że gdzieś tam bardziej się skupiam na tym kolejnym meczu, na tym, żeby zgrywać się z chłopakami.
2: No ale co, on tylko kilka razy trenował z tą swoją nową drużyną,
0: tak,
2: prawda?
0: To tam jest dosłownie od 2 tygodni. Debiut miał się odbyć wcześniej, miał zagrać z Vancouver Whitecaps, w którym gra jego kolega z Bayernu, Thomas Müller, ale ze względu na te pożary w Kanadzie, zanieczyszczone powietrze, mecz został przełożony. Tak, 62 minuty na boisku, myślę, że to są pierwsze koty za płoty, będzie dobrze, będą bramki, może Chicago Fire wróci na mistrzowską drogę. W 98 roku Polacy, między innymi Podbrożny, Kosecki, Nowak, przyczynili się do mistrzostwa zdobytego w MLS właśnie przez Chicago Fire. Może Robertowi się też to uda.
2: A wróżysz mu rozwój kariery za oceanem?
0: No trudno mówić o rozwoju mimo wszystko.
2: Czy to, co najlepsze, to już osiągnął?
0: Pewnie, no trudno porównywać Barcelonę z MLS, jakby nie było, ale z drugiej strony to jest nowy rynek, więc jest wykorzystywany, odwiedzał tam siedzibę, sklepy Chicago Bulls, więc jest pewnym produktem marketingowym. W Stanach jest to zupełnie inna rzeczywistość pod tym względem, więc myślę, że dla jego rozwoju jako człowieka i tego, który pewnie myśli o tym, co po karierze, to jest bardzo ważne.
2: Darek Urbanowicz, dzięki ślicznie.
0: Dzięki.

0: Za 15 minut już prawie. Ósma w studiu Renata Grochal. Cześć.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz mi, czy tobie się zdarza pokonywać własne granice?
1: Często.

0: I na czym to polega?
1: A czemuż tak osobiście z rana?
0: No oczywiście, że tak. Co cierpliwości na przykład?
1: Jeśli chodzi o cierpliwość? No. Aha, to prawie codziennie, bo ja w ogóle jestem osobą bardzo niecierpliwą.
0: Myślę, że to jest
1: jedna z moich głównych wad, że ja nie lubię czekać. Lubię, jak sobie już coś wymyślę, to działam i realizuję. Ja jestem w ogóle bardzo zadaniową osobą, ale nie o tym myślałam, bo to raczej nie o tym myślałam. Myślałam o sporcie. Bo ja miałam 3 operacje jednego kolana, jedną drugiego i biegałam przez kilka, no chyba już no, nawet 10 lat prawie. Później okazało się, że nie mogę biegać i tak co jakiś czas próbuję pokonywać te, wbrew mojemu ortopedzie, który nie chciałbyś słyszeć, co do mnie mówi, kiedy opowiadam mu, że znowu kolejne podejście i kolejne i nieudane.
0: Nie, to więc ja bym właśnie chciał usłyszeć.
1: To jest pokonywanie, no ale o tej porze nie mogę, bo to są niecenzuralne słowa.
0: Okay, to po antenie.
1: Więc to jest takie właśnie próba pokonywania własnych granic i niestety na razie przegrywam, ale może jeszcze wygram.
0: Mówiliśmy o cierpliwości. Czy myślisz, że będzie dużej cierpliwości wymagała rozmowa z dzisiejszym gościem? Kto przyjdzie?
1: Dariusz Joński, państwa i moim gościem będzie europoseł Koalicji Obywatelskiej. Nastawialiśmy się na wizytę polityka PiSu, bo wydawało się, że już wszystko dzisiaj będzie jasne, ale jest dzisiaj w południe spotkanie ostatniej szansy Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim. Oczywiście i dopiero wtedy się okaże, czy będzie rozłam, czy nie będzie rozłamu. Gra się toczy o to, żeby tak zwani rozłamowcy zostali wyrzuceni, a nie żeby musieli sami występować, bo elektorat prawicowy tego nie lubi, tych rozłamowców, więc zawsze lepiej być w Polsce ofiarą niż samemu być ofensywnym. To zresztą jest bardzo specyficzne dla nas. Ale będziemy oczywiście rozmawiać o tym, co się dzieje w PiSie, nie tylko o tym, bo wczoraj wieczorem się okazało, że prezydent na 28 lipca, czyli najbliższy wtorek, zaprasza profesora Sławomira Patyrę, sędziego Trybunału Konstytucyjnego, który został ostatnio wybrany przez Sejm. Zaprasza go na ślubowanie, ale jeszcze 4 pozostaje sędziów, których prezydent nie zaprosił i zdaje się nie zaprasza, więc o tym też będziemy rozmawiać, czy ten pad w Trybunale Konstytucyjnym jest w ogóle do przezwyciężenia. Czy te granice właśnie, które są w tej chwili rysowane przez politykę, są do przezwyciężenia, czy nie?
0: 13 minut po 8. Zamyśliłem się, bo jest też 13 do 8, ale rozmowa bez uników, rozmowa polityczna w Trójce 13 minut po godzinie 8.
1: Serdecznie
0: Renata
1: zapraszam.
0: Grochal, dziękuję bardzo.
2: Zapraszamy do Trójki.
0: A ja coś mam dla państwa i się podzielę. Zaproszenia na plenerowy pokaz filmu w Trójkowym Ogrodzie. Film Konklawe. Umiera papież, do Watykanu zjeżdżają kardynałowie. Zaczyna się konklawe właśnie. Podchody, targi, polityczne strategie. Jest też zagadka niekryminalna, ale z pewnością trzymająca w napięciu. Film pokażemy w piątek o godzinie 21.30 w Ogrodzie Trójki. W sprawie wejściówek proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Co ważne, jeżeli pogoda będzie niesprzyjająca, to pokaz filmu odbędzie się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, także na głowy nie napada.
2: Piosenka do wyjaśnienia.
3: Spandau Ballet. True.

Londyn, początek lat 80. Wokół klubu Blitz gromadzi się grupa modnie ubranych dzieciaków zapatrzonych w Roxy Music, Davida Bowiego i nowe syntezatorowe brzmienie. Nowi romantycy, tak ochrzci ich prasa muzyczna. Wśród nich są m.in. członkowie Visage, Boy George, a także młodziutcy muzycy dopiero niedawno założonej formacji Spandau Ballet. Był to ponoć napis na murze w Berlinie Zachodnim, być może nawiązujący do słynnego więzienia w tej dzielnicy podzielonego miasta. Po nagraniu dwóch płyt zespół podjął jednak świadomą decyzję o odcięciu się od swoich korzeni. W duszach grał im amerykański soul. Stali się też bardzo popularni i nie mogli już dłużej udawać, że są zespołem z małego, modnego klubu w Soho. True, utwór tytułowy z trzeciego albumu Spandau Ballet oraz ich pierwszy hit numer 1 powstał w wyniku zauroczenia gitarzysty Gary'ego Kempa

Piosenka jest pełna zakamuflowanych wiadomości do Claire. Wśród nich były też nawiązania do Lolity Nabokowa, której egzemplarz Grogan podarowała Garemu w prezencie. Jak mówił po latach Kemp w rozmowie z The Guardian, to utwór o tym, jak trudno jest być szczerym, kiedy chcesz napisać piosenkę miłosną dla tej osoby. W pewnym momencie podmiot liryczny pyta nawet sam siebie, dlaczego tak trudno napisać mi kolejny wers. Aksamitnym tłem do tych wyznań była brytyjska wersja klasycznego soulu. Choć wokalista Tony Hadley śpiewa tu o słuchaniu przez całą noc Marvina Gaya, drogowskazem dla Kempa był raczej Al Green i jego Let's Stay Together.

0: Wyszło inaczej, ale równie perfekcyjnie. Muzycy wspominali, że nawet ich koledzy z Duran Duran, z którymi często sobie dokuczali, po usłyszeniu True zostawili im w studiu liścik. Chłopaki, to jest fantastyczne.
1: Piosenka do wyjaśnienia.
2: Kuba Ambrożewski, dziękujemy pięknie. No to teraz w całości Spandau Ballet True w Trójce.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Przecież nie ma upałów.
4: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
7: W Leroy letnia wyprzedaż właśnie trwa. Setki produktów do domu i ogrodu do 70% taniej. Na przykład deska tarasowa kompozytowa, brąz lub grafit 220 cm zamiast za 21,97 jest za 12,88 za sztukę. A fotel Santa Moritz zamiast za 899 jest teraz za 299. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
11: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
13: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
15: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej i w dolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
0: Żegnamy reklamy.
18: Tu Trójka. Czwartek, 23 lipca, minęła godzina 8. Michał Jędrkowiak, dzień dobry. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Romuald Wójcik.
19: Ponad 30 strażackich jednostek gasi pożar warsztatu samochodowego na warszawskim Targówku. Wielkopolska policja wyjaśnia sprawę odurzania i wykorzystywania seksualnego kobiet. Synoptycy ostrzegają przed burzami w całej Polsce.

0: Gęsty czarny dym nad warszawskim Targówkiem, płonie warsztat samochodowy przy ulicy Krasnobrodzkiej. Według świadków rano słychać było wybuchy. Prawdopodobnie mają one związek z pojazdami znajdującymi się na terenie salonu i serwisu samochodowego, mówi Wojciech Gralec ze Straży Pożarnej.
1: Ten dym nad Warszawą był dosyć intensywny, bardzo ciężki, czarny, z uwagi na to, że płonęły również pojazdy, wyposażenie tych warsztatów i to generowało duże ilości dymu. Szacunkowa powierzchnia pożaru na chwilę obecną to jest około 3,5 tysiąca m2. Na miejscu pracuje ponad 30 jednostek Straży Pożarnej. Nie mam na razie informacji o osobach poszkodowanych.
0: Akcja gaśnicza może potrwać kilka godzin. W okolicy płonącego warsztatu należy liczyć się z utrudnieniami. Wielkopolska policja wyjaśnia sprawę odurzania i wykorzystywania seksualnego kobiet. Służby wskazują, że to krajowy wątek w szokującym procederze, który polegał także na publikowaniu nagrań w internecie. Zatrzymano dwóch mężczyzn. Więcej o tym w relacji Macieja Szefera.
2: Schemat działania tzw. Akademii Gwałtu został opisany przez dziennikarzy amerykańskiej stacji CNN. W tym miesiącu zatrzymano w tej sprawie dwóch mężczyzn z Wielkopolski. Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej wyjaśnia, jak wyglądał ten bulwersujący proceder.
3: Kobiety były odurzane środkami farmakologicznymi lub też innymi odurzającymi, a następnie nieprzytomne były wykorzystywane seksualnie.
2: Borowiak wskazuje, że zdarzenia te nagrywano, a potem przesyłano za sprawą komunikatorów internetowych. Prywatny detektyw Maciej Szuba dodaje, że proceder polegający na odurzaniu kobiet i wykorzystywaniu ich seksualnie to sprawa wymagająca szczególnej uwagi śledczych.
4: Było to i jest, jak widać, duże zagrożenie dla kobiet.
2: Zgodnie z decyzją prokuratury podejrzani zostali aresztowani na 3 miesiące. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: W samo południe prezes PiS Jarosław Kaczyński spotka się z byłym premierem, obecnie liderem frakcyjnego Stowarzyszenia Rozwój Plus. Dziś mija termin na podjęcie decyzji przez członków stowarzyszenia, czy chcą być nadal w PiSie, czy w innej formacji. Bliski współpracownik Mateusza Morawieckiego, europoseł Piotr Müller, mówi, że nie mają oni zamiaru działać na szkodę ugrupowania, ale chodzi o otwarcie na nowe środowiska i pozyskiwanie wyborców.
5: Cały czas liczę, że jednak na koniec w tym wszystkim przyjdzie taki rozsądek po prostu, który pokaże, że my zjednoczeni mamy większe szanse na wygranie wyborów i że przyjdzie taka refleksja, że ostatnie lata zawsze wtedy, kiedy akurat byliśmy szerokim obozem politycznym, wygrywaliśmy, a gdybyśmy wąskim obozem, przegrywaliśmy.
0: Zdanie ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego, w największej partii opozycyjnej już doszło do rozłamu.
6: To ja postawię taką tezę, że PiS już de facto się rozpadł, choć pewnie jeszcze będziemy mieli próbę i zakładam, że może być to nawet próba udana jakiegoś takiego na siłę sklejenia. Tam już nie będzie normalnej współpracy. No, widzimy to w publiczne wymiany zdań, widzimy, że jeden poseł na drugiego donosi do sądu, żąda przeprosin.
0: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Polacy mają podróżować jak Japończycy, szybko i wygodnie. Premier Donald Tusk i szef resortu infrastruktury przedstawili założenia programu zintegrowanej sieci kolejowej. Zakłada on m.in., że podróż przez całą Polskę będzie trwała 3 godziny. Każdy powiat ma być włączony w sieć połączeń dalekobieżnych.
7: Polska będzie miała najszybszą kolej w Europie, tak mówił premier Donald Tusk. Według rządowych planów z Warszawy do wszystkich dużych aglomeracji będzie można dotrzeć w 100 minut.
8: Prędkość, jaką zakładamy, tę maksymalną kolei dużych prędkości, to 300 do 350 km na godzinę.
7: W ramach programu ma powstać 2,5 tysiąca km linii dla kolei dużych prędkości oraz ponad 2 tysiące km konwencjonalnych szlaków kolejowych. Dodatkowo zmodernizowanych zostanie ponad 5,5 tysiąca km istniejących linii. Pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK Piotr Malepszak zaznaczył, że polska kolej przewiezie w przyszłym roku blisko 500 000 pasażerów. Docelowo będzie to 800 milionów.
9: Po tej sieci kolejowej jeździ najwięcej pociągów w historii. To jest 7 tysięcy pociągów dobowo dzisiaj uruchamianych na polskiej sieci kolejowej.
7: Wartość realizowanych na kolei inwestycji sięga 100 miliardów złotych. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Synoptycy ostrzegają przed burzami w całej Polsce. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia, mówi Anna Gryczman z IMGW.
10: W całym kraju spodziewamy się burz, przelotnych opadów deszczu, które miejscami mogą być intensywne, m.in. na wschodzie, północy czy południu Polski. Burzom będą towarzyszyły silniejsze porywy wiatru do 70 km na godzinę, ale nawet bez burz, bez wyładowań atmosferycznych ten wiatr może być porywisty.
0: Możliwy także grad, a w niektórych miejscach trąby powietrzne. To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Sport w Trójce, Darek Urbanowicz.
13: Od samego rana cieszymy się z pierwszego meczu Roberta Lewandowskiego w barwach.

0: Chicago Fire, przegrana 2-3 z Interem Miami i brak bramki na pewno skrzydeł polskiemu napastnikowi nie podetną, bo to dopiero początek przygody kapitana reprezentacji za oceanem. Zawodnikowi natomiast doskwierały okoliczności wynikające z floryckiego lata.
1: Wilgotność była tak duża, że to nie da się porównać. Okay. W takich warunkach się rzadko kiedy gra. Taki okres adaptacji do warunków też dzisiaj był i przebieg. Nie wiem, czy na innych stadionach, czy innych miastach będzie podobnie. Wiadomo, że też taki jest okres, gdzie jest najcieplej i ta wilgotność jest bardzo duża i to zawsze było odczuwalne.
0: W składzie Interu Miami zabrakło Lionela Messiego, który ma wolne po mundialu. A teraz kolarstwo i 17 etap 114 edycji Tour de France, wygrany przez doskonale znanego polskim kibicom Jespera Philipsena z pamiętnej kraksy w Katowicach podczas wyścigu dookoła Polski 6 lat temu. Świetnie, aktywnie jechał Michał Kwiatkowski, a uciekająca grupa z nim, w której pracował, została złapana dopiero na ostatnich kilometrach. Z mojej perspektywy tempo było bardzo wysokie. W peletonie działo się bardzo dużo, sporo rotacji, ataków od samego startu. Wielokrotnie zostawałem zamknięty gdzieś z tyłu i już myślałem, że skończę ten etap w grupetto, a potem nagle znów jechałem w pierwszej grupie, potem w ucieczce z przodu peletonu. Trzeba mieć odpowiednie nastawienie, a zwycięstwo przyjdzie prędzej czy później. Lider Wielkiej Pętli, Tadej Pogacar, dojechał w peletonie 8 minut za finiszującą na ulicach Buarą 26-osobowej grupy i dziś też wystartuje w żółtej koszulce przodownika rywalizacji. A będąc w tematyce kolarskiej, przypominam, że jutro w Tomaszowie Lubelskim rozpocznie się czwarta edycja Tour de Pologne kobiet. Na starcie gwiazdy żeńskiego pelotonu z Lotte Kopecki i Loreną Wibes na czele, ale nie zabraknie też silnych Polek jak Marta Lach, Marta Jaskulska czy Wiktoria Pikulik. Meta jutrzejszego odcinka w Zamościu, a przed paniami trzy etapy, koniec w niedzielę w Lublinie. W Trójce będzie głośno o Tour de Pologne w najbliższych dniach i tygodniach, obiecuje Jakem Urbanowicz.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Czwartek pochmurny i burzowy, ale nawet jeśli u Państwa nie zagrzmi, to na pewno popada. 18 stopni w Białymstoku i Toruniu, 19 w Szczecinie i Lublinie, 20 w Zielonej Górze i Krakowie, 21 najcieplej w Rzeszowie.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: 8 minut po godzinie 8.
4: Zapraszamy do Trójki.
3: Program przygotował Kuba Witkowski, realizuje Anna Regulska. Telefony odbiera Stanisław Perzyna, 22 i 7 trójek. Przypomnę, gdyby Państwo zapomnieli, Michał Jędrkowiak. Mówimy dzień dobry.

0: 12 minut po 8. Patryk Wójtowicz opowiadał na naszej antenie o swoich zmaganiach z jąkaniem. Polegają one m.in. na mówieniu miłych rzeczy ludziom na ulicy.
1: Hej, masz bardzo ładne spodnie. Ładny ma pani rower.
0: I państwo dzwonią z radami.
2: Jeśli ktoś chce kogoś pochwalić, proszę nie mówić ładną masz torebkę czy ładny masz rower, bo to jest zbyt ogólnikowe. Trzeba znaleźć konkret, na który rzeczywiście zwróciliśmy uwagę. Na przykład, ale ciekawą masz torebkę, jeszcze takiej nie widziałam, a ja akurat zwracam uwagę na torby, bo je uwielbiam.
0: Cenna rada, ale to bardziej chodziło o to, żeby po prostu zagadać, ale odnotowujemy. 13 po 8.
3: Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
4: Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Z nami jest co prawda na łączach, ale jednak jest europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Witam pana.
5: Dzień dobry, panie redaktor, witam państwa.
4: Dodam, że pan poseł jest w Brukseli, my w Warszawie i tutaj w Warszawie w samo południe spotka się Jarosław Kaczyński z Mateuszem Morawieckim na spotkaniu ostatniej szansy. Dogadają się, czy będzie rozłam?
5: No tak, słyszę, że w samo południe, jak w Westernie, spotka się Kaczyński z Morawieckim, przynajmniej w rolach głównych będą oni. Wydaje mi się, że to jest mimo wszystko nieuniknione rozejście się. Natomiast ja przypomnę, że obydwaj robili wszystko, żeby niszczyć Polskę przez te 8 lat. Myślę tu o wymiarze sprawiedliwości, myślę tu o wszystkich aferach, które miały miejsce. Myślę tutaj o tym, że Jarosław Kaczyński przecież o wszystkim wiedział i o wszystkim decydował. Ja pamiętam, jak na Komisji Śledczej w sprawie wyborów kopertowych Mateusz Morawiecki opowiadał, jak to jeździł do Jarosława Kaczyńskiego i to on podejmował decyzję w każdej najważniejszej sprawie, więc on z tylnego siedzenia decydował, ten wykonywał, więc to, że się panowie rozejdą, to, że jest jakaś awantura w gangu, to nie oznacza, że panowie Sasin, Morawiecki, Kaczyński nie niszczyli Polski. No, niszczyli dokładnie w takim samym stylu, w takim samym czasie i robili to wspólnie i w porozumieniu.
4: A czy jest możliwe porozumienie wyborcze koalicji dzisiaj rządzącej, Koalicji Obywatelskiej z ewentualnym ugrupowaniem Mateusza Morawieckiego? Pierwszy sondaż Opinii 24 dla Faktów TVN daje Morawieckiemu, jeśli wyjdzie, jeśli będzie wyrzucony z PiS-u i jego ugrupowaniu, ponad 6% poparcia.
5: Nie wyobrażam sobie absolutnie żadnej koalicji z Mateuszem Morawieckim i jego ludźmi. Przypomnę, on odpowiadał za niszczenie Polski. Jak nagrał ostatnio ten 9-minutowy film, na którym się chwalił, ile to inwestycji nie zrobił, to przypominają mi się te wszystkie inwestycje od Ostrołęki, gdzie

0: wrzucił, było to nasze 2 miliardy przez przekop Mierzei Wiślanej, który miał kosztować ile? 850 milionów, a kosztowało 2 miliardy. Pamiętam fabrykę samochodów elektrycznych, gdzie wycięto las w pień, zatrudniono swoich kumpli, nic nie zrobiono. I pamiętam też CPK, gdzie nie bito łopaty, ale sprzedano działkę, którą musieliśmy odkupywać. To wszystko pamiętam, a dzisiaj jestem tu, w Parlamencie Europejskim, gdzie to Mateusz Morawiecki i jego ludzie zablokowali pieniądze z KPO. Tak, dokładnie. I dzisiaj nie mielibyśmy tych pieniędzy, gdyby dalej Mateusz Morawiecki rządził. I pamiętam również te wszystkie afery. No, akurat patrzyliśmy władzy pisowskiej na ręce i to nieważne, czy to była Fundusz Sprawiedliwości, afera Ziobry, czy to był RARS i afera powiązana przecież z Mateuszem Morawieckim, to wciąż to są ci sami ludzie.
1: Panie pośle, to są ci sami ludzie, a gdzie są akty oskarżenia w sprawie RARS-u, czyli Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i jej podejrzanych zakupów, wyprowadzania pieniędzy? Mateusz Morawiecki nie ma zarzutów. Dlaczego?
0: No, to jest pytanie do prokuratora prowadzącego, nie do polityka. No wie pani, jak ja bym miał stawiać zarzuty, to na pewno nie żylibyśmy w demokratycznym państwie, gdyby polityk miał stawiać zarzuty, ale wiem, że temat jest i w przypadku RARS-u mamy tego, na którego czekamy tu w Polsce, czyli czekamy na ekstradycję szefa tego RARS-u. Natomiast nie zmienia to faktu, że no, zostało ściągniętych no, główny aktor wyprowadzania tych środków. Myślę tu o młodym biznesmenie, który agregaty prądotwórcze sprzedawał parę razy drożej, żeby zarobić. Ktoś mu oczywiście dał, chociaż nie miał żadnego doświadczenia. Flagi nawet biało-czerwone sprzedawał do RARS-u. Tam robili po prostu dobry deal i prokurator prowadzi to śledztwo. Czekam na efekty. Wiem, że kolejne osoby przesłuchane. No ale w przypadku na przykład NCBR już mamy 33 osoby z zarzutami. Już pierwsze akty oskarżenia poszły. W przypadku wyborów kopertowych, panie redaktor, przypomnę, Mateusz Morawiecki ma postawione zarzuty. Czekam oczywiście na akt oskarżenia, bo to już jest finał tej sprawy, ale no, był premierem i nie miał prawa podpisać tego, żeby wybory były przeprowadzane przez Pocztę Polską. To jest oczywiste. No, to jest pierwszy zamach na demokrację w naszym kraju. To jest przerzucenie z Państwowej Komisji Wyborczej na spółkę prawa handlowego, żeby ta organizowała wybory.
1: Panie pośle, tak zostawmy rozliczenia, ale będziemy ciągle w Departamencie Wymiar Sprawiedliwości. Na 28 lipca, czyli najbliższy wtorek, prezydent zaprasza do siebie profesora Sławomira Patyrę, sędziego Trybunału Konstytucyjnego, który został ostatnio wybrany przez Sejm. Prezydent zaprasza go na ślubowanie. A co z czwórką pozostałych sędziów, od których prezydent tego ślubowania nie przyjął, złożyli je w Sejmie wobec prezydenta, wysłali na piśmie potwierdzenie tego ślubowania. Co dalej? Co będzie z tym patem w Trybunale? Jak pan ocenia to, że może to jest jakieś światełko w tunelu, że profesor Patyra został zaproszony?
0: Że pan Nawrocki łaski nie robi, on się zachowuje jak taki polityczny gangster. Jednego przyjmie, drugiego nie przyjmie, jednego podpisze, drugiemu nie. To jest jego obowiązek, to nie jest prawo. To jest jego obowiązek to zrobić. A dlaczego on tego nie chce zrobić? Z prostego powodu. PiS razem z nim cały czas chroni budynku Trybunału Konstytucyjnego, żeby Świączkowski dalej mógł rozbijać Trybunał Konstytucyjny, bo inaczej tego nie mogę nazwać. Świączkowski nie byłby już szefem tego Trybunału Konstytucyjnego, gdyby przyjął od wszystkich ślubowanie. To jest oczywiste. Dlaczego? Dlatego, że tam wcześniej PiS wybierał polityków. Pana Piotrowicza, panią Pawłowicz i innych. No już sam Świączkowski przecież to był zbrojne ramię Ziobry i PiSu, więc doskonale wie, że zmiana ilościowa, ale też jakościowa powoduje, że nie ma już tam polityków PiSu. I dlatego też Nawrocki robi to wszystko i opóźnia, ile się da, żeby faktycznie nie dokonać tej zmiany. Natomiast łamie prawo tym samym. Łamie prawo. Ja naprawdę uważam, że w tej sprawie prokuratura się powinna przyjrzeć natychmiast temu, co się tam dzieje, dlatego że...
1: No prokuratura wszczęła śledztwa, ale niewiele z tego wynika dla dopuszczenia tych sędziów do orzekania. Ale jest propozycja, jest list trzech byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego, profesorów Cola i Safiana oraz Jerzego Stępnia, którzy proponują, żeby prezydent przy okazji zaprzysiężenia profesora Patyry zaprosił do siebie także czwórkę tych, których do tej pory nie zaprzysiągł, i żeby mogli złożyć to ślubowanie.
0: Najwyższy czas, żeby przyjął od wszystkich ślubowanie.

0: przypominam, to jest obowiązek prezydenta Nawrockiego. To nie jest jego prawo, to jest obowiązek. I powinien to zrobić jak najszybciej. On nie powinien decydować, komu tak, kogo nie. Jest decyzja. Proszę zwrócić uwagę, że to są wszystko bardzo mocne nazwiska. Ludzi, którzy mają ogromne doświadczenie i ludzi, którzy gwarantują odbudowę zaufania do Trybunału Konstytucyjnego. Nawrocki bawi się w polityka tylko i wyłącznie po to, żeby wstrzymać jakiekolwiek zmiany i naprawę tego systemu, naprawy Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast step by step, no, krok po kroku, to trzeba zrobić, to trzeba naprawić.
1: Panie pośle, wczoraj premier Donald Tusk powiedział, że budujemy najnowocześniejszą sieć kolejową w Europie. Program zintegrowanej sieci kolejowej zakłada prawie 5 tysięcy kilometrów nowych linii kolejowych, z czego 2700 kilometrów to będzie kolej dużych prędkości. Kiedy powstanie ta kolej dużych prędkości?
0: No, kolej dużych prędkości, pierwszy odcinek będzie w 2032 roku, to jest Łódź-Warszawa. Ten tunel bez opóźnień, akurat ten tunel jest budowany i pierwsze pieniądze mamy szansę pozyskać jeszcze w tym roku na pierwszy odcinek, bo to jest tunel prawie ponad 4 kilometrów. Z godziny do 35 minut skrócimy Łódź-Warszawa, a później odcinek, następne odcinki do Poznania i do Wrocławia. No i oczywiście będziemy łączyli Europę. Konspekt europejski przewiduje, że do 2040 roku połączymy wszystkie stolice europejskie szybką koleją. I to jest bardzo ważne. Natomiast miło mi Państwu poinformować, że rozpoczynamy również pracę i będę uczestniczył osobiście w tych pracach, żeby przygotować jeden wspólny bilet w Europie, jedną wspólną aplikację, tak jak rezerwujemy, nie wiem, hotel poprzez aplikację, to będziemy mogli zarezerwować również bilet kolejowy na trasach europejskich i dodatkowo będziemy negocjować prawa pasażerów kolejowych. Teraz mamy prawa pasażerów lotniskowych i zakończyliśmy pracę. I od przyszłego roku już ci, którzy korzystają z samolotów i będą mieli dodatkowe prawa, to tym razem rozpoczynamy pracę nad prawami pasażerów kolejowych. To jest bardzo ważne, bardzo istotne i myślę też, że to będzie pewna rewolucja, a Polska faktycznie jest dzisiaj największą placem budowy infrastruktury kolejowej, dlatego że premier zapowiedział do 2050 4700 kilometrów nowych linii kolejowych, w tym 2700 linii kolei dużych prędkości. To są niewyobrażalne zmiany. W moim przekonaniu taki skok cywilizacyjny to będzie.
1: No właśnie, panie pośle, to brzmi wspaniale, ale jak podczas ostatnich upałów Polacy podróżowali pociągami, które miały wielogodzinne opóźnienia, zatrzymywały się w Szczerym Polu, w których nie było klimatyzacji, tak. Przez co nawet, jak opisywał pisarz Jakub Żulczyk, pies stracił życie w pociągu, no to jednak to nie są obrazki z XXI wieku.
0: No, dlatego też inwestujemy, jak żaden inny kraj, to mówię jako też członek Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego, w nowy tabor. Nie tylko w nowe linie kolejowe, ale też w nowy tabor, tak żeby faktycznie móc szybko się przemieszczać, ale też w sposób komfortowy, żeby też i była klimatyzacja, i sposób komunikowania, informacji również, żeby też były specjalne miejsca dla niepełnosprawnych, specjalne miejsca na wózki, na rowery, tak. Tak, to jest, to musimy zrobić. Poprzedni rząd, jeśli chodzi o kolej, spał, a my stwierdziliśmy, teraz czas na kolej i chcemy wykorzystać środki europejskie, bo Europa dzisiaj nie chce już budować autostrad, nie chce budować dróg szybkiego ruchu, bo to się już udało wybudować.
1: Ale teraz, panie pośle, to proszę złożyć na antenie Trójki deklarację, kiedy w Polsce wszystkie wagony będą klimatyzowane, kolejowe?
0: Ja, to proszę zapytać ministra infrastruktury. Ja mogę powiedzieć, że
1: no, ale są na to europejskie pieniądze.
0: 2032 rok. Wiem, że zamówienia, jeśli chodzi o polskie firmy, na szczęście polskie firmy, to też bardzo ważne, są na najbliższe, jak się nie mylę, najbliższe 5 lat. To pokazuje, jakie inwestycje będą w kolej i w to, żeby ten tabor był faktycznie nowoczesny, żeby był dobry. Ja myślę, że każdy, kto korzysta, a korzysta coraz więcej, w tym roku przebijemy, mam nadzieję, 450 milionów pasażerów. W zeszłym roku było około 400 milionów, w przyszłym roku 450 milionów pasażerów. Każdy widzi, że ten tabor naprawdę się zmienia. I dworce się zmieniają, i tabor się zmienia.
1: Czyli prawie tylu pasażerów jeździ pociągami, co mieszka w Unii Europejskiej. A kiedy pan ostatnio jechał pociągiem i czy był klimatyzowany? Bo posłowie latają

0: w luksusowych warunkach samolotami.
1: Tydzień temu jechałem relację Łódź-Warszawa i bardzo polecam sobie ten pociąg. Akurat był z Wrocławia przez Łódź, więc on faktycznie cieszy się ogromnym zadowoleniem, dlatego my potrzebujemy kupić nowy tabor, bo czasami brakuje miejsc w pociągach na tych najbardziej popularnych. No ale na przykład teraz, kiedy rozpoczynamy budowę w połowie sierpnia trzeciego pasa między Łodzią a Warszawą, mówię o autostradzie Łódź-Warszawa, no to ja myślę, że zostanie, i tutaj już PKP ogłosiło, zostanie zwiększona ilość między innymi pociągów, dlatego że no, trzeba będzie się przesiadać na kolej, bo będzie szybciej, bo jest łatwiej. No, samochodem z Łodzi do Warszawy, wie pani, to jest mniej więcej 1,5 godziny, a dzisiaj godzinę jedzie pociąg, więc...
0: No tak, pociąg z Warszawy do Łodzi jedzie w miarę szybko, ale do Wrocławia już niekoniecznie, więc pytanie jest takie, bo wam zostało tak naprawdę rok do wyborów. Czy w ciągu tego roku zrobicie coś, jeśli chodzi o kolej, co będzie odczuwalne dla wyborców, dla pasażerów?
1: Ja myślę, że już dzisiaj odczuwają
0: brak klimatyzacji.
1: I to nie tylko... No nie, no akurat pani podała przykład niektórych pociągów, które są faktycznie bez klimatyzacji, no bo nie da się wymienić wszystkich od razu, ale jeśli chodzi o zakupy, które dokonuje PKP Intercity, zresztą chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o wymianę taboru, to też skorzystaliśmy z pieniędzy KPO, ale jeśli chodzi o to, czy już odczuwają, no proszę zobaczyć, po ponad 30 latach wrócił pociąg do Łomży, po ilu latach wrócił pociąg do Ciechocinka. Premier wczoraj zapowiedział, że chce połączyć tą dalekobieżną koleją wszystkie powiaty. No a powiatów mamy ponad 300, więc to jest nieprawdopodobnie wielki projekt inwestycyjny i to będzie skok cywilizacyjny. I muszę pani powiedzieć, że jak organizujemy, ostatnio miałem przyjemność organizować stulecie PKP tu w Parlamencie Europejskim, gdzie przyszedł komisarz do spraw transportu, to bardzo wielu parlamentarzystów z całej Europy przyszło na to wydarzenie, dlatego że oni uważają, że Polska dzisiaj przechodzi największą transformację modernizacji kolei w całej Europie.
0: I tutaj stawiamy pauzę. Panie pośle, bardzo dziękujemy za uwagę słuchaczom radiowej Trójki. Zostawiamy państwa z tą obietnicą, że będzie lepiej, ale przechodzimy jak zwykle na YouTube'a, na stronę internetową Trójki. Przechodzi tam z nami europoseł Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska, i będziemy rozmawiać między innymi o nowym Rzeczniku Praw Obywatelskich.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
4: Lidl. To się opłaca. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
8: Na zysk?
7: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
8: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
7: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
8: W takim razie kieruj mnie na zysk.
9: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
10: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a polska papryka czerwona 7,99 za kilogram. Kaufland.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO. Bo w media

0: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: 8.30. Skrót serwisu Trójki, Romuald Wójcik.
3: Dziś spotkanie ostatniej szansy między Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim. Do północy posłowie PiSu mają czas na deklarację o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Rozłam w PiSie jest nieunikniony, mówi w Trójce europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński.
4: Obydwaj robili wszystko, żeby niszczyć Polskę przez te 8 lat. Myślę tu o wymiarze sprawiedliwości, myślę tu o wszystkich aferach, które miały miejsce. Jarosław Kaczyński przecież o wszystkim wiedział i o wszystkim decydował. To, że się panowie rozejdą, to, że jest jakaś awantura w gangu, to nie oznacza, że panowie Sasin, Morawiecki, Kaczyński nie niszczyli Polski. No, niszczyli dokładnie w takim samym stylu, w takim samym czasie i robili to wspólnie i w porozumieniu.
3: Cała rozmowa z Dariuszem Jońskim na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Po raz pierwszy od wznowienia walk z Iranem amerykańska armia użyła bombowców dalekiego zasięgu B-1, poinformował portal Axios. Użycie tych maszyn oznacza znaczącą eskalację i rozszerzenie działań wojennych, ocenił amerykański portal. Donald Trump rozważa powrót do operacji bojowych na większą skalę. Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Izraela twierdzą, że może to nastąpić w ciągu kilku dni. Ciała 22 osób wydobyto z tunelu budowanego pod rzeką Testa na północnym wschodzie Indii, który zawalił się po wybuchu metanu. W tunelu pracowało w tym czasie 25 ludzi. Akcję ratunkową utrudniają błoto i woda. Wypadki przy wielkich budowach w Indiach zdarzają się często, podkreśla Reuters. 3 lata temu po 17 dniach uratowano 40 pracowników odciętych od świata w zawalonym tunelu w Himalajach. Kolejny serwis Trójce o 9.
2: Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Właściwie wszędzie może dzisiaj popadać. W sporej części kraju również zagrzmieć. Od 17 stopni na północy do 21 na krańcach południowo-wschodnich. Za 28, już 7 prawie minut, godzina 9. Zachęcamy, żeby zgłaszać się do mniejszej gry. Państwo odpowiadają na pytania, wygrywają i wybierają, jaką piosenkę zagramy. Teraz zagramy piosenkę If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Manic Street Preachers w Trójce.

0: Za 23 minuty godzina 9. Mniejsza gra zbliża się wielkimi krokami. Połączył się z nami pan Kazimierz z Warszawy, ale chwilowo nie z Warszawy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Gdzie pana wywiało?
1: O, trochę mi wywiało daleko, bo aż na Kaukaz. Jestem w tej chwili w pięknym, słonecznym, ciepłym, wręcz gorącym Erywaniu.
0: Ale to nie wakacje.
1: Nie, praca.
0: Praca. No dobrze, zagramy jeszcze jedną piosenkę. To będzie Aureola Darii ze Śląska. Czekamy na drugiego gracza albo graczkę.
1: Ktoś się ociąga.
0: No właśnie, no właśnie. Proszę się nie ociągać, dzwonić, zgłaszać się. Za chwilę gramy.
1: Dziękuję.
2: Nie będę

0: Za 19 minut 9. Wszyscy gotowi? Można zaczynać.
1: Mniejsza gra.
0: Jest z nami pan Kazimierz z Warszawy. Dzień dobry jeszcze raz.
2: Kłaniam się.
0: I pan Jerzy z Oleśnicy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
0: Zaczynamy od pana Kazimierza.
2: Pana Jerzego.
0: Tak, który zgłosił się pierwszy. Pierwsze pytanie. Dla pana Kazimierza z Warszawy jeszcze raz. 23 lipca 1983 roku Jerzy Kukuczka i Wojciech Kurtyka jako pierwsi Polacy zdobyli 8-tysięcznik Gaszerbrum 1. W jakim paśmie górskim znajduje się ten szczyt?
2: To jest oczywiście pasmo alpejskie.
0: Karakorum.
2: Karakorum.
0: Karakorum. Panie Jerzy, tak. Fragment muzyczny tak. Dla pana najpierw.

0: Dziś mija 15 lat od śmierci tej artystki. O kim mowa?
1: Jezu, mam to na końcu języka.
0: Niech skacze z końca języka.
1: Tak, tak, tak. No, zaćma chwilowa. Nie powiem. Nie chcę strzelać głupio.
0: No dobrze, czyli na razie co? 0-0?
1: 0-0.
0: Dobrze. Panie Kazimierzu, kogo Polacy wybierają w wyborach? Wojewodę czy marszałka województwa? Znaczy właściwie, przepraszam, to jest źle sformułowane pytanie. To może zróbmy jeszcze inaczej. Kogo wybierają w wyborach? Wojewodę czy burmistrza? Musimy to uprościć.
2: Oczywiście burmistrza, bo wojewoda jest wydłużoną ręką rządu, jest mianowany.
0: Tak jest. To jest dobra odpowiedź. Jeden punkt dla pana Kazimierza. Panie Jerzy, jak brzmi najstarsze zapisane zdanie w języku polskim? Pochodzi ono z Księgi Henrykowskiej.
1: No już, poległem.
0: Poległ pan.
2: Panie niech pan się trzyma, niech pan trafia.
0: Panie Kazimierzu.
1: Jeszcze raz ten moment zapisany.
0: Panie Kazimierzu, pan wie?
2: Domyślam się, ale nie trafię, ponieważ nie chciałbym sobie zburzyć dobrego nastroju dzisiaj.
0: No dobrze, w porządku, to ja powiem. Daj, a ci ja pobruszę, a ty poczywaj. Wypowiedział je rycerz, Bogwał, Czech zresztą, co ciekawe, właściciel wioski Brukalice do swojej żony Polki.
2: Byłem blisko, dobrze, że się nie odważyłem.
0: Wygrał pan Kazimierz. Panie Kazimierzu, serdeczne gratulacje. Panie Jerzy, bardzo panu dziękujemy.
1: No, dziękuję bardzo, nie udało się tym razem.
0: Następnym razem pewnie się uda. Pozdrawiamy również, dziękujemy panu pięknie za udział. Panie Kazimierzu, no to co gramy?
2: Gramy mojego ulubionego Louisa Armstronga z pięknym głosem i jeszcze piękniejszym tekstem What a Wonderful World dla wszystkich słuchaczy.
0: Piosenka cudnej urody. Dziękujemy, gratulujemy.
2: Tak, kłaniam się, dobrego dnia.
0: I słuchamy, wszystkiego dobrego.

Louis Armstrong, What a Wonderful World. Piosenka od pana Kazimierza z Warszawy, choć chwilowo nie z Warszawy, dla wszystkich słuchaczy Trójki. Dziękujemy pięknie. Za 13 minut godzina 9, teraz Trójce Kings of Leon i Waste a Moment.

0: Kings of Leon w Trójce. Za 10 minut 9 w studiu już Justyna Grabasz. Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, to ja.
0: Jaki list dzisiaj?
1: Bardzo ciekawy list. Od pani Iwony sprzed prawie 40 lat. Iwona napisała, że wybrała sobie zawód ślusarza. W życiu swoim, tak, ślusarze. 2,5 roku szkoły minęło i ona stwierdziła, że absolutnie to nie jest dla niej i nie wie, jak sobie z tym poradzić. Poszła do szkoły między innymi dlatego, że wiedziała, że będzie tam około 500 chłopaków, 8 dziewczyn, koleżanki zazdrości.

0: siły, ale ona...
1: Można przebierać.
0: Tak nie... No można, ale wiesz, nie odnajdywała się w tej sytuacji i napisała załamana do Marii list. No właśnie, ciekawe, co byś doradził takiej Iwonie. Co zrobić w sytuacji, w której 2,5 roku jesteś w szkole i stwierdzasz, absolutnie nie chcę tego robić.
1: Doradziłbym sztampowo, idź za głosem serca.
0: A no właśnie. Ciekawa jestem też, co państwo nam doradzą w takiej sytuacji. Jak się kształtowały wybory zawodowe trójkowych słuchaczy? 2027 trójek, ten numer czeka na takie wiadomości. Wiesz, jak to się stało, że zostałeś dziennikarzem radiowym?
1: O matko, to jest tak długa historia. Nie wiem, czy mamy czas. Może
0: no
1: kiedyś.
0: Dobra,
1: może
0: dobra,
1: kiedyś,
0: dobra. To na później sobie zostawimy odpowiedź na to pytanie. Tak więc tak, takie rzeczy przed nami dzisiaj w listach do Marii.
1: Listy na M po 9 w trójce. A teraz Coldplay.

Coldplay w Trójce. Za 5 minut 9 państwo już mogą układać w głowie opowieści dotyczące wyborów zawodowych. Dlaczego robią państwo to, a nie coś innego? Wykonują państwo zawód na przykład niewyuczony, albo skończyli państwo studia w jednym kierunku, a zajmują się zupełnie czymś innym. 20

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
0: Żegnamy reklamy.
9: Tu Trójka. Czwartek, 23 lipca, minęła dziewiąta. Serwis Trójki, Romuald Wójcik.
10: Gęsty dym nad Warszawą. Strażacy dogaszają pożar warsztatu na Targówku. Są utrudnienia drogowe. W samo południe spotkanie Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki. Chodzi o ewentualny rozłam w PiSie. W Krakowie zapadnie wyrok w głośnym procesie lekarzy Jerzego Ziobry, ojca byłego ministra sprawiedliwości. Trwa dogaszanie pożaru na warszawskim Targówku. Pali się warsztat samochodowy i salon sprzedaży aut. Ulica Krasnobrodzka jest zablokowana. W akcji bierze udział ponad 40 jednostek. Jak mówi Łukasz Wujek ze Straży Pożarnej, zniszczenia są duże.
11: Pożarem objęty został cały budynek. O 5.09 dostaliśmy zgłoszenie, że pali się warsztat. Po dojeździe okazało się, że wraz z warsztatem objętym pożarem jest salon samochodowy. Na tą chwilę nie znamy przyczyn pożarów. Te przyczyny będzie ustalała policja.
10: Tymczasem policja zwraca uwagę, że w tej okolicy trzeba się liczyć z utrudnieniami drogowymi, mówi Monika Kaczyńska ze Stołecznej Komendy.
12: Z naszych informacji wynika, że trasa jest

0: Sosiem jest przejezdna, bo to jest najbardziej ruchliwa droga. Natomiast ulica tutaj Krasnobrodzka jest na ten moment zamknięta. Nie wiemy na jak długo.
1: Akcja strażaków może jeszcze potrwać kilka godzin. We wtorek prezydent przyjmie ślubowanie od wybranego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyry, wybranego przez Sejm w czerwcu. Oprócz profesora Patyry na ślubowanie w obecności prezydenta czeka jeszcze czworo sędziów wybranych do Trybunału w marcu. Nie przyjmując od nich ślubowania, prezydent łamie prawo, mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce.
2: Pan Nawrocki łaski nie robi, on się zachowuje jak taki polityczny gangster. Jednego przyjmie, drugiego nie przyjmie, jednego podpisze, drugiemu nie. To jest jego obowiązek, to nie jest prawo. To jest jego obowiązek to zrobić. A dlaczego on tego nie chce zrobić? Z prostego powodu. PiS razem z nim cały czas chroni budynku Trybunału Konstytucyjnego, żeby Świączkowski dalej mógł rozbijać Trybunał Konstytucyjny. Świączkowski nie byłby już szefem tego Trybunału Konstytucyjnego, gdyby przyjął od wszystkich ślubowanie, to jest oczywiste.
1: Do tej pory prezydent przyjął ślubowanie od dwojga sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego, Dariusza Szostka i Magdaleny Będkowskiej. Spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim będzie decydujące dla przyszłości PiSu, uważa posłanka tej partii, Olga Semeniuk-Patkowska, która należy do Stowarzyszenia Rozwój Plus. Politycy tej partii mają do dziś czas na złożenie deklaracji o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Olga Semeniuk-Patkowska nie wystąpi ze stowarzyszenia, ponieważ poszerza ono ofertę programową ugrupowania.
3: Nie chodzi nam o żadne rozwoje Stowarzyszenia Rozwój Plus pod względem politycznym. Nam dzisiaj głównie chodzi, żeby dzięki temu stowarzyszeniu zrobić trochę kampanię door to door i pokazać, jak wiele jest deficytów i mankamentów obecnego obozu, jeżeli chodzi o finansowanie, samorządy, gospodarkę, energetykę, przedsiębiorców.
1: To polityczna ustawka, uważa senator Wojciech Konieczny. W ocenie polityka lewicy kontrolowany konflikt ma pokazać dwa oblicza PiSu.
4: To takie bardziej technokratyczne, nazwijmy to nowoczesne, premiera Morawieckiego i ten taki skostniały PiS odwołujący się do swojego stałego elektoratu plus uśmiechający się mocno do Konfederacji. I to rozejście, jeżeli nastąpi, to moim zdaniem będzie rozejściem jednak zaplanowanym.
1: Rzecznik PiSu Rafał Bochenek powiedział, że działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus jest sprzeczna z interesem Prawa i Sprawiedliwości. W Krakowie zapadnie dziś wyrok w głośnym procesie lekarzy Jerzego Ziobry, ojca byłego ministra sprawiedliwości. Rodzina Ziobrów od 20 lat zabiega o ukaranie mendyków, zarzucając im błędy, które doprowadziły do śmierci mężczyzny. Gdy sąd rejonowy uniewinnił lekarzy, ruszyła apelacja. Więcej o tym Dagmara Kędzior.
5: Pełnomocnik rodziny Ziobrów twierdzi, że lekarze popełnili rażący błąd medyczny w wyborze metody leczenia. Jerzy Ziobro cierpiał na zaawansowaną trójnaczyniową chorobę wieńcową. Medycy zdecydowali się na wszczepienie stentów zamiast założenia bypassów. I ta metoda, jak twierdził adwokat Krzysztof Nocek, doprowadziła do śmierci mężczyzny. Pełnomocnik rodziny Ziobrów mówił też, że jego zdaniem w procesie prowadzonym w sądzie rejonowym popełniono wiele błędów.
6: Zarzucamy absolutną wadliwość opinii medycznej wywołanej przez sąd pierwszej instancji, co potwierdza nie tylko opinia składana przez tych biegłych już przed sądem drugiej instancji, ale przede wszystkim opinia biegłych sądowych z Lozanny.
5: Rodzina Ziobrów liczy na uchylenie wyroku uniewinniającego i skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia. Prokuratura natomiast domaga się podtrzymania wyroku sądu pierwszej instancji. Wskazuje przy tym, że wybór metody leczenia zawsze należy do lekarza prowadzącego, a lekarzom Jerzego Ziobry nie udowodniono jednoznacznie błędów. Na podtrzymanie wyroku liczą też obrońcy medyków. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Termin przedawnienia w tej sprawie mija w połowie sierpnia.
7: Klimat.
1: Niemal w całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra. Dobra tylko w Trójmieście i kilku miejscach na południu. Ponad 30% energii w krajowej sieci pochodzi obecnie z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca. Według prognoz do końca dnia sieć nie będzie przeciążona, a od 14 przez godzinę zaleca się korzystanie z urządzeń elektrycznych, aby wykorzystać nadmiar prądu. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz.
10: Lionel Messi bawi na pomundialowych w czasach pracowniczych, a Robert Lewandowski już w pocie czoła zagrał godzinę w meczu Inter Miami z Chicago Fire. Na meczu z mikrofonem był Jan Pachlowski.
11: Robert Lewandowski dopiero od tygodnia trenuje z drużyną Chicago Fire i jak sam przyznaje, potrzeba jeszcze czasu, zanim dojdzie do optymalnej dyspozycji.
12: To był pierwszy mecz, więc spokojnie wszystko po kolei. No też w piłce nożnej nic z dnia na dzień, czy tam z tygodnia, z dzień nic się nie tworzy, gdzieś trochę tego czasu na pewno będzie potrzeba, żeby się wkomponować, ale myślę, że każdy mecz da takie większe zrozumienie i dla mnie też taki pierwszy mecz fizycznie przede wszystkim było takie przepalenie tego, co się w ostatnim czasie trenowało, też takiej świeżości jeszcze, to jeszcze nie czas, żeby przyszła u mnie.
11: Mówił po meczu polskim dziennikarzom Robert Lewandowski. Debiut naszego napastnika w lidze MLS

0: przyciągnął na stadion w Miami rzeszę polskich kibiców.
1: Mieszkam tu już 25 lat i pierwszy raz widzę na oczy Roberta Lewandowskiego tak na żywo. To dla mnie to jest niesamowite. Ja myślę, że każdy prawdziwy Polak, który się wychował, mieszkał w Polsce, widzieć takiego zawodnika to jest coś niesamowitego, jak Messi dla Argentyńczyków.
0: W spotkaniu tym nie zagrał gwiazdor Interu Leo Messi, który odpoczywał po mundialu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Inter wygrał z Fajer 3-2, Lewandowski bez gola, ale za to Luis Suarez wbił 2. Klaudia Zwolińska broni tytułów mistrzowskich w Oklahomie, gdzie na torze olimpijskim rozpoczął się czempionat globu. Najlepsza polska kajakarka górska zarówno w kanadyjce, jak i w kajaku awansowała do fazy półfinałowej.
3: Kanadyjka rządzi się swoimi prawami, szczególnie, że trenuje ją z 80% mojego życia mniej niż kajak, w którym się czuję świetnie. Tych błędów popełniam bardzo mało. A w Kanadyjce cały czas robię ten postęp, on jest dynamiczny, jakby z roku na rok się czuję coraz mocniejsza na tej jedynce, ale żeby jeździć na najwyższym poziomie, trzeba być powtarzalnym w tym wszystkim i ja nad tym pracuję, więc chcę, żeby te przejazdy były jak najbardziej stabilne, tak kroczek po kroczku idę do przodu, ale zazwyczaj dobrze się czuję na imprezach mistrzowskich, tak jak było w tamtym roku.
2: Przed rokiem w Australii Klaudia Zwolińska zdobyła 3 medale Mistrzostw Świata, 2 złota i brąz. Dziś w Białymstoku rozpoczną się 102. Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Ciekawa rywalizacja zapowiada się m.in. oczywiście w rzucie oszczepem. Marcin Krukowski stoi przed szansą na 10. tytuł w karierze. Dziś też pierwszy mecz w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Rakowa-Częstochowa, który o 18.30 zagra z Walettą. W Lidze Mistrzyń z kolei grają piłkarki Czarnych Sosnowiec. Wielokrotne mistrzynie Polski w półfinale kwalifikacji pokonały gruzińską drużynę WFC Nike Lusso 7-1, a w sobotnim finale zagrają z Irlandkami z Athlone Town. A ja na koniec polecam dzisiejszy 18. etap Tour de France. Prawie będą 4000 metrów przewyższenia, a mówię do usłyszenia z trasy Tour de Pologne-Kobiel, które na 3-dniową trasę jutro ruszą z Tomaszowa Lubelskiego.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: I to wszystko Darek będzie obserwował z bliska i relacjonował w Trójce.
6: To prawda.
5: Pochmurno i deszczowo, ale z przyjaśnieniami. Prawie wszędzie można spodziewać się burz. Termometry pokażą od 17 stopni nad morzem do 21 na południowym wschodzie.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: I Justyna ponownie w studiu. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, jestem, mam kawę. Będę do 12 aż, tak więc muszę się przygotować. Wiesz już, dlaczego wybrałeś zawód dziennikarza?
5: Bo robiliśmy radio z kolegami w moim rodzinnym mieście, takie amatorskie bardzo, ale złapałem bakcyla.
8: A, super.
5: No, w radiu jest magia.
8: To prawda. O tę magię w ogóle, skąd się wzięły zawody w Państwa życiu, ale te pozytywne oczywiście. Będziemy dzisiaj pytać do 12. W składzie Hanna Dołęgowska, Michał Żołądkowski, Anna Regulska, Justyna Grabasz. Jest nas całkiem sporo. Dzień dobry raz jeszcze.
4: Listy na M.
5: A ja mówię do usłyszenia. Michał Jędrkowiak, dziękuję.

New Order i Crystal to nasze dzisiejsze rozpoczęcie. Przed nami 3 godziny audycji Listy na M. A będziemy dyskutować, jak wspomniałam chwilę temu, o pracy. W końcu jest czwartek, więc boli trochę mniej niż bolałoby w poniedziałek na przykład. Zresztą mam nadzieję, że Państwo lubią swoją pracę. Co się właściwie stało, że są Państwo w tym miejscu, w którym są, że wybrali swoje aktualne zawody i czy chcieliby coś w tym temacie zmienić? 2273 to jest nasz numer telefonu, jesteśmy do dyspozycji. Mamy też adres mailowy listy@polskieradio.pl. Można do nas napisać wiadomość. Poza tym Facebook Trójki, post audycji, tam już widzę powoli jakieś ruchy. Pani Dorota pisze, że jej obecny zawód to przypadek, ale lubi swoją pracę. No właśnie, a jak się ta kariera potoczyła? Czekamy na Państwa głosy w towarzystwie piosenki dnia.

Pierwszy premierowy utwór Queens of the Stone Age od czasu albumu In Times New Roman, a trochę już czasu minęło, ponad 3 lata. I Easy Street to jest nasza piosenka dnia. No i pytanie, jak się Państwu podoba, bo mi bardzo. No i trochę zazdroszczę tym, którzy słuchali ich ostatnio w Polsce tuż przed koncertem System of a Down. Kto był na publiczności? Palec pod budkę. Można się podzielić swoimi doświadczeniami koncertowymi. Podobno było nieźle, tak mówią. A ta pani, która przed nami grała w Polsce koncert w lutym tego roku, Ruby Roberts, a teraz śpiewa o lipcu, tak mniej więcej. Bad Girl, July.

0: Najdroższa Mario, pisze ten list, abyś przeczytała go na antenie, aby usłyszały go dziewczęta kończące 8 klasę szkoły podstawowej. Chodzi mi głównie o trafny wybór zawodu, bo nie chcę, aby któraś z dziewczyn przeżywała to, co ja teraz. Otóż mój dramat zaczął się 1 września 1984 roku. Był to pierwszy dzień w szkole, a ja wybrałam zawód ślusarza. Mario, czy wiesz, co to jest za męka dla dziewczyny? Koleżanki zazdrościły mi, że będę mieć wielu kolegów w szkole. Chłopców w całej szkole jest około 500, a dziewcząt 8. Ale to się niestety nie udało. Tak się zaczyna list, który jest głównym motywem naszej dzisiejszej audycji. Później Iwona pisze, że już 2,5 roku przemęczyła się w zawodzie, a gdy zostało jej 0,5 roku, no to się załamała. I co tutaj radzić Iwonie? Co w takiej sytuacji, kiedy 2,5 roku minie, a my wtedy orientujemy się, że to zupełnie nie jest to?
1: Wnoszę, że była na utrzymaniu rodziców. Powiedziałabym, że każdy ma prawo do jednego błędu, teraz się dobrze przygotuj, nie ma problemu, zmieniaj szkołę. Nie będzie w ogóle w życiorysie widoczne te 2,5 roku. Natomiast gdyby płaciła za szkołę, powiedziałabym błędu, ale następnym razem już sama zapłacisz za swój błąd i byłabym konsekwentna.
0: Czyli konsekwencja przede wszystkim. Jak w ogóle podejmować dobre decyzje w życiu? 22 i 7 trójek.

0: Autopromocja.
1: Live and direct, tak mówi się na Jamajce. Trójka sprawdza poziom pozytywnych wibracji prosto z Ostruda Reggae Festival, a 25. edycja największego święta tej muzyki w Polsce zapowiada się znakomicie. Strefa Dread nadaje na żywo z polskiej stolicy Karaibów w sobotę od 17 do 19. Będą goście, wspomnienia i zielono-żółto-czerwone muzyczne inspiracje. Daj się ponieść fali ludzkich serc. Mirosław Maken-Dzięciołowski. Ostruda Reggae Festival pod patronatem Trójki.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Nerwowość, rowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
14: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
15: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
16: Przecież nie ma upałów.
15: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenia.

0: oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
3: Żegnamy reklamy.
4: A na zegarze 29 minut do godziny 10.
2: Informator ekonomiczny.
4: I Sylwia Zadrożna.
5: A ze mną Katarzyna Siwek z superauto.pl. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Jaworzno ma się stać centrum produkcji polskiego samochodu elektrycznego. Spółka Electromobility Poland wspólnie z koncernem z Tajwanu planuje budowę tam nowoczesnego hubu przemysłowo-technologicznego. Start inwestycji to ma być wiosna przyszłego roku i to ma być taka inicjatywa o strategicznym znaczeniu dla Śląska, też taka alternatywa dla węgla dzisiaj. Ale też myślę, że dla całego kraju, bo ja mam wrażenie, że brakuje nam jednak polskiego samochodu.
6: Jesteśmy takim krajem wyjątkowym, zwłaszcza granicząc z Niemcami, ponieważ nie mamy swojej marki i z pewnością posiadanie takiej marki jest atutem. Natomiast to też, można powiedzieć, łatwo tłumaczy, dlaczego w Polsce tak dobrze przyjęły się samochody z Chin. To wynika stąd, że nie mamy tej własnej marki, która właśnie wyznaczałaby taki sentyment i w związku z tym tak łatwo nam też przyjmować te nowinki nawet z dalekich krajów.
5: A to może się zmienić po tym, jak się zacznie produkcja polskich elektryków na Śląsku?
6: Plany są bardzo ambitne. Te, które przedstawił premier, mówią o produkcji 100 tysięcy samochodów rocznie, a w dalszej perspektywie nawet 400 tysięcy tych samochodów. Żeby zobrazować, jak dzisiaj wygląda rynek, to w ubiegłym roku w Polsce mniej niż 50 tysięcy elektryków zostało zarejestrowanych nowych samochodów, a marka czy model najbardziej popularny sprzedał się w liczbie nieco ponad 3 tysięcy egzemplarzy, więc tutaj widać, jak ogromna przepaść dzieli te liczby od tych planów, jeśli chodzi o produkcję polskiego elektryka. Natomiast niedawno wybudowana w Berlinie fabryka amerykańskich samochodów elektrycznych produkuje 200 tysięcy samochodów rocznie. Także na pewno tutaj spora praca do wykonania. My dzisiaj jeszcze nie mamy produktu. Nie ma tego modelu. Były jakieś przymiarki, ale z innym partnerem. Więc oczywiście w pierwszej kolejności musi powstać samochód, musi powstać produkt, który będzie spełniał potrzeby i oczekiwania, żeby można w ogóle się zastanawiać, jakie są realia, jeśli chodzi o produkcję i sprzedaż.
5: Ale trzymamy kciuki, bo to też byłaby szansa dla polskich producentów części samochodowych. To też dla nich dobra wiadomość.
6: Dzisiaj tak, ich sytuacja się pogarsza w związku z tym, że ich odbiorcy, no przede wszystkim niemieccy, ale też z innych krajów europejskich, mają kłopoty głównie związane ze skalą sprzedaży i produkcji samochodów z Chin. Więc z pewnością trzeba patrzeć na ten hub i tę produkcję polskiego elektryka nie tylko z perspektywy właśnie montowni samochodów, ale z perspektywy tych wielu, wielu dodatkowych funkcji ekonomicznych, społecznych, technologicznych, jakie ten polski elektryk może spełnić.
5: Wakacje trwają. Powiedzmy zatem, jakie formalności muszą spełnić kierowcy, którzy chcieliby pojechać za granicę, ale mają samochód w leasingu albo w wynajmie, a dodajmy to już co drugie nowe auto.
6: Pamiętajmy przede wszystkim, że użytkując samochód, czy to w leasingu, czy tym bardziej w wynajmie długoterminowym, no nie jesteśmy właścicielem tego samochodu. Ten samochód należy do na przykład firmy leasingowej, więc też dobrze się zapoznać, sprawdzić, jakie wymagania taka firma może stawiać. I z przeglądu właśnie różnych takich wymagań, formalności, jakie zrobiłam na rynku, wynika, że dość łatwo jest wyjechać do krajów strefy Schengen, dlatego że tutaj większość firm albo w ogóle nie stawia żadnych wymagań, mówi swobodnie, można sobie tam wyjeżdżać, albo są to takie dosyć proste wymagania, że po prostu trzeba zadzwonić, nie wiem, czy na infolinię, czy wejść do panelu klienta i tam taki zamiar zgłosić. Aczkolwiek nawet w tej grupie takiej, powiedzmy, najbardziej elastycznej zdarzają się przypadki, że trzeba zgłaszać

0: na przykład każdorazowy wyjazd. Dlatego warto to naprawdę sprawdzić. Nie ma za to kar. Natomiast jeżeli cokolwiek by się wydarzyło i taki przejazd nie byłby zgłoszony, a powinien był być zgłoszony,
1: to może wówczas być kłopot.
0: Może być kłopot, bo nie będzie działało ubezpieczenie po prostu, a może być przecież jakieś zdarzenie drogowe, może być kradzież samochodu, która się też może zdarzyć. Natomiast poza strefą Schengen jest już dużo trudniej. Potrzebna jest zielona karta, czyli takie potwierdzenie międzynarodowe ubezpieczenia OC. Potrzebne jest też rozszerzenie zakresu polisy ubezpieczeniowej i tutaj już naprawdę trzeba uważać. A pamiętajmy, że są takie kraje, chociażby jak Albania w Europie, gdzie takie dodatkowe formalności trzeba spełnić.
1: Paliwa znowu drożeją, a ile dzisiaj kosztuje jazda elektrykiem? Jak to się kształtuje? Czy też podrożało, co się dzisiaj najbardziej opłaca?
0: Dzisiaj mamy taką sytuację, że jazda elektrykiem jest bardzo konkurencyjna i to raz, że ona już była w momencie, kiedy zaczęły się te podwyżki cen paliw, ale też dodatkowo firmy, które zarządzają stacjami ładowania, też poobniżały te stawki, więc to też jest taki dodatkowy, korzystny efekt. Oczywiście najlepiej jest wtedy, kiedy możemy ładować taki samochód w domu. Ja przyznam, nieskromnie jestem takim przypadkiem, mogę ładować samochód w domu i korzystam jeszcze z taryfy nocnej. I tutaj, jeżeli weźmiemy przykład takiego nie całkiem nowego, ale takiego samochodu, powiedzmy 4-5-letniego samochodu elektrycznego, to koszt takiego ładowania w 100% domowego to będzie 18 zł za 100 km. Jeżeli byśmy korzystali w 20% stacji szybkiego ładowania, czyli już tych zewnętrznych, i 80% ładowali w domu, no to koszt wzrośnie do 24 zł, a z kolei, jeśli byłoby to wyłącznie ładowanie na stacjach publicznych, to 43 zł za 100 km. No i jak to się ma?
1: Do paliw tradycyjnych.
0: Właśnie. Nadal bardzo atrakcyjnie wypada LPG. Nie jest to popularne bardzo w skali całego rynku, ale jednak tutaj koszty są na poziomie 26 zł. Oczywiście to są obliczenia wykonane dla takich kilkuletnich samochodów na podstawie pewnych średnich danych uśrednionych o spalaniu.
1: LPG, czyli autogaz.
0: Czyli autogaz, 26 zł. Jeżeli mówimy o popularnym samochodzie z napędem diesla, 100 km 42 zł średnio. Natomiast w przypadku benzyny to już będzie ponad 50 zł, ale uwaga, hybryda, bardzo popularna w Polsce, już ponad połowę samochodów nowych, 60% to są samochody z rozwiązaniami hybrydowymi, tylko 37 zł.
1: No to warto to posprawdzać, porównać. Katarzyna Siwek z superauto.pl była dzisiaj naszą gościnią. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Informator ekonomiczny.
3: Mówiła do Państwa Sylwia Zadrożna. Dzisiaj w roli głównej w audycji Listy na M praca i nasze zawody. Pamiętacie, kim chciałyście zostać jako dzieci?
1: Kasia?
0: Ja rodzinnie, kontynuując rodzinną tradycję, chciałam pójść na medycynę. Ale już na początku liceum, pomimo faktu, że wybrałam biochem, zmieniłam zupełnie podejście, wybrałam się na ekonomię. Natomiast powiem, że dzisiaj zdecydowanie poszłam na matematykę.
3: A, czyli no skrajności różne.
1: A ja chciałam być florystką. Dzisiaj to się tak nazywa. Ja po prostu chciałam w kwiaciarni pracować, bo ja zawsze kochałam kwiaty od dziecka.
3: No i co się stało, że się zmieniło?
1: No nie wiem właśnie.
3: Ale kwiaty kochasz pewnie do
1: tak,
3: tej pory.
1: Tak, została ta miłość.
3: A jak to było w Państwa przypadku? 22 7 3 listy@polskieradio.pl. Czekamy na wszystkie wiadomości.

0: Oceanally Holiday, a temat dzisiejszych listów na M mało wakacyjny, bo dotyczący pracy. Bierzemy na tapet list słuchaczki Iwony sprzed lat, która wybrała sobie zawód ślusarza, bo w szkole miało być dużo chłopaków. No i teraz bardzo żałuję. Czy to dobry pomysł, ślusarstwo? Podpytałam o to sztuczną inteligencję.
1: Listy na M.
0: Cześć, jestem dziewczyną i chciałabym rozpocząć naukę w szkole ślusarskiej. Czy to twoim zdaniem dobry pomysł?
2: Uważam, że to może być bardzo dobry krok, jeśli czujesz, że to coś dla ciebie. Zawód ślusarki nie jest już tak męski, jak kiedyś myślano. Coraz więcej kobiet świetnie odnajduje się w takich pracach, bo liczy się dokładność, cierpliwość i precyzja, a nie sama siła. Możesz pracować w warsztacie, w zakładzie produkcyjnym czy konstrukcjach, albo zrobić coś bardziej artystycznego. Liczy się fach i umiejętności. A jak ty to widzisz?
0: Chciałabym pójść do szkoły ślusarskiej, bo myślę, że będzie tam dużo chłopaków i będziemy się fajnie dogadywać. Jak myślisz, to dobry pomysł?
2: To zależy, czego szukasz. Jeśli tylko dla poznania ludzi, to wiesz, jasne, w szkole technicznej pewnie będzie więcej chłopaków, ale to nie gwarantuje, że akurat się dogadacie. A jeśli sama ślusarka cię nie interesuje, to może warto się zastanowić, czy warto poświęcić na to kilka lat. Z drugiej strony, jeśli ciekawi cię ten zawód i chcesz nauczyć się czegoś nowego, a przy okazji poznasz nowych ludzi, no to ma to sens. Myślałaś o tym bardziej jako o sposobie na ludzi, czy raczej jako sposób na naukę konkretnego fachu, który mógłbyś potem wykonywać?
0: Dobre pytanie. No tak nam odpowiada sztuczna inteligencja. A co państwo sądzą? 22 i 7 trójek. Jak podjąć taką trudną decyzję na całe życie? Czy szkoła ślusarska to w ogóle dobry pomysł, kiedy jest się dziewczyną? Albo czy to w ogóle ma znaczenie? Płeć w przypadku wyboru takiego zawodu. 22 i 7 trójek. Listy @polskieradio.pl. Czekamy na wszystkie wiadomości.

0: Przecież siła jego rażenia jest ogromna. Są słowa, które zabijają, ale i takie, które budują, jak solidarność czy wspólnota. O te wartości od lat dba Fundacja Batorego. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Włodzimierz Matuszak.
1: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: i przed obniżką 2089 zł. Teraz za jedyne 1789 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Trawisto.
4: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
6: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
7: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
15: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 23 lipca. Właśnie minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati.
16: Pali się warsztat i salon samochodowy w Warszawie. Trwa dogaszanie tego ogromnego pożaru na Targówku. Spotkanie przed upływem ultimatum. W południe rozmowa Kaczyński-Morawiecki w siedzibie PiSu. Bruksela bliżej nowych sankcji na Rosję. Unijni ambasadorowie uzgodnili 21 pakiet restrykcji. Trwa dogaszanie pożaru, który wybuchł nad ranem na warszawskim Targówku. Pali się warsztat samochodowy i salon sprzedaży aut. Ulica Krasnobrodzka jest zablokowana. W akcji bierze udział kilkadziesiąt jednostek.
17: Pierwsze zgłoszenia o kłębach dymu nad Targówkiem straż otrzymała tuż po godzinie 5 nad ranem. Wkrótce na miejscu pojawiły się pierwsze jednostki. Ogień został już opanowany, ale strażacy jeszcze przez kilka godzin będą dogaszać pożar. Jak mówi aspirant Łukasz Wujek z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Warszawie, na miejscu jest też jednostka chemiczna.
18: Na miejscu pracuje grupa ratownictwa chemicznego, która bada powietrze. Na tą chwilę nie wykazano żadnych substancji niebezpiecznych w powietrzu.
17: Świadkowie mówią, że hala salonu została doszczętnie spalona. Salon działał tam od wielu lat.
19: Tak to wygląda. To była taka sieć salonów samochodowych po prostu, pewnie z autoryzowanymi serwisami i jak widać niewiele z tego zostało.
17: W pożarze nie było osób poszkodowanych, a jego przyczyny będzie badać policja. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
16: Prawo i Sprawiedliwość już jest faktycznie podzielone, a Jarosław Kaczyński stracił

0: Zastąpił pozycję lidera prawicy, uważa szef MSWiA Marcin Kierwiński. Czwartek jest ostatnim dniem, w którym posłowie PiS-u mogą składać deklarację o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Spór o stowarzyszenia w PiS-ie pokazuje głębokie podziały w tym ugrupowaniu, uważa minister Kierwiński.
1: PiS już pękł w środku, nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Natomiast jeszcze dziś Kaczyński da radę dogadać się na tyle z Morawieckim, żeby razem wyjść i powiedzieć, no doszliśmy do porozumienia. Tylko oni już któryś raz dochodzą do tego porozumienia i za każdym razem jest gorzej. Bo dziś Kaczyński nie ma interesu, nie ma siły, żeby wyrzucić Morawieckiego, a z kolei Morawiecki nie ma sam odwagi, żeby samemu odejść z PiS-u, więc są jeszcze w takiej dziwnej relacji.
0: W południe prezes PiS-u Jarosław Kaczyński ma spotkać się z Mateuszem Morawieckim. Politycy związani z byłym premierem nie zamierzają składać oświadczeń i rezygnować z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Ambasadorowie państw Unii osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie 21 pakietu sankcji wobec Rosji. Pułap ceny za rosyjską ropę naftową zostanie zamrożony na rok, co ma ograniczyć zyski Kremla ze sprzedaży tego surowca. Zgodę ambasadorów będą musiały oficjalnie potwierdzić stolice w procedurze pisemnej. Na Filipinach spotkali się szefowie dyplomacji Rosji i Stanów Zjednoczonych. Z relacji rosyjskich mediów państwowych wynika, że Siergiej Ławrow oświadczył, iż niedopuszczalne jest dalsze dostarczenie broni Ukrainie. Jego rozmowa z sekretarzem stanu USA Marco Rubio trwała około 35 minut.
2: Według Moskwy inicjatorem spotkania szefów dyplomacji Rosji i Stanów Zjednoczonych był Waszyngton. W oświadczeniu rosyjskiego MSZ napisano, że Ławrow poinformował Rubio o, jak to ujęto, rzeczywistej sytuacji na linii frontu. Rosyjski minister miał zaakcentować niedopuszczalność pompowania broni na Ukrainę. Siergiej Ławrow skrytykował państwa europejskie, którym zarzucił dążenie do doprowadzenia do strategicznej porażki Rosji. Jednocześnie oświadczył, że Moskwa jest gotowa do uregulowania konfliktu z Ukrainą na drodze dyplomatycznej. Ławrow i Rubio zapowiedzieli kontynuowanie kontaktów na poziomie dyplomatycznym, podkreślili wznowienie kontaktów Roskosmosu z NASA i zapowiedzieli wznowienie współpracy kulturalnej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Prawie 90 tysięcy złotych stracił 68-latek z Lublina. Mężczyzna chciał zainwestować pieniądze na giełdzie, ale przestępcy wyczyścili jego konto. Wcześniej poznał przez internet rzekomego doradcę finansowego, mówi Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.
3: Konsultant zaproponował, że firma może zająć się prowadzeniem inwestycji i w szybkim tempie zarobić dla niego znaczne pieniądze. Zadaniem mieszkańca Lublina było tylko i wyłącznie zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania na swoim komputerze. Niestety, ale 68-latek zgodził się na propozycję poznanego w internecie mężczyzny. Jak się później okazało, zainstalował tak zwany zdalny pulpit. Dzięki temu oszuści uzyskali dostęp do bankowości internetowej pokrzywdzonego. W ten sposób mężczyzna został oszukany na ponad 90 tysięcy.
0: Policjanci ustalają tożsamość oszustów i po raz kolejny apelują o ostrożność w kontaktach z nieznajomymi. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: 10 pochmurno z większymi przejaśnieniami. W całym kraju przelotno opady deszczu, a miejscami także burze. Temperatura maksymalna od 18 do 21 stopni.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
7: Już 5,5 minuty po godzinie 10.
8: Listy na M.
7: I mam nadzieję, że nigdzie nam państwo nie uciekli, że grono słuchających się poszerza. My tutaj będziemy do 12 w składzie Anna Regulska, Hanna Dołęgowska, Michał Żołądkowski i Justyna Grabasz. Dzień dobry raz jeszcze.

0: A to akurat grupa Inhaler, My Honest Face. Tak dla rozruszania, bo aura przynajmniej na Myśliwieckiej dzisiaj trochę deszczowa i pochmurna. 2027 trójek, listy @polskieradio.pl. Przypominam, jak można się z nami kontaktować. Facebook trójki, Instagram, opcji jest naprawdę wiele. A dzisiaj zastanawiamy się, jak to jest, że jesteśmy kim jesteśmy. O czym marzyli Państwo jako dzieci? Kim chcieli zostać? Hania Dołęgowska, która dzisiaj audycję wydaje, chciała być pilotem. Co ciekawe, Ania Regulska też same pilotki. Michał Żołądkowski kowbojem albo cieślą, no a ja oczywiście piosenkarką, ale też pisarką. No i pisałam, śpiewałam, a teraz jestem tutaj. A jak to było u Państwa?
1: Nauczyciele byli rodzicami i zawsze mówiłam, że nigdy nie będę nauczycielem, a skończyło się tym, że zostałam dyrektorem przedszkola.
0: No tak się czasem życie układa, że przed niektórymi zawodami nie uciekniemy, choćby się bardzo chciało.

Może ty też słuchasz tej melodii i nie umiesz się przed tym bronić. No, nie trzeba się bronić, trzeba słuchać i słuchać warto. To był fragment naszej płyty tygodnia, czyli niebieskiego albumu grupy Mlecze. A jeśli chcą państwo posłuchać całości, no to my wychodzimy tym potrzebom naprzeciw, bo codziennie w audycji Listy na M jeden egzemplarz tej płyty trafia do naszych słuchaczy. Listy@polskieradio.pl to nasz adres mailowy, więc jeśli chcą państwo płytę zdobyć, to wystarczy do nas napisać. A to Olivia Rodrigo i The Cure.

Olivia Rodrigo i muzyczny hołd skierowany w stronę grupy The Cure. A my dyskutujemy o naszych zawodach. Co sprawiło, że są Państwo, gdzie są i wykonują ten zawód, który wykonują? Pani Aga napisała na trójkowym Facebooku, że kwestia wyboru szkoły średniej lub studiów wstawiana jako wybór na całe życie już na samym początku jest błędnym założeniem. Ludzie zmieniają zawody, przekwalifikowują się. Raczej rozpatrywałabym taką sytuację w kategorii tego, czy po takiej szkole możesz się kształcić dalej, czy potencjalnie możesz później wybrać coś innego, czy podjęta dziś decyzja otwiera, czy zamyka furtkę. No a nawet jeśli to, czy po prostu nie można zmienić zdania? No właśnie, czy ktoś z Państwa kiedyś diametralnie zmienił zdanie w tym temacie, że najpierw polonista, potem pilot albo ślusarz? 22 i 7 trójek, listy@polskieradio.pl i grupa The Smiths.

0: Autopromocja.
1: Ten ceremoniał jest nie do przyjęcia.
2: W Gdańsku rozpoczął się jubileuszowy międzynarodowy festiwal szekspirowski. Prezentujemy drugiego zrealizowanego w tym roku przez Teatr Polskiego Radia Szekspira. To rzadko grana tragedia.
3: Coriolan.
2: W roli głównej Mariusz Bonaszewski.
3: Powiem ci szczerze, wolę po swojemu służyć im wszystkim, niż jak oni władać.
4: Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Zachęcam do założenia słuchawek w celu lepszego odbioru słuchowiska. Katarzyna Łęcka, reżyserka.
2: Barbara Marcinik, polecam, w sobotę po 19:00.
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
9: Na zysk?
8: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
9: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
8: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
9: W takim razie kieruj mnie na zysk.
10: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost, utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowid. Żegnamy reklamy.
14: Na zegarze 29 minut do godziny 10, a my na chwilę zostawiamy kwestię wyboru zawodu w spokoju. Czas na technologię.
13: Piknik naukowy.
14: Dzisiejsze smartfony to już nie tylko telefony, ale także witryny sklepowe, w których towarem stają się nasze dane. Chociaż większość z nas wierzy, że urządzenia nas podsłuchują na potrzeby reklam, rzadko wiemy, jak się przed tym bronić. Często też po prostu nie mamy wyjścia, bez refleksji akceptując liczne zgody przy uruchamianiu nowego sprzętu. O granicy między

0: naszą prywatnością, a nową technologią opowie Monika Suszek.
1: My, konsumenci, skróciliśmy dystans. Telefon nie służy tylko do dzwonienia, ale stał się encyklopedią, mapą, towarzyszem i witryną sklepową. Z tym, że towarem stały się nasze dane. I choć mam świadomość, nie za bardzo wiemy, jak temu przeciwdziałać. Mówi dr Anna Turner z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, od lat zajmująca się zagadnieniami związanymi z wpływem nowych technologii na społeczeństwo.
2: Ponad połowa Polaków, którzy biorą udział w badaniach na ten temat, jest bardzo mocno poruszona tym, że ich dane nie są bezpieczne i tym, że nie wiemy, co się z tymi danymi dzieje. Większość z nas nie godzi się na takie rzeczy, ale w tej samej chwili większość z nas nie wie, jak ma sobie z tym poradzić. Czujemy się w takiej sytuacji bez wyjścia. Nie wiemy, jak zmieniać te ustawienia, nie wiemy, co możemy zrobić. Jest to taka sytuacja, w której się czujemy niejako onieśmieleni tym, że tych informacji, tych ustawień, tych reguł i zasad, które trzeba monitorować, jest po prostu zbyt dużo. Więc tak, martwi nas to, tak, czujemy się manipulowani, nie chcemy oddawać tych danych, ale de facto nie wiemy tak za bardzo, co z tym zrobić?
1: Czasami jednak nie mamy wyjścia. Aby uruchomić nowy telefon, musimy wyrazić szereg akceptacji, aby krok po kroku przejść do jego uruchomienia.
2: Niestety, tutaj jest gra o sumie zerowej, czyli jeden wygrywa, drugi przegrywa. Natomiast przede wszystkim te aplikacje na poziomie samego smartfonu w ustawieniach możemy sprawdzić. Możemy sprawdzić, które z tych aplikacji mają dostęp do naszego mikrofonu i możemy ten dostęp po prostu wycofać. Także tutaj bym bardziej zalecała kontrolę ustawień w telefonie i w iPhonie i w smartfonie po to, żeby na bieżąco te ustawienia kontrolować i wyłączać te aplikacje, które mają dostęp do naszego mikrofonu, ponieważ taki dostęp, nawet jeśli przy instalacji danej aplikacji nie zgodzimy się na to, żeby ten mikrofon był aktywowany, to już przy aktualizacji taka zgoda może zostać niejako ponownie nam narzucona. Zalecam taką higienę cyfrową, żebyśmy na bieżąco co jakiś czas poświęcili 5 minut i sprawdzili, co my tam mamy w ustawieniach. Nasze zachowania online są, a teraz już wiemy też offline, są monetyzowane, żeby móc nam pokazać spersonalizowaną reklamę, ponieważ w tym przypadku jest duża szansa, że my się taką reklamą zainteresujemy i kupimy dany produkt.
1: A jak pani widzi przyszłość? Czy chcemy, czy nie chcemy, ona będzie naznaczona urządzeniami, które za nas będą decydowały, co chcemy, a czego nie?
2: Przyszłość naprawdę zależy od tego, jak świadomi my będziemy. Tutaj właśnie widzę miejsce dla zmian prawnych. Dlaczego jest dozwolone to, żeby ta umowa miała 80 stron i na stronie 72 w podpunkcie 85c małym druczkiem jest napisane, że aplikacja będzie miała dostęp do naszego mikrofonu i będzie mogła nagrywać to, co się dzieje. Tak nie powinno być. Tego typu inwazyjne technologie powinny być wyłuszczone tłustym drukiem w punkcie numer 1. Mówimy tutaj o naszej autonomii, mówimy tutaj o naszej sprawczości i że ten świat nie kończy się tylko na tym, żeby całe dnie spędzać z komórką w ręku. I chyba tak bym to widziała.
1: Warto o tym pamiętać i o tym, że nie musimy wracać do czasów sprzed smartfonów, ale wystarczy, żebyśmy raz na jakiś czas świadomie odkładali telefon i przypominali sobie, jak smakuje życie bez tych wszystkich powiadomień.
0: No, czasem warto odpocząć, to prawda, od mediów społecznościowych, od smartfonów, a tę garść przydatnych technologicznych informacji zebrała dla nas Monika Suszek.

0: Walking in my shoes, Depeche Mode i dzisiejszy jubilat. Martin Gore, który przyszedł na świat 23 lipca właśnie. W jednym z wywiadów udało mi się wyczytać, że Martin jako 12-latek marzył o karierze pływaka. No, na szczęście został muzykiem i dzięki temu możemy słuchać tylu wspaniałych kompozycji Depeche Mode. A jak to było z Państwa marzeniami? 22 i 7 trójek.
1: Po szkole podstawowej poszedłem do technikum, skończyłem, zostałem technikiem elektromechanikiem, ale fizyka, chemia, matematyka to były moje pięty achillesowe, więc na studiach wybrałem się na filologię polską. Przeszedłem wszystkie szczeble kariery zawodowej, zostałem profesorem i mile wspominam ten czas i nie zamieniłbym tego zawodu na inny, bo przez cały czas aktywności pracowałem ze skończonym pięknem płci.

0: przeciwny, bo filologia polska jest sfeminizowana. Dziś jestem stypendystą ZUS-u i z łezką wokół wspominam dawne, dawne czasy, słuchając Trójki. Serdecznie pozdrawiam.
1: Czyli można zmienić zdanie w pewnej chwili. Mechanik, polonista, profesor, różnie bywa. A już za chwilę podyskutujemy o zawodach typowo męskich w damskim wydaniu. I na odwrót. Ale zanim to Jordana, TV Girl i Better in the Dark.

0: a to grupa Ice Age i No Fear na trójkowej antenie.
1: Listy na M.
0: Mężczyzna w przedszkolu, kobieta w warsztacie samochodowym, pan wykonujący stylizację paznokci albo pani za kierownicą wozu strażackiego. No jeszcze niedawno takie obrazy mogły zaskakiwać. Dzisiaj, chociaż niektóre stereotypy wciąż mają się całkiem dobrze, coraz więcej osób udowadnia, że najważniejsze są kompetencje i chęć do pracy. Karolina Gonet rozmawiała z Iwoną Kornatko, właścicielką serwisu samochodowego, która od ponad 20 lat przełamuje znany schemat.
2: Ostatnio nawet był telefon taki, pan dzwoni z jakimś problemem, pyta się, czy jest jakiś mechanik. Mówię, słucham, w czym mogę pomóc. A to pani nie będzie wiedziała, ciach słuchawką. Ale to się bardzo rzadko zdarza już w tej chwili. Jest czasami takie zdziwienie, ale jednak ludzie dalej rozmawiają, jak się orientują, że też mogę kompetentnie jakby załatwić sprawę, z którą dzwonią. No to wręcz później jest takie, o fajnie, pani się zna, więc też jest im plus.
3: Czy te właśnie 20 lat temu, kiedy pani zaczynała, było trudniej? Czy takie sytuacje miały miejsce częściej?
2: Myślę, że miały miejsce częściej i myślę, że były trudniejsze. Po pierwsze, dlatego, że brakowało mi tej pewności, że ja mogę być autorytetem w tych kwestiach. W tej chwili już jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że kobiety pracują w różnych zawodach męskich i na pewno było więcej takich zachowań, co też się zmienia, nazwałabym je seksistowskich niestety. Czyli takie postrzeganie trochę, jak to kiedyś mi ktoś powiedział, że ja myślałam, że pani to dla dekoracji, a pani to się nawet zna. Teraz już się to nie zdarza, ale kiedyś no to wszystko razem w pakiecie było.
3: I co było wtedy najtrudniejsze? Sama branża czy przekonywanie innych, że kobieta może być w tym miejscu?
2: Na pewno pojawia się więcej kobiet, bo mają większą odwagę. Też branża jakby bardzo się otwiera, bo powstają różne projekty wspierające zatrudnienie w branży. Jest więcej kobiet. Też myślę, że my kobiety mamy większą odwagę, żeby w to wejść. Na pewno znam wiele dziewczyn, które jakby mają smykałkę do tego i chcą to robić i idą w motocykle. I myślę, że jeszcze jest jedna rzecz. Kobiety zawsze były w branży i większość warsztatów samochodowych gdzieś tam była żona. Jak się bliżej temu przyjrzeć, to się okazało, że było bardzo dużo kobiet i w tamtych czasach, które naprawdę doskonale wiedziały, jak funkcjonuje warsztat, naprawdę mają wiedzę techniczną, tylko zawsze gdzieś się chowały za tymi mężczyznami, nie miały odwagi wyjść, ale wcale nie były niekompetentne. I też teraz widzę, że mają większą odwagę się przedstawiać, że nie mąż jest właścicielem warsztatem, tylko oni są właścicielami warsztatu i to jest też fajne.
3: Co sprawia, że po tylu latach nadal chce się wracać pani do warsztatu i do zawodu, który pomimo tych pozytywnych zmian, które nastąpiły, dalej jest miejscem i zawodem zdominowanym przez panów?
2: Chyba dlatego dobrze się czuję w tej branży, bo no po prostu mam taki, a nie inny umysł, który ciągle czegoś szuka. Ciągle chce coś nowego, chce coś poznawać, chce coś doświadczać i tak dalej. A to jest miejsce, w którym ciągle się coś dzieje. Tutaj decyzje się podejmuje z minuty na minutę. Przyjeżdża samochód, decydujemy jaki tok naprawy, jakie części, rozmowy z klientem, a może się po drodze coś wydarzyć i podejmujemy kolejne decyzje i musimy szybko reagować. Plus to, jak się rozwijają samochody, jak się zmienia technologia, to w tym się odnajduje, więc myślę, że w ogóle fajnie jest znaleźć miejsce, w którym się odnajdujemy. Nie ma znaczenia branża, tylko żeby nam to po prostu dawało frajdę.
0: Zdecydowanie tak. Z Iwoną Kornatko rozmawiała Karolina Gonet. Może ktoś z państwa też przełamał schemat swoją pracą i wyborem zawodu. Czy mamy na sali straż?

Barbara Wrońska i pochwała codzienności. A jeszcze tylko przytoczę maila w sprawie tych kobiecych i męskich zawodów. Napisała do nas pani Małgorzata. Skończyłam studia o profilu turystycznym, marzyłam, żeby zwiedzać świat. Moja kariera zawodowa w tym kierunku nie poszła zgodnie z planem. Początkowo pracowałam w pralni hotelowej, a że to ciężka praca fizyczna, złożyłam swoje CV do firmy, która budowała autostradę i jakoś mnie przyjęli. Od 2005 roku pracuję na budowie i uwielbiam to, co robię, czyli kobieta na budowie. No właśnie, takie przypadki też się zdarzają i to wcale nie rzadko.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Habemus Papa.
3: Plebiscyt polskieradio.pl.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
3: Podcast Polskiego Radia.
9: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
3: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
9: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
3: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
10: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
11: Panie Pascalu, no jakby to...
10: A widziała pani?
11: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
10: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
11: No i z darmową dostawą do sklepu.
12: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
0: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 23 lipca. Właśnie minęła 11. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Prangati.
14: Sąd zamyka sprawę śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Lekarze nie poniosą odpowiedzialności karnej. Marco Rubio i Sergiej Ławrow rozmawiali o wojnie w Ukrainie. Amerykanie chcą pomóc zakończyć konflikt. Pierwszy mecz Roberta Lewandowskiego w lidze MLS i porażka jego drużyny Chicago Fire. Troje lekarzy uniewinnionych, czwarty z uchylonym wyrokiem uniewinniającym, ale sprawa jest przedawniona. To wyrok krakowskiego sądu okręgowego w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Jerzy Ziobro zmarł w 2006 roku po operacji serca. A w krakowskim sądzie jest Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, powiedz, co to oznacza? Co oznacza ten wyrok?
15: No, wyrok uniewinniający wobec trojga lekarzy został podtrzymany, a wobec głównego lekarza uchylony. Chodzi o Dariusza MD, który według sądu drugiej instancji błędnie zdiagnozował Jerzego Ziobrę i samodzielnie podjął decyzję o jego leczeniu w zastosowaniu stentów, a nie bypassów. Sąd podkreślił, że lekarz nie zastosował się do obowiązujących wytycznych medycznych, podjął nieadekwatną decyzję o metodzie leczenia i nieumyślnie naraził Jerzego Ziobrę, ale jednocześnie sąd umorzył postępowanie w jego sprawie w związku z przedawnieniem. Sąd podkreślił, że rodzina Jerzego Ziobry miała podstawy do podejrzenia próby ukrycia prawdziwej przyczyny śmierci Jerzego Ziobry już na etapie sekcji zwłok. To porażające, mówił sędzia Tomasz Kudla, przytaczając szczegóły medycznych opinii. Sąd powoływał się na opinię biegłych lekarzy z Instytutu z Lozanny. Jednocześnie skrytykował sąd pierwszej instancji, który oddalił wnioski dowodowe, a ponad 600 pytań do biegłych nie zostało zadanych w wyniku działania sądu pierwszej instancji.
14: A o tym wszystkim Mariusz Pieśniewski. Dziękuję za te relacje. Za godzinę w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości spotkanie prezesa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Tematem spór wokół stowarzyszenia byłego premiera Rozwój Plus. Prezes PiS uważa, że prowadzi ono do rozbicia partii. Na Nowogrodzkiej przy siedzibie PiS jest Dagmara Kędzior. Dzień dobry, Dagmaro.
16: Dzień dobry.
14: Powiedz, jakie są oczekiwania wobec tego spotkania?
16: Ze strony prezesa PiS oczekiwanie jest proste. Mateusz Morawiecki ma zlikwidować swoje stowarzyszenie. To właśnie w tym celu Jarosław Kaczyński nakazał posłom złożyć deklarację o braku przynależności do zewnętrznej.

0: społecznych stowarzyszeń. Termin na złożenie oświadczenia mija dzisiaj, a rzecznik PiS Rafał Bochenek mówił, że osoby, które tego nie zrobią, wykluczą się z partii.
1: Jeżeli tego oświadczenia nie złożę, to automatycznie jest oczywiście poza naszą formacją polityczną. Działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus jest działalnością sprzeczną z interesem Prawa i Sprawiedliwości.
0: Jednak politycy powiązani z byłym premierem nie zamierzają podpisać się pod tą deklaracją. Bliski współpracownik Mateusza Morawieckiego Piotr Miller mówił, że zależy im na pozostaniu w partii.
2: My chcemy porozumienia, ponieważ uważamy, że największym w tej chwili wyzwaniem dla Polski jest to, żeby wykorzystać szanse, które ma nasz kraj, jeżeli chodzi o rozwój, ale również musimy być przygotowani na zagrożenia, które są z zewnątrz.
0: Frakcja Mateusza Morawieckiego twierdzi, że ich stowarzyszenie rozszerza ofertę programową PiS. Większość kierownictwa partii uznało jednak, że Rozwój Plus prowadzi do rozbicia ugrupowania.
3: Dagmara Kędzior, dziękuję za relację. Z satysfakcją sędzia Sławomir Patyra przyjął informację o ślubowaniu na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jak powiedział Polskiemu Radiu, ważne jest, by instytucje państwowe współpracowały ze sobą zgodnie.
4: Uważam, że instytucje takie jak prezydent, Trybunał Konstytucyjny łączy bardzo wiele i powinny współdziałać ze sobą rzetelnie i efektywnie. I przyjmuję to z satysfakcją, że do tego aktu ślubowania dojdzie, ponieważ bardzo ważne jest, aby instytucje publiczne współdziałały ze sobą zgodnie.
3: Uroczystość ślubowania prezydent Karol Nawrocki wyznaczył na 28 lipca. Na ślubowanie w obecności prezydenta czeka jeszcze 4 sędziów wybranych do Trybunału w marcu. Nieco ponad pół godziny trwała rozmowa Marco Rubio z Siergiejem Ławrowem. Szefowie amerykańskiej i rosyjskiej dyplomacji spotkali się w stolicy Filipin, Manili. Jesteśmy przygotowani na to, aby odegrać kluczową rolę w zakończeniu tej bezsensownej wojny, przekonywał Rubio. Podkreślił, że wojna między Ukrainą a Rosją jest bardzo krwawa, a Ukraina zapłaciła za to ogromną cenę. Z kolei Siergiej Ławrow miał zaakcentować, że Rosja nie zgadza się na zbrojenie Ukrainy. Jednocześnie oświadczył, że Moskwa jest gotowa do uregulowania konfliktu na drodze dyplomatycznej. Porażką piłkarzy Chicago Fire zakończył się debiut Roberta Lewandowskiego w lidze MLS. Fire przegrało na wyjeździe 2-3 z Interem Miami. Kapitan reprezentacji Polski na boisku przebywał przez 62 minuty. Na meczu był specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski.
5: Polski napastnik zadebiutował w zupełnie innej lidze w porównaniu do rozgrywek, w których wcześniej występował. Robertowi Lewandowskiemu brakuje jeszcze zgrania z kolegami zespołu, a także poziom piłkarski, jaki oni prezentują, odbiega od tego, na co mógł liczyć w występach w Barcelonie. Lewandowski jest jednak optymistą i jego zdaniem zniesienie się drużyny na wyższy poziom jest tylko kwestią czasu i wspólnych treningów. Jakie wnioski wyciągną po debiucie?
6: To jak gra, jak to na boisku wygląda, wiadomo, trening czasami inaczej wygląda, ale na boisku też te zachowania, czy moich kolegów, też jak czasami ten mecz będzie przebiegał, to są odpowiedzi, które gdzieś tam analizuje się i widzi, jak się porusza dany zawodnik, czego szuka. To jest akurat normalne, tym bardziej, że wiadomo, że tych treningów aż tak dużo nie było, żeby po samych treningach być już przygotowanym w 100%, więc dużo meczów przed nami, jeszcze ta liga jest długa, więc wiele można jeszcze zdziałać.
5: Komentował Robert Lewandowski. Nasz zawodnik szansę na zdobycie debiutanckiego gola w lidze MLS będzie miał podczas weekendowego spotkania w Nowym Jorku przeciwko zespołowi City FC. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
3: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. W całym kraju także przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla 14 województw. Na termometrach maksymalnie od 18 do 21 stopni.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: Już 6 minut po godzinie 11.
10: Listy na M.
9: A my po raz trzeci mówimy dzień dobry. W dużym składzie audycję realizuje Anna Regulska, wydaje Hanna Dołęgowska. Telefon odbiera dzisiaj Michał Żołądkowski, a ja się nazywam Justyna Grabasz.

0: No, skoro Martin Gore obchodzi taką okrągłą rocznicę urodzin, 65., no to nie możemy tego faktu pominąć. Dlatego dzisiaj Depeche Mode po raz drugi wybrzmiał w audycji Listy na M. Za nami People All Are People, a my dyskutujemy o pracy. Do kącika Marii 42 lata temu napisała Iwona, która chciała przestrzec dziewczyny kończące 8. klasę, żeby nie szły do szkoły ślusarskiej. Ona poszła do takiej szkoły, wytrzymała 2,5 roku, zostało jej pół roku i już nie może. No i co z tym zrobić? Bo Iwona pisze, że nie może teraz zmienić szkoły, bo wszyscy by się z niej śmiali. Czy to faktycznie dobry powód, żeby tkwić w czymś, co nas zupełnie nie interesuje? 22,7 trójek.
1: W tej chwili właśnie jadę do pracy, do gabinetu psychoterapeutycznego. Jestem psychoterapeutą. Natomiast swoją edukację zaczynałem od technikum meblarskiego, a nie dostałem się do szkoły, do której chciałem, a chciałem pójść w stronę gastronomii. Każdy wybór jest dobry, jeżeli w życiu cały czas próbujemy czytać, czego tak naprawdę pragniemy i w którym kierunku chcemy się rozwijać. Więc jeśli czytamy swoje życie na bieżąco, to nawet jeśli zaczniemy od ślusarza, to bardzo dobrze.
0: Czyli warto iść za głosem serca. A państwo czym się kierowali przy wyborze swojego zawodu? Czy może teraz zupełnie zmieniliby zdanie i poszli w zupełnie innym kierunku? 22,7 trójek, listy@polskieradio.pl. Nadal czekamy na państwa głosy. A przed nami grupa Grizzly Bear. 2 weeks.

0: A to była grupa Grizzly Bear. Bardzo lubię ten utwór, tak się Państwu przyznam. No to teraz mam niespodziankę. Co piątek do 21.30 w naszym trójkowym ogródku odbywają się pokazy filmowe. W tym tygodniu wyświetlamy film Konklawę. Główne role w filmie grają Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Izabella Rossellini. W obsadzie pojawił się także Polak, który wciela się w postać arcybiskupa Woźniaka, który pełnił rolę sekretarza zmarłego papieża. Jego rola, chociaż krótka, ma dość istotne znaczenie dla fabuły, ponieważ Woźniak posiada ważne informacje, które mogą wpłynąć na wynik wyborów nowej głowy Stolicy Apostolskiej. No i teraz uwaga, zagadka. Można zdobyć kubek trójki, jeżeli Państwo zgadną. Co to właściwie za aktor?
1: I was working in Poland, down south, in this theater. On my way from the theater home, there was this shop which was open at night. And I think I must have been a little inebriated already one night coming home. Because the next time I went to that shop and got some milk and bread rolls, the lady who was serving the bread rolls, milk, and then added two wines to it. I said, excuse me, what about the two wines?
0: To jego głos, tak w ramach podpowiedzi. Listy @polskieradio.pl. Jeśli ktoś wie, co to za aktor, no to proszę do nas pisać. Trójkowe kubki czekają.

Podobno Mela Koteluk w dzieciństwie chciała zostać śpiewaczką operową. Teraz śpiewa, co prawda nie operowo, ale marzenie prawie spełnione. Dzisiaj pytamy o Państwa zawody, pracę, jak to było, co kształtowało te wszystkie decyzje, kim Państwo zostali po latach. Ale jeszcze teraz wrócę szybciutko do tematu konklawy, ponieważ pytaliśmy Państwa o to, kto występuje w roli arcybiskupa Woźniaka w filmie Konklawę. No i udało się znaleźć odpowiedź na to pytanie, a kubek trójkowy wygrywa od nas pan Piotr. No to czekamy jeszcze na pana adres, ale to już w wiadomości mailowej, a do tematu konklawy jeszcze za moment będziemy powracać. Na razie Kurt Vile, Chance to Bleed.

0: Chance to be to Kurt Vile. To teraz jeszcze dodam, bo wcale tego nie powiedziałam. Polskim aktorem występującym w filmie Konklawę jest Jerzy Koman oczywiście. I raz jeszcze gratulujemy panu Piotrowi, który jako pierwszy odpowiedział na to pytanie. Kubek trójkowy wędruje właśnie do pana.
1: Autopromocja.
2: Co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria?
3: Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem?
2: Dlaczego sól jest w paski, a zebra jest słona?
3: Chyba odwrotnie.
2: Niekoniecznie, ale niech będzie.
3: Przyglądamy się światu wokół nas z każdej strony. Książki, muzyka, tajemnice nauki i ludzie, którzy inspirują. W zagadkowej niedzieli nawet najdziwniejsze pytania zawsze znajdą odpowiedzi.
2: Wszystko jest możliwe.
3: Zapraszamy w każdą niedzielę tuż po 9:00. Rano.
2: Michalina Bieńko
3: i Maja Sołtysik.
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone.

0: jeszcze?
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
5: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
6: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Żegnamy reklamy.
11: I właśnie wybija 11:30.
12: Kawałek muzyki.
11: Dziś w audycji Listy na M zastanawiamy się, jak to się dzieje, że wybieramy swoje zawody, co nas do tego inspiruje, do takich ważnych decyzji, a Maciej Jankowski pochyla się dzisiaj nad tematem inspiracji w muzyce.
13: Skąd biorą się wielkie piosenki? Można odnieść wrażenie, że ich autorzy muszą przeżywać niezwykłe przygody, podróżować po świecie albo doświadczać rzeczy, które większości z nas nigdy się nie przydarzą. Tymczasem wielu znakomitych twórców przekonuje, że największą inspiracją jest codzienność. Wystarczy uważnie popatrzeć. Jarvis Cocker z Pulp wielokrotnie mówił, że najbardziej interesują go zwyczajni ludzie. Nie superbohaterowie, nie gwiazdy, ale osoby spotykane na ulicy, w sklepie czy w pubie.

im konkretniejsza jest historia, tym łatwiej odnajdują się w niej inni. Dlatego jego piosenki są pełne ludzi, których właściwie wszyscy znamy. Sąsiadów, znajomych czy przypadkowo spotykanych twarzy. Podobnie myśli Courtney Barnett. Australijska songwriterka powiedziała kiedyś, że lubi pisać o normalnych, nudnych rzeczach. Przy czym słowo nudnych pojawia się tu trochę na zaczepkę. Punktem wyjścia do jej piosenek potrafią być zakupy, spacer po okolicy czy podlewanie roślin. Właśnie z takich drobiazgów buduje opowieści o samotności, niepewności i codziennym życiu. Jej zdaniem nie ma nieciekawych tematów. Są tylko historie, którym nikt jeszcze nie poświęcił wystarczająco dużo uwagi. To podejście nie jest zresztą nowe. Jedna z najsłynniejszych piosenek Beatlesów, Eleanor Rigby, także wyrosła z uważnej obserwacji.

0: Czasem pomagał w drobnych domowych obowiązkach. Później te wspomnienia połączył z wyobraźnią, tworząc jedną z najbardziej poruszających opowieści o samotności w historii muzyki popularnej. Może więc największą supermocą autorów piosenek wcale nie jest nieograniczona wyobraźnia. Może właśnie ważniejsza jest uważność, umiejętność dostrzegania źródła inspiracji tam, gdzie większość z nas widzi tylko zwyczajny dzień. Bo wielka muzyka bardzo często czerpie z pozornie małych historii.
1: O inspiracjach muzycznych mówił Maciej Jankowski. No, skoro już wybrzmiał fragment Eleanor Rigby, no to pozwolę sobie na kontynuację tematu. Przed Państwem The Beatles.

Baby Girl, The Black Keys za nami. Zawody, inspiracje, algorytmy, konklawę tematów dzisiaj w audycji Listy na M całkiem sporo. To ja zatrzymam się przy konklawę, przy filmie, w którym pojawia się także polski aktor Jacek Koman. Tak jest, znowu się poprawiam. No i zapraszamy Państwa na projekcję tego filmu w Trójkowym Ogródku w ten piątek o 21:30. Podwójne zaproszenia czekają. Żeby je zdobyć, wystarczy napisać na adres listy@polskieradio.pl. A tak jeszcze w temacie zawodów, bo dzisiaj to jest właściwie główny temat naszego spotkania, tych wymarzonych zawodów. Pan Jan napisał na Facebooku Trójki, że bardzo lubi swój zawód emeryta. Pracował w różnych zawodach. Kolejarz, geodeta, tkacz, przy tkaniu dywanów, na ręcznych krosnach, a ostatnio nawet jako informatyk. A to jednak takie najciekawsze.

0: Mieszane uczucia, to była grupa Bluszcza. Ja nadal jestem bardzo ciekawa, jak Państwo podejmowali decyzję o swoich obecnych ścieżkach zawodowych. 20-27 trójek.
1: W moim przypadku było tak, że skończyłem Akademię Wychowania Fizycznego, po czym w zawodzie pracowałem dość krótko, ale to ze względu na to, że nie chciałem, żeby mnie wzięli do wojska, bo to były takie czasy. Większość życia zawodowego spędziłem jako restaurator. Przez prawie 20 lat prowadziłem restaurację. Edukacja nie do końca idzie za tym, co się w życiu robi. Natomiast jedna rzecz jeszcze, ten AWF mi bardzo pomógł, bo jednak zachowuje sprawność fizyczną i myślę, że to w dużej mierze dzięki tej uczelni.
0: Czyli pan chciał uniknąć wojska i został restauratorem. Bardzo ciekawa ścieżka zawodowa. Jak to było w państwa przypadku? Nadal jeszcze można do nas dzwonić. 22 i 7 trójek. A teraz Stevie Wonder przed nami.

0: Niezrównany Stevie Wonder, I wish. A kim państwo chcieli zostać, gdy dorosną? 2027 trójek.
1: Jestem położną. Wybrałam ten zawód w dosyć ciekawy sposób. Moja kuzynka, która też jest położną, zabrała mnie na salę porodową i widziałam poród. Po miesiącu doszłam do wniosku, że jest to, co chciałabym wykonywać przez całe życie. To jest dla mnie powołanie i misja. I tak się urodziło.
0: Bardzo to ciekawe. Ludzie często oglądając porody tracą przytomność, a tutaj taka ścieżka zawodowa. No to lecimy dalej.
2: W moim przypadku wybór zawodu podyktowany był zainteresowaniami prądem już w zasadzie od dziecka. Interesowało mnie, jak ten prąd w ogóle wygląda, jak to działa. Powiem szczerze, staram się z prądem częściej niż pod prąd. Hej, do usłyszenia.
0: Z prądem niż pod prąd. Czy to jest dobra rada na całe życie? No, różnie to bywa. Talking Heads, przed nami Burning Down the House.

0: Brawa, brawa, zdecydowanie zasłużone. Burning Down the House i Talking Heads. Prawie na zakończenie, prawie, bo mamy jeszcze jeden bardzo ciekawy telefon w temacie Państwa zawodów. To co Pani studiowała?
1: Medycynę, 3 lata, po czym zmieniłam na śpiew operowy. Skończyłam Akademię Muzyczną i kurs pedagogiczny i w tej chwili prowadzę grupę operową Carmen.
0: No takiego pięknego śpiewu się tutaj nie spodziewałam. Dziękujemy bardzo serdecznie za te wszystkie wiadomości, telefony. To była audycja Listy na M, którą realizowała Anna Regulska, wydawała Hanna Dołęgowska. Telefon odbierał Michał Żołądkowski. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Zanim jeszcze powiem ostatnie słowo, to szybciutko. Mamy jeszcze kilka zaproszeń na projekcję filmu Konklawa w Trójkowym Ogródku. Piątek, 21:30. Tak więc Listy na M, małpapolskieradio.pl. Jeśli chcą Państwo na wydarzenie zajrzeć, no to trzeba do nas napisać. Dziękujemy za dziś. Na koniec grupa Fontaines, DC. It's amazing to be young. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Teraz pieszo. Trzyliterowe miejscowości, ale nie wyłącznie. Trójkowy wózek, moje mobilne studio i ja.
2: Dzień dobry, Pawle. Dobry. Jesteś w Soli jeszcze, czy już w trasie?
3: Jestem w Soli i nie jestem sam.
4: Dzień dobry.
5: Dobry.
6: Dzień dobry.
7: Żona mnie przysłała, że

0: najważniejsze. Paweł Turski.
1: Relacje od poniedziałku do piątku w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki. Więcej o akcji Teraz Pieszo na stronie trójkapolskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
11: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
9: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
3: Żegnamy reklamy.
13: Minęła godzina 12, jest czwartek już, czyli 23 lipca. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Blankaty.
14: Decydujące rozmowy w siedzibie PiS. Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki próbują uniknąć rozłamu w partii. Eksplozja na jachcie w Sztenorcie. Dwie osoby zostały ranne. Ogień pustoszy okolice Bordeaux we Francji. Ewakuowano 12 tysięcy osób. Spotkanie ostatniej szansy zaczyna się właśnie w siedzibie PiS. Jarosław Kaczyński będzie rozmawiał z Mateuszem Morawieckim. Od przebiegu tej rozmowy zależy, czy dojdzie do rozpadu Prawa i Sprawiedliwości. Nasz reporter Michał Fabisiak sprawdził, co były premier może powiedzieć prezesowi.
15: Mateusz Morawiecki na pewno zapewni prezesa o lojalności wobec PiS w celu przekonania go do korzyści wynikających z działalności Stowarzyszenia Rozwój Plus, rozwinie przed Jarosławem Kaczyńskim wizję budowy szerokiego obozu patriotycznego, którą niedawno prezentował w mediach społecznościowych.
16: Bądźmy wielkim obozem polskich spraw. Bądźmy wielkim obozem, który połączy prawicę, centroprawicę i nurt solidarnościowy.
15: Były premier już nieraz uwiódł politycznie Jarosława Kaczyńskiego, czy to wizją budowy CPK, czy fabryk samochodów elektrycznych. O jego wpływie na prezesa świadczą kolejne awanse. Z członka Komitetu Politycznego na wiceprezesa partii, ze stanowiska wicepremiera na premiera. Kilka tygodni temu udało mu się przekonać Jarosława Kaczyńskiego do koncepcji dwóch płuc. Za kilka godzin dowiemy się, czy dokona tego ponownie. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
14: Dwie osoby zostały ranne w wybuchu butli gazowej na jachcie w porcie w Sztenorcie na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Na jachcie było w sumie 6 osób, ale pozostałej 4 nic się nie stało.
17: W wyniku wybuchu do szpitala zostały przetransportowane 2 osoby, 69-letnia kobieta oraz 86-letni mężczyzna, mieszkańcy powiatu poznańskiego. Kobieta obecnie przebywa w szpitalu, natomiast mężczyzna po zaopatrzeniu ran opuścił go.
14: Powiedziała Agnieszka Filipska z węgorzewskiej policji. Strażacy apelują do żeglarzy o sprawdzanie szczelności przewodów i zaworów gazowych przed każdym rejsem. O ogromnym potencjale polskiego przemysłu obronnego do innowacji mówił premier Donald Tusk. Podkreślił, że za rozwój odpowiadają naukowcy i przedsiębiorcy, którzy osiągnęli sukcesy w Europie i na świecie.
18: To są polscy, często młodzi naukowcy, wybitne postaci, także menedżerowie, także przedsiębiorcy, którzy dzisiaj wiodą prym, jeśli chodzi o nowoczesne technologie w Polsce, w Europie i na świecie. I oni też chcą i potrafią swój talent i swoją energię wykorzystać dla obrony, dla polskiego bezpieczeństwa.
14: W Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie podpisano umowy na dofinansowanie kolejnych projektów wyłonionych w ramach programu Perun. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości namierzyli 9 nieletnich osób, które przeprowadzały cyberataki typu DDoS. Polegały na zalewaniu systemów informatycznych nadmierną ilością sztucznie wygenerowanego ruchu, tłumaczy rzeczniczka.

0: biura Monika Przestrzelska.
1: Ci młodzi ludzie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej brali udział w zakłóceniu pracy systemów komputerowych i sieci teleinformatycznych oraz utrudniali dostęp do danych informatycznych. Działanie to polegało na oferowaniu odpłatnych usług umożliwiających przeprowadzenie masowych ataków typu DDoS. To skutkowało brakiem dostępności usługi oraz uniemożliwieniem prawidłowego przetwarzania i przekazywania danych informatycznych.
0: Śledztwo jest w toku, a ze względu na młody wiek osób odpowiedzialnych za cyberataki, mają od 12 do 16 lat, o ich losie zdecyduje sąd rodzinny. Ponad 12 tysięcy osób ewakuowano z powodu pożaru na południowym zachodzie Francji. Ogień strawił około 2 tysięcy hektarów lasów w departamencie Gironda na zachód od Bordeaux. Wśród ewakuowanych jest wielu urlopowiczów przebywających na kempingach. Minister spraw wewnętrznych Francji, Laurent Nunez, mówi, że akcje utrudniają susza, upał i wiatr. Sytuacja jest niezwykle trudna, temperatury były bardzo wysokie, gleba i roślinność są skrajnie suche, a roślinność jest gęsta. Gdy do tego dochodzi, wiatr, pożary rozprzestrzeniają się bardzo szybko i sytuacja w Gironde wygląda dziś podobnie. I doszło do kilku pożarów. Z żywiołem walczy blisko 500 strażaków wspieranych przez samoloty gaśnicze. Dotychczas nie odnotowano osób poszkodowanych.
2: Klimat.
0: Niemal w całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra. Dobra w części Poznania i kilku miejscach w Małopolsce i na Śląsku. Ponad 60% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie z wiatru. Do 15 obowiązują tak zwane zielone godziny. Zaleca się intensywniejsze korzystanie z urządzeń elektrycznych, by wykorzystać nadmiar energii. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. W całym kraju także przelotne opady deszczu i miejscami burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla 14 województw. Temperatura maksymalna od 18 do 21 stopni.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
8: Na zysk?
7: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
8: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
7: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
8: W takim razie kieruj mnie na zysk.
9: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
10: Ochotnicze Hufce Pracy to edukacja i praktyczne doświadczenie. Nasze programy łączą teorię z praktyką, przygotowując młodzież do pracy w różnych zawodach. Dbamy o każdego uczestnika. Wspieramy młodych w trudnych momentach, pomagamy znaleźć pasję i dajemy realne szanse na rozwój. Planować przyszłość i zdobywać umiejętności pomagają nasi doradcy zawodowi. Dołącz do nas już dziś. Czekamy na Ciebie.
11: Szczegóły na ohp.pl lub w najbliższej jednostce OHP.
12: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
13: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
12: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Tu Polskie Radio Warszawa.
15: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
16: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: I przyszło lato. I co my na to?

0: Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: 9,5 minuty po południu.
11: Muzyczna Poczta UKF.
10: Dzień dobry, Anna Regulska, Piotrka Masierak, Tomasz Żonda. Witamy, będziemy razem do godziny 14:00 i do 14:00 czekamy na Państwa maile i telefony z zamówieniami. 22,7 trójek bądź ukf@polskieradio.pl i od maila naszego słuchacza stałego, który pisze z pracy, rozpoczynamy. Pan Marcin pisze tak. Proszę o piosenkę Shona Paula Temperature, żeby podnieść trochę temperaturę i wnieść choć odrobinę ciepła w ten jesienny, lipcowy dzień. Przy okazji pan Marcin pozdrawia oczywiście wszystkich kolegów i koleżanki z pracy. Natomiast ja nie chcę straszyć, ale już niedługo Anki, a od świętej Anki zimne noce i poranki, to już 26 lipca, więc może być jeszcze chłodniej.

W muzycznej pościółkę w Sean Paul 227 trójek UKF małpa.polskieradio.pl. Pan Mateusz pisze: już jutro zaczyna się nowy sezon polskiej ekstraklasy. Z tymi rozrywkami kojarzy mi się utwór Prosta Rzecz w wykonaniu Artura Rojka, Krzysztofa Grabarza-Grabowskiego oraz Katarzyny Nosowskiej. Posłuchajmy.

0: Nosowska, Rojek i Grabarz. 227 Trójek.
1: Chciałem prosić dzisiaj o przypomnienie takiego amerykańskiego duetu Simon and Garfunkel, który dosyć rzadko gości na radiowych antenach, a z ich repertuaru wybrałem piosenkę pod tytułem Targi w Scarborough. Taka stara angielska ballada, która rzeczywiście dosyć rzadko można ją usłyszeć w radio. Z dedykacją dla wszystkich Trójkowiczów. Serdecznie pozdrawiam.

Simon and Garfunkel. No to może drobna odmiana w tej chwili Black Pumas na prośbę państwa. Tom Jones, Black Pumas będzie później. I've been in love so many times.

0: O tę piosenkę prosiła pani Tamara Tom Jones.
1: Fajny film.
0: Ryszard Jedźmiński teraz zaprasza państwa do obejrzenia filmu, który zdobył wiele cenionych wyróżnień na festiwalach. To krótki metraż autorstwa Pauliny Zając.
2: Ten film możemy obejrzeć w dowolnym miejscu, wystarczy tylko dostęp do internetu. W dodatku nie zabierze nam zbyt dużo wakacyjnego czasu, bo trwa tylko 16 minut. Wizyta w reżyserii Pauliny Zając to na pewno warte obejrzenia krótki metraż, a znajdziemy go na YouTubie. Film, który oglądała już publiczność ponad 40 festiwali na całym świecie, bo praktycznie na wszystkich kontynentach, przyniósł jego autorce kilkanaście nagród. Może też dlatego, że podejmuje naprawdę ważny temat.
3: Pomysł na film Wizyta wziął się z przeżyć moich przyjaciół, moich znajomych, którzy przechodzili przez tę procedurę właśnie sprawdzania legalności ich małżeństwa, sprawdzania prawdziwości ich małżeństwa przez urzędników z Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
2: No bo jedna z tych osób właśnie pochodziła z innego kraju, tak?
3: Tak, jest to sytuacja, w której obywatel, obywatelka Polski wchodzi w związek małżeński z obywatelem innego kraju i ten obywatel, obywatelka wnioskuje o pobyt, kartę pobytu właśnie na podstawie tego małżeństwa. Jest to właśnie podstawa do udzielenia tej osobie zgody na pobyt i wtedy wkracza Urząd do Spraw Cudzoziemców, nie zawsze, ale wkracza właśnie z procedurą sprawdzania prawdziwości tego małżeństwa i może ona wyglądać w bardzo różny sposób. Są to też właśnie wizyty w domach, tak jak właśnie pokazuję w moim filmie.
2: Chociaż Wizyta opowiada o poważnym problemie wielu osób, przybiera formę komedii absurdu, a interpretacja fabuły daleka jest od jednoznaczności. Punkt wyjścia jest jednak całkiem dosłowny, co potwierdza reżyserka Paulina Zając.
3: Widzimy parę polsko-algierską, czyli jest Polka, wchodzi w związek małżeński z Algierczykiem i zaraz po jego 30 urodzinach, po imprezie urodzinowej wkraczają z niezapowiedzianą wizytą urzędnicy z Urzędu do Spraw Cudzoziemców sprawdzić, czy ich małżeństwo jest prawdziwe, czy nie, żeby właśnie zadecydować o wydaniu bądź nie wydaniu mu karty pobytu.
2: No i myślę, że warto dodać, że to jest film, który już był oglądany naprawdę w wielu miejscach na świecie, tak?
3: Film Wizyta wyświetlany był na ponad 40 festiwalach, praktycznie na wszystkich kontynentach. Zdobył ponad 11 nagród, więc miałam ten ogromny przywilej też uczestniczyć w kilku festiwalach. Między innymi zostałam zaproszona na Imetgasen Film Festival. To jest najważniejszy festiwal filmów krótkometrażowych międzynarodowy w Algierii. Odbywa się w Batnie, jest pod auspicjami Ministerstwa Kultury i to było ogromne przeżycie, niesamowity zaszczyt pokazać historię Algierczyka, algierskiej publiczności. Przyjęcie filmu było bardzo ciepłe, byłam bardzo zestresowana, ale też później bardzo przyjemnie zaskoczona, bo jednak to było właśnie dla mnie takim ostatecznym egzaminem i też takim stemplem aprobaty. Spotkanie się z algierską publicznością to jedno, a później też usłyszenie, jak oni odbierają ten film i oni też bardzo ciepło przyjęli. Oni po prostu też pomyśleli, że jak fajnie, że zatrudniłam Algierczyka do zagrania w tym filmie, ja już nie wyprowadzałam wtedy z błędu i to był ogromny komplement. Też dużo osób mówiło, że ten film bardzo tak, widać, że jest on autentyczny, to jest największym komplementem tak naprawdę dla filmu fabularnego.
2: Czy ta tytułowa wizyta skończyła się dla całej czwórki bohaterów dobrze? Tego dowiemy się już po obejrzeniu filmu Pauliny Zając. Jest już dostępny w serwisie YouTube.
0: Do obejrzenia tego filmu zachęcał państwa Ryszard Jaźwiński. A my powracamy do muzycznej poczty UKF, czyli do państwa zamówień. 2273 UKF @polskieradio.pl. Pani Marta pozdrawia z pochmurnego Olsztyna i prosi właśnie o Black Pumas, który zapowiedziałem troszkę wcześniej, o piosenkę Black Moon Rising.

0: Black Moon Rising i Black Pumas w trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 Trójek to może coś po polsku?
1: Dzień dobry, ja jako stary koń to chciałbym przypomnieć, 45 lat temu Republika debiutowała. No i macie nagrania trójkowe różne, ale rzadko jest przypominany ten mocny, który wszedł i później od tego się wszystko chyba zaczęło, Kombinat. Także bym prosił, żeby to dzisiaj było. Darek ze Szczecina, dzisiaj ze Słonecznego, a wczoraj wsiąść i płakać, tyle wody było.

Koncertowy zespół Republika w Trójce i Kombinat, a ja przypomniałem sobie, że po raz pierwszy Republikę usłyszałem właśnie w Trójce w nagraniu koncertowym, chyba właśnie Kombinatu, kiedy jeszcze nie było nagrań studyjnych. Ktoś, któryś z dziennikarzy przywiózł z jednego z festiwali to nagranie, jedno tę wersję, oczywiście nie tę wersję, Kombinatu i zaprezentował, mówiąc, że to taki młody, nowy toruński zespół, o którym będzie głośno już niedługo. 227-3-KKF-MAPA-POLSKIE-RADIO.PL. Pan Jacek z Lublina pisze. Może byśmy posłuchali dobrego punk rocka w wydaniu zespołu Green Day. Moja propozycja to 21 Guns.

0: 21 Guns to grupa Green Day. No, Pankrzew to taki, rzekłbym, mocno melodyjny. 227 trójek.
1: Dzień dobry, Jacek z tej strony. Zimno tak dzisiaj mamy, można prosić o, nie wiem, może piosenkę Dire Straits, Romeo i Julia na rozgrzanie. Dedykacja dla wszystkich słuchaczy i dla całej trójki.

Grupa Dire Straits, Romeo and Juliet. 227 trójek lub UKF, Małopolski Radio.pl do godziny 14. Mogą Państwo zadzwonić do nas i napisać, czy Państwo mają ochotę zamówić swój ulubiony utwór w muzycznej poczcie UKF. Ale przypomnę, że poczta ta elektroniczna jest niezależna zupełnie od naszej ramówki. Działa całą dobę, więc jeśli ktoś obudzi się nawet w środku nocy, można nas napisać i zamówić swoją piosenkę w muzycznej poczcie UKF. Postaram się ją odnaleźć kolejnego dnia. Chociaż dziś czwartek, więc kolejna muzyczna poczta UKF dopiero w poniedziałek, ale w związku z tym jest cały weekend do napisania. 227 trójek w tej chwili, a całą dobę UKF, małpa, polskieradio.pl. Na koniec z tej godziny na prośbę pani Anny Van Halen i Why Can't This Be Love?

0: Dziś była ponownie prośba o grupę Van Halen. Z pewnością to nagranie rozgrzewa państwa i pogoda nie ma znaczenia, jaka jest za oknem. Ważne, żeby w sercach nam grało ciepło. Van Halen, Why Can't This Be Love?
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Przecież nie ma upałów.
3: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
10: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
14: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami.

0: idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.

0: Dowiedz się więcej na Libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Żegnamy reklamy.
9: Minęła godzina 13, słońce wysoko świeci pilotom w oczy, ale zejdźmy na ziemię. Czas na serwis trójki. Anna Kowalik-Brancati.
10: Zapraszam. Jest akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi za znieważenie m.in. szefa SKW. Deportacja i zakaz wjazdu do Polski to kara dla Ukraińca, który rzucił plecak na tory warszawskiego metra. 720 milionów na technologie dla armii. Program Perun ma zmienić polskie wojsko. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi. Chodzi o nazwanie szefa służby kontrwywiadu wojskowego generała Jarosława Stróżyka i jego zastępców agentami rosyjskimi oraz pomówienie ich o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Te słowa padły we wrześniu ubiegłego roku podczas posiedzenia Sejmu. Czyny, o które oskarżony jest polityk PiS, zagrożone są karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Sejm uchylił Macierewiczowi immunitet w tej sprawie pod koniec kwietnia. Troje lekarzy uniewinnionych, czwarte z uchylonym wyrokiem uniewinniającym, ale sprawa jest przedawniona. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Jerzy Ziobro zmarł w 2006 roku po operacji serca. Wyrok odczytał sędzia Wojciech Domański.
11: Umarza postępowanie przeciwko oskarżonemu Dariuszowi Dudkowi o ten czyn wobec upływu terminu przedawnienia jego karalności. Punkcie drugi. Utrzymuje w mocy. Zaskarżony wyrok wobec oskarżonych Jacka Dubiela, Katarzyny Styczkiewicz i Andrzeja Kmit. I w punkcie trzecim, na podstawie artykułu 632 punkt 2 KPK stwierdza, że w zakresie dotyczącym oskarżonych Jacka Dubiela, Katarzyny Styczkiewicz i Andrzeja Kmity koszty procesu za postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie ponosi w całości Skarb Państwa.
10: Rodzina Ziobrów od 20 lat zabiegała o ukaranie medyków, zarzucając im błędy, które miały doprowadzić do śmierci Jerzego Ziobry. Gdy sąd rejonowy uniewinnił lekarzy, ruszyła apelacja. 38-latek, który wrzucił plecak na tory warszawskiego metra, został deportowany na Ukrainę. Otrzymał także 10-letni zakaz wjazdu na terytorium Polski i strefy Schengen. Jest także w Polsce osobą niepożądaną. Do chuligańskiego wybryku doszło w poniedziałek. Rzucony na tory plecak spowodował utrudnienia w kursowaniu linii metra M1. Sprawca został zatrzymany niespełna godzinę po zdarzeniu. Nadciąga technologiczna rewolucja w armii. Narodowe Centrum Bezpieczeństwa i Rozwoju podpisało 14 umów na ponad 720 milionów złotych z polskimi ośrodkami badawczymi i instytutami wojskowymi w ramach programu Perun. To projekt, który wyłonił uzbrojenie i sprzęt XXI wieku, bazujące m.in. na sztucznej inteligencji i automatyzacji pola walki. Umowy podpisano w obecności premiera Donalda Tuska i szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. A my łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała wystąpień obu polityków i zna więcej szczegółów tego programu. Powiedz proszę, Agnieszko, co Perun da polskiemu wojsku?
12: Da uzbrojenie, które pozwoli za kilka lat mówić o naszym wojsku, że to jest jedna z najsilniejszych, najlepiej uzbrojonych armii w tej części Europy. A jak to osiągniemy? Dla szefa rządu bardzo prosto, inwestując w naszych naukowców i instytuty badawcze. Premier Donald Tusk mówił dzisiaj jasno, nie chce już słyszeć, że w Polsce nie da się czegoś wyprodukować.
13: Ja powiem szczerze, jako premier polskiego rządu już nie chcę słuchać o tym, jak bardzo potrzebujemy broni od naszych zachodnich sojuszników, bo ona jest nowoczesna. Nie, my to wszystko mamy w naszym potencjale.
12: A szef MON, Władysław Kośniak-Kamysz, dodaje, dzięki inwestycjom w naszych inżynierów w 2030 roku armia dostanie m.in. nowoczesne drony, ale też systemy rozpoznania, które bazują na sztucznej inteligencji.
14: Budowa bezpieczeństwa państwa polskiego w oparciu o silną armię, silne sojusze i silne społeczeństwo ziszcza

0: się w takich działaniach jak dzisiejsze.
1: Program Peron to także rakieta Moskit, pocisk śledzący, który w chwili namierzenia wrogiego celu nie odpuszcza. Dąży do całkowitego zniszczenia obiektu.
2: Agnieszka Drążkiewicz o tym wszystkim Państwu mówiła. Dziękuję za te relacje. Trwa spotkanie Kaczyński-Morawiecki. Pytanie, czy uspokoi sytuację w Prawie i Sprawiedliwości. Taką nadzieję mają stronnicy byłego premiera skupieni w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Kierownictwo PiS-u zobowiązało członków partii do podpisania deklaracji o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Osoby, które nie złożą takiego oświadczenia, same z partii się wykluczą. Termin ultimatum mija o północy, a szczegóły Małgorzata Naukowicz.
3: O spotkanie z prezesem poprosił Mateusz Morawiecki, mówi europoseł Piotr Müller. Zaznaczył, że członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus wykazują wolę daleko idącego porozumienia. Dodał, że chcą też pozostać w PiS-ie.
4: Możemy też trochę się różnić wewnątrz obozu politycznego, ponieważ uważam, że jednak mimo wszystko łączy nas jakiś podstawowy wzór wartości. Jedność nie musi oznaczać jednolitości.
3: Albo PiS, albo stowarzyszenie. Trzeciej drogi nie ma, odpowiada rzecznik PiS-u Rafał Bochenek. Dodaje, że według kierownictwa PiS-u działalność Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego jest sprzeczna z interesem partii.
5: Jeżeli tego oświadczenia nie złoży, to automatycznie jest oczywiście poza naszą formacją polityczną. Każdy tutaj podejmuje decyzję samodzielnie, nie ma żadnego przymusu.
3: Termin ultimatum mija o północy. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
2: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Pochmurno z większymi przejaśnieniami w całym kraju, także przelotne opady deszczu i miejscami burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla 14 województw, na termometrach tylko od 18 do 21 stopni.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: 6 minut po godzinie 13.
6: Muzyczna Poczta UKF.
8: I witamy w drugiej godzinie Muzycznej Poczty UKF. Anna Rygulska, Piotr Kamysierak, Tomasz Żonda. Jeszcze będziemy razem przez godzinę. Przez godzinę czekamy na maile i telefony z zamówieniami 227 trójek lub UKF @polskieradio.pl. Ale wcześniej jeszcze piosenka od nas. Piosenka dnia Queens of the Stone Age i Easy Street. To piosenka, gdzie pojawia się gościnnie wokalistka country Nikki Lane.

Nasza piosenka dnia Queens of the Stone Age i Easy Street. 2273 QKF@polskiradio.pl. Za oknem, jak widać, u nas, przynajmniej u Państwa pewnie również, pogoda, która nastraja raczej do pozostania w domu i w biurze i nie wychodzenia nigdzie właściwie, chociaż jak trzeba, to trzeba. Szaro, buro, mokro, ale nieważne, muzyka jest najważniejsza. Zespół The Clash i London Calling w tej chwili na prośbę pana Przemka z Torunia, który wybiera się do Londynu i ta piosenka ma mu troszkę to miasto przybliżyć.

0: London Calling, grupa The Clash w Trójce Muzycznej poczcie UKF. No aż trudno uwierzyć początek utworu, który za chwilę, ale może kiedyś się już spełni za parę dni.
1: Robert Katowiec, chciałbym poprosić, znów wędrujemy Grzegorza Turnała, czy jako maturzysta śpiewał na krakowskim festiwalu piosenki.

0: Znów wędrujemy, to Grzegorz Turnę. 227 Trójek.
1: Dzień dobry, no jako że zaczynamy dzisiaj urlop, chciałabym poprosić o piosenkę Klinczu, jak lodu bryła dla wszystkich naszych przyjaciół.

Jak lodu brywa, to grupa Clinch. Pan Wojciech pyta, czy możemy przypomnieć temat z filmu Twin Peaks. Nawet po latach mam ciarki, gdy to słyszę, tak pisze pan Wojciech.

0: autopromocja.
1: Ten ceremoniał jest nie do przyjęcia.
2: W Gdańsku rozpoczął się jubileuszowy międzynarodowy festiwal szekspirowski. Prezentujemy drugiego zrealizowanego w tym roku przez Teatr Polskiego Radia Szekspira. To rzadko grana tragedia.
3: Coriolan.
2: W roli głównej Mariusz Bonaszewski.
3: Powiem ci szczerze, wolę po swojemu służyć im wszystkim, niż jak oni władać.
4: Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Zachęcam do założenia słuchawek w celu lepszego odbioru słuchowiska. Katarzyna Łęcka, reżyserka.
2: Barbara Marcinik, polecam w sobotę po 19:00.
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
12: Jedynka. To jest radio.
13: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina miasto Grudziądz.
14: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
15: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
17: No i co, Barbara, co?
16: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wypłynięciu.

0: wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Żegnamy reklamy.
3: 29 minut po godzinie 13.
4: Powtórka z rozrywki.
3: A przed nami duet Jerzy Dobrowolski, Bogdan Mazuka w skeczu z cyklu Dzień dobry, jestem z Kobry.
5: Dzień dobry, jestem z Kobry.
6: Dzień dobry, zapomniał pan włożyć spodnie.
5: Na pewno nie.
6: Na pewno tak. Zapomniał pan niestety.
5: Ja proszę pana, nigdy niczego nie zapominam. Pamięć mam po prostu świetną, no tylko krótką.
6: No chyba, że tak. Ale spodni pan zapomniał.
5: Na pewno nie.
6: To co to może być, co pan ma na sobie, proszę pana?
5: No więc to są trykoty. Białe zresztą.
6: Aha, tak. A po co pan je włożył?
5: Dla niepoznaki. Wie pan, odkąd gram w filmie, nie mogę się pokazać na mieście.
6: To może nawet i lepiej. A dlaczego nie może pan się pokazać?
5: Bo się wszyscy za mną oglądają. Z popularność niestety.
6: No tak, no tak. To białe trykoty też swoje robią.
5: Pozornie, pozornie. Bo kiedy chodziłem w czarnych, też się za mną oglądali, proszę pana. Mm-hmm. A trudno, żebym chodził po mieście w ogóle bez trykotów.
6: No tak, to też racja. No, a jak z filmem?
5: Dziękuję, jakoś się kręci. Reżyser N.
6: N.
5: N, a tak. Zaproponował mi zresztą już drugą rolę teraz.
6: Co pan tak. Mówi, tak?
5: No i obawiam się, że to będzie kolejny sukces.
6: Reżysera N.
5: To też może, ale mój. Jestem niestety najlepszy.
6: Aha, a jaki tytuł tego drugiego filmu, proszę pana?
5: Koń, który nie mówi. Dobre?
6: Więcej panu powiem, proszę pana. Bardzo niedobre.
5: Ja wiem. A dlaczego niedobre?
6: Bo normalne konie na ogół mało dosyć mówią.
5: O to chodzi. I dlatego będę grał normalnego konia, proszę pana. Anglezowanego zresztą.
6: Co to może znaczyć mniej więcej, tak żeby pan...
5: A dokładnie nie wiadomo. Nie znam jeszcze tak roli dokładnie, ale przypuszczam, że grzywa i ogon jest w Anglezach, wie pan? Albo odwrotnie. Nie, nie jestem pewny. Na razie wiem tylko, że będę grał normalnego konia. Zresztą karego kasztanka.
6: Koń może być albo kasztanek, albo kary.
5: Mówi się kara. Karo, kara, aha. Zbrodnia i kara, prawda?
6: Tak, ale ja mówię o koniach.
5: A ja o kartach. I pan gra?
6: W karty gram.
5: Tak, a ja gram w filmie, widzi pan. Aha. A nie wiem, czy wspominałem.
6: Wspominał pan. No to znowu zarobi pan trochę.
5: Niestety, ale tak. Właśnie.
6: Dlaczego niestety?
5: Bo już teraz nie wiem, co zrobić z pieniędzmi.
6: Poważnie?
5: Poważnie, mam gotówką 30 zł i nie mam co z tym zrobić. Aha, a propos, tak? Mógłby mi pan oddać 70 zł?
6: Oczywiście. No, nie. Przecież tydzień temu ja panu pożyczyłem.
5: O to chodzi. Pożyczył pan, więc myślałem, że pan odda.
6: A ja myślałem, że to pan mi odda może.
5: O, to na pewno nie. Ja mam, proszę pana, głowę do interesów niestety. A pan na pewno nie ma.
6: Na pewno nie.
5: Na pewno nie. No tak przypuszczałem. A do czego pan ma głowę?
6: No więc, proszę pana, ja mam głowę do ilustrowanego tygodnika rozrywkowego, proszę pana. Tak, a pan?
5: A ja na pewno do tego nie mam głowy. Do widzenia.
6: Wiedzie pan. Do widzenia.
3: My do widzenia jeszcze nie mówimy, bo muzyczna poczta UKF do godziny 14 na antenie trójki. W związku z tym czekamy na państwa telefony i maile, które państwu może troszkę rozjaśnią dzień, tak jak ma rozjaśnić ten dzień następny utwór, który prosi pani Aleksandra, pani Magda z Aleksandra Wołuckiego. A ten utwór to piosenka w duetu Whitney Houston, George Michael, If You Told Me That.

0: If I told you that, Whitney Houston i George Michael w muzycznej poczcie UKF 2273.
1: Dzień dobry. Jeżeli to możliwe, to chciałbym prosić o dowolną piosenkę z najnowszego longplaya podwójnego Rolling Stonesów, ale z pierwszej płyty, dlatego że kupiłem nowy album i mam tylko dwie płyty z drugą i z trzecią i czwartą stroną, natomiast pierwszej i drugiej nie mam, dlatego... Poproszę, dla wszystkich Państwa i dla wszystkich słuchaczy. Marek z Poznania.

0: Przypomnę, że słuchacze Trójki mogli posłuchać nowej płyty grupy The Rolling Stones przedpremierowo. Dzień przed wszystkimi. 227 Trójek, telefon kolejny w muzycznej poczcie UKF.
1: Chciałam prosić o piosenkę Toma Odela, Under Love, moje imię Marzena. I dzwonię z deszczowego Słońca Kłodzkiego.

0: To model jego wielki przebój Another Love. Muzyczna poczta UKF jeszcze przez kwadrans na antenie trójki 227 trójek albo UKF @polskiradio.pl. Mogą państwo pisać, mogą państwo dzwonić. I teraz piosenka, która jest właściwie dla nas, dla wyłączność, bo za granicą jej nie znają.
1: Dzień dobry. Jest taki fajny utwór Marka Drechuty, Świat w obłokach. Julian Schojna, wam może o to poprosić? Dzisiaj mam urodziny.

0: Marek Grechuta i jeszcze raz po polsku.
1: Dzień dobry. W Ostródzie jest teraz festiwal reggae, jeden z większych w Europie, także jakiś numer reggae, może Izrael na przykład. Filip, z drogi do Ostródy właśnie.

Pozdrawiamy wszystkich w Ostródzie na festiwalu reggae. To był zespół Izrael. I to była muzyczna pocztołka. Fanna Regulska, Piotrka Myślak, Tomasz Żąda. My już dziękujemy. Na koniec Wanda Kwietniewska, Igor Herbut. 7 życzeń. Już za chwilę w tonacji trójki. Hator, hator.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
2: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Podcast Polskiego Radia.
6: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
5: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę.

0: prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
1: Tak był pobity. Miał zęby powybijane, poślijaczone, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu.

0: Co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
2: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 lipca, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jest wniosek o zatrzymanie posła PiS Michała Wosia w tle nadużycia w nadzorze nad służbą więzienną. Przełom w jednej z najgłośniejszych spraw Trójmiasta. Po 14 latach śledczy zatrzymali podejrzanego o zabójstwo nastolatki. Katastrofa wojskowego śmigłowca w Czechach. Nie żyje co najmniej jedna osoba. Jest wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury posła PiS Michała Wosia. Prokurator generalny przekazał go marszałkowi Sejmu. Chodzi o podejrzenie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków jako wiceministra sprawiedliwości nadzorującego służbę więzienną. Na początku maja poseł zrzekł się immunitetu i wyraził zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Był czterokrotnie wzywany do prokuratury w Poznaniu, jednak nie stawił się tam ani razu. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi. Chodzi o znieważenie funkcjonariuszy publicznych z trybuny sejmowej, szefa służby kontrwywiadu wojskowego generała Jarosława Stróżyka i jego zastępców, pułkowników Krzysztofa Dusze i Artura Pluto.
8: Nazwał te osoby agentami rosyjskimi. Ponadto Antoni Macierewicz pomówił tych funkcjonariuszy publicznych o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Takie zachowanie mogło poniżyć te osoby w oczach opinii publicznej oraz narazić na utratę zaufania niezbędnego do pełnienia tych funkcji.
7: Powiedział rzecznik prokuratury regionalnej w Warszawie Mateusz Martyniuk. Posłowi PiS grozi kara do roku pozbawienia wolności. Zbrodnia sprzed lat wyjaśniona. Jest areszt i zarzut zabójstwa 13-letniej Izy Strzałkowskiej z Gdyni. W 2011 roku zwłoki dziecka nieopodal domu znalazła matka. To najgłośniejsza obok zaginięcia Iwony Wieczorek sprawa kryminalna z Trójmiasta. Jakub Kaługa.
9: Sprawcę udało się ustalić dzięki badaniom genealogicznym, korzystając z DNA z ogólnodostępnych baz, w których ludzie szukają swoich krewnych, mówi Anna Banaszewska-Jaszczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
10: Jest to bardzo rewolucyjna metoda. Wykorzystana została w ten sposób po raz pierwszy w Polsce.
9: Podejrzany to niekarany 37-letni mężczyzna przed laty mieszkający kilkaset metrów od ofiary i miejsca zbrodni, mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku.
11: Gdy doszło do zbrodni, miał 22 lata, był studentem. Ukończył studia, rozpoczął pracę w zawodzie, założył rodzinę, ma dwoje dzieci w wieku przedszkolnym.
9: Zatrzymany przyznał się do winy. Na akt oskarżenia sąd będzie czekał co najmniej kilka miesięcy, bo potrzebne będą opinie biegłych, m.in. psychiatry i seksuologa. Kuba Kaługa, Radio Gdańsk.
7: W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej w Warszawie trwa spotkanie prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Na rozłam w ugrupowaniu liczy wicepremier Radosław Sikorski.
12: Co prawda nigdy nie byłem w PiS-ie, ale PiS kocham tak bardzo, że chciałbym, aby były co najmniej dwa.
7: Do północy politycy PiS-u mogą składać deklaracje o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Politycy związani z Mateuszem Morawieckim nie zamierzają takich oświadczeń składać. Kancelaria premiera zajęła konta Fundacji Niezależne Media należącej do Tomasza Sakiewicza, właściciela telewizji Republika. Fundacja ma zwrócić około 5 700 000 zł dotacji przyznanej na projekt Akademia Demokracji. Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy powiedział w TVP Info, że należy sprawdzić, czy nie doszło do defraudacji środków.
13: Procedura jest taka. Po pierwsze, transparentnie trzeba było te środki przyznawać. Jeżeli już je przyznano, to trzeba zobaczyć, co z tego programu zostało zrealizowane. I pytanie, czy te pieniądze poszły na realizację tego programu, rozumiem, szczytny cel dla młodzieży, demokracja, nauka demokracji, czy też poszły na etaty w telewizji Republika czy jakimś innym medium.
7: Tomasz Sakiewicz zapowiedział, że złoży doniesienie do prokuratury na, jak to ujął, działania zagrażające wolności słowa i wolności gospodarczej. Czechach rozbił się śmigłowiec z 5 żołnierzami na pokładzie. Do tragedii doszło na terenie bazy lotniczej w Namieszti na południu kraju. Co najmniej jedna osoba zginęła, podały służby ratunkowe. Wojsko zapowiedziało, że dalsze informacje przekaże, gdy pozwoli na to sytuacja. Na miejsce zdarzenia skierowano ratowników medycznych i

0: straż pożarną. Stany Zjednoczone w ramach NATO nadal będą zaangażowane w pomoc Ukrainie. Chcą także jak najszybszego zawarcia porozumienia pokojowego Rosji i Ukrainy. Takie deklaracje padły z ust amerykańskiego sekretarza stanu po spotkaniu z jego rosyjskim odpowiednikiem w Manili.
1: Na marginesie szczytu ASEANu w Manili szefowie dyplomacji USA i Rosji rozmawiali o Ukrainie. Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio ocenił, że była to dobra, szczera rozmowa. Stany Zjednoczone, prezydent jasno dał do zrozumienia, że chcemy odegrać konstruktywną rolę w zakończeniu bezsensownej wojny i jesteśmy gotowi to zrobić. Po spotkaniu rosyjskie MSZ we własnym oświadczeniu stwierdziło, że Sergiej Ławrow miał przekonywać USA do zaprzestania sprzedaży Ukrainie broni. Stanowisko USA w tej sprawie jest takie, że nie sprzedajemy broni. Broń była dostępna w ramach inicjatywy realizowanej w ramach NATO i właśnie w to jesteśmy zaangażowani. Nasza polityka w tym zakresie nie uległa zmianie. Marco Rubio zastrzegł, że rozmowy w Manili to część dłuższego procesu negocjacyjnego. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do końca dnia pochmurno z przejaśnieniami. W całym kraju przelotne opady deszczu i burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla 14 województw. Temperatura maksymalna od 18 do 21 stopni.
3: Autopromocja.
4: Dlaczego do Homera wracamy w czasach wojen i niepokojów? Co to znaczy, że Marek Aureliusz jest głosem europejskości? Jak na naszym kontynencie zmieniało się rozumienie wolności? Albo co o dzisiejszym kryzysie demokracji miałby do powiedzenia Alex de Tocqueville? W podcaście Źródła Europejskie rozmawiamy o tym, co ukształtowało naszą tożsamość. Premiera w każdą środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz w formie wideokastu na kanale YouTube Trójki. Agnieszka Lichnerowicz, zapraszam.
3: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: W tonacji Trójki.
6: Dzień dobry, przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnej czwartkowej letniej tonacji. Dziś mija równo 15 lat od dnia, w którym zmarła Amy Winehouse.

to Black. Śpiewała Amy Winehouse piosenkę, którą skomponowała wspólnie z Markiem Ronsonem. To był rok 2007. Pozostajemy w rejonie soulowym. Posłuchamy gwiazd, wielkich gwiazd soulu, R&B i disco z lat 70. przede wszystkim, mianowicie Earth, Wind and Fire. Zespół rodzinny, bowiem w składzie było trzech braci White, Morris, ten najważniejszy wokalista, główny wokalista, a także basista Verdon i perkusista Fred. Lata 70. to pasmo wielkich sukcesów, wiele przebojów i świetnych płyt długogrających, a my dzisiaj posłuchamy jednego z największych przebojów Earth, Wind and Fire, September.

September i Earth, Wind and Fire. Zespół, który sprzedał ponad 90 milionów egzemplarzy swoich płyt. Teraz przeniesiemy się o 20 lat bliżej czasów współczesnych, czyli rok 1998. Szczyt popularności tanecznej muzyki klubowej i za chwilę jeden z największych przebojów z tamtego okresu, który skomponowali Thomas Bangalter, czyli połowa duetu Daft Punk, i Alan Brax, to DJ i producent także francuski, a zaśpiewał w piosence, która za chwilę, Anglik Benjamin Diamond. Dodam jeszcze, że jako pierwszy ten utwór zagrał słynny DJ Pete Tong.

Music Sounds Better With You. Trio francusko-angielskie Stardust w wielkim przeboju europejskim, ale nie tylko, dlatego że piosenka dotarła do pierwszego miejsca listy przebojów tanecznych w Stanach Zjednoczonych. Teraz przenosimy się do roku 2000.

11. Jesteśmy w Anglii i słuchamy utworu, który ukazał się na trzecim i ostatnim singlu z płyty The English Riviera zespołu Metronomy.

Everything Goes My Way. Śpiewał Joseph Mount piosenkę z własnym tekstem i własną muzyką, a to była grupa Metronomy. Teraz duet z Poznania, czyli Rebeka, Iwona i Bartosz w piosence Pocałunek.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Lusem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Przecież nie ma upałów.
3: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
10: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
12: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
14: Jedynka. To jest radio.
15: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
16: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
17: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
18: Spakowani!

0: Możemy wyjeżdżać na urlop.
1: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
0: Pamiętałem o wszystkim.
1: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
0: Dokładnie, kochanie.
1: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
0: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
1: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
2: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Żegnamy reklamy.
7: Przed paroma minutami słuchaliśmy duetu Rebeka w piosence Pocałunek, a teraz już pora na kolejny odcinek cyklu o języku polskim.
8: Przysłowie.
9: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Łachmyta, łachudra, hultaj i nicpoń. O pochodzenie takich słów pyta mnie pan Paweł. Wiem, że wszystkie one są określeniami osób zaniedbanych pod kątem higienicznym lub tak zwanych typów spod ciemnej gwiazdy, pisze słuchacz. Wyraz łachmyta zapożyczyliśmy z języka ukraińskiego, ale jego korzenie sięgają prasłowiańskiej formy lochmot, która oznaczała znoszoną odzież czy łachmany. Podobne do łachmyty jest słowo łachudra. To złożenie cząstki łach, czyli nędzna, podarta odzież, szmata i czasownika drzeć. Łachudra to osoba w podartych szatach, która oceniana jest negatywnie, a często także wyśmiewana i zawstydzana. Wskazuje na to wyrażenie drzeć z kogoś łacha, czyli śmiać się z kogoś bezlitośnie, a dosłownie odzierać kogoś z ostatnich strzępków szmat, by wystawić tę osobę na pośmiewisko. Przejdźmy do hultaja. Wyraz ten pochodzi od prasłowiańskiego gol, czyli goły, z przyrostkiem taj. Zdaniem niektórych językoznawców pierwotnie słowo hultaj było terminem prawnym i oznaczało człowieka nie mającego domu ani roli, nie trudniącego się żadnym rzemiosłem, włóczącego się po wsiach i miasteczkach, najmującego się na robotę, a dopiero później włóczęgę, szubrawca i łajdaka. Wszystkie te słowa mają swoje korzenie w językach wschodnich Słowian. Wyjątkiem jest nicpoń, który jest wyrażeniem rodzimym i pochodzi z gwar. A wziął się od wyrażenia nictuponim, które oznacza oczywiście, że z takiego nicponia nie ma żadnego pożytku. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
7: Wracamy do muzyki i tym razem posłuchamy wielkiego przeboju roku 1991. Szczyt listy przebojów w Stanach Zjednoczonych, w Anglii też świetnie, bo trzecia pozycja. Bracia Trail i Jared Cordes, PM Dawn.

Set Adrift on Memory Bliss. Jeden z największych przebojów roku 1991. To był duet PM Dawn. Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych, ale zdecydowanie przybliżymy się do czasów współczesnych. Zajrzymy na debiutancki, świetny album grupy MGMT, Oracular Spectacular. I z tej płyty jeden z przebojów, które znalazły się na tym wydawnictwie, Kids.

Kids i MGMT. Teraz przenosimy się do Liverpoolu, skąd pochodzi grupa The Zootons. Wsławili się tym, że napisali, skomponowali piosenkę, po którą później sięgnęli Amy Winehouse i Mark Ronson, tworząc wielki przebój z tego utworu, ale my posłuchamy właśnie wersji oryginalnej The Zootons. Valerie.

Valerie i The Zutons. Teraz z Liverpoolu przeniesiemy się do Kanady, skąd pochodzi grupa Always. Molly Rankin i Alec O'Hanley są odpowiedzialni za większość kompozycji i tekstów, a słowa tej piosenki, która już za chwilę, mówią o miłości i zamążpójściu. Archie, marry me.

Słuchaliśmy grupy Always w piosence Archie, Marry Me. Teraz niespodziewany przebój roku 2021, piosenka roku według słuchaczy BBC One. 17 Going Under i Sam Fender.

17 Going Under i Sam Fender. Na zakończenie pierwszej godziny tonacji posłuchamy szkockiej grupy Belen Sebastian w tytułowym fragmencie albumu The Boy with the Arab Strap. Recenzenci dopatrywali się podobieństwa do grupy The Kings i do Morrisseya. Będzie śpiewał oczywiście jak zwykle w Belen Sebastian Stuart Murdoch.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert
5: taniej masz. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
9: Jedynka. To jest radio.
10: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina miasto Grudziądz.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
15: Jeszcze nie śpisz?
16: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
15: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
16: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
17: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Zapłać

Kupiłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na

0: 23 lipca, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Przedłuża się spotkanie Kaczyński-Morawiecki. Dziś mija ultimatum stowarzyszeniowe. Po czerwcowym ataku nożownika szpital specjalistyczny w Jastrzębiu-Zdroju wzmocnił bezpieczeństwo. Burze i ulewy możliwe w 14 województwach, są alerty MGW. Od 3 godzin trwa spotkanie Kaczyński-Morawiecki, które ma uspokoić sytuację w Prawie i Sprawiedliwości. Taką nadzieję mają stronnicy byłego premiera skupieni w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. W ubiegłym tygodniu kierownictwo PiS-u zobowiązało członków partii do podpisania deklaracji o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Małgorzata Naukowicz.
1: O spotkanie z prezesem poprosił Mateusz Morawiecki, mówi europoseł Piotr Müller. Zaznaczył, że członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus wykazują wolę daleko idącego porozumienia. Dodał, że chcą też pozostać w PiS-ie.
2: Możemy też trochę się różnić wewnątrz obozu politycznego, ponieważ uważam, że jednak mimo wszystko łączy nas jakiś podstawowy wzór wartości. Jedność nie musi oznaczać jednolitości.
1: Albo PiS, albo stowarzyszenie. Trzeciej drogi nie ma, odpowiada rzecznik PiS-u Rafał Bochenek. Dodaje, że według kierownictwa PiS-u działalność Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego jest sprzeczna z interesem partii.
3: Jeżeli tego oświadczenia nie złoży, to automatycznie jest oczywiście poza naszą formacją polityczną. Każdy tutaj podejmuje decyzję samodzielnie, nie ma żadnego przymusu.
1: Termin ultimatum mija o północy. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: Nowoczesne technologie i innowacje przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa Polski, deklaruje premier Donald Tusk. Właśnie podpisano kolejne umowy na rozwój technologii obronnych dla sił zbrojnych. Szef rządu podkreśla, że zapewnią dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań.
4: Te umowy to jest nie tylko ponad 700 milionów złotych, biorąc pod uwagę też pierwszą część tych umów. Niedługo będzie 1 miliard złotych na praktyczne rozwiązania i to te najnowocześniejsze. Te umowy to także taki wielki zastrzyk pomysłów, pieniędzy, energii ludzkiej, talentów ludzkich w polskie technologie dla polskich firm, dla polskich instytutów naukowych, polskich naukowców.
0: Program Perun to jeden z najważniejszych instrumentów rozwoju sił zbrojnych. Bezpieczeństwo wzmacnia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Jastrzębiu-Zdroju. Po ataku nożownika, który miesiąc temu ranił na terenie lecznicy 5 osób, uaktualniło procedury bezpieczeństwa. Część została wdrożona niezwłocznie, mówi dyrektor placówki Robert Ostrowski.
5: Zamknęliśmy dojście bezpośrednio do izby przyjęć. Została tam zamontowana kamera, wideofon. Drzwi na izbę przyjęć są otwarte tylko przez ratownika medycznego. Również przeszliśmy się po oddziałach. Wszędzie tam, gdzie było to możliwe technicznie, będą zainstalowane właśnie ograniczenia dostępu.
0: Rozważane są też zmiany dotyczące odwiedzin, mówi ordynator chirurgii ogólnej Artur Ploch.
6: Chyba jednak trzeba myśleć o tym, żeby te odwiedziny ograniczać. Dzisiaj w dobie telefonów w każdej kieszeni, wideorozmów, naprawdę chyba nie ma potrzeby odwiedzania pacjentów, którzy lądują w szpitalu na 48 godzin. Nie ma to żadnego sensu. Już nie trzeba przywozić rosołu i kompotu. Te czasy już bezpowrotnie minęły.
0: Napastnik, 19-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju, był pod wpływem środków odurzających. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu od 8 lat więzienia do dożywocia. Konflikt na Bliskim Wschodzie zagraża już 2 kluczowym szlakom transportu ropy. Notowania surowca gwałtownie rosną, co może przełożyć się na droższe paliwa, transport i towary w sklepach, także w naszym kraju.
7: Jemeńscy Huti poinformowali o atakach na 2 saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym. Potwierdzono trafienie jednego statku, na którym wybuchł pożar. Rebelianci wspierani przez Iran ogłosili blokadę saudyjskich portów. To odpowiedź na skierowanie przez Riad części eksportu ropy nad Morze Czerwone z pominięciem kontrolowanej przez Iran cieśniny Ormuz. Huti grożą teraz zamknięciem cieśniny Bab al-Mandab. Część statków zrezygnowała już z tego szlaku. Jego zablokowanie oznaczałoby dłuższe i droższe rejsy wokół Afryki. Eskalacja jest następstwem załamania rozejmu w wojnie Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. Spór dotyczy m.in. żeglugi przez cieśninę Ormuz. Teheran chce kontrolować ruch statków i pobierać od nich opłaty, a Waszyngton domaga się zachowania swobody żeglugi. Amerykanie wznowili naloty na Iran, który odpowiada atakami na statki, bazy USA oraz infrastrukturę w państwach regionu. Jan Oleński, Polskie Radio.
0: Cena ropy Brent wzrosła chwilowo do $99 za baryłkę. Alert przed burzami w 14 województwach. Instytut Meteorologii zapowiada także krótkotrwałe, intensywne opady deszczu. Przyczyną takiej pogody jest niż genueński, który z nad Bałtyku przemieszczać się będzie w kierunku Polesia.
8: Dzisiaj lokalne te burze mogą powodować punktowe zalanie i podtopienie. Nie jest to duże ryzyko. Najbardziej prawdopodobne jest to w sytuacji, gdy będą przechodzić przez miejscowości niżej położone, obszary silnie zurbanizowane i wtedy jak najbardziej jest to realne. Porywy wiatru w burzach do 60-70 km na godzinę. Nisko położona izoterma zero. Sprzyjać będzie dzisiaj opadom drobnego gradu.

0: O średnicy na ogół do 1,5 cm. Lokalnie krajobrazy z tego powodu mogą się zabielić.
1: Mówi łowca burz Arkadiusz Wójtowicz. IMGW prognozuje, że w rejonie wybrzeża możliwe są trąby wodne. Jeszcze jedna informacja, jak donosi nasza reporterka Dagmara Kędzior. Właśnie przed chwilą skończyło się spotkanie Kaczyński i Morawiecki. Trwało 3 godziny.
2: Klimat.
1: Jakość powietrza jest przeważnie bardzo dobra i dobra. Ponad połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, głównie ze słońca. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Do końca dnia pochmurno, ale z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. 18 stopni na północnym wschodzie, 19 na zachodzie, 20 w centrum, do 21 na Podkarpaciu.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Autopromocja.
6: Live and direct, tak mówi się na Jamajce. Trójka sprawdza poziom pozytywnych wibracji prosto z Ostruda Reggae Festival, a 25. edycja największego święta tej muzyki w Polsce zapowiada się znakomicie. Strefa Dread nadaje na żywo z polskiej stolicy Karaibów w sobotę od 17 do 19. Będą goście, wspomnienia i zielono-żółto-czerwone muzyczne inspiracje. Daj się ponieść fali ludzkich serc. Mirosław Maken-Dzięciołowski. Ostruda Reggae Festival pod patronatem Trójki.
5: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
17: Halo, halo, czy nas słyszycie?
16: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
18: Abemus Papam!
16: Plebiscyt polskieradio.pl.
19: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
19: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
19: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Żegnamy reklamy.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: W tonacji Trójki.
14: Przy mikrofonie ponownie Grzegorz Hoffman. Drugą godzinę otwiera angielski duet The Ting Tings, a w ich wykonaniu pierwszy i zarazem największy przebój That's Not

That's Not My Name. Jeden z największych przebojów roku 2008 w Anglii oczywiście przede wszystkim, ale nie tylko. Teraz również początki, ale grupy amerykańskiej z Los Angeles, mianowicie Weezer. Posłuchamy fragmentu ich niebieskiego albumu, bo tak mówi się o debiutanckiej płycie Weezer. I to będzie jeden z pierwszych i zarazem największych przebojów w ich dorobku, Buddy Holly. Piosenka na singlu ukazała się w 58. rocznicę urodzin artysty. What's with

Buddy Holly i Weezer. Dodam jeszcze, że wideo do tej piosenki zrealizował sam Spike Jonze. Teraz grupa, która powstała w poprzedniej dekadzie w Auckland w Nowej Zelandii, The Beths. I w ich wykonaniu tytułowy fragment płyty debiutanckiej Future Me Hates Me.

Future Me Hates Me. To była grupa The Beths. Teraz pora na Mysłowic i posłuchamy fragmentu ich trzeciego albumu zatytułowanego Z rozmyślań przy śniadaniu, a z tej płyty jedna chyba z bardziej charakterystycznych piosenek dla zespołu, Scenariusz dla moich sąsiadów.

scenariusz dla moich sąsiadów i Mysłowic. Teraz jeden z najgłośniejszych debiutów roku 2005, czyli grupa Arctic Monkeys z płyty Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. I piosenka, która w Anglii dotarła na sam szczyt listy przebojów, I Bet You Look Good on the Dance Floor.

I bet you look good on the dance floor. Wielki przebój grupy Arctic Monkeys, jeden z dwóch, które dotarły na szczyt listy przebojów w Anglii. Ta druga piosenka to When the Sun Goes Down. Później już było nieco gorzej. Teraz zespół z Bostonu w stanie Massachusetts, czyli z miasta, z którego pochodzili również członkowie grupy Pixies. Evan Dando i The Lemonheads w utworze z repertuaru duetu Simon and Garfunkel.

Piosenkę autorstwa Paula Simona z repertuaru Simona i Garfunkela wykonała grupa The Lemonheads, Mrs. Robinson. Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych, ale z Bostonu przenosimy się do Nowego Jorku. Czas punk rocka i nowej fali, czyli druga połowa lat 70. Za chwilę zespół Blondie w piosence, która pochodzi z repertuaru innej grupy The Nerves. Utwór wynalazł Jeffrey Lee Pierce, zaprzyjaźniony z zespołem Blondie, a przy okazji lider całkiem niezłej grupy The Gun Club. Członkowie zespołu Blondie mieli wątpliwości, czy nagrywać piosenkę, która dopiero co się ukazała, ale ponieważ The Nerves przestali wkrótce istnieć, to Blondie mogli nagrać ten utwór zarówno na singlu, jak i na albumie. Hanging on the Telephone.

Hanging on the Telephone i Blondie. Piosenka z Top Ten z roku 1978. Top Ten w Wielkiej Brytanii. To ważne dlatego, że utwory zespołu Blondie znacznie lepiej radziły sobie na liście przebojów w Anglii niż w Stanach Zjednoczonych. Pozostajemy w Nowym Jorku i posłuchamy zespołu The Strokes. Rok 2001 i jedna z ważniejszych piosenek z początków Garage Rock Revival. Last Night.

The Strokes i Last Night. Piosenka, która powstała na bazie utworu Toma Petty'ego American Girl. Wideo do tej piosenki nakręcił syn samego Francisa Forda Coppoli, Roman. Teraz przedstawiciele gdańskiej sceny alternatywnej z lat 80. Bielizna. Oczywiście były też inne zespoły tej sceny, na przykład Apteka, Boom Wakacje w Rzymie, Dzieci Kapitana Klosa czy Golden Life. No bardzo dużo ciekawych rzeczy działo się wtedy w Gdańsku i zresztą nie tylko, w Gdyni także. Taniec lekkich goryli to tytuł świetnej debiutanckiej płyty Bielizny i z tego wydawnictwa utwór Stefan.

Stefan i Bielizna. Przechodzimy teraz do grupy, która nagrywa od kilku lat i właściwie wszystkie jej płyty są na niezłym poziomie artystycznym. Mowa o londyńskiej formacji Wolf Alice, którego główną postacią jest wokalistka Ellie Russell. Za chwilę fragment drugiego albumu, przebojowego drugiego albumu Wolf Alice, Visions of a Life, piosenka pod tytułem Don't Delete the Kisses.

Śpiewała Ellie Roesel, grała grupa Wolf Alice. To był utwór Don't Delete the Kisses. Pozostajemy w Anglii, ale przenosimy się bliżej Liverpoolu, skąd pochodzi grupa The Coral, której liderem od początku do dziś jest James Skelly. Pierwszy album The Coral, po prostu The Coral, taki jest tytuł, i jeden z pierwszych przebojów tego zespołu, Dreaming of You.

Dreaming of You i The Coral. Dzisiejsza tonacja powoli dobiega końca. Na zakończenie utwór z repertuaru zespołu Blur, rok 1999, płyta 13. Pierwszy album w ich dorobku, którego nie wyprodukował Steven Street. Sięgnęli tym razem po innego producenta, Williama Orbita, który był tuż po pracy nad płytą Madonny Ray of Light. Z płyty 13 utwór Tender, w którym wyjątkowo będziemy słyszeć nie tylko Damona Albarna, ale również Grahama Coxona. Bardzo dziękuję za uwagę. Życzę udanego popołudnia. Grzegorz Hoffman. Do usłyszenia.

0: kiedy wyruszałeś w dorosłość?
1: Jeszcze to.
2: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
0: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
3: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
2: Dajcie wszyscy święto.
0: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Za 100 metrów kieruj się na zysk.
11: Na zysk?
10: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
11: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
10: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
11: W takim razie kieruj mnie na zysk.
12: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
13: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
14: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
15: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
16: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
17: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
18: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
19: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
20: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
21: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
22: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
23: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
22: A, no i merci bardzo.
24: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Żegnamy reklamy.
25: Program Trzeci Polskiego Radia, jest 20.

0: 3 lipca, czwartek, minęła 16. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski.
1: Spotkanie Kaczyński i Morawiecki bez rozstrzygnięć. O północy mija ultimatum stowarzyszeniowe władz PiSu. Szef dyplomacji krytykuje na taki Iranu i jemeńskich rebeliantów Huti na statki handlowe po obu stronach Półwyspu Arabskiego.

0: Zabezpieczenia Rozwój Plus. Szczegóły zna Jacek Frencel, który jest przy Nowogrodzkiej.
1: Samochód z Mateuszem Morawieckim przyjechał przed oczekującymi na komentarz dziennikarzami bez zatrzymania. W siedzibie PiSu jest nadal Jarosław Kaczyński, a przed chwilą wyjechał Jacek Sasin. Jakie będą dalsze działania, dowiemy się w ciągu najbliższych godzin, a może nawet w ciągu dni. Choć Rafał Bochenek, rzecznik PiSu, na portalu X napisał zaraz po skończonym spotkaniu. Rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia zasadniczej sprawy. I dodał, wszyscy parlamentarzyści mają te same prawa, ale także obowiązki, co oznacza, że termin ultimatum, czyli złożenia deklaracji i przynależności do PiSu z wyłączeniem przynależności do Stowarzyszenia Rozwój Plus, upływa dziś o północy.
0: Dziękujemy. Za chwilę z Jackiem Frenclem połączymy się w naszej popołudniowej audycji. Prokurator generalny wystąpił do marszałka Sejmu o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Michała Wosia do prokuratury. Wcześniej poseł PiSu czterokrotnie się nie stawił. Rzeczniczka Waldemara Żurka, prokurator Anna Adamiak, mówi, że poseł składał wprawdzie wniosek o przesłuchanie w innej prokuraturze, ale i tak powinien był przyjść na wezwanie.
2: Jedyną okolicznością, którą podniósł pan poseł w swojej korespondencji, co do której odniósł się prokurator, to był wniosek o przeprowadzenie tej czynności w innej jednostce organizacyjnej prokuratury. Prokurator ten wniosek oddalił. Taki wniosek w żaden sposób nie mógł usprawiedliwić nieobecności pana posła w związku z jego niestawiennictwem na wskazane terminy. Stąd wniosek prokuratora o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie.
0: Śledczy uznali, że kolejne wezwanie byłoby nieskuteczne. Prokuratura zarzuca Michałowi Wosiowi, że w czasach, gdy był wiceministrem sprawiedliwości, przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków, zarządzając służbą więzienną. Minister spraw zagranicznych potępia ataki Iranu na statki przepływające przez cieśninę Ormus. Radosław Sikorski krytycznie odniósł się też do uderzenia w dwa saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym przez jemeńskich rebeliantów Huti.
3: Ani Iran, ani jego popierane przez Iran bojówki nie mają prawa do anektowania wód międzynarodowych. Polska stoi na stanowisku, że cieśnina Ormus, tak jak do tej pory, tak jak przed wojną, to wody międzynarodowe, po których jest wolność przepływania statków cywilnych i nie tylko.
0: Huti kontrolują część Jemenu, w tym kluczową cieśninę Bab al-Mandab. To i zamknięcie cieśniny Ormus powoduje, że mocno utrudniona jest żegluga po obu stronach Półwyspu Arabskiego. Blokada Hutich może wpłynąć na znaczne ograniczenie eksportu saudyjskiej ropy naftowej. Zaufanie do policjantów wzrośnie, jeśli będą systematycznie współpracować z obywatelami. Tak mówią naszemu reporterowi Maciejowi Szeferowi mieszkańcy Poznania przed jutrzejszym świętem policji. Przy okazji opowiadają, jak zmienia się podejście do mundurowych.
4: W zasadzie jest lepiej, o wiele lepiej.
5: Ale to dlatego, że szybciej reagują, więcej ich widać?
4: Znaczy więcej ich widać i myślę, że też mają lepszą reakcję, chociaż to zależy od jednostki i od człowieka tak naprawdę.
6: Zawód jak zawód, każdy musi swój zawód wykonywać.
7: Wydaje mi się, a żyję już troszkę na tym świecie, że w porównaniu do tego, co było w latach 90., to jednak zaufanie do policji znacznie wzrosło, a fakt, że ona może nie zawsze jest obecna tam, gdzie byśmy chcieli, no to jednak wynika raczej z finansowania i niedofinansowania i braków kadrowych, które obecnie, z tego co wiem, w policji są.
0: Informacja, która cieszy się największym zaufaniem społecznym, to od lat Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna. Nowa iluminacja rozświetli Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Renesansowy zabytek przeszedł renowację elewacji. Teraz jej detale będzie można zobaczyć w nowym świetle. Kiedy o tym? Aneta Łuczkowska.
8: Oficjalne odpalenie iluminacji zaplanowane jest na jutro. O 22:00 będzie można przekonać się, co potrafią zamkowe LEDy, a system daje sporo możliwości, mówi Wioletta Słoka, dyrektor zamku.
9: Na co dzień zamek będzie oświetlony barwą naturalną, ciepłą, podkreślającą architekturę zamku, a okazjonalnie będzie świecił w barwach narodowych, biało-czerwono, w barwach unijnych, niebiesko.
8: Nowa iluminacja ma robić wrażenie, obiecuje marszałek Olgierd Geblewicz.
10: Dla mnie najważniejsze jest to, żeby ten zamek nie tkwił w mroku po zmierzchu, tylko przybywających po zmroku witał swoim pięknem.
8: Szczeciński zamek przechodzi serię remontów wymuszonych zawaleniem się stropów w jednym ze skrzydeł. To już zostało odbudowane, odnowiona została elewacja, przebudowane zamkowe tarasy. Teraz prace toczą się na wewnętrznym dziedzińcu. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

0: Prawie 6 po 16, Sport w Trójce i Norbert Michalak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Szykują się dziś piłkarskie emocje. Polskie kluby rozpoczynają grę w kwalifikacjach Ligi Konferencji. W drugiej rundzie Raków Częstochowa podejmie zdobywcę Pucharu Malty Valletta, a GKS Katowice zagra z MSK Żilina. Co ciekawe dla Gieksy, to powrót do Pucharów po 23 latach. O rywalu ze Słowacji mówi szkoleniowiec Rafał Górak.
2: Jeżeli nabierze wiatr w żagle, to jest bardzo zespołem widowiskowym. To wynika też z racji tego, że jest to młoda drużyna, która jest tutaj budowana i zmieniana co jakiś czas, ale chłopcy grający tutaj w zespole wiedzą, że droga do dobrych klubów, czy nawet tutaj, chodzi o Slovan, czy do Europy, jest po prostu poprzez to, żeby dobrze się pokazać. Spodziewamy się w związku z tym, że są też u siebie meczu trudnego i na pewno wyrównanego.
1: A ten mecz rozpocznie się o 20:30, wcześniej zagra Raków, początek o 18:30. Zostajemy przy piłce. W siedzibie PZPN powstało Centrum VAR. Podczas meczów Ekstraklasy sędziowie nie będą już przebywać w wozach ani na stadionach, a właśnie w centrali, mówi sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski.
3: Trochę wsłuchujemy się w głos naszych sędziów, którzy pewnie mieli wiele okazji do sędziowania z tego typu właśnie centrów warowych, czy to w meczach Ligi Mistrzów, czy to Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. Nie trzeba podróżować na stadiony, na mecze, tylko tak naprawdę ekipy sędziowskie przyjeżdżają tutaj do Warszawy, są kwaterowane i mogą tak naprawdę w jeden weekend obsłużyć nie tylko jedno spotkanie, ale nie wiem, dwa albo trzy nawet mecze, jeżeli jest to poukładane logistycznie.
1: System VAR w naszym kraju został wprowadzony w 2017 roku. Półfinał tenisowego turnieju w Pradze nie dla Weroniki Falkowskiej. Polka i jej partnerka deblowa, Amerykanka Alana Smith, uległy w ćwierćfinałowym meczu tajwańsko-japońskiemu duetowi. Hao Qinchan i Miyu Kato 6-1, 5-7, 7-10. Mecz trwał półtorej godziny.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Dzisiaj jest raz pogodnie, dużo słońca, a raz deszcz i to w dużej części Polski. Padało w Lublinie, padało w Warszawie i teraz też leje, za chwilę przestanie i tak w kółko. Szczególnie wschodnia część Polski objęta jest alertami przed burzami jeszcze przez mniej więcej godzinę. Dosyć chłodno, jak na środek wakacji, bo od 17 na północy do 22 na południowym wschodzie.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
6: Żegnamy reklamy.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: 16:09 na zegarach. Michał Jędrkowiak audycję dziś wydaje, Michał Daniluk zrealizuje, Paweł Turski odbiera telefony od państwa, a przy mikrofonie kłania się Michał Gardias. Dzisiaj znów sporo interesujących tematów mamy.
6: Zapraszamy do Trójki.
5: Ale na początek relaks i Sasanka, czyli imię dla nowej mieszkanki warszawskiego zoo. Mniej więcej tak brzmi najmniejszy na świecie jelonek. To właściwie jelonka, bo to jest samiczka. 50 tysięcy osób wzięło udział w konkursie na imię dla tego małego stworzenia, które wygląda jak taki mały taborecik. 30 cm w kłębie i raczej nie więcej. To pudu południowe, tak się nazywa. Na ulicach Warszawy, to już inna kwestia, poruszaliśmy dzisiaj temat dosyć kontrowersyjny, czyli ile dać kolokwialnie do koperty, idąc na wesele.
9: No myślę, że tak od 1000 wzwyż, w zależności od możliwości portfela.
5: No ciekaw jestem państwa zdania w tym temacie. Ale spokojnie, nie zabraknie u nas polityki i dalsze losy Prawa i Sprawiedliwości po rozmowach ostatniej szansy przy Nowogrodzkiej, które zakończyły się przed godziną. 2 i 7 trójek. Czekamy na telefony w każdej sprawie, a teraz gramy.

0: 16.13, już po najważniejszym politycznie spotkaniu dnia, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński rozmawiał dzisiaj z wiceprezesem tej partii Mateuszem Morawieckim. No, tematem była działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus. Politycy, którzy do niego należą, mogą pożegnać się z partią. Czy sprawa ewentualnego rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości jest rozstrzygnięta? O to pytamy na początek naszego programu. Przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości jest nasz reporter Jacek Frencel. Dzień dobry, Jacku.
1: Dzień dobry, witaj. No, spotkanie, witam słuchaczy.
0: Witamy, witamy. Spotkanie rozpoczęło się kilka minut po 12:00. Trwało ponad 3 godziny, zakończyło się jakąś godzinę temu. Politycy chyba nie chcieli dyskutować z dziennikarzami, ale coś wiemy?
1: Po spotkaniu polityków żaden z nich nie wyszedł z nami porozmawiać. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek napisał tylko krótko na portalu X, że rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Zaznaczył też, że czas na złożenie oświadczeń o przynależności do partii obowiązuje do końca dnia.
0: Mhm, czyli pytanie o przyszłość Prawa i Sprawiedliwości nadal jest otwarte i bez odpowiedzi.
1: To pytanie zadają sobie też chyba wszyscy obserwatorzy sceny politycznej. Tu przed siedzibą PiS-u oczekiwaliśmy choćby na krótkie oświadczenia i deklaracje. Niestety żaden z polityków nie chciał rozmawiać. Chwilę po rozpoczęciu obrad nad Nowogrodzką nadciągnęły czarne chmury i zaczął padać deszcz. I to okazało się chyba dosyć prorocze. Jeszcze przed spotkaniem Mateusz Morawiecki opublikował w sieci takie nagranie.
2: Jestem w Prawie i Sprawiedliwości. Chcę być w tej naszej drużynie i w naszym obozie patriotycznym. Bądźmy wielkim obozem, który połączy prawicę, centroprawicę i nurt solidarnościowy. Odzyska większość i odsunie tę leniwą i gnuśną koalicję od władzy i ponownie uruchomi mechanizmy rozwoju dumnej Polski.
1: A Piotr Miller, będący w Sejmie dziś na spotkaniu z dziennikarzami, mówił i będący po stronie Mateusza Morawieckiego oczywiście, przekonywał dzisiaj, że są w PiS-ie ludzie, którzy...

0: dążą do usunięcia byłego premiera z partii.
1: Takich trzech najważniejszych, chociaż pewnie jest trochę więcej osób, można spokojnie wymienić. Jest to Jacek Kurski, Jacek Sasin czy Patryk Jaki, prawda? I oni z nieznanych mi przyczyn próbują w momencie, gdy Donald Tusk już leży na deskach, jest afera szpitalna, jest katastrofa w finansach publicznych, oni z nieznanych mi przyczyn znowu podejmują intrygę, żeby wyrzucić premiera Mateusza Morawieckiego z partii. Pomimo tego, że w kwietniu było wspólne oświadczenie, wspólne porozumienie, że Stowarzyszenie Rozwój Plus może dalej działać.
0: A chodzi o ustalenia, kwietniowe ustalenia, kiedy to prezes Kaczyński powiedział, że PiS potrzebuje dwóch płuc. Jednak od tygodnia wiemy, że ta deklaracja już jest nieaktualna.
2: Niestety ktoś stwierdził, że zamiast dwóch płuc potrzebna jest jedna pięść. No tylko spróbuję pani pięścią pooddychać. No nie da się tego zrobić. Ta nasza wartość, którą jest bycie szerokim namiotem, powinna nadal pozostać w Prawie i Sprawiedliwości tym, co jest dominujące, tym, co nas wszystkich łączy, pomimo pewnych różnic w narracji.
0: Tak mówił przed południem w Sejmie Robert Gontarz z PiS-u, także ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Ultimatum prezesa Prawa i Sprawiedliwości nadal obowiązuje, tak napisał rzecznik partii. Pan prezes Jarosław Kaczyński od zawsze podkreśla, że jedność środowisk politycznych jest gwarancją dobrej przyszłości, a politycy należący do stowarzyszenia byłego premiera Mateusza Morawieckiego do północy powinni zadeklarować brak przynależności do stowarzyszenia prowadzącego działalność, jak podkreślił, polityczną. W praktyce chodzi o złożenie przez Morawieckiego, o założone przez Morawieckiego Stowarzyszenie Rozwój Plus, a nad Nowogrodzką po chwilowych przebłyskach słońca znowu nadciągnęły chmury i zaczął padać ulewny deszcz. Czy to jakiś znak dla PiS-u i Stowarzyszenia Rozwój Plus? Ostateczne decyzje zapewne zapadną w przyszłym tygodniu, kiedy to zbierze się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, który będzie decydował o dalszych krokach. Po tym, jak już będziemy ostatecznie wiedzieli dziś o północy, ilu posłów złożyło deklarację.
3: Czyli ciąg dalszy burzy politycznej, tej pogodowej, na pewno nastąpi. Jacek Frenzel, dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
3: A już teraz piosenka dnia, Easy Street, Queens of the Stone Age.

0: 16:21. Tysiące ósmoklasistów poznały już wyniki rekrutacji do szkół średnich, ale dla wielu rodzin to jeszcze nie koniec emocji. W największych miastach o przyjęciu do wymarzonego liceum coraz częściej decydują pojedyncze punkty, a nawet sama strategia wyboru szkół. Czy obecny system rzeczywiście daje wszystkim równe szanse? To sprawdzała Karolina Gonet.
1: Widzę, że mamy tak naprawdę prawie 30 stron, ile tutaj mamy osób łącznie, 1503 osoby. To jest tylko lista kandydatów nieprzyjętych do państwa liceum.
2: To są listy kandydatów, którzy choćby raz wskazali naszą szkołę. Nie udało się.
1: Ile osób na przykład dostaje się z takiej rekrutacji dodatkowej?
2: Zwykle kilkanaście.
1: Opowiadał mi Przemysław Cieślak, członek komisji rekrutacyjnej w Liceum Tadeusza Czackiego. Dodam, że odwiedziłam jedną z topowych szkół w Warszawie. Jednak podobne obrazy i podobne napięcia wokół rekrutacji obserwowane są dziś także w innych dużych miastach, gdzie liczba kandydatów ponownie przewyższyła liczbę dostępnych miejsc. W Krakowie po pierwszym etapie rekrutacji bez przydziału do żadnej szkoły zostało ponad 1000 uczniów. Wśród nich są także tacy, którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki egzaminów i mieli dobre oceny na świadectwach.
2: Pierwszy etap rekrutacji mamy rzeczywiście za sobą. Z mojego punktu widzenia chyba najbardziej bolesny jest to 7 punktów za świadectwo z paskiem. Bo rzeczywiście komuś może zabraknąć 1/100 i nie utrzymuje świadectwa z wyróżnieniem, a przez to nie ma tych dodatkowych punktów. I stąd też być może bierze się ta pogoń uczniów klas ósmych, żeby jednak ten pasek uzyskać na świadectwie.
1: O sukcesie potrafią zadecydować pojedyncze punkty lub sposób ułożenia listy preferencji. Dlatego część kandydatów woli nie ryzykować i równolegle szuka alternatywnych ścieżek. Zauważa Włodzimierz Taborski, dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie.
3: Obserwujemy taką sytuację, że uczniowie składają dokumenty do szkół publicznych, a startują w 2, 3, 4 nawet szkół niepublicznych.
1: Rodzice zwracają uwagę nie tylko na stres związany z oczekiwaniem na wyniki. Ich zdaniem problemem staje się także konieczność planowania rekrutacji jak skomplikowanej gry strategicznej, w której błędna decyzja może kosztować utratę miejsca w szkole. Pojawiają się też pytania o jednolitość zasad.
2: Problemem jest też kwestia interpretacji. Bo gdyby każda szkoła w Warszawie przyjmowała według stałych, jednoznacznych kryteriów, nie byłoby większego problemu. Jeżeli mamy wspólną rejestrację, która jest niezwykłym ułatwieniem dla kandydatów, to my tak naprawdę nie wiemy, czy dany konkurs, który my uważamy, że powinien być uznany w rekrutacji, czy tak samo traktują ten konkurs inne komisje rekrutacyjne. Jest bardzo dużo niejasności.
4: Widzimy inne ważne wyzwanie, to jest duże skupienie kandydatów na liceach ogólnokształcących w stosunku do techników.
1: Bartosz Stawiarz, dyrektor operacyjny Fundacja Perspektywy.
4: Tu jest na pewno duże wyzwanie, aby budować tą świadomość, że szkoły zawodowe, szkoły branżowe to jest też dobry wybór dla młodego człowieka, który co ważne daje tak naprawdę fach już po kończeniu technikum, przejściu egzaminów zawodowych, matury.
0: Jakie są Państwa refleksje? 227 trójek, ten telefon i Paweł Turski czekają. Jest 16:25, a na krótkim horyzoncie skrót serwisu oraz ekonomia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio.
5: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina miasto Grudziądz.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Przecież nie ma upałów.
6: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki

0: Zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
3: Żegnamy reklamy.
4: Jest 16:31. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski.
5: Państwo ma obowiązek reagować zgodnie z przepisami, tak? Prokurator generalny komentuje wniosek o zatrzymanie posła PiS Michała Wosia. Waldemar Żurek wystąpił do marszałka Sejmu, ponieważ, jak podkreśla, podejrzany czterokrotnie nie stawił się na wezwania prokuratury i utrudnia prowadzenie postępowania. W maju poseł PiSu zrzekł się immunitetu i wyraził zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej w sprawie prowadzonej przez prokuraturę regionalną w Poznaniu. Śledztwo dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez Michała Wosia w czasie, gdy jako wiceminister Sprawiedliwości odpowiadał za sprawy służby więziennej. Jeśli jemeńscy rebelianci Huti znowu ostrzelają statki, siły amerykańskie podejmą surowe działania także wobec Iranu, zapowiada prezydent USA. Donald Trump przypomniał, że rok temu Stany Zjednoczone przeprowadziły bardzo silny atak na Huti w odpowiedzi na zakłócanie przez nich handlu i żeglugi poprzez ostrzeliwanie statków. Od tamtego czasu zachowywali się bardzo odpowiedzialnie, napisał w mediach społecznościowych Donald Trump i zaznaczył, że niestety teraz znów zaczynają. Na początku sierpnia w terminie tramwaje wrócą w Aleje Jerozolimskie od strony Ochoty do centrum Warszawy. Dłużej potrwają jednak prace na wiadukcie Mostu Poniatowskiego. Jak informuje spółka Tramwaje Warszawskie, problemy związane są z zastanym stanem technicznym, który nie odpowiada historycznej dokumentacji mostu i trzeba zrealizować wiele prac dodatkowych. Na razie tramwaje będą dojeżdżać do Ronda de Gaulle. Pełny serwis Trójki o 17:00.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
4: Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, zapraszam. Blisko 3 miliony dokumentów mamy już w centralnej bazie systemu dokumenty zastrzeżone. Tylko w drugim kwartale zastrzeżono ponad 139 tysięcy dowodów osobistych, praw jazdy czy paszportów, co oznacza, że średnia dzienna wyniosła 1,5 tysiąca zgłoszeń, mówi Agnieszka Wachnicka, wiceprezeska Związku Banków Polskich.
8: Średnio co 56 sekund do bazy trafia nowa informacja o zastrzeżeniu dokumentu. To jest bardzo dobry kierunek. Liczba rekordów, które w tej chwili mamy w bazie, zbliża się już do 3 milionów. To znaczy, że mamy informację o 3 milionach zastrzeżonych dokumentów, a to pozwala znacznie skuteczniej przeciwdziałać próbom wykorzystywania danych innych osób i posługiwania się skradzionymi dokumentami, co bardzo wyraźnie widzimy również w statystykach.
7: W drugim kwartale udaremniono ponad 9 tysięcy prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę przeszło 300 milionów złotych. Średnio tego typu przestępstwa próbowano dokonać co 14 minut. Rynek pracy wraca do równowagi i bezrobocie wraz z nadejściem lata tradycyjnie malało. W czerwcu stopa bezrobocia obniżyła się do 5,8%. Bezrobotnych jest dziś jednak więcej niż przed rokiem. Blisko 900 milionów euro kary nałożyła na firmę Google Komisja Europejska. Według urzędników z Brukseli koncern złamał unijne przepisy aktu o rynkach cyfrowych, faworyzując własne usługi w wyszukiwarce i ograniczając dostęp do alternatywnych, często tańszych ofert w sklepie Google Play. Koncern skrytykował decyzję komisji. Zatrudnianie nowych pracowników planuje w tym roku 18% firm w Polsce. Spośród nich co czwarta rozważa rekrutację kandydatów z zagranicy. A ponieważ w ostatnich tygodniach pojawiają się pytania o możliwy odpływ pracowników z Ukrainy, przedsiębiorcy już dziś dywersyfikują źródła rekrutacji, przyznaje Monika Banyś-Bator z Personnel Service.
9: Coraz częściej sięgają po pracowników z Azji, Kaukazu czy Ameryki Południowej. I ten kierunek jest związany tak naprawdę z tym, co się wydarzyło po wybuchu wojny w Ukrainie. Wtedy mieliśmy do czynienia z dużą falą migracji Ukraińców i ci, którzy przyjechali, w sporej części nadal tutaj są, natomiast no, nie ma tych nowych fal migracji.
7: Rekrutacja z bardziej odległych kierunków oznacza jednak nowe wyzwania, przede wszystkim bariery językowe i różnice kulturowe. Zagraniczni turyści tymczasem coraz częściej wybierają Polskę jako cel swoich podróży. W ubiegłym roku wydali w naszym kraju rekordową kwotę ponad 41 miliardów złotych. Największy udział w tych wydatkach mieli turyści z Niemiec i z Ukrainy. Dolar

0: Kosztuje dziś 3 zł 80 groszy, a euro 4,33.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
2: Jakaś taka senna pogoda dzisiaj, albo deficyt kawy, nie wiem.
0: To prawda.
2: To prawda, Sylwia potwierdza. Nad Polską burzowy front, teraz pada szczególnie w centrum kraju i na całej wschodniej ścianie. Białystok, Lublin, Rzeszów, tam kropi albo nawet leje. Pochmurno, aż ciemno się zrobiło, nawet w Warszawie. W Gorzowie Wielkopolskim oraz w Świnoujściu prawie 21 stopni i 13 w Zakopanem, więc szału nie ma. W nocy od 8 do 15 najcieplej nad morzem. To będzie temat, do którego należy podejść poważnie. No, choć może brzmieć nieco inaczej. Pewne szwajcarskie miasto walczy z psim moczem w miejscach publicznych. Właściciele czworonogów będą musieli to, co pies po sobie zostawi, no, zneutralizować. Jak? O tym za kilka minut.

0: Vito Bambino i jego Chyba Wiem. No i państwo też wiedzą, jak politycy powinni sobie z sytuacją w Prawie i Sprawiedliwości poradzić. Halo?
1: Na pewno w Polsce jest jeszcze miejsce na jeszcze jedną partię, która by te wszystkie niedobitki rozmaite połączyła i po prostu zatrzęsła sceną polityczną pod sztandarem Chrześcijańskiej Unii Jedności Europejskiej.
0: Takie opinie o 16.40. 227 trójek to jest nasz telefon. Mają państwo czworonogi? No na pewno, bo statystycznie w co drugim polskim domu jest albo kot, albo pies. Częściej pies. W szwajcarskim Chiasso podjęto decyzję o wprowadzeniu nakazu sprzątania po tym, jak pies zrobi siku, mówmy wprost. Jeśli mieszkańcy tego miasta, mówiąc

0: kolokwialnie temat oleją, to zapłacą mandat. Więcej o tym powie Paweł Turski.
1: Zwykła butelka wody. To ona uchroni właścicieli psów przed mandatem w wysokości 100 franków. Aby nie zostać ukaranym, wystarczy polać mocz wodą. Tylko tyle i aż tyle.
2: Jeżeli bym miała za to dostać mandat, to na pewno bym to robiła.
3: Ja sprzątam po swoim psie, jeżeli byłaby potrzeba sprzątania również po siuszkach, czemu nie? Na dłuższy spacer i tak zabieram ze sobą wodę, bo pies też musi się napić.
4: Co do zbierania kłów, nie ma wątpliwości i sam zbieram. Co do moczu, zaskakujące. Wyobraźmy sobie sytuację, że idziemy z psem na spacer i z butelką wody. Jeszcze z butelką wody większą lub mniejszą, może dużą, jeżeli idziemy z dogiem argentyńskim, to musimy wziąć poważny baniak. Wydaje mi się trochę absurdalne.
1: Oceniają nowe przepisy szwajcarskiego miasta warszawscy właściciele psów. Jak mówi burmistrz Chiasso Bruno Arrigoni, nakaz czyszczenia moczu po psie trzeba było wprowadzić.
5: Od lat otrzymywaliśmy skargi z powodu tego problemu. Zwiększyliśmy częstotliwość podlewania roślin i czyszczenia myjką ciśnieniową chodnika do cotygodniowego cyklu. Ostatnio jednak z powodu upałów skargi przybrały na sile, dlatego też zmieniliśmy rozporządzenie dotyczące psów.
1: Zapach to nie jedyny problem, jaki generuje psi mocz. Jak mówi mi Paweł Sztarbowski, miłośnik roślin, prowadzący program Królestwo Roślin w Trójce, mocz, choć jest nawozem, to może szkodzić roślinom.
6: Zbyt dużej bezpośredniej dawce, nierozcieńczony, mocz zawiera za dużo azotu i on rzeczywiście może palić rośliny, czy trawnik szczególnie, jak gdzieś jest wymuskana, ładna, zieloniutka trawka.
1: Psi mocz potrafi prowadzić do realnych strat. Najlepszym tego przykładem jest Szczecin i rośliny przy ulicy Bolesława Śmiałego.
7: Część nasadzonych drzew w rejonie ronda ulicy Tarnowskiej uschła, a krzewy zostały zniszczone. Natomiast usunięte drzewa zostały wymienione na nowe, ale problem wyprowadzania psów w tych miejscach nadal istnieje. Widać to na ulicach.
1: Opowiada Kasper Reszczyński, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Z moczem można jednak walczyć i to się udaje w Poznaniu, wyjaśnia Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich.
8: Staramy się chronić te najmłodsze, nowe nasadzenia, stosując maty słomiano-foliowe. I takie maty zostają przez około rok do dwóch lat od nasadzeń. Natomiast w dłuższym okresie oczywiście ze względu na estetykę tematy są zdejmowane i psie odchody stanowią problem.
1: Szukając oszczędności i chcąc zadowolić mieszkańców, zdecydowaliśmy się na nakaz sprzątania psiego moczu. Mówi burmistrz Chiasso Bruno Arrigoni.
5: Noszenie butelki z wodą nie jest kłopotliwe, a skutecznie rozwiązuje problem. To naprawdę może być rozwiązanie. Mam nadzieję, że to się sprawdzi i Chiasso będzie przykładem dla innych miast.
1: Nowe przepisy w szwajcarskim Chiasso wejdą w życie w połowie sierpnia.
0: A czy w Polsce powinno być podobnie? Taka buteleczka z wodą i akcja neutralizacja? 2273. A już po muzyce, Centrum Świata. Dzisiaj o tym, dlaczego Amerykanie zabierają się za Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze i chcą go rozmontować. A teraz też o porządkach, Błażej Król, współgłosy i usta.

0: Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio zapowiada, że Stany Zjednoczone rozmontują Międzynarodowy Trybunał Karny. Cegła po cegle, jeśli będzie to konieczne, tak dodaje amerykański sekretarz stanu. Dlaczego Amerykanie tak bardzo boją się Trybunału ścigającego zbrodniarzy? O tym dzisiaj.
1: Centrum świata.
2: Już od ponad roku administracja Donalda Trumpa prowadzi wojnę z Międzynarodowym Trybunałem Karnym, czyli tym, który ściga nie państwa, ale odpowiedzialnych m.in. za zbrodnie wojenne, polityków i watażków. Amerykanie objęli już m.in. sędziów MTK dokuczliwymi sankcjami. Teraz jednak sekretarz stanu zapowiedział otwartą, globalną agresję. To MTK i jego sojusznicy toczą wojnę z naszym krajem. Nie za pomocą kul ani pocisków, ale z pomocą ustaw, porozumień i siły tak zwanego prawa międzynarodowego. Stany Zjednoczone nie są członkiem Międzynarodowego Trybunału Karnego. Ten może jednak ścigać zbrodnie popełnione w państwach członkowskich, a to pozwoliło mu między innymi wydać nakazy aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina i premiera Izraela Benjamina Netanyahu. To globalny trybunał, w którym zasiadają niewybrani biurokraci globaliści, którzy twierdzą, że ich władza jest niemal nieograniczona. Zagrożenie ze strony tego globalnego trybunału stale rośnie. W Centrum Świata łączymy się teraz z doktorem Szymonem Zarembą z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dlaczego Stany Zjednoczone rzuciły się, no bo to już bez rękawiczek, na Międzynarodowy Trybunał Karny?
3: Stany Zjednoczone od lat obawiały się postępowań, które prowadził Międzynarodowy Trybunał Karny dotyczących potencjalnych zbrodni popełnionych w Afganistanie. Próbowały także chronić swoich sojuszników, przede wszystkim Izrael, w związku ze śledztwem dotyczącym Palestyny. Wiele wskazuje natomiast, że obecna administracja boi się także wszczęcia nowych śledztw, nowych postępowań dotyczących różnego rodzaju działań tej administracji w Ameryce Łacińskiej, między innymi strzelania czy też celowania do łodzi dealerów, działań, które zostały podjęte w Wenezueli, czy także na przykład wysyłania amerykańskich więźniów do więzień w Salwadorze.
2: Jak bardzo Stany Zjednoczone mogą zaszkodzić MTK?
3: W gruncie rzeczy byłyby w stanie w dużym stopniu sparaliżować działalność Trybunału. Mogłyby z jednej strony nałożyć sankcje, które uniemożliwiają wszystkim amerykańskim firmom i obywatelom jakiekolwiek kontakty z Trybunałem. To by oznaczało odcięcie Trybunału od oprogramowania amerykańskiego, od baz danych w chmurze, od różnego rodzaju możliwości nawet bukowania lotów i różnego rodzaju usług. Odcięcie Międzynarodowego Trybunału Karnego od systemu SWIFT, który dotyczy międzynarodowych płatności, tak, to uniemożliwiłoby mu realizowanie przelewów.
2: Czy Stany Zjednoczone, Waszyngton może tak daleko się posunąć?
3: Stany Zjednoczone wydają się coraz bardziej zdeterminowane. Na razie prawdopodobnie będą się też koncentrować na kampanii dyplomatycznej, bo one również zapowiadają bardzo szeroko zakrojone kroki dyplomatyczne służące temu, aby inne państwa, państwa należące do MTK wychodziły z trybunału, aby na przykład gwarantowały amerykańskim urzędnikom i żołnierzom nietykalność, a także na przykład deklarują, że będą współpracować z innymi państwami, które również nie należą do MTK, aby również do tego zachęcały swoich partnerów, sojuszników, co jak można się domyślać oznacza na przykład współpracę z Chinami i Rosją. Wiele niestety na to wskazuje.
2: Pytanie, czy Unia Europejska i jakieś inne kraje są gotowe i mają siłę stanąć w obronie.
3: Rzeczywiście już pojawiały się głosy jednoznacznej krytyki ze strony Unii Europejskiej, zapowiedzi daleko idących działań. Natomiast

0: Natomiast czy są w stanie, to jest rzeczywiście pytanie bardzo otwarte. Pewnego rodzaju sugestie są podnoszone dotyczące właśnie zapewnienia jakby takich alternatyw, tak, dla Trybunału, jeżeli chodzi czy to o oprogramowanie, czy o różnego rodzaju inne rzeczy. Z tego co wiem, już Trybunał jakiś czas temu zaczął wykorzystywać jakieś rozwiązanie open source'owe, ale no wydaje mi się, że będzie to trudne. W związku z tym byłoby wskazane, żeby jak najszybciej państwa, które należą do MDK, nie tylko oczywiście unijne, żeby zaczęły podejmować dość daleko idące działania, aby zapobiec ewentualnym krokom, które zostały podjęte przez USA.
1: Kraje jak Polska mogą się znaleźć w trudnej sytuacji, ponieważ wprost Rubio mówi o tym, że będą naciskać na kraje, które są zależne od pomocy militarnej, by wyszły z MTK.
0: Dokładnie tak. I rzeczywiście takie deklaracje są składane obecnie wprost i w różnego rodzaju rozmowach dotyczących pozornie zupełnie innych kwestii, to oczekiwania amerykańskie, aby na przykład Polska wystąpiła z MTK, może być podnoszone. No i to oczywiście stawia przed nami pytanie, tak, o to, w jaki sposób równoważyć na przykład nasze interesy bezpieczeństwa, czy interesy ekonomiczne, tak, które mamy w naszych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, a z drugiej strony no, nasze przywiązanie do prawa międzynarodowego,
1: I też bezpieczeństwo,
0: egzekwować
1: to znaczy wydaje mi
0: sprawiedliwość.
1: się, że średnie i małe kraje też czerpią, jak Ukraina, jakieś bezpieczeństwo z tego systemu międzynarodowego prawa i liczą, że może nawet ukarze zbrodniarzy.
0: I rzeczywiście już samo istnienie MTK i jego funkcjonowanie przynajmniej ogranicza agresywną politykę części państw, tak? Albo przynajmniej wpływa na kalkulacje decydentów i dlatego właśnie na przykład Stany Zjednoczone podejmują tego rodzaju działania, bo ich urzędnicy, wysocy przedstawiciele, kto wie, może nawet prezydent Trump, obawiają się, że takie kroki mogłyby być wobec nich podjęte.
1: Doktor Szymon Zaremba z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Centrum Świata.
3: To była Agnieszka Lichnerowicz oczywiście. Mówiliśmy kilkadziesiąt minut temu o niełatwych rekrutacjach do liceów chociażby. Czasem o tym, czy ktoś dostanie się do wymarzonej szkoły, decyduje jeden punkt. Ale tegoroczne problemy rekrutacyjne no, nie kończą się jedynie na liceach. W tym roku większy tłok jest także na uczelniach, bo do matury przystąpiły tak zwane podwójne roczniki. To jest konsekwencja decyzji sprzed lat, gdy do szkół jednocześnie trafiały i siedmiolatki, i część sześciolatków. Państwo dzwonią.
4: Padła kwestia, że czasami się zdarza, że komuś tam brakuje jednej setnej kwalifikacji, bo jest od 4,75, jest czerwony pas na świadectwie, a komuś brakuje właśnie przykładowo jednej setnej. To z moich obserwacji wynika, że nie ma czegoś takiego, żeby komuś tyle brakowało, dlatego że na przykład jak uczeń się orientuje pod koniec roku szkolnego, że ma średnią 4,3-4,4, to zaczyna się proces w cudzysłowie żebrania, żeby jednak dobić do tego czerwonego paska. Więc jakby tak prześledził średnie ósmoklasistów, czy w ogóle ogólnie uczniów podstawówki, to by się okazało, że w takim przedziale 4, 3, 4,7 to praktycznie nie ma średnich, bo są albo poniżej, albo powyżej.
3: Czyli taktyka panda. Panda piątkę. Są też takie głosy.
5: Tak się zastanawiam, kiedy dotrze do rodziców tychże dzieci, że nie wszyscy muszą iść do liceum, nie wszyscy muszą iść na studia. Nie wszyscy muszą mieć wyższe wykształcenie.
3: 227 trójek. Ten numer oddajemy do Państwa dyspozycji. Jest 16:54.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
5: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
7: Podcast Polskiego Radia.
8: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
7: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
8: Tak był pobity. Miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
7: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
2: Żegnamy reklamy.
3: Czwartek, 23 lipca, mija 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski.
4: Nie ma zgody na podpisywanie lojalek. Chcemy porozumienia, nie upokorzenia. To pierwsze głosy po spotkaniu Kaczyński-Morawiecki. Politycy rządzącej koalicji liczą, że prezydent zaprosi na ślubowanie nie tylko Sławomira Patyrę, ale też czworo sędziów, którzy odbyli je w Sejmie. Unia Europejska potępia ataki jemeńskich rebeliantów Huti na tankowce. Chcemy porozumienia, nie upokorzenia, podkreśla po spotkaniu Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego Piotr Müller. A jak dodaje, Stowarzyszenie Rozwój Plus nie zgadza się na podpisywanie lojalek czy

wymuszanie podpisów. Oświadczenie jeden ze stronników Morawieckiego w PiS-ie opublikował w mediach społecznościowych. Napisał w nim, że przedstawionych zostało 21 konkretnych propozycji mechanizmów,

0: Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński mówi, że sędzia Patera został podobnie jak oni prawidłowo wybrany przez Sejm do Trybunału.
1: Takie pewne abecadło powinno być, no, że prezydent, ja się mam teraz cieszyć, że prezydent wykonuje swoje obowiązki. To tak jakbyśmy się teraz za chwilę cieszyli, nie wiem, że kierowca jedzie i na czerwonym staje. No, wykona swój obowiązek w sprawie pana Patery. I logiki wielkiej nie ma, że tam przyjęto od dwóch, nie przyjęto od pozostałych. Przecież pan Patera został później wybrany, to ślubowanie będzie. No, ciężko mi jakąś logikę tutaj znaleźć.
0: Szef klubu PSL-u Krzysztof Paszyk zastanawia się, dlaczego prezydent zwlekał półtora miesiąca z zaprzysiężeniem. Sędziego lepiej późno niż wcale, dodaje.
2: Po co te półtora miesiąca pokazywania, że tu jakieś znaczenie ma pan prezydent? Konstytucja jasno mówi. Sejm wybiera, prezydent przyjmuje ślubowanie i koniec, kropka. No to jest kompromitujące dla otoczenia prezydenta. Pójście w jakieś scenariusze, które są zupełnie wbrew i poza konstytucją, no nie przystoi. Ja bym apelował o pamiętanie i w tak wymagających czasach jednak powstrzymanie się od zabawy konstytucją.
0: Kandydaturę Sławomira Patery na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego zgłosiły kluby koalicji rządzącej. Kłopoty posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Wosia. Prokurator generalny przesłał marszałkowi Sejmu wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie parlamentarzysty PiSu do prokuratury. Zbigniew Kuźmiuch z Prawa i Sprawiedliwości nazywa czynności prowadzone przez prokuraturę spektaklem zemsty politycznej. Jego zdaniem chodzi o, jak się wyraził, przykrycie katastrofy związanej z europejskim nakazem aresztowania dla Zbigniewa Ziobry.
3: Więc teraz co jakiś czas pewnie będą tego rodzaju pokazówki mówiące o tym, że no jednak ten główny cel, czyli zemsta na Prawie i Sprawiedliwości jest realizowana. Te zarzuty dotyczą jakichś, zdaniem prokuratury, nieprawidłowości w awansowaniu. No jeżeli teraz ministrów będzie prokuratura rozliczała na to, czy we właściwy sposób awansowali ludzi, to przyznam szczerze, że taki kraj, w którym tak działa wymiar sprawiedliwości, nie ma nic wspólnego z demokracją.
0: To naturalna konsekwencja procesowa, mówi szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Paweł Śliz. Poseł Polski 2050 dodaje, że tak się dzieje, gdy ktoś nie stawia się na wezwania.
4: No to później taki organ ścigania wydaje postanowienie o zatrzymaniu i doprowadzeniu przez swoje oblicze. Michał Woś miał możliwość stawienia się czterokrotnie. Raz rzeczywiście wiem, że ten termin był dzień przed odebraniem tego wezwania, no natomiast trzy pozostałe razy pan poseł Woś się nie stawił. Pamiętam, jak tutaj na korytarzach sejmowych biegał i krzyczał, że on się nie musi obawiać. Zarzuty są dęte, no ale tych dętych zarzutów nie chcę wyjaśnić. Pewnie jakiejś trwodze żyje.
0: Michał Woś nie stawił się na wezwania w sprawie dotyczącej przekroczenia uprawnień, gdy jako wiceminister sprawiedliwości nadzorował służbę więzienną. Unia Europejska wzywa jemeńskich Huti do natychmiastowego zaprzestania działań zagrażających międzynarodowej żegludze. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas podkreśla, że zapowiedziana przez rebeliantów blokada morska Arabii Saudyjskiej jest niebezpieczną eskalacją. Wspierani przez Iran Huti zaatakowali dwa saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym. Blokada ma uniemożliwić Riadowi eksport ropy szlakiem omijającym kontrolowaną przez siły irańskie cieśninę Ormus. Kaja Kallas podkreśliła, że swobodna żegluga musi zostać zachowana zarówno w cieśninie, jak i na Morzu Czerwonym. Groźba zablokowania dwóch kluczowych szlaków dostaw wywołała wzrost cen ropy. Ich utrzymanie może oznaczać droższe paliwa także w Polsce. Znana i lubiana ceramika Bolesławiec broni się przed chińskimi podróbkami. Mimo amerykańskich ceł, podróbek, wysokiej inflacji i pandemii poradziła sobie z kolejnymi kryzysami. W sieci pojawiły się informacje o rzekomym chińskim mieście o nazwie Bolesławiec, stworzonym po to, by kopiować w nim słynne wyroby. Producenci ceramiki podkreślają jednak, że to nieprawda. Walka z chińskimi podróbkami trwa znacznie dłużej niż kilka ostatnich miesięcy.
5: Już 10 lat temu ten problem zauważyli na targach ambientowych we Frankfurcie. Rynek chiński nie prowadzi takiej polityki ochronnej, tam nie ma praw autorskich, więc te produkty się były i będą się pojawiać. Naszym celem jest pójście w technologię i rozwój artystyczny bogatych w dekoracji po to, żeby oni nigdy nas nie mogli dogonić.
0: Mówi właściciel manufaktury Bolesławiec Paweł Zwierz. Zmieniły się też rynki, na których sprzedawana jest bolesławiecka ceramika. Coraz większe znaczenie ma Europa, a coraz mniejsze Azja i Ameryka Północna. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: 17.06, już za chwilę sport w Trójce i Norbert Michalak.
8: Piłkarska ekstraklasa doczekała się nowego centrum dowodzenia VAR. Jest to jedna z największych inwestycji związanych z rozwojem sędziowania w polskim futbolu. Arbitrzy będą teraz pracować nie na stadionach, a w Warszawie, na czwartym piętrze siedziby Polskiego Związku Piłki Nożnej. O kosztach mówi wiceprezes PZPN do spraw organizacyjno-finansowych Adam Kazimierczak.
9: 10 milionów i to jest ten koszt, który my musieliśmy jako Polski Związek Piłki Nożnej ponieść, bo oczywiście nie liczymy w tym.

0: budynku. Taki był plan od początku, żeby to centrum bar tutaj właśnie powstało. Spora część tych kosztów to są wydatki na technologię. Mamy absolutnych liderów, można było szukać rozwiązania tańszego, ale od początku przyjęliśmy, że to ma być coś, co będzie docelowe i na tą chwilę najlepsze. Coś za coś.
1: W skład wyposażenia Centrum VAR wchodzi m.in. 12 stacji roboczych, 15 serwerów, 30 dotykowych monitorów oraz podwójne trasy światłowodowe do każdego z 18 stadionów ekstraklasy. Klaudia Zwolińska postara się w Oklahomie o obronę Mistrzostwa Świata w kajakarstwie górskim w konkurencji K1. Reprezentantka Polski liczy na udany start w półfinale, a potem w finale.
2: Dobrze się czuję na imprezach mistrzowskich i jakby dobrze się odnajduję, jak jest taki stresor, rzeczywiście czuję się dużo lepiej, więc nie mogę się doczekać kolejnych startów półfinałowych. Mam nadzieję, że podkręcą troszeczkę trasę, no i będziemy działać.
1: Polka swój półfinałowy przejazd ma rozpocząć 2 minuty po 18. Turczynki i Chinki zagrają o awans do finału siatkarskiej Ligi Narodów. W drugim półfinale Włochy zmierzą się z Brazylią. W ćwierćfinałach Turcja pokonała Kanadę 3-1, a Chiny wygrały ze Stanami Zjednoczonymi 3-2. Niestety do finałowego turnieju nie awansowały Polki.
3: Dzisiaj słońce miesza się z chmurami. Tak naprawdę co pół godziny prognoza pogody może być zupełnie inna. Tak przyznał Michał, który audycję realizuje. Jeszcze w centrum i na wschodzie kraju może padać deszcz, lokalnie burze, nawet burze z gradem. Tak czytamy na stronie IMGW. Czwartek chłodny, nie więcej niż 22 stopnie na południowym wschodzie Polski, a noc od 8 do 15 najcieplej nad morzem. Jutro podobnie jak dzisiaj, czyli 22 kreski powyżej zera, to będzie maksimum.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Michał Jędrkowiak, Michał Daniluk, Paweł Turski, Michał Gardia. Skłaniamy się. Jest 8 minut po 17.
5: Zapraszamy do Trójki.
3: A za chwilę będziemy w pięknym mieście, w Lublinie, bo tam rozpoczął się Karnawal Sztuk Mistrzów.
6: Tu chodzi o ten trud. Z bliska, na żywo, możemy obserwować coś, co nam się nie mieści w głowie.
3: Miasto do niedzieli będzie jednym wielkim cyrkiem. Co tam się dzieje? O 17.30 za nieco ponad 20 minut Puls Trójki. O losach Prawa i Sprawiedliwości, gośćmi politycy z PiS i PSL-u. Co tam się wydarzyło dzisiaj przy Nowogrodzkiej? Może się czegoś jeszcze dowiemy. A propos nauki i polityki, mamy orędzie od naszego słuchacza do młodych.
7: Apel do młodzieży, żadne tam wielkie szkoły, nie mordujcie się. Do polityki, nie musicie być od razu posłami, senatorami. Zawsze się znajdzie miejsce w jakiejś spółeczce, ale już, jeżeli ktoś ma głowę do nauki, to na medycynę. Dziękuję bardzo.
3: Proszę bardzo, kto czuje, niech weźmie do serca. 227 trójek, to jest nasz numer.

0: Nasz telefon dzisiaj bardzo politycznie rozgrzany. Odbieramy kolejne sygnały i głosy od państwa.
1: Bartłomiej z Poznania, z tej strony. Ja tylko chciałem dodać w nawiązaniu do jednego ze słuchaczy, że gdyby się pojawiła partia o nazwie Chrześcijańska Unia Jedności Europejskiej, to na pewno mają mój głos. Dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo. 227 trójek.

0: zamienił się w cyrk. Miasto opanowali kuglarze, żonglerzy, iluzjoniści, slacklinerzy, czyli chodzący na takich wąskich taśmach śmiałkowie. Te taśmy są rozwinięte od kamienicy do kamienicy i akrobacje kilkanaście metrów nad ziemią. Trwa karnawal sztukmistrzów. To jedna z największych tego typu imprez w Europie z cyrkowymi pokazami na żywo na ulicach.
1: Jestem Marysia z Wrocławia. Na taśmie chodzę powiedzmy od roku. Ja uwielbiam być na taśmie, nieważne jakie, nieważne gdzie. Tutaj w Lublinie jest najbardziej ekscytujące dla mnie to, że faktycznie są tam ludzie. Niektórzy tego nie lubią, ja uwielbiam ten kontakt, można komuś pomachać. Tej adrenaliny jest nadal strasznie dużo.
2: No podoba mi się, że idzie bez lęku, więc dla mnie to jest szok.
3: No jest to rzecz po prostu wyjątkowa.
4: Iwona Kornet, dyrektorka Karnawału Sztukmistrzów. Tu chodzi o ten trud. Z bliska na żywo możemy obserwować coś, co nam się nie mieści w głowie, że można po prostu wykonać taką akrobację. AI tego nie zastąpi. Ten cyrk jest bardzo prawdziwy, jest bardzo też blisko. To też bardzo ciekawe. Ludzie są naprawdę głodni prawdziwych takich emocji. Tęskni się po prostu za człowieczeństwem. Państwem, tak już powiem górnolotnie.
5: Jestem Chiquito i przyjechałem tutaj z moim kumplem Paulo. Pochodzimy z Argentyny. Wiedzieliśmy, że jedziemy na festiwal, gdzie dostaniemy od publiczności spory feedback i spore oklaski. W Lublinie jest po prostu dużo dobrej energii.
6: Marcelina Gzyl, koordynatorka festiwalu. Znajdujemy się w tym momencie na placu Po Farze. Tutaj po raz pierwszy stanęła wielka konstrukcja, siedmiometrowa, na której zawiśnie trapez i niemiecki duet Circus Un Artic będzie pokazywał tutaj dwa razy dziennie, aż do soboty, od czwartku, swoje akrobacje.
1: Na początku to w ogóle jest stres. Nie wiem, no ja uwielbiam być na wysokości. To jest jak latanie, już to mówiłam.
7: Myślimy, że przejdzie.
8: Ja pierwszy raz kogoś widzę tak wysoko i w takim naturalnym środowisku, który będzie szedł po linie, nie?
6: Sobota, niedziela, 12 akrobatów i muzyków z Francji. Nazywamy to baletem rowerowym, ponieważ oni na okrągłej scenie, kręcąc się w kółko, jeżdżą na rowerach, 10 osób z instrumentami, z muzyką na żywo. Jeżdżą na rowerze, grają na puzonach i saksofonach. Będzie to naprawdę widowiskowe dla całych rodzin, zabawne. No i konkurs baskerski. Oddanie głosów w ręce publiczności lubelskiej. Mamy w tym roku spektakle z Meksyku, z Argentyny, Francji i Niemiec.
7: To jest naprawdę dużo bardzo atrakcji.
0: Z organizatorami, artystami i widzami rozmawiał Tomasz Maczulski z Radia Lublin. Sztukę nowego cyrku można podziwiać przede wszystkim na placach Litewskim, za Trybunałem czy Po Farze. No osobiście polecam wizytę w tym mieście. Może ktoś z Państwa nie ma pomysłu na weekend? Impreza spokojnie potrwa do niedzieli. A i koniecznie trzeba spróbować cebularza. Żeby nie było, że nie mówiłem, ale ostrzegam, ma dużo maku, no i oczywiście cebuli, więc tak przed randką to nie za bardzo.

0: Nie wiem, czy tego chcieliśmy, ale tak się złożyło, że razem z państwem tworzymy nową partię polityczną. Tak, bo gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, prawda?
1: Jeden ze słuchaczy mówił o partii Chrześcijańska Unia Jedności Europejskiej. Ja chciałbym powiedzieć, że też chciałbym na nią oddać głos. Pozdrawiam serdecznie trójkę.
0: To już są co najmniej trzy osoby. A jeśli ktoś z państwa nie jest zainteresowany polityką, to może jakieś, nie wiem, kino? Kino z trójką na przykład? Jutro tutaj w ogrodzie. Mamy watykański thriller. Tak pisano o filmie Konklawę. A to zdobywca Oscara za scenariusz. Jutro go gramy. Kto ma ochotę na seans u nas przy Myśliwieckiej, niech dzwoni 227 trójek.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
11: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
0: Żegnamy reklamy.
12: Jest 17.30, Agnieszka Laskowska i jej goście już w studiu Trójki, więc zaczynamy.
0: Puls Trójki.
13: Jakie tematy zapytał pan poseł Robert Gontarz? Wciąż jeszcze PiS, ale też Stowarzyszenie Rozwój Plus. A drugim naszym gościem jest Krzysztof Paszyk, przewodniczący klubu parlamentarnego PSL. Witam panów w studiu Trójki.
14: Dzień dobry.
13: Jakie tematy były na spotkaniu dwóch byłych premierów, Morawieckiego i Kaczyńskiego? Proszę nam zdradzić, panie pośle.
15: Pani redaktor, to najlepiej byłoby zapytać pana premiera lub pana prezesa. Oczywiście temat był jeden, związany z tym, czy zostajemy razem, czy jednak grupa spiskowców, ludzi, którzy źle życzą Prawu i Sprawiedliwości, a którzy chcą mieć PiS ciasny, ale własny, zwyciężą. No, panie redaktorze, ja nie chcę tutaj używać nazwisk, bo głęboko wierzę, że jeszcze do północy jest ten czas, gdzie zdrowy rozsądek zwycięży i nie dopuścimy do tego, że Koalicja Obywatelska za chwilę będzie miała największy klub w polskim parlamencie, że będzie trzeba się z tego najdłuższego korytarza, przez posłów, którzy będą w Prawie i Sprawiedliwości, będą musieli się przenosić. My chcielibyśmy

0: cały czas być częścią Prawa i Sprawiedliwości, ale jednocześnie członkami Rozwoju Plus, bo musimy pamiętać, że rozwój to jest coś niezmiernie istotnego. Mamy społeczeństwo ambitne, Polacy chcą rozwoju i ta oferta prorozwojowa musi być Polakom zaoferowana. I właśnie takie szczególne zwrócenie uwagi na to, że ten rozwój w agendzie Prawa i Sprawiedliwości jest nadal bardzo istotny, było czymś, co skłaniało nas do założenia właśnie takiego stowarzyszenia Rozwój Plus. Ale jeśli ktoś uważa, że Rozwój Plus jest sprzeczny ze statusem partii, że rozwój jest sprzeczny ze statusem Prawa i Sprawiedliwości, no to, pani redaktor, ciężko cokolwiek więcej zrobić.
1: Panie pośle, proszę pozwolić, że jeszcze jedno pytanie do posła Gontarza, bo no, nie ukrywajmy, spotkaliśmy się głównie z powodu tego, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości. 3 godziny trwało to spotkanie. Ono odbyło się na prośbę pana Mateusza Morawieckiego i padły już pierwsze komentarze. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek mówił o tym, że miało charakter konstruktywny, chociaż nie doprowadziło do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Wszyscy parlamentarzyści w naszym środowisku politycznym mają te same prawa, ale także obowiązki. Czas na złożenie oświadczeń o przynależności do partii obowiązuje do końca dnia. To już mniej niż 6,5 godziny. Złożą panowie te lojalki?
0: Nie. Panowie i panie, nie złożą.
1: Państwo, tak?
0: Nie złożymy. Nie złożymy tego.
1: A jaka jest treść w ogóle takiego oświadczenia?
0: Nawet nie wiem. Pani redaktor, nie wiem.
1: Kiedyś tam
0: przeczytałem.
1: Partii, czy...
0: Ale pani redaktor, ja 12 lat temu, mam 33 lata, 12 lat temu zapisałem się do Prawa i Sprawiedliwości. Wielu moich kolegów, wiele moich koleżanek zapisało się jeszcze dawniej, mają jeszcze większe doświadczenie. I teraz grupa, także ta SUF Polowa, która została przyłączona do Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie na przykład tej Patryk Jaki, który mówi o tym, jak można nie być lojalnym. Przypomnę, ten człowiek był w Prawie i Sprawiedliwości, później w Platformie Obywatelskiej, później w Prawie i Sprawiedliwości, później w Suwerennej Polsce i dziś znów w Prawie i Sprawiedliwości i on mówi, że jak to tak? Można nie podpisywać takiej lojalki. Więc my tego nie będziemy podpisywać, bo my chcemy działać w ramach Stowarzyszenia Rozwój Plus. Ja niestety uważam, że to, że jest jakaś taka wola, żebyśmy opuścili to stowarzyszenie, to jest tylko i wyłącznie
1: pana
0: pretekst.
1: Pana kolega ze stowarzyszenia... Piotr Miller mówi, chcemy porozumienia, nie upokorzenia. Te lojalki miałyby być upokorzeniem dla was.
0: Pani redaktor, to sytuacja, w której mielibyśmy zamrozić Stowarzyszenie Rozwój Plus, podpisać lojalki, ukorzyć się, najlepiej jeszcze założyć worek pokutny i mówić, że my więcej rozwojem się nie będziemy zajmować, to nie jest coś, na co też możemy się zgodzić. Ja głęboko wierzę, że zdrowy rozsądek jednak zwycięży. Do północy jest jeszcze trochę czasu, że ta decyzja o wykluczeniu ponad 40 posłów Prawa i Sprawiedliwości, w tym pana premiera Mateusza Morawieckiego, premiera, który w czasie największego kryzysu po II wojnie światowej potrafił wygospodarować 200 miliardów złotych, żeby ratować polskie firmy, polską gospodarkę, polskie miejsca pracy polskich pracowników, że jednak zdrowy rozsądek zwycięży i że grupa spiskowców, która marzy o tym, żeby PiS był ciasny, własny, radykalny i żebym ja miał jedynkę, żeby kolega miał jedynkę, kolega kolegi, żeby jedynkę miał, jednak nie zwyciężą, tylko zwycięży zdrowy rozsądek, bo powinien nam przyświecać jeden cel, czyli zmiana tego rządu.
1: Pan nie chciał nazwać tych spiskowców, ale pan kolega cytowany jeszcze.
0: Byliśmy dziś razem na konferencji, więc
1: mówi o też grupie nawet intrygantów. Między innymi Patryk Jaki, Jacek Sasin, Jacek Kurski powrócił też do pociągania za sznurki, tak, w Prawie i Sprawiedliwości. Poseł Krzysztof Paszyk, nie wierzę, że wyłącznie obserwujecie i czekacie na rozwój wydarzeń. Podejrzewam, że politycy koalicyjni piszą już jakieś scenariusze na wypadek tego, gdyby do tego rozłamu w PiS-ie doszło lub gdyby jakimś cudem okazało się o północy, że Prawo i Sprawiedliwość pozostaje jedną silną całością.
2: Polskie Stronnictwo Ludowe koncentruje się na pracy. Wzięliśmy odpowiedzialność przed 3 laty za bardzo ważne obszary.
1: No jest nad czym pracować, widząc ostatni sondaż partyjny.
2: Związane z bezpieczeństwem, więc koncentrujemy się przede wszystkim na pracy. Ona idzie niezwykle skutecznie, patrząc na rozmach, jeśli chodzi o inwestycje w infrastrukturę. Kolejne dobre wiadomości, jeśli chodzi o obronę narodową i pracę, zaangażowanie naszego lidera Władysława Kosiniaka-Kamysza, który tu już w sondażach wygrywa, jeśli chodzi o koalicję, która tworzy rząd, jeśli chodzi o sondaże, jak pani redaktor pyta, bezpieczeństwo energetyczne, tu wie wielkie zaangażowanie i też efekty dobre i skuteczność mistrza Miłosza Motyki, więc tu pod tym względem nieszczególnie

0: nas absorbuje ta sytuacja, która ma miejsce dzisiaj w największej partii opozycyjnej. Natomiast no myślę, że Polska znajduje dzisiaj się w takiej sytuacji, ale gdzie dobrze tak, by było, jedno zdanie tylko, dobrze by było, żeby właśnie największa partia opozycyjna w mniejszym stopniu zajmowała się sama sobą, a bardziej w tych sprawach, które powinny nas łączyć, jak bezpieczeństwo, jak gospodarka, no jednak poczuwała się też do jakiejś współodpowiedzialności. Polacy nas oddelegowali do pracy w parlamencie po to, żebyśmy jednak tam, gdzie możemy znaleźć wspólny mianownik, pracowali.
1: Panie pośle, ale czy z waszych jest to niemożliwe? Takich kuluarowych, bo przecież to nie jest tak, że ponieważ jesteście koalicją i opozycją, to ze sobą nie rozmawiacie. Czy z waszych rozmów wynika, że ten konflikt w PiS-ie jest autentyczny, czy to jest jakiś teatr na użytek tych wyborców, którzy nie chcieli do tej pory głosować na Prawo i Sprawiedliwość, a to wejście Mateusza Morawieckiego, jego stowarzyszenia otwiera właśnie drogę dla tych, którzy no, byliby gotowi na partię prawicową, ale bardziej jednak, nie wiem czy użyć słowa liberalną, ale nie tak może konserwatywną jak ten główny nurt PiS-u pod przewodnictwem Jarosława Kaczyńskiego.
2: Czy mogę tutaj jedno zdanie tylko? Pani redaktor, my jako posłowie w ramach Stowarzyszenia Rozwój Plus jesteśmy bardzo konserwatywni. Znaczy ja, Paweł Jabłoński, Fryderyk Kapinos, jest wśród nas wielu, Ania Cicholska, jest wśród nas naprawdę wielu głęboko wierzących, religijnych, konserwatywnych.
1: Ale jesteście postrzegani jako Europejczycy i chyba jako ci mniej skłonni do sojuszu z konfederacjami.
2: Pani, z Grzegorzem Braunem, pani redaktor, nawet nie ma mowy o tym, ale ja tylko miałem jedno zdanie, tutaj już oddaję.
1: A z Mentzenem już być
2: pani
1: może.
2: Redaktor, no oczywiście, być może jakaś koalicja mogłaby mieć miejsce. Ja tylko pragnę przypomnieć, że Mateusz Morawiecki, premier Morawiecki miał świetną debatę ze Sławomirem Mentzenem, którą wygrał i to bardzo dosadnie, więc rozmawiać jak najbardziej można.
1: Pozwólmy odpowiedzieć panu posłowi Paszykowi, a do pana jeszcze kolejne mam pytania. Panie pośle.
0: Zobaczymy, co się stanie po północy. Na razie, tak jak tu pan poseł mówi, pewnie zaczekamy jeszcze kilka godzin. Natomiast no, taka analiza historyczna...
1: Czy Kopciuszek zdąży wrócić do domu, że użyje tej metafory, która już padła dzisiaj o Kopciuszku z ust pani posłanki Wiśniewskiej?
0: Historycznie patrząc, żadna inicjatywa czy grupa, która wyalienowała się, wyłączyła się z PiS-u na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat, no nie zakończyła pomyślnie projektów, które budowała. Tu była mowa o Zbigniewie Ziobro, który wychodził.
1: No tak, byli ci synowie marnotrawni i oni rzeczywiście wracali.
0: Ale PJN, też bardzo duże odejście, też kilkudziesięcioosobowe i też się to nie skończyło dobrze, więc ja tak powiedziałem, tu przede wszystkim koncentruję się na wysiłku i działaniach, które podejmujemy jako ugrupowanie. W mniejszym stopniu się ekscytuje tym, co będzie się działo w PiS-ie. Natomiast no, z pewnością będzie to ciekawe, co przyniesie upływ
1: Panie pośle,
0: północy dziś.
1: Poseł Robert Gontarz, wciąż jeszcze Prawo i Sprawiedliwość.
2: Tak. I głęboko wierzę, że przynajmniej kolejne 12, a może 24, a może jeszcze więcej lat.
1: Panie pośle, mówi pana kolega Piotr Miller, że przedstawili państwo ustami Mateusza Morawieckiego prezesowi Kaczyńskiemu 21 konkretnych propozycji. Co to za propozycje?
2: Pani redaktor, nie są upoważnione, żeby je zdradzać w tym momencie. Myślę, że one w odpowiednim momencie
1: wokół
2: zostaną
1: czego
2: przedstawione.
1: One krążą?
2: Przede wszystkim wokół tego, żebyśmy, bo tutaj pojawiały się takie tezy, że być może będziemy musieli budować jakąś partię, że będziemy tworzyli partię w partii, żeby zagwarantować, że nic takiego nie będzie miało miejsca, żeby zbudować, to się nazywa takie chińskie mury między partią a stowarzyszeniem, które ma już uspokoić wszystkich, że żadnego zagrożenia w kontekście subwencji nie będzie. Chociaż ja dziś po komunikacie Państwowej Komisji Wyborczej, no raczej widzimy, że to był tylko i wyłącznie pretekst, aniżeli realna przyczyna podejmowania takiej uchwały. Więc my pan premier Mateusz Morawiecki, ja myślę, że w pewnym momencie to zostanie opublikowane i wiele osób zda sobie sprawę, że rzeczywiście dobra wola po naszej stronie była. Że byliśmy gotowi pójść na wiele ustępstw, pokazać, że nam naprawdę zależy na tym,
1: Panie
2: żeby
1: pośle,
2: pozostać
1: no, ale jesteśmy ciekawi zawsze jakichś przecieków. Co pan może powiedzieć? Jaki nastrój ma prezes Kaczyński, który ma opinię takiego dzierżącego silną ręką władzę w Prawie i Sprawiedliwości? No i dawał temu

0: dowód nieraz, choćby przy tych wspomnianych rebeliantach już sprzed nastu lat.
1: Tak, ale no nie porównujmy jednak PJN-u do premiera Mateusza Morawieckiego. No nie, przecież premiera Morawieckiego nie da się Markiem Wochem zastąpić, który został przyjęty w ramach
0: Paktu Syneckiego. I to powiedział Mateusz Morawiecki, prezes?
1: Nie, tego nie, nie, nie, nie. To ja mówię tutaj to do pani redaktor,
0: a
1: jaki
0: pana
1: humor,
0: premiera
1: jaki
0: Morawieckiego
1: ma?
0: Ubodło to, że poseł Czarnek został wskazany na kandydata na premiera PiSu?
1: Czy to jest tego typu też
0: personalna, emocjonalna sprawa?
1: Nie, to jest sprawa wtórna, pani redaktor. Ja rozumiem, że część naszych kolegów stwierdziła, że muszą być bardzo radykalni w swoim przekazie. Tylko, że na pierwszy rzut oka widać, że ten radykalizm wcale nie przynosi efektów i niestety mam wrażenie, że niektórzy koledzy stwierdzili, że skoro na pierwszy rzut oka widać, że ten radykalizm nie przynosi efektów, bo koronie polskiej Grzegorza Brauna nie spada i Konfederacji nie spada, tylko nam spada, tak się przysłoni jedno oko czarną opaską, to nie będzie widać tego problemu na pierwszy rzut oka. Niestety ten problem jest widoczny i no, znaleźliśmy się być może w jakiejś tam mierze na marginesie Prawa i Sprawiedliwości. No i premier Morawiecki razem z nami stwierdziliśmy, no dobrze, no to my w tym bocznym nurcie Prawa i Sprawiedliwości będziemy się urządzać i będziemy robić wszystko tak dobrze, jak tylko i wyłącznie potrafimy. Dlatego Stowarzyszenie Rozwój Plus, dlatego Festiwal Rozwój Plus Wy, dlatego rozszerzanie naszego przekazu, bo pani redaktor, nie da się rozszerzyć dotarcia do społeczeństwa, zawężając swój przekaz. Jak się zamknie w twierdzy, to się nie dotrze do tych, którzy są poza tą twierdzą. Dlatego postanowiliśmy działać aktywnie. Premier Morawiecki jeździ po Polsce, spotyka się.
0: No
1: i pewne osoby stwierdziły, kurczę, temu Morawieckiemu chyba za dobrze idzie. Trzeba go wypchnąć, bo będzie cały czas mocny, pomimo próby marginalizacji, nie da się go zmarginalizować. No i myślę, że ta grupa intrygantów do tego próbuje
0: za
1: wszelką cenę doprowadzić.
0: Pałacowa intryga. Tak,
1: no, pani redaktor,
0: pośle,
1: no,
0: tak
1: jeśli na spotkaniu, na które umówił się pan premier Mateusz Morawiecki z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, przychodzi Jacek Sasin, no to pani redaktor, to nie miało dążyć do konsolidacji.
0: Ale wziął udział w tym spotkaniu, czy tylko się pojawił?
1: Jakiś tam dłuższy czas brał udział w tym spotkaniu. No przecież to widać od razu na pierwszy rzut oka,
0: prawda,
1: że choć my wychodzimy
0: Piotr
1: z dobrą...
0: Piotr Miłowański też brał udział, sekretarz
1: Ale Piotr jest bardzo neutralny w swoich działaniach, bardzo sprawny. To jest naprawdę bardzo sprawny człowiek, więc no, tutaj no, Jacek Sasin był wymieniony dziś przez Piotra Millera jako jeden z tych głównych intrygantów, no i stwierdził, że on musi dopilnować rozpadu, że on nie może pozwolić, żeby to się ułożyło.
0: Nie mogę
1: no
0: nie oddać jeszcze głosu, mimo że głównie rozmawiamy o PiS-ie, to przewodniczącemu klubu PSL-u, panie pośle, jutro może się okazać, że jest kilkudziesięciu polityków, posłanek, posłów do przygarnięcia, do klubu, do zawierania jakichś już sojuszy z myślą o przyszłorocznych wyborach? Proszę krótko, bo musimy kończyć.
2: No, jeśli zapadnie decyzja o odejściu, to z pewnością będą. Natomiast no, trudno tutaj widzieć akurat w moim ugrupowaniu, w moim klubie entuzjastów jakiegoś szukania teraz współpracy.
1: U nas też nie ma. To rozjaśnię.
2: Zresztą nienaturalnie i bardzo niezrozumiale dla wyborców, dla opinii publicznej byłoby łączenie sił środowiska, które jest od samego początku w koalicji, tworzy ten rząd, z osobami, które wyszły, czy ciągle są w głębokiej opozycji, które krytykują, mają różny punkt widzenia.
0: I którym też koalicja często stawia różnego rodzaju zarzuty.
2: No i myślę, że więcej tych zarzutów ze strony
0: formalne
2: opozycji.
0: Jutro jesteście niezależni,
2: w stronę rządu.
0: Też?
1: Pani redaktor, ja głęboko wierzę, że jutro będziemy nadal w Prawie i Sprawiedliwości, że intryganci nie wygrają, bo to na pewno nie będzie służyło Polsce. Na pewno też nie będzie służyło Prawu i Sprawiedliwości, które ja powiem tak. Ja głęboko wierzę, że partia, w której będzie pan premier Mateusz Morawiecki, będzie najsilniejszą partią na prawicy.
0: A jutro gościem Renaty Grochal w audycji Bez Uników, to jest w Trójce 8.13, będzie Patryk Jaki. Dziękuję bardzo. Robert Gontarz, Prawo i Sprawiedliwość, Stowarzyszenie Rozwój Plus i Krzysztof Paszyk, przewodniczący klubu parlamentarnego PSL, Agnieszka Laskowska.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję do usłyszenia.
3: Puls Trójki.

Jest 17.52. Tu zapraszamy do Trójki. Za chwilę kolejne ważne tematy. Wśród tych pilnych informacji, które pojawiły się przed chwilą, zmiana Karola Nawrockiego, prezydenta Polski oczywiście, w sprawie referendum, w sprawie Zielonego Ładu. Jest nowe pytanie, które brzmi: czy jest pani, pan za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Bardzo neutralne pytanie. Wcześniejsze było oceniane jako tendencyjne. O tym na pewno w serwisie Trójki.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
11: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
12: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
13: Jedynka. To jest radio.
14: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina miasto Grudziądz.
15: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
17: Jest 18, tu program Trzeci Polskiego Radia, w kalendarzu czwartek, 23 lipca. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
18: Nie ma porozumienia. Kaczyński-Morawiecki. O północy mija ultimatum stowarzyszeniowe. Zagrożone już dwa kluczowe szlaki transportu ropy. Paliwa mogą jeszcze podrożeć. Na ratunek pubom idzie brytyjski premier. 1/4 lokali na Wyspach jest na skraju bankructwa. Bez rozstrzygnięć zakończyły się rozmowy prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Jak przekazał po spotkaniu rzecznik PiSu Rafał Bochenek, politycy nie doszli do porozumienia w sprawie Stowarzyszenia Rozwój Plus.
19: Wiadomo o rozmowach tyle, że były konstruktywne, ale wszystko wskazuje na to, że prezesa Prawa i Sprawiedliwości nie przekonały argumenty przedstawione przez Mateusza Morawieckiego. Jego bliski współpracownik Piotr Miller przekazał, że przedstawiono ponad 20 konkretnych propozycji mechanizmów, które mają uspokoić sytuację i zakończyć spór. Zapewniono przy tym Jarosława Kaczyńskiego, że Stowarzyszenie Rozwój Plus nie jest zagrożeniem dla partii, ale wartością dodaną dla całego obozu patriotycznego. Tu jednak rzecznik PiS Rafał Bochenek w swoim oświadczeniu po spotkaniu napisał, że politycy nie porozumieli się w kluczowych kwestiach i że Jarosław Kaczyński czeka do północy na deklarację od polityków. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
18: Poseł Piotr Müller napisał w mediach społecznościowych, że Stowarzyszenie Rozwój Plus chce porozumienia z kierownictwem PiSu, ale jak dodał, dobra wola

nie może oznaczać zgody na wszystko. Nie ma naszej zgody na podpisywanie lojalek, wymuszanie podpisów ani składanie upokarzających deklaracji, zaznaczył poseł Müller. Jest wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Łukaszowi Mejzie. Chodzi o podejrzenie oszustwa przy prowadzeniu szkoleń dla przedsiębiorców finansowanych z unijnych funduszy. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Damiak mówi, że posłowi postawiono

0: Było też, że prokurator generalny wystąpił do Sejmu o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury Michała Wosia. Poseł PiS-u nie stawił się na wezwania w sprawie przekroczenia uprawnień, gdy jako wiceminister sprawiedliwości zajmował się sprawami służby więziennej. Konflikt na Bliskim Wschodzie zagraża już dwóm kluczowym szlakom transportu ropy. Notowania surowca gwałtownie rosną, co może przełożyć się na droższe paliwa, transport i towary w sklepach także w Polsce. O sytuacji na Bliskim Wschodzie Jan Oleński.
1: Jemeńscy Houthi poinformowali o atakach na dwa saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym. Potwierdzono trafienie jednego statku, na którym wybuchł pożar. Rebelianci wspierani przez Iran ogłosili blokadę saudyjskich portów. To odpowiedź na skierowanie przez Riad części eksportu ropy nad Morze Czerwone z pominięciem kontrolowanej przez Iran cieśniny Ormuz. Houthi grożą teraz zamknięciem cieśniny Bab al-Mandab. Część statków zrezygnowała już z tego szlaku. Jego zablokowanie oznaczałoby dłuższe i droższe rejsy wokół Afryki. Eskalacja jest następstwem załamania rozejmu w wojnie Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. Spór dotyczy m.in. żeglugi przez cieśninę Ormuz. Teheran chce kontrolować ruch statków i pobierać od nich opłaty, a Waszyngton domaga się zachowania swobody żeglugi. Amerykanie wznowili naloty na Iran, który odpowiada atakami na statki, bazy USA oraz infrastrukturę w państwach regionu. Jan Oleński, Polskie Radio.
0: Ukraińcy mieszkający w Wielkopolsce nie muszą już jeździć do Wrocławia, aby na przykład wyrobić paszport. W Poznaniu działalność rozpoczął nowy konsulat. To szósta taka ukraińska placówka w Polsce. Pierwszego dnia wszyscy interesanci chcieli załatwić sprawy paszportowe.
2: Córka mi się urodziła i teraz paszport musimy zrobić.
3: Ja mam paszport i chciałam wymienić na nowy.
4: Wczoraj umówiła się na wizytę. No, na szybko, tak.
5: I dzisiaj już był termin?
4: Tak, w Poznaniu mieszkam.
0: Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku przez 4 godziny dziennie. Każdą wizytę należy wcześniej zarezerwować przez internet. Nowy premier Wielkiej Brytanii chce ratować puby. Andy Burnham zapowiedział obniżenie lokalnego podatku od nieruchomości komercyjnych, z czego mają skorzystać także i kluby muzyczne. Pozwoli to właścicielom lokali zaoszczędzić 1000 funtów rocznie. To dopiero pierwszy krok, ale bardzo ważny, mówi premier Burnham. Zapowiedziałem to już podczas prawyborów w Makefield, bo tracimy puby. I puby muszą wiedzieć, że kawaleria nadciąga. To nasze dziedzictwo, to kultura klasy robotniczej. Gdy puby znikną, to już nie powrócą. Obniżenie podatku jest znaczące dla pubów i innych miejsc i może to pomóc wielu obiektom w potrzebie. Swoją decyzję nowy premier ogłosił w jednym z pubów w hrabstwie Essex. Z sondażu przeprowadzonego wśród właścicieli pubów wynika, że 1/4 z nich ma straty.
6: Klimat.
0: Jakość powietrza przeważnie dobra lub bardzo dobra. Ponad połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. W pasie od Małopolski przez Mazowsze, Kujawy, Powarmię i Mazury gwałtowne wzrosty stanu wody w rzekach. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Sport w Trójce. Norbert Michalak.
9: Raków Częstochowa i GKS Katowice rozpoczynają grę w kwalifikacjach Ligi Konferencji. W drugiej rundzie Raków podejmie zdobywcę Pucharu Malty Valletta. Dla trenera Dawida Kroczka będzie to międzynarodowy debiut w roli pierwszego szkoleniowca Rakowa.
10: Myślę, że bardzo wartościowy czas za nami, jeżeli chodzi o okres przygotowawczy. Dwa zgrupowania tak naprawdę, z czego jedno poświęcone na bardzo mocne gry kontrolne z przeciwnikami, gdzie tak naprawdę no, nie co dzień można rywalizować i to też pokazuje, w którym miejscu jesteśmy, w jaki sposób wygląda nasz zespół, więc tutaj jesteśmy z tego zadowoleni, ponieważ jesteśmy dobrze przygotowani. Jeżeli chodzi o nastawienie, no, nie możemy doczekać się meczu.
9: Początek o 18.30, później na wyjeździe zagra GKS Katowice z MSK Żilina. Początek o 20.30. To jeszcze jedna piłkarska wiadomość. Wszystko wskazuje na to, że w piątek Jurgen Klopp zostanie oficjalnie zaprezentowany jako nowy selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Klopp ma zastąpić na tym stanowisku Juliana Nagelsmana, który zrezygnował po odpadnięciu drużyny w 1/16 finału Mistrzostw Świata. Richard Carapaz, zwycięzcą 18 etapu kolarskiego Tour de France. Ekwadorczyk na finałowym podjeździe oderwał się od dwójki rywali, z którymi jechał w końcówce i finiszował 45 sekund przed Szwajcarem Mauro Schmidem oraz Amerykaninem Matteo Jorgensenem. Lider Tadej Pogacar dojechał ze stratą około 4 minut i 30 sekund do triumfatora. Słoweniec zajął 13 pozycję. Polacy Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek na dalszych miejscach.
8: Sytuacja w centrum Polski nieco się uspokoiła. Burze ustały, nad Warszawą więcej słońca. Jak jest u Państwa, proszę dzwonić 22 i 7 trójek. 20 stopni na północnym zachodzie, a na antypodach, czyli na dobrze mówię, południowym zachodem.

0: zachodzie tak jest, w Lesku. Na Podkarpaciu tylko 13, tam najchłodniej.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Michał Jędrkowiak, Michał Daniluk, Paweł Turski, Michał Gardias. Taki skład nieustannie z Państwem.
2: Zapraszamy do Trójki.
0: Numer 227 Trójek chętnie jest przez Państwa wybierany. Odbieramy telefony m.in. z opiniami na temat rekrutacji do szkół i liczenia średnich.
3: Naprawdę nie jest żadną sztuką dla ucznia przeciętnego zdobycie świadectwa z wyróżnieniem, szczególnie w tych klasach 4, 5, 6, 7 już może troszeczkę trudniej, a 8 to już w ogóle, dlatego że do świadectwa w klasie 8 dolicza się również średnie z przedmiotów, które zakończyły się w klasie 4, 5 czy tam 6.
0: Taki głos się pojawił. Czekamy na kolejne. Za nieco ponad pół godziny reportaż w Trójce, w nim o tym, że w Polsce rośnie fala nienawiści wobec Ukraińców. Katarzyna Łoza od ponad 20 lat mieszka we Lwowie. Mimo wojny jest tam dalej. O tych, którzy wyjechali, mówi tak.
4: To jest ogromna zmiana w życiu, bardzo trudna. Często dla ludzi, którzy tutaj mieli już wszystko. Mieli pracę, mieli dom, rodzinę, przyjaciół, wszystko, tak? Czego nigdy by nie zostawili, gdyby nie obawa właśnie o własne życie.
0: Reportaż o 18.40, a za chwilę o bezpieczeństwie na kolei. Pojawił się ważny apel związkowców.

0: 18.15. Spotkania w sprawie bezpieczeństwa na kolei chce Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych. Apeluje na piśmie do Urzędu Transportu Kolejowego. Związkowcy zwracają uwagę, że ostatnio dochodzi do większej liczby wypadków kolejowych niż zwykle.
1: Polska kolej jest bezpieczna, ale na polskiej kolei zdarzają się też wypadki i katastrofy kolejowe i one w przeszłości były, są i będą.
2: Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, mówi, że pretekstem do napisania listu był ostatni wypadek na kolei między Warchomlą a Piwniczną Zdrojem. Część składu towarowego wpadła do rzeki Poprad. Sprawę bada Komisja do Spraw Badania Wypadków Kolejowych.
1: Jesteśmy świadkami zjawiska dotąd niespotykanego, że do poważnych wypadków kolejowych dochodzi po tym, jak jest zgłaszana przez maszynistów i innych pracowników kolejowych usterka w infrastrukturze kolejowej, w torach. A mimo to zarządca infrastruktury puszcza po tej usterce pociągi z normalną rozkładową prędkością.
2: Tu związkowiec przypomina wykolejenie pociągu Polregio pod Krakowem w styczniu tego roku i składu z cysternami w Jaroszowej Woli na początku lutego.
1: Pan prezes Urzędu Transportu Kolejowego przedstawił raporty pokontrolne, które pokazywały, że były nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej i to długotrwałe nieprawidłowości, które nie były usuwane.
2: Tomasz Frankowski, zastępca dyrektora w Biurze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, mówi, że po dwóch wspomnianych wypadkach odbyło się posiedzenie zespołu zadaniowego do spraw monitorowania poziomu bezpieczeństwa sektora kolejowego w Polsce.
3: Na posiedzeniu tym przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych zadeklarowali, że żadne zgłoszenia maszynistów nie będą ignorowane, a w przypadku takiego zgłoszenia będą wprowadzane ograniczenia prędkości aż do czasu sprawdzenia.

0: na gruncie, czy dane zgłoszenie jest zasadne, czy nie. Odpowiednie zapisy zostały też już wprowadzone do regulaminów zarządcy infrastruktury.
1: Do czasu zamknięcia przeze mnie tej informacji nie otrzymałam odpowiedzi zarządcy infrastruktury kolejowej, czyli spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
2: Pełna zgoda. Jeżeli maszynista zgłasza problem z infrastrukturą...
1: Adrian Furgalski, prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.
2: Nie można tego bagatelizować, trzeba to sprawdzić, bo możemy mieć do czynienia albo z jakimś problemem z torem, albo możemy mieć, odpukać z jakąś próbą ingerencji z zewnątrz.
1: Ekspert tłumaczy, że infrastruktura kolejowa jest monitorowana.
2: Oprócz codziennych obchodów, czy to są obchody piesze przez pracowników zarządcy, czy jeżdżą specjalistyczne pociągi i sprawdzają przecież cały czas stan infrastruktury. My dzisiaj mamy cały czas dodatkowo wojsko, które wspólnie z kolejarzami pilnuje newralgicznych odcinków linii kolejowych.
1: Adrian Furgalski odniósł się także do kwestii bezpieczeństwa na kolei.
2: Tak zwany miernik wypadkowości, czyli uwzględniający także to, ile mamy pociągów na sieci każdego dnia, a ta liczba rośnie, ten miernik sukcesywnie się obniża, więc generalnie bezpieczeństwo w naszym kraju się poprawia.
3: Tematem zajęła się Monika Gosławska. A co państwo by zmienili w polskiej kolei? Można do nas dzwonić. Temat rzeka.

0: 16% osób, które otrzymały zaproszenie na wesele, odmawia ze względów finansowych. Takie są wyniki ostatniego badania Santandera. No ile powinno się dać, mówiąc kolokwialnie, do koperty, idąc na wesele? Sprawdzaliśmy na ulicach Warszawy.
1: Ktoś daleki, około 1000-2000 zł, bliższa rodzina 3-4, a może nawet więcej.
2: W kopertę weselną, no myślę, że tak od 1000 wzwyż, w zależności od możliwości portfela. No i stopnia pokrewieństwa też nie da się oszukać. Im bliżej, tym wypadałoby dać więcej.
3: Zależy kto to, bo na przykład dla przyjaciółki, no to wiadomo trochę mniej, ale tak dla rodziny to taki 1000 myślę.
4: Myślisz, że to też zależy od wielkości wesela, czy nie za bardzo?
3: Nie. Bardziej od tego, kto to jest dla nas.
5: Myślę, że tyle, na ile każdego stać, żeby włożyć. Jeżeli kogoś stać, to czy ktoś jest z kimś związany bliżej, to myślę, że nie potrzeba do tego tytułu wydarzenia typu ślub, żeby kogoś uhonorować swoją zamożnością.
0: Ewa Dukała zebrała te głosy w Warszawie. Z kolei inny raport pokazuje, co ciekawe, że 54% nowożeńców raczej planuje niewielkie, skromne uroczystości.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
6: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny, a ty plus znane marki równa się najlepsze promocje, bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
7: Ochotnicze Hufce Pracy to edukacja i praktyczne doświadczenie. Nasze programy łączą teorię z praktyką, przygotowując młodzież do pracy w różnych zawodach. Dbamy o każdego uczestnika, wspieramy młodych w trudnych momentach, pomagamy znaleźć pasję i dajemy realne szanse na rozwój. Planować przyszłość i zdobywać umiejętności pomagają nasi doradcy zawodowi. Dołącz do nas już dziś. Czekamy na Ciebie.
8: Szczegóły na ohp.pl lub w najbliższej jednostce OHP.
9: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
10: Poleca Radiowa Trójka.
11: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikkurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikkurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
0: Żegnamy reklamy.
12: Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski.
13: Jest drugi wniosek prezydenta o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki zmienił pytanie, ma brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej Unii Europejskiej, poinformowała Kancelaria Prezydenta w mediach społecznościowych. Referendum miałoby się odbyć w niedzielę 27 września. Na początku maja prezydent złożył w Senacie pierwszy wniosek o referendum. Został odrzucony, 62 senatorów było przeciw, 32 za, od głosu wstrzymała się jedna osoba. Unia Europejska ostatecznie zgadza się na 21 pakiet sankcji na Rosję. Kluczowy element restrykcji to sztywny limit cenowy na rosyjską ropę utrzymany przez rok na obecnym poziomie $44 za baryłkę. Ma to ograniczyć dochody Kremla i zablokować wykorzystywanie szybujących cen ropy spowodowanych sytuacją na Bliskim Wschodzie. Odwołany minister obrony Ukrainy nie chce powrotu do rządu czy na inne stanowisko. Prezydent Wołodymyr Zełenski zaoferował mu tekę wicepremiera i ministra do spraw innowacji wojskowych. Michajło Fiodorow w oświadczeniu przekazanym dziennikarzom podkreślił jednak, że żadna inna funkcja nie da mu prawdziwych uprawnień do zwalczania korupcji w armii, dokończenia jej transformacji czy planowania i przeprowadzenia operacji wojskowych. Dymisja ministra obrony wywołała protesty na ulicach ukraińskich miast. Po fali demonstracji prezydent Zełenski odwołał dowódcę armii. Pełny serwis Trójki o 19.
12: Słońce wyszło zza chmur w centralnej części Polski, całkiem pogodnie, no ale chłodno, bo 18 stopni to teraz taki standard w całej Polsce. Jutro do 22 i też przelotny deszcz, szczególnie na wschodzie kraju. Są też

0: raporty od słuchaczy. Halo, halo?
1: Krótki komunikat meteorologiczny z Żardowa. Godzinę temu przeszła u nas potężna ulewa bez burzy, ale deszcz był równy, gruby, bez wiatru i to jest dobry sygnał na to, że niebawem po tych deszczach, które przeszły wcześniej, pokażą się w żardowskich lasach grzyby, o czym będę was naturalnie na bieżąco informował.
0: Tacy słuchacze to skarb. Ja widziałem ostatnio zdjęcia, że w Puszczy Kozienickiej już piękne grzybki. A jak kiedyś upomniał mnie pewien słuchacz, sezon trwa cały rok, to trzeba się wybrać.

0: Kilka chwil temu zapytałem Państwa, co należałoby zmienić na polskiej kolei, no i dostajemy propozycje. Prosimy.
1: Chciałam powiedzieć, że podróżujemy koleją bardzo dużo i to jest w ogóle cudowne, są wrażenia podróżą koleją, natomiast kolej troszkę nie nadąża za podróżującymi z rowerami. Bywa tak, że nawet mając wykupiony bilet na rower, nie wsiądziemy do pociągu, bo już jest pełno. Poza tym te rowery niestety są coraz większe i tam zamontowanie tego rowera na te haczyki, które są, raz, że bywa problematyczne, a dwa, że przeszkadza troszkę też innym podróżującym. Także fajnie byłoby, gdyby kolej rzeczywiście tu w stronę tło zrobiła rowerzystów.
0: Dziękujemy za głosy. Przyznam, że nigdy nie transportowałem roweru w pociągu. A jeśli o ewentualnych zmianach mowa, to niektórzy zwracają uwagę, że PKP sprzedaje zbyt dużo biletów bez miejscówek, a potem jest tłok w korytarzach. 227 Trójek, już za chwilę reportaż.

0: 23 lipca, czwartek, 18:40. Tu jesteśmy.
1: Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska.
2: Co robią mieszkańcy Lwowa codziennie o 9 rano? Czy reagują jeszcze, gdy syreny alarmowe informują o konieczności schowania się w schronach? Od 1609 dni trwa pełnoskalowa wojna w Ukrainie, a my dzisiaj dzięki Piotrowi Pogorzelskiemu zaglądamy do pewnego domu. Miejsca, które właśnie za swój dom obrała sobie ponad 20 lat temu Katarzyna Łoza. Urodziła się w Warszawie, ale swoje życie związała właśnie z tym ukraińskim miastem, Lwowem. Przez lata oprowadzała polskie wycieczki, a teraz pisze przewodniki dla tych nielicznych Polaków, którzy decydują się odwiedzić Lwów w czasie Wielkiej Wojny. Katarzyna nie wyjechała z miasta po lutym 2022 roku. Wprost przeciwnie. Ukorzeniła się i wraz z mężem Wasylem ukończyła remont zabytkowego domu. Serdecznie zapraszam na reportaż Piotra Pogorzelskiego Ajwa, czyli to miejsce wybrało nas. A co to jest tytułowa Ajwa, jak pachnie i jak smakuje? Posłuchajmy tej pięknej opowieści.
3: Tutaj kiedyś była tylko ścieżka. To było wszystko zarośnięte. Także szło się taką ścieżką wśród pokrzyw tutaj. I to takich dwumetrowych. I cały ogród taki był.
4: Powiedz mi, gdzie teraz jesteśmy?
3: Jesteśmy w tej chwili we Lwowie, na Łyczakowie, w willi Ajwa.
4: No można też zacząć jeszcze inaczej, że jesteśmy we Lwowie, na Łyczakowie, w domu, gdzie mieszka Katarzyna Łoza wraz ze swoim mężem.
3: I każde z tych zdań będzie prawdziwe.

0: Lwów czasów Wielkiej Wojny sprawia wrażenie miasta, które żyje pełną piersią. Kawiarnie i restauracje są pełne. Na Starym Mieście jest mnóstwo spacerowiczów. Uliczni muzykanci grają największe hity ukraińskiej estrady. Miasto cichnie tylko od czasu do czasu, gdy słychać alarmy przeciwlotnicze. Jest jeszcze jeden moment, kiedy Lwów zamiera i dzieje się to regularnie. To minuta ciszy. Codziennie o godzinie 9 rano przechodnie przystają na chodnikach, a samochody zatrzymują się. To moment, kiedy większość wspomina tych, którzy zginęli na froncie i w wyniku rosyjskich ataków. Z głośników umieszczonych na budynkach i latarniach słychać tylko dźwięk zegara. Po chwili wszystko wraca do normy. Przechodnie i kierowcy spieszą w swoich codziennych sprawach. Spokojniej jest tylko w parkach i w przydomowych ogrodach, które są we Lwowie niemal w centrum miasta. W jednym z takich domów mieszka Katarzyna Łoza.
1: Na stałe ja przyjechałam w 2004 roku. W zasadzie przyjechałam na wakacje, ale te wakacje tak mi się przedłużyły, że już 22 rok jestem we Lwowie.
0: Katarzyna Łoza nie ma ukraińskich korzeni. Jej rodzina nie pochodzi z dawnych Kresów. Jest Polką urodzoną w Warszawie, która pokochała Lwów.
1: Mnie zawsze jakoś tak ciągnęło na wschód. Chyba dlatego, że ta wschodnia mentalność jakoś chyba bardziej mi odpowiadała zawsze. Większa otwartość na innych ludzi, ale też większa jakaś taka dawka chaosu, nieporządku, również wizualnego. Jest dobre takie powiedzenie, które można adaptować do różnych sytuacji. Ono bardzo oddaje tą wschodnią mentalność, że na zachodzie wszystko jest, ale niczego się nie da załatwić. A na wschodzie nic nie ma, ale wszystko się da załatwić. Oczywiście to też się zmienia, prawda? Już nie jest tak, że wszystko, ale rozumiemy tą różnicę, tak? I ja studiowałam etnologię na Uniwersytecie Warszawskim i to są też takie studia, które, nie wiem jak teraz, ale wtedy one były bardzo zorientowane na wschód i praktycznie każdy rocznik miał wyjazdy na wschód. Także ja jeszcze w czasie studiów pierwszy raz trafiłam tutaj do Lwowa i Lwów mi się od razu spodobał.
0: Zapewne wówczas nie wiedziała, że znajdzie w tym mieście męża, będzie oprowadzać wycieczki z Polski, pisać przewodniki, wyremontuje mieszkanie w kamienicy, a później kupi dom. Nie widać go z głównej ulicy.
1: Tutaj wchodziło się jak do tajemniczego ogrodu. To jest taka boczna uliczka na Łyczakowie. Lwów jest zabudowany generalnie kamienicami, czyli idziemy ulicą wzdłuż, po jednej, po drugiej stronie stoją fasady domów głównie końca XIX albo początku XX wieku, bo to jest ten okres, kiedy Lwów się bardzo intensywnie zabudowywał. I tak samo jest przy naszej ulicy, tylko że można tak powiedzieć, że dwóch kamienic brakuje i w tym miejscu są bramy, które prowadzą do ogrodów. Także ja, chociaż dosyć dobrze znam Lwów, nawet nie wiedziałam nigdy, że tam w głębi jest dom.
0: Niewielki, przypominający zwyczajny wiejski domek z narożnym gankiem podtrzymywanym przez kolumnę.
1: To był dom, który stał już od co najmniej 8 lat pusty i z racji tego, że też ta działka nie była dobrze zabezpieczona, że tutaj obok jest szkoła, że między tą szkołą a działką były przejścia, bo były dziury w ogrodzeniu, to tutaj chodziły dzieci ze szkoły, żeby robić różne rzeczy, w tym jakieś tam zakazane, ukryć się jakoś przed oczami swoich wychowawców, ale też i różne osoby bezdomne. Tak wnioskuję po prostu z tego, co żeśmy tutaj zastali, tak? Bo były tutaj takie miejsca noclegowe, powiedzmy. Były ślady po tym, że się tutaj coś paliło. Były wyniesione stąd wszystkie, w ogóle mające jakąkolwiek wartość, elementy wyposażenia. Były wybite okna, także tutaj też hulał deszcz, wiatr. Odłaziła farba, piece, których pozostałości żeśmy zastali, też były zrujnowane, rozpadające się. Parkiet tam gdzieś, gdzie

0: się zachował, to był przegniły właśnie albo ponadpalany.
1: Pół roku przed rozpoczęciem wojny na pełną skalę, czyli przed lutym 2022 roku, Katarzyna Łoza wraz z mężem rozpoczęła remont.
0: Początkowo właśnie zastanawialiśmy się, czy jest sens to kontynuować, bo na początku nawet nie wiedzieliśmy, czy ostatecznie zostaniemy we Lwowie, czy będziemy próbować gdzieś emigrować, jeśli nie wszyscy, to może ja z dziećmi. Ale potem stwierdziliśmy właśnie, że bardziej się opłaca jednak doprowadzić to do końca, a potem zobaczyć i ewentualnie sprzedać już z remontem, niż zostawiać takie w połowie rozbabrane, że tak powiem. Także stwierdziliśmy, że wojna nie wojna, ale idziemy w to i robimy to do końca, a tam się zobaczy.
1: Decyzji o kontynuacji remontu i pozostaniu we Lwowie dziwili się nie tylko Polacy, ale też niektórzy ukraińscy znajomi.
0: Taki wyjazd to wcale nie jest łatwa decyzja. Może to się wydawać z perspektywy na przykład kogoś, kto mieszka w Polsce i przyjechało ileś tam set tysięcy Ukraińców i mi się wydaje, że o tutaj przyjechali na gotowe i po lepsze życie. I ja to zupełnie inaczej widzę. Dla mnie to jest ogromna zmiana w życiu, bardzo trudna. Często dla ludzi, którzy tutaj mieli już wszystko, mieli pracę, mieli dom, rodzinę, przyjaciół, wszystko, tak? Czego nigdy by nie zostawili, gdyby nie obawa właśnie o własne życie. I też ludzie często mówią, o po co uciekali ze Lwowa, skoro tutaj wojny nie ma. Jest wojna, wojna jest wszędzie. Mieliśmy ataki w samym centrum Lwowa. Na szczęście wtedy nikt nie zginął, ale tej pewności, że nikt nie zginie za następnym razem, nikt nie może mieć. Były takie komentarze, że można było te pieniądze przeznaczyć na wojsko. O tak, były takie.
2: A jaka jest twoja odpowiedź?
0: Myślę, że przeznaczyliśmy drugie tyle na wojsko, jeśli nie więcej.
1: Zanim wejdziemy do środka domu, pytałem jeszcze Katarzynę, skąd nazwa Villa Ajwa.
0: Chcieliśmy nawiązać do lwowskiej tradycji. We Lwowie kiedyś nazywało się domy imionami najczęściej żeńskimi. Jest nawet taka legenda, że to były imiona kochanek, ale oczywiście legenda jest zmyślona, no bo kto by się chciał spalić w taki sposób, żeby budować dom i nazwać go imieniem kochanki, więc najczęściej to raczej były imiona pań domu albo jakieś imiona ważnych osób z rodziny. Ostatecznie zdecydowaliśmy się nadać mu nazwę Villa Ajwa, a Ajwa to jest po ukraińsku pigwa. I ono troszeczkę brzmi jak imię żeńskie, takie egzotyczne. A dlaczego pigwa? Dlatego, że pierwszej wiosny to zakwitły drzewa owocowe i okazało się, że wśród tych drzew jest właśnie pigwa. A ona kwitnie niesamowicie spektakularnie. Każdej jesieni zbieramy około 100 kilo owoców z tego jednego drzewa.
2: Co z tym robicie?
0: Robimy z tego dżem i robimy z tego nalewkę.
1: Wejdźmy zatem do środka Willi Ajwa. W tym momencie w tego typu reportażu powinien być dźwięk skrzypiących drzwi i klepki. Budynek został jednak bardzo dokładnie wyremontowany, ale z zachowaniem historycznych elementów. Nie ma zatem skrzypiących drzwi ani podłogi, na której słychać każdy krok.
2: Zamykać.
1: Są za to odnowione stropy i polichromie na ścianach.
0: Zacznijmy od tego, że my jedną z pierwszych rzeczy, jakie żeśmy zrobili, to zrobiliśmy tutaj badania, nie wiem jak to się nawet nazywa profesjonalnie, ale badania tynku, czy tutaj są stare polichromie. Dlatego, że spodziewaliśmy się, że będą, dlatego, że Lwów przełomu XIX-XX wieku to nie były białe ściany w domach. Tak się po prostu nie robiło. Zawsze były jakieś polichromie. Najczęściej to były z szablonów robione jakieś takie rzeczy, które nie mają może jakiejś dużej wartości artystycznej, ale dla nas miały znaczenie, dlatego, że to jest historia tego domu i chcieliśmy jak najwięcej właśnie takich rzeczy wydobyć. Także zamówiliśmy tutaj akurat właśnie konserwatorów, którzy się takimi rzeczami zajmują i oni znaleźli trochę różnych starych polichrom i nawet miejscami kilka warstw, więc potem też było pytanie, którą z tych warstw zostawiać. I to, co tutaj widzimy, to są właśnie od szablonu robione na suficie polichromie. To znaczy mamy obwódkę takiego koloru, nie wiem, oliwkowy to jest. I wzdłuż tej obwódki idzie taki roślinny ornament, jakaś taka arabeska też w takim kolorze ceglanym, ceglastym.
1: Dbanie o historyczne szczegóły nie jest jednak łatwe. Trudno znaleźć

0: Cześć rzemieślników umiejących odnowić stare schody, czy też zbudować nowe według wzorca sprzed 100 lat. To między innymi efekt lat władzy radzieckiej, która walczyła z inicjatywą prywatną, a wszelkie ozdobniki architektoniczne były uważane za zbyteczne, burżuazyjne przeżytki.
1: To jest bardzo taki pokazowy przykład, na ile różne proste rzeczy, które kiedyś dla każdego były oczywiste i każdy stolarz bez jakiegoś tam, nie wiem, super doświadczenia takie rzeczy po prostu robił, bo to było powszechne. I na ile to, że we Lwowie nie było ciągłości, że była wysiedlona praktycznie cała ludność, ile żeśmy stracili przez to? Właśnie różnych takich drobnych umiejętności rzemieślniczych, umiejętności życia codziennego. To dotyczy na przykład też dekarzy, tak? Jakie kiedyś były skomplikowane dachy, jak się chodzi po Lwowie, jakie z blachy robiono wieżyczki, przeróżne takie dekoracyjne elementy, a po wojnie to wszystko zniszczało, dlatego że nikt tego nawet nie potrafił naprawiać.
0: Przez lata po upadku Związku Radzieckiego we Lwowie, zresztą podobnie jak w pozostałej części Ukrainy, a nawet w naszej części Europy, panowało przekonanie, że liczy się tylko to, co nowe i nowoczesne. Ci Ukraińcy, którzy mieli pieniądze, chcieli, żeby było jeszcze na bogato. Powstał nawet termin bykoko, oznaczający nowobogacki niby barok. Dopiero od kilkunastu lat we Lwowie zaczęto cenić to, co stare.
1: Teraz czasy się zmieniły i teraz w cenie jest to, co jest stare, zachowanie tego.
2: Twoim zdaniem skąd się wzięła ta zmiana? Dlaczego właśnie teraz jest tak, że ludzie zaczynają o tym myśleć?
1: Jakaś taka moda się zrobiła. To się zaczęło chyba od kawiarni lwowskich, bo w pewnym momencie przyszła taka fala właśnie kawiarni, w których były stare meble, jakieś stare artefakty, elementy wyposażenia i które też nawiązywały do przeszłości Lwowa. No, czasy nam pokazują, że nic nie jest dane na stałe i to zawsze trzeba mieć gdzieś z tyłu głowy, więc ja nie lubię takich definitywnych stwierdzeń, że to już na stałe, to już na zawsze, to już ostatnie. Także unikajmy takich, ale to miejsce wybrało nas.
3: To był reportaż Piotra Pogorzelskiego zatytułowany Ajwa, czyli to miejsce wybrało nas.
4: To już 18.54, więc czas się żegnać. Trzy razy M, czyli Michał Daniluk, Michał Jędrkowiak, Michał Gardias oraz Paweł Turski. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiaj.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Przecież nie ma upałów.
2: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior.

0: Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
8: Poleca Radiowa Trójka.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
15: Żegnamy reklamy.
16: Program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 23 lipca, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Termin ultimatum coraz bliżej. Po rozmowie Kaczyński-Morawiecki w sprawie stowarzyszeń nie ma w PiSie porozumienia. Ataki Iranu i rebeliantów Huti na statki handlowe potępiają szefowie dyplomacji Polski i Palestyny. Gdynia pamiętała o projektancie i budowniczym portu, świętowała rocznicę urodzin inżyniera Tadeusza Wendy. Członkowie Prawa i Sprawiedliwości mają 5 godzin. O północy minie termin złożenia deklaracji o przynależności do partii i na odejście ze stowarzyszeń pod groźbą wykluczenia. Trwające 3 godziny spotkanie Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego nie przyniosło rozstrzygnięcia. Rozwód czy rozwój? O to w Pulsie Trójki pytaliśmy Roberta Gontarza, członka PiS i Stowarzyszenia Rozwój Plus.
17: Głęboko wierzę, że jeszcze do północy jest ten czas, gdzie zdrowy rozsądek zwycięży i nie dopuścimy do tego, że Koalicja Obywatelska za chwilę będzie miała największy klub w polskim parlamencie. My chcielibyśmy cały czas być częścią Prawa i Sprawiedliwości, ale jednocześnie członkami Rozwoju Plus.
16: Koalicja rządząca obserwuje to, co dzieje się w PiS-ie, mówił Krzysztof Paszyk, przewodniczący klubu PSL-u.
18: Nas absorbuje ta sytuacja, która ma miejsce dzisiaj w największej partii opozycyjnej. Natomiast dobrze by było, żeby właśnie największa partia opozycyjna w mniejszym stopniu zajmowała się sama sobą, a bardziej w tych sprawach, które powinny nas łączyć, jak bezpieczeństwo, jak gospodarka, poczuwała się też do jakiejś współodpowiedzialności.
16: Gdyby w Prawie i Sprawiedliwości doszło do rozpadu, to Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego przekroczyłby próg wyborczy i tym samym uzyskał mandaty w Polsce.

0: w parlamencie, wynika z najnowszego sondażu dla telewizji TVN. Mamy do czynienia z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. Tak zgodnie podkreślają ministrowie spraw zagranicznych Polski i Palestyny. Chodzi o ataki przeprowadzane przez Iran na statki przepływające przez cieśninę Ormus i działania jemeńskich rebeliantów Huti, które zagrażają żegludze na Morzu Czerwonym.
1: Minister spraw zagranicznych.

0: Rosyjskie tankowce na Morzu Czerwonym przez jemeńskich rebeliantów Huti.
1: Ani Iran, ani jego popierane przez Iran bojówki nie mają prawa do anektowania wód międzynarodowych.
0: Palestyna popiera wszelkie sposoby rozwiązania konfliktów w regionie środkami innymi niż militarne. Tak mówi szefowa palestyńskiej dyplomacji Warsen Agabekian Shahin.
2: So we are for international law.
0: Opowiadamy się zatem za prawem międzynarodowym. Popieramy przestrzeganie prawa międzynarodowego i uważamy, że musi ono być stosowane jednakowo, niezależnie od miejsca czy zaangażowanych stron. Blokada Hutich na Morzu Czerwonym może wpłynąć na znaczne ograniczenie eksportu saudyjskiej ropy naftowej. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
3: Prezydent powinien odebrać ślubowanie od wszystkich czworga wybranych ostatnio sędziów Trybunału Konstytucyjnego, mówi szef Naczelnej Rady Adwokackiej. We wtorek odbędzie się zaprzysiężenie Sławomira Patyry. Tu, jak zwraca uwagę Przemysław Rosati, Karol Nawrocki nie zgłaszał żadnych wątpliwości w procedurze wyboru.
4: Prezydent postępuje tak, jak wynika z obowiązującego prawa. Należy jeszcze żywić nadzieję, że pan prezydent w taki sam sposób postąpi w stosunku do czterech osób, które nie mogły, bo nie miały takiej możliwości, złożyć ślubowania wobec prezydenta w Pałacu Prezydenckim w ramach właśnie takiej uroczystości, która jest bardzo dobrym zwyczajem konstytucyjnym, która buduje i powagę wymiaru sprawiedliwości, ale też autorytet polskiego państwa.
3: Kandydaturę Sławomira Patyry zgłoszoną przez koalicję rządową Sejm zatwierdził w czerwcu. Gdynia świętuje urodziny budowniczego portu Tadeusza Wendy. Rodzina, przyjaciele i władze miasta złożyli kwiaty przy pomniku inżyniera na Molo Rybackim. Na uroczystości była wnuczka Hanna Wenda-Uszyńska.
5: Jesteśmy w miejscu, gdzie nie było nic. Była wioska rybacka i z tej wioski powstało piękne, wspaniale rozwijające się miasto, gdzie ludzie uważani są za najszczęśliwszych w Polsce i do tego dołożył swój kamyczek.
6: No trudno sobie wyobrazić ten jubileusz bez fundamentu, jaki położył Tadeusz Wenda, jubileusz stulecia miasta Gdyni. Bez jego determinacji, talentu i niezłomnej wiary w sens budowy portu nie byłoby dzisiaj naszej historii.
3: Dodał wiceprezydent Gdyni Rafał Geremek. Tadeusz Wenda w 1920 roku otrzymał posadę kierownika budowy portu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, a od 1932 nadzorował dalsze prace już jako pracownik Urzędu Morskiego w Gdyni. Pomnik inżyniera został odsłonięty w maju 2021 roku w setną rocznicę rozpoczęcia budowy gdyńskiego portu. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Nad ranem od 10 stopni nad morzem do 13 w centrum i na południu, a w dzień od 19 do 22 stopni.
8: Autopromocja.
9: Ten ceremoniał jest nie do przyjęcia.
10: W Gdańsku rozpoczął się jubileuszowy międzynarodowy festiwal szekspirowski. Prezentujemy drugiego zrealizowanego w tym roku przez Teatr Polskiego Radia Szekspira. To rzadko grana tragedia.
11: Coriolan.
10: W roli głównej Mariusz Bonaszewski.
11: Powiem ci szczerze, wolę po swojemu służyć im wszystkim, niż jak oni władać.
12: Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Zachęcam do założenia słuchawek w celu lepszego odbioru słuchowiska. Katarzyna Łęcka, reżyserka.
10: Barbara Marcinik, polecam. W sobotę po 19.
8: Autopromocja.
13: Zapraszamy do reklamy.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda Bloki 1 kilo Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
8: Lidl. To się opłaca.
15: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
16: Poleca Radiowa Trójka.
7: Podcast Polskiego Radia.
17: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
7: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
17: Tak był pobity. Miał zęby powybijane, pośliaczony, cały.

0: Te plecy sine, włosy nożem powycinane.
1: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
2: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
3: Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
5: Już 19:08. Dzień dobry.
6: Elementy.
5: Michał Danieluk i Maciej Jankowski, witamy i polecamy się do 21:00 w audycji, w której dziś dużo jazzu, czy też nu jazzu. On będzie powracał w każdej godzinie po kilka utworów, na pewno się znajdzie, ale poza tym oczywiście standardowo. Także trochę gitar i od nich właśnie dziś zaczynamy. Od nowości, Arab Strap.

0: Niesamowite jest to, jak wiele można zrobić samym nastrojem, bo jest to utwór bardzo nieskomplikowany. Arab Strap na początek, czyli duet ze Szkocji, który podzielił się ostatnio, poza tym, że singlem, to jeszcze oczywiście teledyskiem. On sporym echem się odbił w branży i wśród fanów, dlatego że jest dość osobliwy. Mianowicie lider zespołu, lider duetu, czyli Aiden Moffat, wybiera się tam w teledysku do pewnego lekarza, tak może nie będę zdradzał, jaki to jest lekarz konkretnie, bo to jest dość istotne w kontekście teledysku, do którego zachęcam, do którego odsyłam. Natomiast okazuje się, że ten lekarz może być, nie wiadomo czy jest, ale może być okultystą. I to jest punkt wyjścia do całej historii. Zachęcam do obejrzenia, no i zdecydowanie do czekania razem z nami na płytę, która już 4 września, Half Told Tales, to będzie nowy album Arab Strap. Ja dzisiaj, przygotowując się do elementów, przypomniałem sobie zespół, no, który musiał się pojawić.
1: Y'all ain't from around here, are you? Where you boys trying to get to? The Swan. All right. Down this road right

0: that'll take you to the swamp.
1: Dlaczego ten kawałek i ten zespół taki ważny w kontekście elementów? Ano dlatego, że właśnie oni, czyli Buzu Baju, są istotnym nomen omen elementem mojego gustu muzycznego obecnego. Tego, jak się zmieniał przez ostatnie, powiedzmy, 6 lat. No, oni mieli ogromny wpływ na to, czego przede wszystkim teraz słucham, bo zasłuchiwałem się absolutnie w ich płytach, myślę, że 5-6 lat temu właśnie. I od tego czasu jakoś mniej. I bije się w pierś tutaj, że to pierwszy raz dopiero, kiedy przyniosłem ich do elementów, a to taka ekipa, do której myślę będziemy wracać niejednokrotnie. To było nagranie, które stworzyli wspólnie z Tonym Joe White'em, czyli człowiekiem, który z pozoru być może do takiej muzyki nie jest stworzony, a jednak pasuje absolutnie idealnie. I Buzu Baju są świetni w takich połączeniach, nieoczywistych właśnie. Raz Tony Joe White, innym razem Wayne Martin, tak jak w tym utworze Camus. I Buzu Baju po raz drugi.

Płyta Junior już niedługo 9 lat skończy, za parę dni dosłownie, na początku sierpnia, w przyszłym roku dziesięciolecie, co by się matematycznie zgadzało. Natomiast jest to też szokujące. Ja ostatnio dochodzę do wielu wniosków w związku z wieloma płytami, że na przykład 10 lat już minęło od ich premiery. Te dekady właśnie są chyba najbardziej wyraźne akurat wśród tych płyt, które ze mną zostają na dłużej. Mam wrażenie, że mnożą się i mnożą te albumy, które nagle się okazuje, że już od 10 lat są na rynku. I to jest jedna z nich, Bluszcz, czyli duet, który znany być może obecnie z nieco innych brzmień, zwłaszcza, że doszły wokale, choć na tej płycie też czasami były, ale dużo tam elektroniki właśnie takiej jak ta i też nawiązania stylistyczne do PRL-u, co też widać choćby na okładce tej płyty. Do polskiej sceny jeszcze dziś wrócimy. Tymczasem Emma Jean Thackeray.

Sama odpowiada za kompozycję, za produkcję, również w dużej mierze Emma Jean Thackeray, jedna z tych artystek, które są określane mianem, określane są mianem kobiet renesansów w muzyce, zwłaszcza jeżeli chodzi o właśnie kompozycję, bo kombinuje mnóstwo. No i zdaje się, że Guardian właśnie takim mianem ją określił. I to by się zdecydowanie zgadzało w mojej ocenie, bo o Emmie Jean wiadomo stosunkowo niewiele w mainstreamie, natomiast jest artystką, która zdecydowanie mogłaby już do tego mainstreamu zajrzeć. Natomiast ta scena, może nie undergroundowa, bo to jest zdecydowanie za duże słowo, ta scena, może jakaś nisza, która w Wielkiej Brytanii cały czas się intensywnie rozwija, to jest coś, gdzie naprawdę jest doskonale znana i bardzo, bardzo szanowana, w Trójce też pojawia się regularnie. A to zespół, który sprawia, że czuje się bardzo, bardzo monotematyczny.

Fontaine's DC akurat dziś z pierwszej płyty. Bardzo mi się dobrze wpisywał ten utwór w cały kształt playlisty tej, którą przygotowałem na dzisiejsze elementy. No i myślę, że też nie powinienem może aż tak się krytykować sam za to, że tak często do nich wracam, ale no muszę niestety podkreślić to, że ze względu na to, że jest to mój ulubiony zespół, no to będzie się tak zdarzało, że będą pojawiali się, myślę, regularnie w elementach. Zwłaszcza, że jest to zespół, który zagrał pierwszy utwór w historii elementów. To był akurat z płyty Skintyfia. Tymczasem do płyt rocznicowych powracamy. Inside is Out There i Dark Side.

Inside is Out There to fragment płyty Spiral, która dzisiaj kończy 5 lat. Też szybko bardzo zleciało. Na koncertach równie fenomenalnie to brzmi. To jeszcze przed końcem pierwszej godziny, bo niewiele nam pozostaje. Coś nowego, jazzowego.

Przepiękne rzeczy. Where Moments Wait i bracia ze Szwajcarii, ale nie Hermanos Gutierrez tym razem, tylko Georg i Christoph Kiss, czyli Okuszo. Jedna z najlepiej znanych, najlepiej ocenianych też przez krytyków grup szwajcarskich jazzowych. Wracamy po serwisie.

0: autopromocja.
1: Live and direct, tak mówi się na Jamajce. Trójka sprawdza poziom pozytywnych wibracji prosto z Ostruda Reggae Festival, a 25. edycja największego święta tej muzyki w Polsce zapowiada się znakomicie.

0: Strefa Dread nadaje na żywo z polskiej stolicy Karaibów w sobotę od 17 do 19. Będą goście, wspomnienia i zielono-żółto-czerwone muzyczne inspiracje. Daj się ponieść fali ludzkich serc. Mirosław Maken-Dzięciołowski. Ostruda Reggae Festival pod patronatem Trójki.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
6: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 lipca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wyrok krakowskiego sądu w sprawie śmierci Jerzego Ziobry, ojca byłego ministra. Sekretarz generalny ONZ wezwał do wstrzymania walk na Bliskim Wschodzie. W Janowie Podlaskim przygotowania do aukcji koni Pride of Poland i Summer Sale. Troje lekarzy uniewinnionych, czwarty z uchylonym wyrokiem uniewinniającym, ale sprawa jest już przedawniona. To wyrok krakowskiego sądu okręgowego w sprawie śmierci Jerzego Ziobry. To ojciec polityka PiSu, który zmarł w 2006 roku po operacji serca.
7: Troje lekarzy nadal uniewinnionych, ale najważniejszy oskarżony lekarz nie. Uniewinnienie uchylono, jednak do sprawy sąd nie wróci, bo się przedawniła. Mimo to padło wiele wobec niego cierpkich słów.
8: Skutek tej jego decyzji: Jerzy Ziobro poddany został następnie zabiegowi angioplastyki, a nie operacji pomstowania aortalno-wieńcowego z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego.
7: Mówił sędzia Wojciech Domański.
8: Nieumyślnie naraził Jerzego Ziobro na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.
9: Doczekaliśmy się wyroku sprawiedliwego. Niestety wyrok ten zapadł zbyt późno.
7: Cieszył się przedstawiciel rodziny, adwokat Krzysztof Nocek. To wyjątkowy wyrok, mówił prokurator Eryk Stasielak.
10: Wyrok salomonowy i każdy z nim znajdzie coś, co jest dla niego korzystne. No, sąd uznał, że tu jednak optymalną metodą leczenia powinny być bypassy, a nie stenty. Aczkolwiek no, uznał również, że nie sposób tego powiązać ze śmiercią pacjenta.
7: Wyrok jest prawomocny. Kraków, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
6: Sekretarz generalny ONZ wzywa do wstrzymania walk na Bliskim Wschodzie z powodu trwającej wojny między Amerykanami a Iranem. W konflikt zaangażowane są też inne państwa w regionie. Rozwiązania siłowe tu nie pomogą, mówił podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku Antonio Guterres. Czas na krok wstecz. Ataki na infrastrukturę cywilną są nie do przyjęcia. Nie da się rozwiązać konfliktu drogą militarną. Walki muszą się zakończyć w całym regionie. Międzynarodowe prawa i wolności w zakresie żeglugi w rejonie cieśnin Ormus i Bab al-Mandeb muszą zostać przywrócone. Jedyne wyjście to rozmowy dyplomatyczne.

0: Forward.
1: Za niepokojącą szef Organizacji Narodów Zjednoczonych uznał też sytuację w Strefie Gazy. Jak wskazał, 2/3 mieszkańców regionu zmaga się z niedożywieniem. W stadninie koni arabskich w Janowie Podlaskim przygotowania do aukcji Pride of Poland i Summer Sale. To odbędą się 9 i 10 sierpnia. Konie, które będą wystawione na licytację.

0: mięśnione, odtłuszczone, w najlepszej możliwej kondycji, a już przed samą aukcją trochę się je dostrzyga. No i uwidacznia się te cechy konia arabskiego, które są jak najbardziej pożądane, czyli czarną skórę, ogromne oko. I to można zrobić poprzez nałożenie oliwki, zwykłej dziecięcej oliwki na głowę konia.
1: Populacja bocianów pobiła historyczny rekord, niestety nie w Polsce, ale w Niemczech. Tamtejszy Związek Ochrony Przyrody naliczył 15 tysięcy par lęgowych, 5 razy więcej niż w latach 80. ubiegłego wieku. Tymczasem w Polsce, zwłaszcza na zachodzie kraju, bocianich gniazd ubywa.
2: Znikają tereny podmokłe. Wokół miast jest coraz mniej łąk, mówi ornitolog Wojciech Brugowski.
3: Duża część terenów otwartych została zabudowana i jest dalej w dalszym ciągu zabudowywana pod zabudowę mieszkaniową. Powstają wielkopowierzchniowe hale, które też zajmują swoje przestrzenie.
2: Dobrym przykładem jest tu Szczecin. W granicach miasta jeszcze niedawno były 3 gniazda. Obecnie żadne z nich nie jest już zasiedlone, bo bociany nie miały już gdzie żerować.
3: Więc te nasze bociany tutaj z rejonu Pomorza Zachodniego bądź przenoszą się właśnie na ścianę wschodnią, gdzie są lepsze warunki żerowiskowe, bądź przenoszą się tutaj do Mecklenburgii czy Brandenburgii.
2: Na razie wciąż szczycimy się tym, że co szósty bocian jest Polakiem, ale jeśli żerowisk nadal będzie ubywać, może się okazać, że bociany zmienią paszport na niemiecki. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro będzie pochmurno, przelotny deszcz na wschodzie i na południu burze od 18 do 22 stopni.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Nie ja tu jestem bohaterem. Jestem tylko czajnikiem. I widzę wszystko. Kolejną nieprzespaną noc, walkę przegraną ze zmęczeniem tych, którzy czuwają razem i tych, którzy ze strachem muszą mierzyć się sami. W trudnych chwilach znaczenie nabierają drobne rzeczy. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu. W sprawdzonej bazie informacji szpitaledladzieci.pl.
5: Ogłoszenie społeczne.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: I prawie 6 minut po 20. Witamy ponownie.
4: Elementy.
8: Maciej Jankowski przy mikrofonie, tak jak w godzinie pierwszej, Michał Daniluk za konsoletą i przez godzinę jeszcze będziemy z Państwem i tak jak się utarło w elementach, że jak Mike D wydaje coś nowego, no to drugą godzinę od jego singla zaczynamy.

No niesamowicie dużo radości dostarczają mi single Mike'a D, ten chyba najbardziej Beastie Boysowy z dotychczasowych, czyli kolejna zapowiedź płyty Thank You, która już 28 sierpnia się ukaże. Mike D obecny w elementach od pierwszego singla. Bardzo mnie to cieszy, bo w 2026 tak naprawdę wrócił do pełnoprawnego grania solowego. Wcześniej pojawiał się na wielu płytach, czy to jako producent, czy jako współautor, czy jako po prostu gość. Natomiast tutaj mamy już pewność, że to jest powrót w wielkim stylu. Jego dwaj synowie, Skyler i Davis Diamond, na czele jego zespołu, pierwszy raz pojawili się w Very Nice Person Show i wtedy zadebiutowali z pierwszym singlem. Nie mogę się już doczekać, już niewiele ponad miesiąc do debiutanckiej płyty. Co absurdalnie brzmi, ale w efekcie debiutancka płyta to będzie Mike'a D. Słowem wyjaśnienia jeszcze, płyta Fiony Apple, która pojawiła się na sam koniec pierwszej godziny elementów dziś, to także związane z rocznicą. Płyta Tidal ukazała się w 96 roku, dokładnie 23 lipca i drugą piosenką drugiej godziny również będzie coś z płyty rocznicowej, tym razem 91.

Wiosną 91 roku nagrana płyta zespołu Mad Honey, Every Good Boy Deserves a Fudge. To są daty, które się różnią mniej więcej paroma dniami w stosunku do tego, na jakim rynku zostały opublikowane, no bo jest rynek amerykański, jest rynek w Wielkiej Brytanii, rynek europejski, to wszystko gdzieś tam się różni delikatnie. Natomiast lipiec 91, no to wtedy właśnie tę płytę poznaliśmy. Zespół Mad Honey jako jeden z tych, które w świecie grunge'u trochę z tyłu zostały, to za sprawą, myślę, że przede wszystkim wielkiej czwórki z Seattle. Nie była to Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains ani Soundgarden. No to jak się nie było jednym z tych trzech, z tych czterech zespołów, tak powiedziałem, wielka czwórka, więc jeden z tych trzech oczywiście zespołów, no to trudno było na ten pierwszy plan się przedostać. Trochę garage punkowo, trochę grunge'owo i ta urzekająca harmonika ucna w utworze sprzed chwili, czyli Move Out. A to już artysta, którego planowałem zagrać ten nowy singiel, zwłaszcza już jakiś czas temu, ale dopiero dzisiaj tak naprawdę przemówił do mnie, jak zobaczyłem, jak wygląda playlista. Square Pusher, nawet trochę jazzowo momentami.

Vega Trails, czyli jeden z tych zespołów, u których przypominam sobie, ilekroć pomyślę o tym, że im starszy się robię, tym bardziej doceniam piękne muzyczne tematy, te melodie przewodnie, które powracają kilka razy w utworze. To jest jeden z tych kawałków, do których z ogromną radością wracam i to wracam często, bo ten temat jest jednym z absolutnie wyjątkowych. Dziś jeszcze do jednej płyty, która tak samo mnie do siebie przyciąga, jak ta fragment płyty sprzed chwili, to jeszcze w tej godzinie się wydarzy. Zostajemy przy, nazwijmy to, nu jazzie właśnie. Zapowiadałem na początku audycji, że będzie trochę takich rzeczy. To Slowly Rolling Camera, jedni z moich faworytów, jeżeli chodzi o tę muzyczną gęstość.

I Tried, czyli fragment nowej płyty Trickiego. Tricky już się w elementach pojawiał niejednokrotnie, a to za sprawą swojej bardzo, bardzo dużej aktywności muzycznej. On od dawna już publikuje bardzo regularnie, zresztą jego singiel Out of Place, nagrany z Martą, z którą współpracował już wielokrotnie, Out of Place, on pojawił się w elementach kilka tygodni temu, jak zapowiadał tę płytę, Different When It's Silent. Mamy już ją w całości, no i dziś nagranie zatytułowane I Tried, właśnie z Mitchem Sandersem. Mówiłem przed chwilą o tematach, pięknych tematach, które powracają. To jest jeden z nich, Mammal Hands z tegorocznej płyty.

kiedy słucham tej melodii, która wchodzi na przełamanie gdzieś w 3/4 utworu, to jest jedna z tych, o których myślę, że żałuję, że to nie ja ją skomponowałem, bo jest naprawdę fenomenalne, jak wszystko, co robią Mammal Hands, pochodzą z Norwich i to tylko trio, a brzmią jakby było tam przynajmniej z 6 osób w ekipie. Przy saksofonie zostajemy.

his best. Even when she knows the truth to be the worst.

z pierwszej płyty Dead Letter. To było w 2024 roku Hysterical Strength, no i połączenie tego, co lubię najbardziej, czyli no właśnie tego garażowego grania z saksofonem tutaj akurat na jednym z pierwszych planów. Wróciłem też dzisiaj do Coltsów i Państwu też polecam.

Dwa wcielenia Kolsów po angielsku sprzed 5 lat, utwór Pearls, płyta Doki Shop, a wcześniej nagranie List z płyty tegorocznej, znów po polsku, tak jak kiedyś. Zbliżamy się do końca elementów. Przypomnę, że dziś po 22:00 audycja Off Control i Mateusz Tomaszuk, także jeszcze trochę muzyki państwa czeka. A przed 21:00 Proza w Trójce i 8 odcinek Psa Wybawiciela, także to wszystko od nas, ale oczywiście zostawiamy w dobrych rękach jak zawsze i powracamy do klimatu, który na potrzeby tej audycji nazwaliśmy sobie nu jazzem. Michał Daniluk realizował, ja się nazywam Maciej Jankowski. Dobrej nocy, do usłyszenia.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Druga wakacyjna lektura w Trójce. Autor?
2: Jacek Pomorski.
1: Tytuł?
2: Pies Wybawiciel.
1: Czyta?
2: Tomasz Karolak.
1: Jacek Grudzień. Muzyka. Gościnnie na gitarach Wicza i Tomek Mann.
2: Fragment ósmy. I gdy ona głaskała brzuch Wacka, widząc, że znowu jest myślami od niej daleko, powiedziała: wynieś śmieci te z plastikowymi odpadami, tyle razy cię o to prosiłam. A on wypalił: muszę podjąć trop.

Że co? Spytała. Muszę napisać książkę o psach, sprecyzował. Nareszcie, pochwaliła go. Ale najpierw wynieś śmieci. Ucieknie mi natchnienie. O wyniesieniu śmieci mówiłam ci już rano, nie odpuszczała. Tak, ale muszę ci wyznać, że dostałem od prestiżowego wydawnictwa propozycję napisania kryminału o sztuce, pochwalił się. Zawsze znajdziesz jakiś wykręt, by nie wynieść plastikowych odpadów, odpowiedziała. I dodała, jednak pomysł napisania kryminału z motywem sztuki brzmi ciekawie. Wiem, a będzie też w tej książce głównym bohaterem pies. Muszę więc teraz właśnie coś napisać, bo wpadłem na genialny trop i nie chciałbym go zgubić, skłamał. Twój jedyny trop powinien cię teraz wieść do śmietnika z plastikowymi odpadami. Powtarzam to piąty raz. Jednak jeśli wyjawisz mi, o czym dokładnie ma być ta książka, może mogłabym cię usprawiedliwić, a nawet wynieść za ciebie śmieci. Wow! No więc? To będzie książka o psie, który tropi złodziei arcydzieł sztuki. Wydawczyni zasugerowała, żebym pojechał szukać inspiracji do Monachium, do Kunsthalle, a może do Hofbrau na piwsko, razem z nią, ironizowała. To poważna propozycja od poważnego wydawnictwa, bronił się. I jak znam życie, pojedziesz przez Pragę, przeszpiliła go. Tak, bo mam tam się spotkać z czeskim wydawcą. Próbował odpowiedzieć merytorycznie, ale chyba znowu mu nie wyszło. Pewnie w Złotym Tygrysie. Nie ja decyduję o miejscu spotkania. Trudno. Z wyniesienia śmieci jak zwykle nici, ale Wacek, słyszałeś. Nareszcie powstanie książka. Być może dla nas. Nie miał wyjścia. Miał poparcie wydawczyni, jej i psa. Chwycił trop. Ogary poszły w las. Podsunięty przez wydawczynię motyw psa, który pomaga odnaleźć skradzione dzieła sztuki, ożywił w nim malarskie marzenia. Już od dawna marzył i śnił o tym, by nie wypowiadać się za pośrednictwem skomplikowanych narracji literackich, które wymagały pisania przez wiele godzin. Skomplikowane narracje literackie wymagały od niego porannej pobudki, walenia w klawiaturę przynajmniej kilka godzin, a czyta się to, jakby było pisane najwyżej godzinę dwie, kwitowała próbę lektury jedna z wydawczyń. Inna zaś. Zdania jak u debiutanta, wszystko naraz chcę opowiedzieć, stwierdziła, co przez przypadek usłyszał przez uchylone drzwi. Już dawno zdał sobie sprawę, że w dobie postępującej kultury obrazkowej łatwiej jest dotrzeć do odbiorców w formie sztuki wizualnej, zwłaszcza do kobiet, do których zawsze chciał dotrzeć. O dziele Banksiego, tego w finale licytacji pociętego na kawałki na oczach zgromadzonych, rozmawiali nawet panowie śmieciarze, odbierając od niego tony plastikowych opakowań po wegańskich daniach, do których pokątnie dorzucał rękopisy kolejnych powieści krytycznie ocenionych przez wydawnictwa. Panie, słyszał pan o tym Angolu? Nie dość, że namalował obraz i drogo go opędzlował, to jeszcze zrobił widowicho i automatycznie pociął ten obraz na oczach gawiedzi, robiąc skandal, czyli najlepsze promo, jakie może być. Widział pan? Panie, geniusz! My tu tony śmieci wywozimy za pół darmo, a on pociął byle śmieci, został milionerem. A my co? A pan? Drwił z siebie i z niego pan śmieciarz. Tak, z byle śmiecia zrobić coś i jeszcze na tym zarobić to wielka sztuka, przyznał rację panu śmieciarzowi. Prywatnie zaś darzył wielkim szacunkiem twórców sztuk wizualnych, zazdrościł im i stąd również wziął się pomysł, by zawiązać spółkę ze znajomym malarzem i stworzyć cykl obrazów nasączonych bernhardowskimi paradoksami. Nie wiem, o co ci chodzi z tym Bernhardem. Nikt nie zna gościa, ale spróbujmy, powiedział pojednawczo znajomy malarz. Pomysł na cykl obrazów ewoluował z formy wymierzonej w politykę historyczną w stronę cyklu poświęconego kobietom udręczonym przez polityków i dziadersów. Zaczął sobie bowiem zdawać sprawę, że w sporze kobiety-dziadersi racja leży po stronie kobiet. Myślał wtedy, że najciekawsza byłaby opowieść o psie detektywie, który pomaga odzyskać zaginione feministyczne obrazy wymyślone przez niego, czym dałby pierwszy dowód duchowej przemiany i krytycznego spojrzenia na mężczyzn. Pojawił się jednak problem. Gdy kończona była aranżacja przestrzeni wystawienniczej do Galerii Sztuki Nowoczesnej, wkroczył komisarz pełnomocny ministra kultury w asyście komisarza Policji Kryminalnej, który oplombował wszystkie obrazy i odczytał uzasadnienie stwierdzające, że obrazy powstały ze środków przeznaczonych na cykl sakralny i jako nielegalnie powstałe zostają zabezpieczone w charakterze dowodu w sprawie. Nie krył wściekłości. Wspaniała kolekcja, którą zaprojektował, by przełamać swój dziaderski wizerunek w domu, a jednocześnie by dokonać przełomu w nieudanej dotąd karierze artystycznej, najprawdopodobniej przepadła bezpowrotnie. Ciąg dalszy nastąpi w poniedziałek.

0: Tomasz Karolak czyta książkę, tu cytat, o współczesnej samotności i czułości.
1: Jacek Pomorski, pies wybawiciel. Fragmenty.
0: Jacek Grudzień, muzyka. Gościnnie na gitarze Wicza, kinior i marimba saren oraz Tomek Mann na basie.
1: Książkę opublikowało wydawnictwo Luna House.
0: Barbara Marcinik, zapraszam i polecam.

0: Autopromocja.
1: Dlaczego do Homera wracamy w czasach wojen i niepokojów? Co to znaczy, że Marek Aureliusz jest głosem europejskości? Jak na naszym kontynencie zmieniało się rozumienie wolności? Albo co o dzisiejszym kryzysie demokracji miałby do powiedzenia Alex de Tocqueville? W podcaście Źródła Europejskie rozmawiamy o tym, co ukształtowało naszą tożsamość. Premiera w każdą środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz w formie wideokastu na kanale YouTube Trójki. Agnieszka Lichnerowicz, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 23 lipca jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. NFZ zmienił plan finansowy na ten rok. Będzie więcej pieniędzy na refundację programów lekowych i chemioterapię. Kancelaria Prezydenta po raz drugi zgłasza wniosek o referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Jedna osoba nie żyje, cztery zostały ranne w katastrofie wojskowego śmigłowca w Czechach. W samo południe prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wygłosi jutro oświadczenie w siedzibie partii przy Nowogrodzkiej w Warszawie, podano na profilu PiS-u w mediach społecznościowych. Według nieoficjalnych informacji wystąpienie może dotyczyć sytuacji wewnątrz PiS i dalszych losów ugrupowania. O północy mija termin wyznaczony członkom partii na podpisanie deklaracji przynależności. Dokumentu nie zamierzają podpisywać politycy związani z byłym premierem Mateuszem Morawieckim, skupieni w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Komitet Wykonawczy PiS-u ocenia, że działalność tej organizacji wpływa źle na wizerunek partii. Dodatkowe prawie 600 milionów złotych na refundację programów lekowych i chemioterapię. Narodowy Fundusz Zdrowia zmienił plan finansowy na ten rok i przeznaczył więcej środków na tzw. nadwykonania w pierwszym kwartale, mówi Paweł Florek z NFZ-u.
3: Narodowy Fundusz Zdrowia uruchamia blisko 600 milionów złotych na programy lekowe i chemioterapię. To dodatkowe środki, które pozwolą na uregulowanie płatności za tzw. nadwykonania, czyli koszt leków podanych pacjentom ponad wartość umowy z NFZ w pierwszym kwartale 2026 roku. Dodajmy, że płatności w ramach podpisanych umów realizujemy na bieżąco.
2: W tym roku na programy lekowe i chemioterapię przeznaczono rekordowe środki, bo 16 miliardów złotych. W 2023 było to 9 miliardów. Finansowanych jest 140 programów lekowych i chemioterapii. Pytanie tym razem proste i mniej sugestywne. Kancelaria Prezydenta po raz drugi zgłasza wniosek o referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Decyzję ogłosił prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania z mieszkańcami Dębicy na Podkarpaciu.
4: Przy pierwszej próbie nie odpowiadało pytanie. Jeśli Senatowi nie odpowiadało pytanie, to przygotowaliśmy w Kancelarii Prezydenta nowe pytanie. Proste pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?
2: W pierwszym wniosku prezydent chciałby pytanie referendalne brzmiało, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Wniosek przepadł wtedy w Senacie. W drugim wniosku prezydent chce, by referendum odbyło się 27 września. Znana i lubiana ceramika Bolesławiec broni się przed chińskimi podróbkami. Mimo amerykańskich ceł, podróbek, wysokiej inflacji i pandemii, fabryka ceramiki w Bolesławcu poradziła sobie z kolejnymi kryzysami. W internecie pojawiły się informacje o rzekomym chińskim mieście o nazwie Bolesławiec, stworzonym po to, żeby kopiować w nim słynne wyroby. Producenci ceramiki podkreślają jednak, że to nieprawda, a walka z chińskimi podróbkami trwa znacznie dłużej niż kilka ostatnich miesięcy, mówi właściciel manufaktury Bolesławiec

0: Paweł Zwierz.
1: 10 lat temu ten problem zauważyli na targach ambientowych we Frankfurcie. Rynek chiński nie prowadzi takiej polityki ochronnej, tam nie ma praw autorskich, więc te produkty się były i

0: Katastrofy doszło w bazie wojskowej Namieść nad Oslawą na południu kraju. Ofiarą śmiertelną jest żołnierka. Kolejnych 4 żołnierzy przewieziono do szpitali w Brnie i Igławie. Stan niektórych z nich jest ciężki. Do wypadku doszło w końcowej fazie lotu szkoleniowego. Był to nowy śmigłowiec Venom, pozyskany na podstawie umowy z 2019 roku. Mówimy o stracie sprzętu, ale oczywiście najważniejsza i najpoważniejsza jest strata człowieka. Podkreślił minister obrony Jaromir Zuna. Do czasu wyjaśnienia przyczyn katastrofy czeska armia uziemiła śmigłowce Venom oraz Viper. Dotyczy to również 2 maszyn stacjonujących obecnie w Polsce, które Czesi wysłali do zabezpieczenia wschodniej flanki NATO. Producent śmigłowców, amerykańska firma Bell Textron, zapewniła o gotowości współpracy przy wyjaśnianiu przyczyn katastrofy. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. 1/4 energii pochodzi z odnawialnych źródeł, większość z wiatru. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: O sporcie. Norbert Michalak.
3: Na początek dobra wiadomość. Piłkarze Rakowa Częstochowa pokonali na własnym stadionie maltański Valet Tatra 3-1. Był to pierwszy mecz drugiej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Nie było łatwo, bo od 23 minuty Raków nieoczekiwanie przegrywał 0-1. Dopiero w drugiej połowie wyrównał Mahir Emreli. Na 2-1 podwyższył Patryk Makuch, a w doliczonym czasie gry wynik ustalił Stratos Sfarnas. Rewanż za tydzień na Malcie. A od 20:30 w tej samej fazie kwalifikacji Ligi Konferencji GKS Katowice gra z MSK Żylina. Po ponad 30 minutach gry jest remis 1-1. Jeszcze jedna wiadomość ze świata futbolu. Luka Modric, który już ma blisko 41 lat, przedłużył kontrakt z włoskim AC Milan do czerwca przyszłego roku. Reprezentant Chorwacji, który wystąpił w niedawno swoich 5 Mistrzostwach Świata, gra w Milanie od roku. Marta Lach będzie główną polską faworytką w startującym jutro Tour de Pologne kobiet. Co prawda ma w drużynie niezwykle mocne zawodniczki, ale na pewno będzie chciała pokazać się z jak najlepszej strony.
4: Jechałam ten wyścig w 2016 roku. Kibice z Polski to przede wszystkim jest coś niesamowitego, jak oni po prostu dla nas krzyczą i nas wspierają. To jest niesamowite. Sprowadza mnie co jeszcze? No na pewno taka chęć walki. Jestem tutaj z dziewczynami z mojej drużyny. Jesteśmy bardzo mocne. Mamy Lorenę, mamy Lotte. Tak naprawdę nie znam jeszcze taktyki. Dziewczyny pojadą Tour de France i na pewno chciałyby się przetrzeć przed tym wyścigiem.
3: Wspomniane Lotta Kopecki i Lorena Wibes to absolutna czołówka żeńskiego peletonu. Kopecki to 2-krotna mistrzyni świata, zwyciężczyni najbardziej prestiżowych klasyków, gwiazda kolarstwa torowego, a Wibes jedna z najlepszych obecnie sprinterek. Jutro do pokonania panie mają prawie 140 km z Tomaszowa Lubelskiego do Zamościa. W Rewie po raz kolejny można obserwować najlepszych w Polsce kitesurferów i tych, którzy specjalizują się w wingfoilu. Do niedzieli o tytułu Mistrzów Polski rywalizować będą czołowi polscy zawodnicy, w tym medaliści Mistrzostw Świata i Europy oraz uczestnicy Igrzysk Olimpijskich, jak na przykład Julia Damasiewicz, która ma za sobą już pierwszy start.
5: Poszło mi dzisiaj bardzo dobrze, przede wszystkim bardzo się cieszę, że pomimo ubogiej prognozy i dużego przewidywanego deszczu udało się rozegrać wszystkie planowane wyścigi. Mieliśmy wspaniały wiatr, wspaniałe słonko.
3: Zawody na cyplu w Rewie potrwają do niedzieli.
1: Jutro pochmurno, będzie przelotnie padać na wschodzie i południu burze od 18 do 22 stopni.
6: Autopromocja.
7: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Laskowska i słyszą mnie Państwo czasem w audycji Puls Trójki o 17:30. Najczęściej jednak jestem wydawczynią porannych rozmów bez uników i popołudniowych audycji Zapraszamy do Trójki. Tym razem będę miała okazję zagrać dla Państwa swoje ulubione piosenki. No, może nie wszystkie. Spotkajmy się w niedzielę w audycji Rezydencja od 14 do 16. Zapraszam.
6: Autopromocja.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
10: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
11: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
8: Ogłoszenie.

0: Niespołeczne.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: 9:00 po 21:00.
3: Klub Trójki.
2: Dobry wieczór. Paulina Wilk, Kinga Kurysia i Michał Daniluk. W takim składzie dzisiaj rozpoczynamy Klub Trójki. Będziemy z Państwem do 22:00, a rozmawiać będziemy o sprawie, która rozpala przynajmniej część Polaków i angażuje naszą uwagę od jakiegoś czasu, czyli o projekcie ustawy dotyczącej najmu krótkoterminowego, nazywanej także ustawą hotelową. Porozmawiamy nie tyle o politycznym zamieszaniu, jakie się wokół niej w tej chwili wydarza, ale przede wszystkim spróbujemy się skupić na tym, jakie konsekwencje, skutki dla życia społecznego, rodzinnego, prywatnego taka regulacja lub jej brak może mieć. Jak najem krótkoterminowy przemeblowuje miasta nie tylko w Polsce, nie tylko duże miasta, ale także nieduże miejscowości, których szczęście lub nieszczęście polega na tym, że są atrakcyjne turystycznie. Będziemy rozmawiać w ogóle też szerzej o najmie i o tym, czym są dla nas nasze domy, miejsca zamieszkania, jak w ostatnich latach kształtuje się nasza relacja z miastami, miejscowościami, mieszkaniami, jaki chcemy i możemy mieć wpływ na warunki, w których na co dzień żyjemy. Zapraszamy do tej rozmowy. Wiemy, że sprawa najmu krótkoterminowego budzi rozmaite emocje. Być może także Państwo nas słuchający macie rozmaite doświadczenia. Być może jako osoby, które wynajmują takie mieszkania, albo osoby, które mają za sąsiadów osoby najmujące takie właśnie lokale na krótko i z rozmaitych powodów. Zapraszamy, włączcie się do tej rozmowy. 2 2 7 3. Ten telefon jak zwykle jest dla słuchaczy Trójki. A ze mną w studiu ekspertki Aleksandra Lelito, przewodnicząca Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
2: I dr Barbara Audycka, socjolożka, która specjalizuje się w sprawach mieszkalnictwa, polityce mieszkaniowej. Zajmowała się także ruchami lokatorskimi. Pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
2: I łączy się z nami Kosma Nykiel, urbanista i działacz społeczny, a także radny Rady Miejskiej ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód i, jak łatwo się domyślić, mieszka i działa w Łodzi. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie.
2: Bardzo cieszę się, że Państwo znaleźliście czas, żeby tutaj z nami pobyć i pochylić się nad rozmaitymi aspektami wynikającymi z prac nad tą ustawą. Te prace trwały bardzo długo. W Ministerstwie Turystyki i Rozwoju prowadził je wiceminister z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. W tej chwili rząd właściwie zakończył pracę nad tym projektem i go przyjął. I przed nami ewentualne prace w Sejmie nad tą regulacją. Chciałabym, żebyśmy uporządkowując może stan faktyczny na ten moment, spróbowali opowiedzieć słuchaczom, co w tej ustawie jest, a potem czego nie ma. Dobrze? Może powiemy, że wiemy nawet z informacji po prostu publikowanych przez ministerstwo, że usługi hotelarskie oferowane przez wynajmujących mieszkania będą musiały być zgłaszane do Centralnego Wykazu Turystycznych Obiektów Noclegowych. To jest, wydaje się, taka główna regulacja, którą ten projekt zawiera. Co to właściwie znaczy? Patrzę na Aleksandrę Lelito.
4: To, że taki lokal należy wpisać do ewidencji, czy też raczej zgłosić, bo wpisywać go będzie państwo, to jest efekt rozporządzenia unijnego. Mieliśmy 2 lata, żeby je wprowadzić. Tutaj pani powiedziała, że prace nad tą ustawą trwały bardzo długo. Wydaje się, że tych prac po prostu nie było przez 2 lata i na ostatniej prostej zostały wprowadzone przez Ministerstwo Turystyki trochę tak w panice, bo termin na to, żeby wprowadzić taki rejestr, minął 20 maja tego roku.

0: był też poselski projekt ustawy, który regulował, też wprowadzał ten rejestr i wprowadzał również dodatkowe regulacje. No on jakby nie jest obecnie procedowany, został tylko ten projekt rządowy. I w tym projekcie rządowym już jakby przez moment miały być na przykład kompetencje samorządów gmin do tego, żeby na przykład wyznaczać strefy, w których nie wolno prowadzić takiej działalności w lokalach mieszkalnych. W ostatniej chwili się z tego wycofano i w rządowym projekcie ustawy został właściwie tylko ten rejestr. I to tyle. Tam nie ma nic więcej. Miały być na przykład również regulacje dotyczące norm przeciwpożarowych. Takie lokale miały je spełniać. Jeśli w budynku byłoby więcej niż 6 takich lokali wynajmowanych na w ramach najmu krótkoterminowego, to cały budynek musiałby być dostosowany przeciwpożarowo. Z tego również zrezygnowano, co jakoś tak szczególnie mnie porusza.
1: Mhm, to zaraz rozwiniemy to, czego nie ma w tym projekcie. No ale tak, zgodnie z nim każdy właściciel lokalu, który będzie chciał wynajmować taki lokal w trybie najmu krótkotrwałego, musi go zarejestrować w gminie. Tak? I otrzyma numer identyfikacyjny, którym musi się posługiwać w całej tej działalności, również w jej reklamowaniu. Za brak spełnienia takiego obowiązku grozi kara bodaj do 50 tysięcy złotych, zgodnie z projektem. No ale pani doktor, co ten rejestr właściwie zmienia? To coś da, czy to będzie po prostu taka martwa księga?
2: Daje nam to transparentność i sam fakt, że niskopoziomowa zmiana, tak jak tutaj wspomniała przedmówczyni, wynikająca wprost z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady i o obowiązku implementacji tego rozporządzenia, już jest istotną zmianą w polskim systemie najmu. Świadczy o tym, gdzie jesteśmy, jak bardzo mało możemy zrobić i jak bardzo mało o tym naszym rynku najmu i naszym rynku usług hotelarskich, bo to niestety na wielu płaszczyznach w ostatnich latach coraz bardziej się przenika, jak mało wiemy. Taka transparentność daje nam możliwość identyfikacji mieszkania i od strony standardu prowadzenia usług i od strony uciążliwości takich usług i weryfikacji uciążliwości takich usług i od strony opodatkowania na koniec takich usług. Czyli sam fakt, że jesteśmy w stanie zmapować istniejący obecnie zasób właśnie, w którym takie usługi są świadczone, to już jest jakiś krok naprzód, jakaś wiedza. To, co tam również pojawia się w tej ustawie, to jest definicja najmu krótkoterminowego najmu, który powinien trwać nie dłużej niż do 30 dni. Najem to jest, jak wiadomo, pojęcie szerokie. Mamy obecnie dosyć też nieściśle zdefiniowane, właściwie nie mamy zdefiniowanej minimalnej granicy najmu długoterminowego w polskim prawie, czy w rezultacie on często ma charakter średnioterminowy, bo jest najmem właśnie kilkumiesięcznym, czy trwającym jeden rok. Natomiast tutaj mamy ten limit 30 dni, mamy tę transparentność, ale to oczywiście nadal jest za mało, bo chociaż możemy dyskutować co do tego, ile tych prac, ile pracy włożono w obecny projekt w ostatnich 2 latach, to nie mamy wątpliwości, że debata na temat najmu krótkoterminowego i jego negatywnych konsekwencji dla dużych miast, dla miast, w których rozwijają się usługi turystyczne i ich mieszkańców, takich jak Gdańsk, takich jak Kraków, takich jak też oczywiście Warszawa i inne polskie duże miasta, ale też miasta turystyczne, ta debata trwa. I trwa od właśnie dłuższego czasu. Efektem tej debaty były zaproponowane przez różne opcje polityczne rozwiązania, które po prostu nie zostały uwzględnione. Te rozwiązania były zgodne z wolą społeczną, bo wielu i wiele z nas na co dzień ma do czynienia z tymi uciążliwościami, doświadcza ich konsekwencji na różnych poziomach i stąd to wielkie, wydaje mi się, społeczne oburzenie na to, że to, co się znalazło w tej ustawie, to jest tak niewiele. Mhm.
1: Panie Kosmo, a jakie oczekiwania pan na przykład miał

0: jako doświadczony także działacz społeczny wobec takiego projektu? Co on mógł uregulować lepiej?
1: Znaczy, przede wszystkim uważam, że powinna być wprowadzona decyzyjność wspólnot mieszkaniowych, albo przynajmniej sąsiadów. I myślę, że to przede wszystkim sąsiedzi, czy ci, którzy mają bezpośrednią styczność, prawda, przez ściany, przez sufity, czy podłogi z danym lokalem, to one przede wszystkim stykają się z największą ilością tych negatywnych skutków nieuregulowanego najmu krótkoterminowego. I właśnie tego typu rozwiązania są wprowadzane w szeregu państw europejskich, szeregu państw Unii Europejskiej. Niektóre państwa, jak na przykład Holandia czy Węgry, pozostawiają bardziej to w gestii samorządów, a są państwa jak Hiszpania, Chorwacja, Słowenia czy Rumunia, czyli również państwa z naszego regionu, które odgórnie tworzą takie regulacje na cały kraj. My tutaj raczej jesteśmy gdzieś na poziomie Cypru, gdzie rząd nie wprowadził nic poza... Okej, nie jest to nic poza rejestracją, bo również te lokale muszą spełniać normy przeciwpożarowe, ale no spójrzmy na taką Hiszpanię, gdzie zgodę musi wyrazić 3/5 właścicieli w danej wspólnocie. W Słowenii jest to aż 3/4, a w Chorwacji 66%. I spójrzmy teraz na Polskę, gdzie w projekcie poselskim Autorstwa Polski 2050 ten limit był na poziomie 50%. Więc w porównaniu do innych państw Unii Europejskiej było to relatywnie niewiele. I warto też zwrócić uwagę na to, że udział PKB, udział turystyki w PKB tych krajów, które dokonały dość znaczącej regulacji tego i dały tą podmiotowość wspólnotom mieszkaniowym, czyli najbliższym sąsiadom, jest zdecydowanie wyższy od polskiej. No bo w Chorwacji szacuje się udział turystyki w PKB na 26%, w Hiszpanii jest to około 15%, a w Polsce około 5%. My mamy jeden z najniższych odsetków turystyki w PKB. Stąd też warto spojrzeć na to z tej perspektywy. Myślę, że co do zasady jest jedną z opcji przekazanie tej decyzyjności samorządom, chociaż ja osobiście wolałbym przekazać tą wspólnotowość mieszkańcom, tą decyzyjność mieszkańcom, a samorządom. Podobnie jak było w tym projekcie poselskim, który uważam osobiście za bardzo dobry i bardzo szeroki, a jednocześnie nie idący jakoś radykalnie dalej niż to, co jest europejskim standardem, to możliwość wyłączania pewnych stref w mieście z najmu krótkoterminowego, ewentualnie narzucanie pewnych limitów, na przykład w Amsterdamie. Generalnie jest limit 30 dni, 30 nocy, gdzie dany lokal mieszkalny może być wynajmowany krótkoterminowo, ale niektóre obszary miasta mają ten limit podniesiony do 15 nocy. Stąd uważam, że tego typu rozwiązanie, szczególnie w tym polskim porządku prawnym, gdzie samorząd może tylko tyle, na ile zezwoli mu wprost ustawodawca, byłby pożądane.
0: Czy są właściwie takie dzielnice w dużych miastach, popularnych wśród turystów, gdzie usługi turystyczne, hotelarskie generalnie są potrzebne? Czy są dzielnice de facto dzisiaj współcześnie wolne i niezagrożone tym, że pojawi się tam nagle znienacka najem krótkoterminowy? Czy ten najem krótkoterminowy to jest właściwie takie zjawisko, które... No jest jakoś trudne do skontrolowania, trudno do przewidzenia, jaka dzielnica może nagle z jakiegoś powodu zyskać popularność. Jak ten najem krótkoterminowy już teraz zmienia funkcjonowanie w miastach, chociażby polskich?
2: Wydaje mi się, że możemy zidentyfikować dwa typy takich dzielnic czy takich przestrzeni. Po pierwsze to są te słynne starówki, tak, czy historyczne centra miast, w których chętnie turyści przybywają ze względu na które przyjeżdżają do miasta. I tutaj

0: ta presja na najem krótkoterminowy, na wynajmowanie takich lokali jest duża. Ona oczywiście łączy się z tym, że lokale w centrach miast są drogie, tak? Lokale na sprzedaż są drogie i chętniej kupowane przez osoby, które mają pieniądze, które chcą wydać w celach inwestycyjnych. Są w stanie często wyłożyć je z kieszeni, tak, przysłowiową gotówkę, w przeciwieństwie do na przykład osób zabiegających o swoje pierwsze mieszkanie, które często muszą posługiwać się kredytem, więc mają większą łatwość w zakupie takich drogich lokali w centrach miast. To oczywiście ma dewastujące skutki dla takich lokalnych społeczności, które tam już istniały, tak, te centra miast pustoszeją. Takie zjawisko, które dobrze znamy, jak suburbanizacja, czyli wyprowadzanie się młodych rodzin poza centra miast czy poza miasto, ponieważ tylko w takich okolicach mogą sobie pozwolić na kupno mieszkania czy domu zaspokajającego potrzeby mieszkaniowe rodziny. Tak więc tutaj mamy te problemy się przenikają. To, że mamy tak dużo tego udziału najmu krótkoterminowego w centrach, też bierze się z wysokich cen mieszkań w centrach miast. No i vice versa.
1: To się zapętla, rozumiem.
0: Wysoki dochód, który się
1: uzyskuje. Bo najem krótkoterminowy też, jak sądzę, winduje w ogóle ceny nieruchomości.
0: Tak, tak. No to jest oczywiście ta perspektywa inwestorska, perspektywa na zysk, która niestety przenika myślenie bardzo wielu Polek i Polaków, osób, które mają jakieś oszczędności, które właśnie chcą je ulokować w mieszkania niestety, zamiast w inne sposoby alokacji kapitału. Ale też widzimy drugie zjawisko, to znaczy pojawiającą się, pozwolę sobie tu użyć nazwy popularnej platformy Airbnbizację nowych osiedli, tak? Na przykładzie Warszawy możemy stwierdzić, że narastający udział w takich inwestycjach mają mieszkania na Woli. Te nowo powstające mieszkania, które często są właśnie budowane pod taką sztancę, tak? To jest na przykład salon z aneksem kuchennym plus sypialnia plus niewielka łazienka. I to jest nie mieszkanie, tylko produkt inwestycyjny, sprzedawane z myślą o tym, żeby służyło właśnie na przykład na wynajem krótkoterminowy. Z takimi problemami borykają się duże projekty poprzemysłowe o dużej widoczności i atrakcyjności dla inwestorów, jak na przykład dawna Stocznia Gdańska, w której inwestycje mieszkaniowe bardzo często są albo inwestycje quasi mieszkaniowe na działkach o funkcji hotelowej są bardzo często właśnie anektowane na potrzeby właśnie tych turystów, którzy chcą przyjechać, chcą mieszkać, spać blisko centrum i bawić się blisko centrum właśnie z konsekwencjami dla mieszkańców. Także jak myślimy, kiedy myślimy o tym najmie krótkoterminowym, to musimy patrzeć bardzo blisko, z niewielkiej odległości patrzeć na dzielnice, na osiedla, na sąsiedztwa, bo to często w tych centralnych dzielnicach, czy to historycznych, czy tych nowo budowanych apartamentach, ale o pewnej atrakcyjności przestrzennej takie lokale najczęściej powstają.
1: A najem krótkoterminowy to jest tylko taki najem hotelowy, czy tak naprawdę może też dotyczyć innych usług i de facto dotyczy?
2: Innych usług, takich jak...
1: Pytanie otwarte. Nie mam sugestii. Zastanawiam się po prostu, czy to skojarzenie po prostu z najmem dla turystów oddaje całość problemu.
2: Tutaj jest trudno wyrokować, w jakich celach ludzie wynajmują te mieszkania. Na pewno część z nich robi to, po prostu przyjeżdża tutaj do pracy, w delegację. Natomiast wcześniej zastanawialiśmy się, co to jest najem krótkoterminowy i być może nie trzeba wprowadzać definicji, tylko można sobie spojrzeć na dane. Jest taki dość kompleksowy raport takiej grupy DELAB z Uniwersytetu Warszawskiego, która zbadała ten najem krótkoterminowy w Warszawie. I wyszło im, że 60% noclegów rezerwowanych na platformie Airbnb w Warszawie to są noclegi na jeden dzień. Pozostałe 30% to

0: pomiędzy 2 a 4 dni. Czyli już mamy 90% tych wszystkich noclegów nie przekracza długości 4 dni. A jeszcze chciałam się odnieść do pani pytania na temat tego, czy wszystkie dzielnice są zagrożone i znowu tam możemy zajrzeć, żeby dowiedzieć się, że te oferty są we wszystkich dzielnicach Warszawy, ale oczywiście najbardziej dotknięte tym jest Śródmieście i Wola i tam jest też taka bardzo obrazowa statystyka, to znaczy 75% wszystkich ofert w Warszawie na Airbnb znajduje się w promieniu 5 km od stacji metro Centrum. No i teraz warto sobie uświadomić, że w związku z tym dzielnice, które są najlepiej wyposażone w infrastrukturę, w dość kosztowną infrastrukturę, są właściwie oddawane turystom. Największe zagęszczenie ofert jest przy stacjach metra, czyli znowu jest tak, że no, te stacje metra budujemy głównie z myślą o mieszkańcach Warszawy, prawda? Ma to służyć nam, ma nam być wygodnie. My mamy mieć krócej, nasz dojazd do pracy powinien być dzięki temu krótszy. I znowu wszystko to oddajemy turystom, którym życzę oczywiście jak najlepszego czasu w Warszawie. Niemniej jednak chciałabym, żeby ta infrastruktura jednak no służyła temu celowi, z którym została zbudowana. I tutaj znowu jeszcze tak sobie dokładnie sprawdzałam przed audycją, że w lipcu na sesji Rady Miasta w Warszawie zamknięto 4 przedszkola w Śródmieściu. I owszem, jest niż demograficzny i to jest częściowo przyczyna. Natomiast z jakiegoś powodu najwięcej tych przedszkoli zamyka się właśnie w Śródmieściu. No i jest to właśnie dlatego, że zwykli mieszkańcy są z tych dzielnic wypychani. W takim razie znowu zamykamy przedszkola, 4 przedszkola w Śródmieściu publiczne, które są wyposażone, mamy tam kadrę, wszyscy się znają i musimy je budować w dzielnicach obrzeżnych i być może w gminach ościennych, bo to tam przeprowadzają się ludzie. Jest to no, takie duże marnowanie publicznych środków, uważam.
1: Aleksandra Lito, przewodnicząca Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Są z nami także Barbara Audycka, socjolożka z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych i Kosma Nykiel, urbanista i radny z Łodzi. Ja chciałam zapytać, no właśnie, spróbujmy trochę opowiedzieć o tym, jak dokładnie najem krótkoterminowy sprawia, że całe strefy w miastach okazują się miejscami niedobrymi do życia. Na tyle niedobrymi, że rodziny, mieszkańcy decydują się lub muszą, czują, że muszą się przenieść gdzie indziej. Jak to dokładnie się dzieje? Może tak dzieje się w Łodzi? Czy możemy jakoś na konkretnych przykładach opowiedzieć, co dokładnie zmienia to życie? Pytam o to, dlatego że my też często jesteśmy na drugim końcu tego samego kija, szczególnie na przykład osoby, które lubią tak zwane city breaki. Wyjeżdżamy do Barcelony, wyjeżdżamy do Wenecji, do Paryża, spędzamy tam miło weekend i być może wtedy nie czujemy tego, jakie konsekwencje dla tych miast ma nasza obecność. A mam poczucie, że cała Europa jest teraz trochę na takich weekendowych walizkach, sprawiając sobie nawzajem rozmaite dotkliwości. Panie Kosmo, jakie są doświadczenia Łodzi w tym względzie?
2: To na pewno Łódź nie ma aż tak dużych doświadczeń jak miasta, jak Kraków, Gdańsk czy Warszawa, gdzie faktycznie, no szczególnie Kraków jest popularny na przykład na wieczory kawalerskie Brytyjczyków, a do Gdańska przyjeżdżają Skandynawowie. Natomiast zdaje się, dzisiaj wyszły bardzo ciekawe dane o tym, że z największych miast Polski to właśnie Łódź notuje największy wzrost tego typu działalności ze wszystkich miast w Polsce. Oczywiście ze wszystkich dużych miast. Oczywiście jest to częściowo efekt niskiej bazy, ale znaczy niższej niż na przykład w przypadku Krakowa czy Warszawy. Ale no, w tym momencie gonimy Poznań, który jest już takim całkiem turystycznym miastem. Więc takich krótkoterminowych pobytów w lokalach typu właśnie z popularnych platform do tego typu wynajmu, to rośnie. Więc ja pamiętam taki bardzo głośny przypadek, on w Łodzi się odbił dość dużym echem. To było w loftach u Scheiblera, to jest Są mieszkania w dawnej przędzalni Scheiblera, jak sama nazwa wskazuje, i tam właśnie funkcjonuje trochę tego typu najmu.

0: To jest dość takie, powiedzmy, że dość ekskluzywna inwestycja, jedna z lepszych w okolicy. I tam na to taki weekend przyjechali goście z regionu. No i była to bardzo głośna sprawa, gdyż tam pod wpływem narkotyków jeden z tych, gości zamordował dwójkę swoich współtowarzyszy. No, dla mieszkańców tego typu budynku, a jest to budynek, jest to osiedle bardzo duże, no to jest rzecz, która nie powinna się wydarzyć. I tego typu historie w Polsce dzieją się bardzo rzadko. I właśnie to jest sytuacja, która chyba najgłośniejszym echem odbiła się w moim mieście. Ale to jest też sytuacja, zaznaczmy, dosyć skrajna, gdyż no jakby nie patrzeć, większość tego typu pobytów w ten sposób się nie kończy. Ale zauważam też, rozmawiając z mieszkańcami, ja akurat jestem radnym reprezentującym Śródmieście, centrum miasta, i tak jak już wcześniej było mówione, coraz raczej te pobyty koncentrują się w tych obszarach atrakcyjnych, turystycznie, tam gdzie jest blisko do różnego typu usług, zabudowy historycznej. I faktycznie mieszkańcy centrum, mieszkańcy Śródmieścia zauważają, że tego typu pobytów jest coraz więcej w ich budynkach. No i to są bardzo standardowe problemy. To jest niemożność kontaktu tak naprawdę z samym właścicielem tego lokalu. Ci goście się zmieniają regularnie, więc też ciężko w przeciwieństwie na przykład do zwykłego sąsiada, który tam po prostu mieszka, z kimś porozmawiać. Jest to... I kolejna rzecz jest taka, że jakby nie patrzeć, to już jest problem trochę szerszy. Myślę, że w Łodzi również częściowo, ale najbardziej zauważalny chyba w Krakowie, że jednak mieszkańcy, zwykli Polacy, często rywalizują z inwestorami o te mieszkania w najlepiej dostępnych okolicach, w najlepiej, tam gdzie jest najlepsza infrastruktura. To tak jak powiedziała Ola Lelito, tam gdzie mamy wszystko na miejscu, i to podnosi te ceny mieszkań, bo jednak muszą walczyć o ten sam zasób z inwestorami.
1: Zastanawiam się, jak w taki może też mniej namacalny sposób zmienia się jakość naszego życia wtedy, kiedy, dajmy na to, w bloku, w kamienicy, w której mieszkamy od lat, zaczynają pojawiać się tacy krótkoterminowi goście i jest mieszkanie, w którym rotują na przykład turyści, być może bardzo mili, być może nawet nie hałasujący, ale jednak ludzie, którzy nie mają życiowej historii z tym miejscem związanej, właściwie nie jest przedmiotem ich troski, czy elewacja jest w dobrym stanie, czy nie jest w dobrym stanie. Mam na myśli taki rodzaj psychoemocjonalnej też więzi z przestrzenią. Jak na to wpływa najem krótkoterminowy, który jest jednak no jakoś nowym zjawiskiem, który chyba nas wszystkich, nie tylko regulatorów, ale jednak zaskakuje impaktem, jaki ma na życie społeczne w miastach i miejscowościach.
2: Tak, jak widać, ja się tutaj już strasznie wyrywam do odpowiedzi.
1: Aleksandra Lewito.
2: Bo po pierwsze mam swoje doświadczenia osobiste jeszcze z czasów, gdy mieszkałam w Krakowie. Regularnie właśnie o tym opowiadam, bo jest to dla mnie bardzo takie wymowne. Oczywiście już jak zaczynałam tam mieszkać 10 lat temu, wiadomo było, że jakby Stare Miasto też w weekendy, że to w ogóle jest tylko dla turystów i nikt, kto mieszka w Krakowie, się tam nie wybiera wieczorami. Ale jeszcze powiedzmy Kazimierz był taki, że okej, tam zwykli mieszkańcy mogli pójść. I za mojej bytności tam wydarzyło się coś takiego. Gdy zaczynałam mieszkać w kamienicy na Kazimierzu, znałam wszystkich swoich sąsiadów. Mijaliśmy się na spacerze z psami i wymienialiśmy jakieś uwagi na temat tych piesków albo na temat tego, co tam u kogo słychać. Zwykły taki po prostu codzienne pogawędki. Gdy się stamtąd wyprowadzałam, wydaje mi się, że zostały być może dwa mieszkania w całej kamienicy, w tym moje, które nie były wynajmowane turystom. I teraz, co to oznacza? To nie muszą być jacyś strasznie patologiczni turyści, ale zupełnie naturalne jest to, że mylą im się drzwi, myli im się kod do domofonu, albo go zapominają, albo nie wiedzą, jak otworzyć drzwi, albo nie

0: pamiętają kodu, więc mój domofon dzwonił o każdej porze dnia i nocy. Trzecia rano, druga, czwarta, po prostu szósta, w zależności od tego, kiedy ktoś wracał z miasta, albo na przykład szarpał za moją klamkę, co było przerażające, bo po prostu się myliło turystom. No, imprezy również się zdarzały, ale właśnie chciałam tutaj podkreślić, że to nie musi być nie wiadomo co, po prostu sam charakter tej działalności sprawia, że to życie staje się tam bardzo nieprzyjemne. Też właśnie przede wszystkim wydaje mi się dlatego, że nie zna się swoich sąsiadów. I też w tym kontekście chciałam przypomnieć nam, że jakiś czas temu dostaliśmy poradnik bezpieczeństwa, gdzie jednym z takich mechanizmów odporności w ogóle nas jako społeczeństwa na różne kryzysy i wojenne, i klęsk żywiołowych jest posiadanie wokół siebie wspólnoty i znanie swoich sąsiadów.
1: Tak, rozpoznanie.
0: I tam w tych rekomendacjach było napisane, no jak przygotować się na czas kryzysu, wojny, klęski żywiołowej, poznaj swoich sąsiadów, zapukaj do drzwi obok, tak żebyście się znali swoje imiona, nie musicie się przyjaźnić naprawdę ani kolegować, po prostu kojarzcie siebie. W momencie, kiedy wokół mnie te wszystkie mieszkania były wynajmowane turystom, to jest niemożliwe. Wtedy jakby człowiek czuje się samotnie i niebezpiecznie i znowu chciałam powiedzieć, że to niebezpiecznie to nie dlatego, że ja się boję ludzi albo boję się turystów, tylko dlatego, że to jest po prostu zupełnie naturalne, że jeśli ja codziennie widzę te same osoby, to kim by one nie były, one są oswojone, a tutaj nie ma w ogóle takiej możliwości, żeby oswoić ludzi, którzy są tak blisko mnie, są za ścianą, są na mojej klatce schodowej. I jeszcze taki ostatni komentarz, to w Miasto jest nasze spotkaliśmy się bardzo dużo z mieszkańcami Śródmieścia. Między innymi jest taka wspólnota na ulicy Chmielnej, która już jest bardzo zdesperowana i oni wręcz jakby szukali tutaj gdzieś jakiegoś wsparcia. Robiliśmy razem protest pod Sejmem w kwietniu właśnie w sprawie Airbnb, mobilizując w kwietniu już rząd, żeby się zajął tą ustawą, bo 20 maja mijał termin. No jak widzimy jest lipiec i dalej musimy o tym rozmawiać. I ci mieszkańcy opowiadają o tym, że jako wspólnota nieustannie muszą odmalowywać swoją klatkę schodową, wymieniać bramę, ponieważ jest na przykład wyważona. Co chwilę turyści psują domofony. To już nie chcę o tych jakichś takich bardziej właśnie makabrycznych historiach opowiadać, bo to jest według mnie bardzo ważne, bo często się pojawia taki argument też ze strony rządowej, żebyśmy nie demonizowali turystów. Ich nie trzeba demonizować. Oni nawet jak są fajnymi turystami, to po prostu zamienianie mieszkań w hotele jakby całkowicie patologizuje codzienne życie ludzi, którzy chcą tam mieszkać po prostu, swoje zwyczajnym życiem.
1: No tak, bo turyści mają zupełnie inne potrzeby, co w przypadkach ekstremalnych prowadzi do tego, że na przykład mieszkańcy Amsterdamu opuszczają swoje mieszkania na weekendy i zostawiają kartki, proszę nie sikaj na moje drzwi, a turysta gdzieś swoje potrzeby fizjologiczne też czuje, że musi załatwić. Dwie dwójki, siedem trójek. Zapraszamy do dzielenia się różnymi waszymi doświadczeniami, dobrymi, niedobrymi, związanymi z najmem krótkoterminowym. Barbara Audycka.
2: No ja chciałam dodać tutaj to słowo, które powinno się pojawić w kontekście lokalnych społeczności, czyli odpowiedzialność, tak? I kontrola społeczna i odpowiedzialność. I to tak się dzieje, że odczuwamy wyższy poziom odpowiedzialności za nasze otoczenie, kiedy jesteśmy bardziej z naszym mieszkaniem związani. W Polsce zwykliśmy uważać, że ta odpowiedzialność się łączy z tytułem własności. I myślę, że to do pewnego stopnia jest ślepa uliczka, bo i ona też się trochę moim zdaniem przekłada na to rozwiązanie, rozwiązanie, które proponują niektóre środowiska, w którym to wspólnoty miałyby decydować o skali, zakresie i liczbie mieszkań na wynajem w danym budynku. I to zamieszkiwanie w mojej ocenie, a nie tytuł prawny, sprawia, że z jakimś miejscem jesteśmy związani. Powinniśmy odwoływać się do mieszkańców, a nie zawsze do właścicieli, bo miejmy na właścicieli, członków i członkiń wspólnoty mieszkaniowej, bo miejmy na uwadze, że mogą pojawić się sytuacje, w których to właściciel, nie jeden, ale kilku na przykład, albo większość obecna we wspólnocie, jest de facto inwestorem, tak? Jest tym wynajmującym i w jego najlepszym interesie będzie

0: leżało to, żeby taki, taki najem w danym budynku wprowadzić. My często właśnie w Polsce mówimy o własności jako tym, jako synonimie odpowiedzialności, a miejmy na uwadze to, że to właśnie ta codzienna więź i też bezpieczeństwo zamieszkiwania w danym miejscu, czy to w oparciu o własność, czy to w oparciu o długą, rzetelną, bezpieczną umowę najmu, tak naprawdę stawia mieszkańców w tej samej pozycji. I stąd z jednej strony właśnie to przekonanie o tym, że jeżeli ktoś jest w danym miejscu dzień czy dwa, to tej odpowiedzialności nie ma szans, żeby ją w sobie wzbudził, tak? Ale z drugiej strony miejmy też na uwadze, że nie każdy, szczególnie osoby, które są właścicielami, ale nie zamieszkują w danym miejscu, nie każdy tę odpowiedzialność będzie czuł.
1: To ja zadam takie komplikujące sprawę jeszcze pytanie, bo zastanawiam się, czy to doświadczenie z najmem krótkoterminowym, tak trudne dla wielu mieszkańców, no właśnie alienujące, tak jak Aleksandra Lelito opowiadała, czy obniżające poczucie bezpieczeństwa, na pewno też czasami obniżające komfort życia, no bo chodzi o hałasy, chodzi o nieprzewidywalność też tego, jak się będzie toczyło życie w lokalu za ścianą, bo na przykład jak mamy sąsiadów, którzy hałasują między 18 a 20, to możemy się do tego przyzwyczaić, prawda? No w mieście nie ma siły, żyjemy razem i rozmaite niewygody sobie serwujemy i tolerujemy wzajemnie. To jest jakiś pewnie warunek niezbywalny życia w mieście. Ale zastanawiam się, pani doktor, czy nie jest tak, że ta przykra lekcja z krótkoterminowego najmu jest trochę takim dzwonkiem alarmowym, bo bardzo wielu z nas, mieszkańców, właścicieli czy najmujących długoterminowo nie chodzi na spotkania wspólnot, nie bardzo interesuje się codziennym życiem naszego budynku. Dopiero jak dzieje się coś złego, to następuje to obudzenie i właśnie ta trudna lekcja, że to jest jakoś nasza przestrzeń, za którą właściwie powinniśmy też brać odpowiedzialność, a nie mieć właściwie tylko oczekiwań, bo poza wpływem wspólnot na przykład na to, czy lokale w budynku można najmować krótkoterminowo, czy nie. Myślę też o innych obszarach, na które nie mamy często wpływu. Mieszkamy w budynkach, które mają lokale usługowe. Najemca lokalu usługowego też przecież może się zmienić w każdej chwili i może być to sklep spożywczy, pod którym rozładowuje się dostawy o 5 rano i to nas budzi. Może być to miejsce, do którego przychodzą dzieci i hałasują, bo jest to jakaś instytucja na przykład albo organizacja pozarządowa. Zastanawiam się, czy taka regulacja warunków, w których żyjemy i mieszkamy, jest właściwie realna. I na przykład jaki w tej chwili wpływ mają czy gminy, czy wspólnoty na lokale usługowe, które są w budynkach mieszkalnych. Czy to jest jakoś porównywalne w ogóle wyzwanie?
0: Wydaje mi się, że nasza demokracja oddolna we wspólnotach mieszkaniowych, jak pani wspomniała, jest na razie raczkująca, mimo że ustawa o wspólnotach mieszkaniowych ma już 32 lata, to jednak ta mobilizacja doroczna na spotkaniu wspólnoty często, no nawet raz na rok jest skromna. Faktycznie pojawia się mobilizacja, kiedy pojawia się problem, ale często też pojawia się konflikt, tak? No to słynny konflikt remontu dachu, tak? Który leży w interesie mieszkańców ostatniego piętra, ale niechętnie chcą za niego płacić mieszkańcy pozostałych pięter. Tak? I to, co jest wspólne, a to, co jest nasze, własne, indywidualne, stanowi zawsze przedmiot debaty, czasami procesów sądowych. No i tutaj oczywiście wrze, ponieważ każdy ma ten swój partykularny interes. Są osoby starsze, które nie lubią dzieci, nie chciałyby mieć punktu przedszkolnego na parterze. Są osoby, nie lubią tego hałasu oczywiście, tak? Może dzieci lubią same. Są osoby, którym przeszkadza co innego, bo lubią sobie pospać, a nie chcą budzić się o 5:00. Właśnie z uwagi na różne pojawiające się dźwięki. Są osoby, które nie lubią życia wieczornego, które w kawiarni na parterze też może się toczyć. Dlatego wydaje mi się, że tutaj bardzo dużą sztuką jest zrównoważyć te wszystkie interesy. W takim bycie, w takiej społeczności wiemy, że każdy musi troszeczkę się posunąć. Natomiast tu w przypadku najmu krótkoterminowego wydaje się, że jednak te strukturalne ograniczenia powinny być bardziej obecne, ponieważ wchodzi w grę ten, w wielu przypadkach, między innymi w tym ten interes ekonomiczny. Ja tutaj przytoczę jeszcze jedną daną, która się pojawiła w takim właśnie wspomnianym już tutaj badaniu DELAB Uniwersytetu Warszawskiego.

0: na każde nowe 100 wybudowanych mieszkań w Warszawie pojawia się 20 nowych mieszkań wynajmowanych w najmie krótkoterminowym. Czyli to oznacza, jak w przypadku moich znajomych, to, że na przykład chcieli sobie kupić mieszkanie większe z uwagi na powiększającą się rodzinę, ale jednocześnie nie sprzedają dotychczasowego mieszkania i dla nich naturalną drogą jest je wynająć, ponieważ to jest kapitał, to jest aktywo, to jest comiesięczny przychód, ale oczywiście im wyższy zysk z tego osiągną, tym lepiej, więc oni właściwie przekształcili to swoje mieszkanie w hotel.
1: A propos tego mamy, jest z nami pan Piotr, mamy telefon od słuchacza. Pan Piotr, jak rozumiem, właśnie wynajmuje mieszkanie najemcom krótkoterminowym. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Panie Piotrze, czemu pan tak zdecydował? Czemu pan, jak rozumiem, woli, jakoś wybiera pan, że najem krótkoterminowy jest dla pana lepszy jako dla
2: właściciela? Znaczy, w moim przypadku akurat, znaczy z racji tego, że mam drugie mieszkanie, odziedziczyłem. Natomiast niezależnie od tego, chciałem poruszyć problem tego, że przepisy prawa są tak wadliwie skonstruowane, są wręcz patologiczne, że każdy rząd praktycznie bierze w opiekę, nie wiem, matki ciężarne, bierze dzieci, natomiast na przykład nie bierze w ogóle pod uwagę interesu osób, które są właścicielami mieszkań. Powstała sytuacja tego rodzaju. Ja jestem zmuszony wynajmować w wynajmie krótkoterminowym, dlatego że prawo nie gwarantuje mi, że na przykład mój najemca w momencie, kiedy przestanie płacić, ja będę mógł się go pozbyć, tak? I to jest, dla mnie to jest przymus. Ja otrzymuję z tego tytułu dużo mniejsze pieniądze niż normalnie, gdybym wynajął mieszkanie długoterminowo. Natomiast, tak jak powiedziałem, jedyny powód to są te przepisy prawne, które w żaden sposób nie chronią mojego interesu.
1: Dziękuję panu.
2: Dziękujemy
1: bardzo, panie Piotrze. Pani doktor, odniesie się pani?
0: Tak, no ja już tutaj panu polecam, ponieważ to jest głos, który często się pojawia. Nasz, jakby osoba wynajmująca, która ma problemy z eksmisją, to jest bardzo, bardzo, bardzo częsta figura w debacie na temat praw lokatorskich. No to już panu mówię, no niestety, dla mnie niestety, ale ma pan w tym momencie w polskim systemie prawnym taką możliwość podpisania najmu okazjonalnego, umowy najmu okazjonalnego, wskutek której jest pan w stanie eksmitować, tak, swojego najemcę w...
1: Jeśli on nie płaci.
0: Jeżeli nie płaci, tak, w ciągu, czy jeżeli po zakończeniu umowy najmu nadal przybywa w lokalu, w ciągu, bodajże w przypadku najmu okazjonalnego, to jest 14 dni. To nie jest długo, wytrzyma pan. Natomiast druga rzecz, to, którą panu polecam, to jest ubezpieczenie od niepłaconego czynszu. Jest takie ubezpieczenie oferowane na rynku i ono jest bardzo niskie. Tak? Ono wynosi około 1% do 2% kosztów czynszu miesięcznie. A jest takie niskie. Dlaczego? Dlatego, że po prostu to ryzyko, że ktoś nie będzie płacił, jest oszacowane na tak niskim poziomie. I to rynek zweryfikował. To nie my, socjologowie, aktywiści mówimy w ten sposób, tylko naprawdę chciałabym jakby tutaj stanąć na stanowisku popartym twardymi danymi, że takie sytuacje mają charakter anegdotyczny, ale mają charakter bardzo rzadki.
1: Kosma Nykiel wspomniał wcześniej, że jest entuzjastą raczej przypisania tej decyzyjności w sprawie najmu krótkoterminowego do wspólnot, niekoniecznie do gmin czy samorządów. Panie Kosmo, czy pan jest optymistą w sprawie tego, no, czy właśnie te nasze społeczności wspólnotowe, sąsiedzkie będą umiały się porozumieć, czy znaleźć jakieś dobre proporcje? Bo powiedział pan również o tym, że turystyka w Polsce nie wnosi dużo do PKB. Pewnie powinniśmy myśleć też o jej dobrym rozwoju, więc zastanawiam się, jak tutaj ustanowić dobre proporcje po to, żeby też regulacjami nie tłamsić rozwoju branży.
3: To w ogóle jest kwestia tego, nawiązuje właśnie do wpływu turystyki na PKB, że co do zasady turystyka nie tworzy nawet dobrze płatnych miejsc pracy. Turystyka nie rozwija regionu, w sensie nie powoduje, że one stają się bogate i zamożne. To są zupełnie inne czynniki. A jeśli spojrzymy na stosunek tych płac i pracy w turystyce, to raczej hotelarstwo, gastronomia, osoby sprzątające zarabiają mało, a większa część tych zysków idzie do relatywnie niewielkiej grupy właścicieli tychże.

0: strukturę mieszkań. Stąd, natomiast jeśli chodzi o tą podmiotowość wspólnot, no, są też specjalne inwestycje. Trochę to, o czym już było wspomniane, o czym pani Barbara wspominała, że są takie lokale usługowe stricte. Tak, to jest, znam kilka takich przypadków, czy z Gdańska, czy z Warszawy, że cały blok został zbudowany stricte pod najem krótkoterminowy. I zupełnie szczerze, osobiście uważam, że jest to dobry balans między pewną może potrzebą, może chęcią inwestycji w tego typu nieruchomości, a z drugiej strony to balansuje te potrzeby jednak lokalnej społeczności, potrzeby mieszkańców, którzy jednak bardzo często zainwestowali naprawdę duże pieniądze, bo mieszkania w naszym kraju tanie nie są, żeby żyć w swoich wymarzonych czterech kątach i w tych wymarzonych czterech kątach żyć nie mogą. Ja wychodzę z założenia, że mieszkanie w budynku mieszkalnym służy do mieszkania i myślę, że to nie jest szczególnie kontrowersyjna teza i jest to też... Jeśli jest to mała wspólnota, myślę, że właściciel, jeśli jest w dobrych kontaktach z innymi mieszkańcami tego budynku, może się w jakiś sposób dogadać. Inaczej to może wyglądać w dużych wspólnotach. Może być tak, że te wspólnoty nawet nie zauważą w skali całego budynku funkcjonowania przykładowo tego jednego czy dwóch lokali, to wszystko się sprowadza do rozmowy. Ale ja wychodzę z założenia, że co do zasady działalność hotelowa powinna być prowadzona w budynkach do tego przeznaczonych, a lokale mieszkalne powinny służyć do mieszkania.
1: Ten scenariusz to jest trochę taka nadzieja na krok wstecz, to znaczy no właśnie uporządkowanie lokali, które mają, czy budynków, które mają charakter lokalowy, turystyczny i tych, że te do mieszkania służą jako te do mieszkania. Czy to jest ta odpowiedź, czy raczej szukanie proporcji w tym, jaka liczba, jaka część w budynkach mieszkalnych mogłaby zostać udostępniana jako te lokale do krótkoterminowego najmu? Pani Aleksandro, już tak trochę tytułem podsumowania tej rozmowy.
2: Uważamy, też tutaj się trochę wypowiadam w imieniu w ogóle swojego stowarzyszenia, że tak naprawdę my potrzebujemy całego wachlarza narzędzi, dlatego ta decyzyjność wspólnot to nie jest zamiast kompetencji gmin, tylko obok. Taka decyzyjność wspólnot mogłaby zapobiegać temu, żeby kolejne jakby budynki mieszkalne zmieniały swój charakter i stawały się de facto hotelami. Natomiast to oczywiście nie wpłynie na to, że zwiększy się jakby zasób dostępnych mieszkań dla zwykłych mieszkańców tam, gdzie już większość jest wynajmowana na Airbnb. Tutaj zadziałać mogłyby jakoś regulująco właśnie gminy. I teraz akurat w tej wycofanej już autopoprawce rządu gminy miały mieć możliwość wyznaczania stref, w których w ogóle nie ma takiej działalności. Ale no, to już też Kosma opowiadał o tym, jak to wygląda w innych krajach i naprawdę tych narzędzi jest wiele, ponieważ możemy wprowadzać ograniczenia czasowe, możemy wydawać licencje i na przykład uznać, okej, będzie tylko 2000 takich mieszkań w całym Śródmieściu, a nie 10 000, jak jest teraz. Także to wszystko powinno funkcjonować obok siebie i w zależności od tego, z jakim problemem mamy do czynienia, tak dobieramy do tego narzędzia.
1: Pani doktor, mamy sytuację w tej chwili taką, że ten projekt znajduje się w Sejmie i tu będzie procedowany. Pytanie, czy tu jest jeszcze szansa na wprowadzenie jakichś poprawek, na zmianę tego projektu w sposób istotny, a jeśli nie, to jakie dalej są szanse na to, żeby ta kwestia została uregulowana? Duże pytanie, a mamy minutę, ale tak wyszło.
3: No myślę, że nie jestem do końca osobą, która na to pytanie może odpowiedzieć, bo nie mam wglądu w procedurę legislacyjną, natomiast chciałabym podkreślić to, co starałam się podkreślać też w poprzednich moich wypowiedziach, że oczywiście miasto ma bardzo duży wachlarz narzędzi. Na przykład Barcelona stosuje strefowanie, zmniejszanie skali tego najmu krótkoterminowego, ale my powinniśmy też popatrzeć na to, w jaki sposób, popatrzeć szerzej na mieszkalnictwo jako na system, na to, w jaki sposób traktujemy najem, ten długoterminowy w Polsce, na ile on jest bezpieczny. No, wydaje mi się, że z tej wypowiedzi, która wybrzmiała,

0: brzmiała, a wynika, że jednak ten właściciel ma tutaj wszystkie karty i przewagę i spojrzeć na system jako całość i też zwrócić uwagę na to, żeby to nie był sposób domyślny inwestowania i zarabiania pieniędzy.
1: Bardzo dziękuję Państwu za tę dzisiejszą dyskusję. Aleksandra Lelito, dr Barbara Audycka i Kosma Nykiel byli dzisiaj z nami w Klubie Trójki. Paulina Wilk, Kinga Kurysia. My się żegnamy już z Państwem, a Michał Daniluk jeszcze zostaje. Dobry wieczór, dobranoc właściwie, dobrego wieczoru.
0: Dziękujemy.
2: Autopromocja.
3: Co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria?
4: Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem?
3: Dlaczego sól jest w paski, a zebra jest słona?
4: Chyba odwrotnie.
3: Niekoniecznie, ale niech będzie.
4: Przyglądamy się światu wokół nas z każdej strony. Książki, muzyka, tajemnice nauki i ludzie, którzy inspirują. W zagadkowej niedzieli nawet najdziwniejsze pytania zawsze znajdą odpowiedzi.
3: Wszystko jest możliwe.
4: Zapraszamy w każdą niedzielę tuż po 9:00. Rano.
3: Michalina Bieńko
4: i Maja Sołtysik.
2: Autopromocja.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 lipca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Do północy grupa sympatyków Mateusza Morawieckiego ma czas na podpisanie deklaracji lojalności wobec PiS. Renesansowy zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zyskał nową iluminację. 17. Karnawał Sztuk Mistrzów do niedzieli trwa w Lublinie. Rozstrzyga się sytuacja w PiS. Do północy grupa skupiona wokół Mateusza Morawieckiego ma czas na podpisanie deklaracji lojalności wobec partii i zrzeczenie się członkostwa w stowarzyszeniu. Wicepremier Radosław Sikorski mówił w TVP Info, że PiS zradykalizowało się, więc zasługuje na utratę poparcia.
6: To jest partia, która podryfowała tak na prawo, że dzisiaj jest nie do odróżnienia, nawet momentami od Grzegorza Brauna. Więc nie będę żałował, jeśli ta partia straci poparcie. Ktoś, kto okłamał naród, zmyślał o jakimś zamachu smoleńskim i do dzisiaj nie potrafi przyznać się do konfabulacji. Zresztą proszę sprawdzić, ile procesów o zniesławienie przegrał Kaczyński. Ktoś taki powinien mieć 5% poparcia.
5: Prominentni członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus już zapowiedzieli, że nie podpiszą deklaracji lojalności. Może to oznaczać ich wyjście z PiSu. Na jutro, na 12:00, zapowiedziane jest oświadczenie prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. Niemal 75% gmin w Polsce nie jest pewnych swojej gotowości na sytuacje kryzysowe, a ponad 90% deklaruje, że może zapewnić schronienie jedynie dla 25% mieszkańców. Wskazują najnowsze badania przeprowadzone przez think tank Polskiego Czerwonego Krzyża. Dodatkowo badania wykazały, że wschodnia część Polski, a w szczególności województwa lubelskie i podkarpackie, są znacznie lepiej przygotowane na sytuacje kryzysowe niż zachodnia część kraju. Ta różnica między regionami nas zaskoczyła, mówi Kamil Raczyński z lubelskiego oddziału PCK.
7: Te samorządy przygraniczne mają trochę inne podejście do takiego przygotowania na sytuacje awaryjne. O wiele więcej nacisku kładzie się na przygotowanie dotyczące recepcji, dotyczące przygotowania miejsc tymczasowego schronienia, niż w zachodnich częściach kraju, gdzie te tematy nie są tak żywe jak tutaj.
5: Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej weszła w życie 1 stycznia 2025 roku. Przewiduje m.in. utworzenie jednolitego systemu ochrony ludności na poziomie krajowym, wojewódzkim i gminnym, rozwój infrastruktury ochronnej oraz rozbudowę systemów ostrzegania ludności. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie z nową iluminacją. Renesansowy zabytek przeszedł renowację elewacji. Teraz jej detale będzie można zobaczyć dosłownie w nowym świetle. Zakończył się montaż iluminacji.
8: Oficjalne odpalenie iluminacji zaplanowane jest na jutro. O 22:00 będzie można przekonać się, co potrafią zamkowe LEDy, a system daje sporo możliwości, mówi Wioletta Słoka, dyrektor zamku.
9: Na co dzień zamek będzie oświetlony barwą naturalną, ciepłą, podkreślającą architekturę zamku, a okazjonalnie będzie świecił w barwach narodowych, biało-czerwono, w barwach unijnych, niebiesko.
8: Nowa iluminacja ma robić wrażenie, obiecuje marszałek Olgierd Geblewicz.
10: Dla mnie najważniejsze jest to, żeby ten zamek nie tkwił w mroku po zmierzchu, tylko przybywających po zmroku witał swoim pięknem.
8: Szczeciński zamek przechodzi serię remontów wymuszonych zawaleniem się stropów w jednym ze skrzydeł. To już zostało odbudowane, odnowiona została elewacja, przebudowane zamkowe tarasy. Teraz prace toczą się na wewnętrznym dziedzińcu. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
5: Osoby chodzą

Na linie iluzjoniści i artyści cyrkowi z całego świata przyjechali do Lublina. Okazją jest 17. Karnawał Sztukmistrzów. Artystów można spotkać m.in. na Starym Mieście,

0: komuś pomachać. Tej adrenaliny jest nadal strasznie dużo, a na początku to w ogóle jest stres.
1: Dawaj, Sandro!
2: No podoba mi się, że idzie bez lęku, więc dla mnie to jest szok.
3: No jest to rzecz po prostu wyjątkowa.
4: Myślimy, że przejdzie.
5: Ja pierwszy raz kogoś widzę tak wysoko i w takim naturalnym środowisku, który będzie szedł po linie, nie?
6: Karnawał Sztuk Mistrzów to największy w Polsce festiwal prezentujący sztukę współczesnego cyrku. W programie imprezy znalazły się m.in. pokazy klaunady, akrobatyki, żonglerki i iluzji. Impreza potrwa do niedzieli. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Jutro będzie pochmurno, przelotny deszcz, a na wschodzie i południu burza od 18 do 22 stopni.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Mój koniec świata był 863 dni temu.
10: Pierwsza myśl...
11: Dlaczego ja?
12: Co ja mam zrobić w momentach końca świata? Pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
11: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
10: Jeszcze chciałabym pożyć.
13: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
8: Ogłoszenie społeczne.
14: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
15: Tak się złożyło, że Michał Daniluk realizuje Off Control po raz pierwszy. Zgasił światło, wszystko jest tak, jak być powinno. Michał Daniluk za radiowymi sterami, przed mikrofonem Mateusz Tomaszuk. Zapraszamy na Off Control, wydanie 547.
16: You take a sound, any sound, record it, and then change its nature by a multiplicity of operations. Record it at different speeds, you play it backwards, you add it to itself over and over again. You adjust filters, echoes, acoustic qualities, you combine segments of magnetic tape. By these means and many others, you can create sounds which no one has ever heard before.
7: Off Control.

tych niespełnionych, tych nie do końca wymarzonych, o wakacjach, które nie do końca mają wiele wspólnego z czasem beztroski. Wakacyjny świat Maru, no bo pomyślałem sobie, jeżeli nie w środku lata, no to kiedy? Przecież słuchaliśmy wspólnie tej historii w środku zimy, wspominałem wtedy, że dobrze jest poczuć zapach lata, no a na śmierć zapomniałem, że w summertime, w tym wakacyjnym świecie Maru jest więcej deszczu aniżeli słońca. No to tak jak w Warszawie, przynajmniej w Warszawie deszcz obfity spadł przed kilkoma chwilami. No, słońca sobie jednak życzmy, no bo po deszczu zawsze wychodzi. No prawie zawsze. Lista obecności jest, proszę się wpisywać, facebook.com/trójka. Widzę, że o tym chyba zbytnio przedstawiać i przypominać nie muszę. Równo tydzień temu zajrzałem do kalendarza i wszystko na to wskazuje, że 65 świeczek z urodzinowego tortu zdmuchuje dzisiaj Martin Lee Gore.

pan Tomek napisał, najlepszego Martin. Martin Ligor, człowiek, który od prawie 50 lat udowadnia, że czasami jedno dobrze napisane zdanie potrafi zostać z nami na całe życie. No a dzisiaj śpiewamy 100 lat, a nawet więcej, no i chcemy więcej, prawda? Niektóre piosenki mają swój moment, nie da się ich usłyszeć o każdej porze dnia, a tym najpiękniejszym przynajmniej dla mnie jest zachód słońca. No i tak się pięknie złożyło, że utwór Pleasure po raz pierwszy w moich słuchawkach wybrzmiał właśnie wtedy.

Lipcowy zachód słońca, różowe niebo i The Railway's Children. Nazwa też jakby skrojona dla redaktora Mateusza. Pociągi, zachody słońca, no i chwile, które zostają na bardzo, bardzo długo. Pleasure, przyjemność, to takie bardzo niepozorne słowo, bo każdy rozumie je inaczej. Dla jednych to podróż, dla jednych wieczór z książką, no a czasem wystarczy 3-minutowa piosenka, żeby przypomnieć sobie, że życie wcale nie musi się spieszyć.

Podobno jeżeli powtórzymy coś 100 razy, o wiele łatwiej jest w to uwierzyć. Można też 100 razy powiedzieć nic się nie stało i nie oszukać własnego serca. 100 times.

Michał zrobił podkład. Tak, to jest ten czas. Lista obecności. facebook.com/trójka. Proszę się wpisywać. Wpisała się pani Magdalena. 2 minuty temu. Tak przynajmniej Facebook pokazuje. Dobry wieczór. Tak, tak trochę po góralsku powiedziałem. Dobry wieczór, audycjusze. No i kłania nam się zupełnie wyjątkowy wieczór. Off pulsuje rytmem jednego z najważniejszych architektów muzyki alternatywnej, Martin Gore. Mózg, serce i absolutny geniusz kompozytorski Depeche Mode. Jego fenomen, jego niesamowity zmysł melodyczny, no i teksty, które bolą, leczą jednocześnie. Podgłosiłam radio, no i chyba mi dobrze, napisała pani Magdalena. Melduje się na naszym pokładzie pan Andrzej z Offpola, czy z Offpola deszczowego, czy wiecznego. Tego pan Andrzej nie napisał. Wiecznie natomiast w luz ofie napisał pan Ireneusz. Coś przywiało mnie tutaj niezawodnie. To może ten wiatr, o którym mowa. Melduje się na naszym pokładzie pani Karolina, która bardzo się cieszy na te słowa, na te utwory, ale również wspomina o tych chwilach, o zapachach, które wracają do nas w najmniej oczekiwanych momentach. Czasami wywołują uśmiech, nostalgię, radość, a czasem ból, smutek, żal. Często tak podróżuje, no to trochę niezależnie ode mnie, napisała pani Karolina. No, tych podróży wspomnieniowych dzisiaj do północy na pewno nie zabraknie. No, taka melancholia się zrobiła na zdjęciu od pana Daniela. Jesień. I dużo mgły. Pan Daniel pozdrawia z mrocznego lasu Fanal. Można podejrzeć ten las na naszym trójkowym Facebooku. Melduje się administrator grupy Off Control w Trójce, czyli Tomek, który napisał, że gdyby Off-Top wrócił, no to 2 pierwsze utwory to pewniaki na nim. Czy to jest jakaś sugestia Off-Topu? A rzeczywiście myślałem o takim plebiscycie. Może za czas jakiś. Pani Maria napisała, że poznała Martina Gora, chociaż włączyła radio już po zapowiedzi. No, Martina Gora jeszcze dzisiaj na pewno do północy nie zabraknie. Pani Ewa napisała, że nareszcie ulubiona audycja jest, żeż Off też jest gotowy na porcję dobrej muzyki. No i wszystko się zgadza. Pan Mirosław dzisiaj w okolicznościach leżących odsłuchuje Off Control. Nic więcej zdradzać nie będę, wystarczy wejść na naszego trójkowego Facebooka. Pani Aneta napisała, że jako że latem bardzo rzadko udaje się być w domu, no to pani Aneta ogromnie się cieszy z dzisiejszego leżenia na własnej sofie w oczywistym półmroku. No, okazuje się, że nie tylko pan Mirosław, ale pani Aneta dzisiaj w pozycji horyzontalnej. Pani Aneta z najlepszą muzyką sączoną do ucha, a na dodatek pisze te słowa i słyszę Martina. 101 lat w najlepszym zdrowiu i szczęściu. Najgorętsze dobry wieczór z niegorącego Trójmiasta. Pani Ania napisała, że światło zapalone, no bo znowu pracuje, ale Air Grey się parzy. Dobry wieczór Off Teamie. Chyba, Michał, po Air Greyu to się zasnąć nie da, prawda? To jest dobry pomysł. Pan Tomek życzy wszystkiego dobrego Martinowi Gorowi. Pan Rafał z kolei napisał, że głośniczek bezprzewodowy jest. Ciemne podwórze też jest. Lampka, tego nie mogę powiedzieć, czego jest. I nawet wietrzna aura i ciut niska temperatura nie odstrasza. No, nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania, a nie od dziś wiadomo, że to jest pogoda radiowa. Pan Wojtek słucha w drodze z pracy do domu do Piaseczna. Z deszczowego Grochowa melduje się pani Anna. Radziejów pozdrawia Zbigniew i dziś całkiem miły 13-stopniowy wieczór. No, taka jesień. Szkoda, że tajemniczej ZM dzisiaj nie ma, bo dzisiaj byłby taki rzeczywiście wieczór ofowy z domieszką wschodu. I ja, i Michał Daniluk, i Iza pochodzimy z tego samego miasta. Inicjały tego miasta to BP. Można odgadywać. A myślę, że niektórzy z państwa wiedzą. Melduje się

Pani Aneta, melduje się pan Tomek z mrocznego i mglistego pobórzy Niemirowa nad Bugiem. No to całkiem niedaleko Białej Podlaskiej, wygadałem. Melduje się pan Andrzej z Kwidzyna. Pozdrawia redaktora i wszystkich Ofowiczów z ciągle aktualnymi wrażeniami po koncertach Castle Party. No właśnie, ile Ofowiczów było na Castle Party? Ręka w górę? Bo jakoś tak mało relacji dziś. Pani Sylwia czeka i pozdrawia z Zielonki. Światło przyciemnione, radio włączone, zdjęcie trójki jest. I to jest jedyne światło, które bije z radioodbiornika. Nowa Sól, tak, to jest administrator Tomek. Dzisiaj nocna praca, nocna zmiana. Od jutra urlop, napisał pan Marcin. A dzisiaj odsłuch w pociągu w podróży do chałup. Dobrego wieczoru. No, pan redaktor był w chałupach w ten weekend i myślę, że tam wróci niebawem. Andrzej, pan Andrzej z Rudy Śląskiej serdecznie wita wszystkich Ofowiczów. Za oknem ciemnia w pokoju, też światło przygaszone, słuchawki na uszach. Czas podążyć w muzyczne zakamarki autora audycji. Drugi pan Andrzej się melduje, tym razem Andrew. Nie pan Andrzej, tylko pan Andrew. Tak. Pani Agnieszka światła pogasiła w oczekiwaniu na muzyczną ucztę. Serdecznie pozdrawia z Roztocza. Pan Maciek pozdrawia z Gujska. Pan Arkadiusz przemieszcza się po Tczewskiej Nizinie. Idealne do zatopienia się w dźwiękach Off Control. Pan Daniel Zrewicza pozdrawia ofowo. Rabka z Druidy ostrojona i odbiornik jest bardzo vintage, powiedziałbym. To zdjęcie od pana Piotra. Pani Iza wysyła pocztówkę z wakacji, zgłasza radiową obecność. Tak, wakacyjna, burzowa, deszczowa pogoda nadmorska. Deszczowa Warszawa to pan Krzysztof, pan Andrzej też jest, pan Jacek z Zillertal, Sun Off. Music on. Pan Patryk z Gdańska też się melduje. Jest nasz nadworny motorniczy z Wrocławia. Tak, zdjęcie też wrzucone. No a pani Agłaja trochę się smuci, że się nie udało być na koncercie Suede. No ale dziecko pani Agłaji właśnie tam jest. Może zda nam na relację. Antipol wysyła serduszko, bo Antipol dzisiaj się pojawi. Melduje się pan Jarosław. Skąd? Z Jeleniej Góry. No i pani Lucyna z Bielska Białej. Wita, wita. Ale o zdrowie nie pyta. Facebook, komu kośnik trójka, ta nasza lista obecności. No a teraz nasi starzy, dobrzy znajomi. Grupa Under the Skin.

Najtrudniejsze relacje to chyba te, których nie umiemy nazwać. No bo jak opisać coś, co jednocześnie trwa i od dawna już nie istnieje? Always, never. Słowa, w których mieści się prawie całe nasze życie.

Są ludzie, którzy uśmiechają się codziennie, no i nikt nie zauważa, że w środku od dawna jest pusto. Hollow, jeden z dźwiękowych rozdziałów skrojonych przez hiszpańską grupę Darkways. Dziurawy, przedziurawiony, być może czasem nasze serce też to czuje, ale złapałem się na tym, że układając dziś playlistę, zupełnie przez przypadek obok siebie ustawiły się dwa utwory z hasłem Hollow. No to teraz ten drugi

brudne, zniekształcone sample i perkusja, która na pewno przypadnie do gustu wszystkim fanom grupy Have a Nice Life. Ale to ani Tim Matsuga, ani nie Dan Barrett, ale panowie ze słonecznej Kalifornii. Brudne, zniekształcone sample, o których wspominałem, no i co najważniejsze, dźwięki nieprzepuszczone przez żaden wygładzający i upiększający filtr. Grupa Hollow Sunshine. No i teraz kolejna grupa na literkę H, a już za chwilę będę miał dla Państwa karnet, podwójny karnet na Off Festival, no a to w związku z tym, że grupa Hate Rock w tym roku w line-upie Off Festivalu.

Każdym razem, kiedy wracam do Sweetheart, widzę nasze polskie morze, Bałtyk, deszcz, silny wiatr, plażę, na której prawie nikogo nie ma. No i to dziwne uczucie, że właśnie wtedy świat wydaje się najpiękniejszy, no bo są melodie, które nie potrzebują słońca, ale najlepiej brzmią w środku sztormu. Karnet, co prawda nie nad morze, ale na teren Doliny Trzech Stawów mam dla Państwa. No to wystarczy napisać mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Ja tylko uprzedzam, że mam jeden podwójny karnet, także można naprawdę puścić wodze fantazji.

Katarzis, oczyszczenie. No piękne słowo, ale zanim przyjdzie ulga, najpierw trzeba przejść przez ciemność. Być może dlatego wracamy do muzyki, nie po to, by zapomnieć, ale po to, żeby poczuć wszystko jeszcze raz. Każdy z nas ma swoje własne królestwo. Nie znajdziemy go na żadnej mapie, bo powstaje z muzyki, ze wspomnień, z ludzi, których nosimy w sobie. Our Kingdom Come, dźwiękowe królestwo Mikołaja Batyry i Macieja Mirońskiego z grupy Shrine of Reflection. Te dźwięki umilać nam będą czas do godziny 23:00.

0: Autopromocja.
1: Live and direct, tak mówi się na Jamajce. Trójka sprawdza poziom pozytywnych wibracji prosto z Ostruda Reggae Festival, a 25. edycja największego święta tej muzyki

0: muzyki w Polsce zapowiada się znakomicie. Strefa Dread nadaje na żywo z polskiej stolicy Karaibów w sobotę od 17 do 19. Będą goście, wspomnienia i zielono-żółto-czerwone muzyczne inspiracje. Daj się ponieść fali ludzkich serc. Mirosław Maken-Dzięciołowski. Ostruda Reggae Festival pod patronatem Trójki.
1: Autopromocja.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 lipca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. PiS na krawędzi rozpadu. Do północy zwolennicy Mateusza Morawieckiego mają podpisać deklarację lojalności. Jest wniosek do marszałka Sejmu o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Michała Wosia do prokuratury. Jedna z najgłośniejszych spraw kryminalnych z Trójmiasta znajdzie finał w sądzie. Chodzi o zabójstwo dziewczynki z 2011 roku. Do północy ma się wyjaśnić przyszłość polityków PiSu sympatyzujących z Mateuszem Morawieckim. Komitet Polityczny PiSu zażądał od nich, by rozwiązali założone przez Morawieckiego partyjne stowarzyszenie Rozwój Plus i podpisali deklarację lojalności. Zwolennicy byłego premiera mówią nie.
3: W trakcie dzisiejszego kilkugodzinnego spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim politycy nie doszli do porozumienia. Wiceprezes i europoseł PiS Patryk Jaki podkreślił, że wszystkie postulaty Mateusza Morawieckiego sprowadzały się do jednego mianownika.
4: Że to stowarzyszenie ma dalej działać, natomiast no, musicie państwo zrozumieć, że żadna partia by się nie zgodziła na to, aby w ramach jednej partii tworzyć sobie drugą partię.
3: Zdaniem Patryka Jakiego dalsza działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus stanowi zagrożenie. Zagrożenie dla jedności PiS, a decyzja Jarosława Kaczyńskiego w tej sprawie jest jednoznaczna.
4: Ci, którzy nie wypełnią oświadczenia, sami zdecydowali, że odchodzą z partii i Komitet Polityczny to ewentualnie stwierdzi.
3: Jutro w południe prezes PiS Jarosław Kaczyński ma wydać oświadczenie w sprawie polityków, którzy nie podpiszą deklaracji lojalności i nie opuszczą Stowarzyszenia Rozwój Plus. Przemysław Lis, Polskie Radio.
2: Mateusz Morawiecki walczy o jak najkorzystniejszą pozycję dla siebie i swojego otoczenia przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi, ocenia Michał Szczerba. Europoseł Koalicji Obywatelskiej komentował spór w Prawie i Sprawiedliwości w TVP Info.
5: To jest po prostu gra o władzę, o kasę, o przyszłe wpływy i być może o przyszłą bezkarność, bo tak naprawdę widać, że to jest walka frakcji. No, w sytuacji takiego, powiedzmy sobie otwarcie, no, zmierzchu Jarosława Kaczyńskiego, który już nie kontroluje, który, mówiąc po polsku i bardzo wprost, nie ogarnia.
2: Do sprawy odniósł się też premier Donald Tusk. Tak walczą o jedność partii, że kamień na kamieniu nie zostanie, napisał szef rządu na Platformie X. Prokurator generalny Waldemar Żurek złożył wniosek do marszałka Sejmu o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Michała Wosia do prokuratury. Wcześniej poseł PiSu czterokrotnie nie stawiał się. Rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak mówi, że poseł składał wprawdzie wniosek o przesłuchanie w innej prokuraturze, ale i tak powinien był przyjść do prokuratury na wezwanie.
6: Jedyną okolicznością, którą podniósł pan poseł w swojej korespondencji, co do której odniósł się prokurator, to był wniosek o przeprowadzenie tej czynności w innej jednostce organizacyjnej prokuratury. Prokurator ten wniosek oddalił. Taki wniosek w żaden sposób nie mógł usprawiedliwić nieobecności pana posła w związku z jego niestawiennictwem na wskazane terminy. Stąd wniosek prokuratora o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie.
2: Prokuratura uznała, że kolejne wezwanie byłoby nieskuteczne. Zarzuca Michałowi Wosiowi, że w czasach, gdy był wiceministrem sprawiedliwości, przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków w związku z zarządzaniem służbą więzienną. Prezydent Karol Nawrocki odbierze ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyry. Uroczystość ma odbyć się we wtorek.
7: Sędzia Sławomir Patyra informację o ślubowaniu na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego przyjął z satysfakcją. Zaznaczył w rozmowie z Polskim Radiem, że ważne jest, by instytucje państwowe współpracowały ze sobą zgodnie.
8: Instytucje takie jak prezydent i Trybunał Konstytucyjny łączy bardzo wiele i powinny współdziałać ze sobą. Oba te organy na swój sposób chronią konstytucję.
7: Karol Nawrocki zwlekał półtora miesiąca z zaprzysiężeniem sędziego. Zdaniem szefa klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniewa Konwińskiego prezydent zrobi wreszcie to, co do niego należy.
9: Ja się mam teraz cieszyć, że prezydent wykonuje swoje obowiązki. To tak jakbyśmy się teraz za chwilę cieszyli, nie wiem, że kierowca jedzie i na czerwonym staje. No, wykona swój obowiązek w sprawie pana Patyry.
7: Z kolei poseł PiS Robert Gontarz uważa, że ślubowanie to

0: jedynie dobra wola prezydenta.
1: Pan prezydent Karol Nawrocki zgodnie ze swoją prerogatywą może wybierać, kiedy i kogo będzie zaprzysięgał.
0: Zaprzysiężenie sędziego Patyry odbędzie się 28 lipca. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
2: Zbrodnia sprzed lat wyjaśniona. Jest areszt i zarzut zabójstwa 13-letniej Izy Strzałkowskiej z Gdyni w 2011 roku.

0: Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
1: Jest to bardzo rewolucyjna metoda. Wykorzystana została w ten sposób po raz pierwszy w Polsce.
0: Podejrzany to niekarany 37-letni mężczyzna przed laty mieszkający kilkaset metrów od ofiary i miejsca zbrodni, mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku.
2: Gdy doszło do zbrodni, miał 22 lata, był studentem. Ukończył studia, rozpoczął pracę w zawodzie, założył rodzinę, ma dwoje dzieci w wieku przedszkolnym.
0: Zatrzymany przyznał się do winy. Na akt oskarżenia sąd będzie czekał co najmniej kilka miesięcy, bo potrzebne będą opinie biegłych, m.in. psychiatry i seksuologa. Kuba Kaługa, Radio Gdańsk.
3: Mieszkaniec powiatu lubińskiego stracił 180 tysięcy złotych, inwestując na fałszywej platformie internetowej. Pokrzywdzony uwierzył reklamie rzekomej inwestycji w spółkę paliwową. Przez kilka tygodni oszuści przekonywali go do kolejnych wpłat, a gdy nie mógł już przelewać pieniędzy, dwukrotnie przysłali po gotówkę kurierów. Przestępcy wykorzystali kilka sposobów, żeby uwiarygodnić całą historię, podkreśla komisarz Sylwia Serafin z policji w Lubinie.
4: Przez kilka tygodni oszuści utrzymywali z pokrzywdzonym stały kontakt za pośrednictwem komunikatora, pokazywali fikcyjne wykresy zysków i przekonywali, że aby pomnożyć zgromadzone środki, konieczne są kolejne wpłaty. Gdy mężczyzna nie mógł już wykonywać przelewów z powodu blokady konta, przestępcy posunęli się o krok dalej. Dwukrotnie wysłali po gotówkę tzw. kurierów, którym pokrzywdzony na umówione hasło przekazał łącznie ponad 120 tysięcy złotych.
3: Kiedy mężczyzna postanowił zakończyć inwestycje i wypłacić pieniądze, usłyszał, że najpierw musi spłacić rzekomy kredyt w wysokości 20 tysięcy dolarów. Wtedy zorientował się, że padł ofiarą oszustwa. Komisja Europejska nałożyła na Google kary w łącznej wysokości 890 milionów euro. Bruksela uznała, że koncern dwukrotnie naruszył unijny akt o rynkach cyfrowych. Pierwsza kara, 460 milionów, dotyczy faworyzowania w wyszukiwarce własnych usług Google, m.in. ofert zakupów, hoteli i transportu. Rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Reynier wyjaśnił, że druga kara dotyczy ograniczeń nakładanych przez Google. Google nie pozwala twórcom aplikacji wskazywać konsumentom tańszych alternatyw poza Google Play. W Unii firmy mają prawo do uczciwej konkurencji, a konsumenci do wyboru tańszych ofert. Google ma teraz 60 dni na dostosowanie swoich praktyk do unijnego aktu o rynkach cyfrowych. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: O sporcie Norbert Michalak.
6: GKS Katowice nie poradził sobie z MSK Żylina, przegrywając 1-2 w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji. W innym spotkaniu tej fazy kwalifikacji piłkarze Rakowa Częstochowa pokonali na własnym stadionie maltański Valletta 3-1, mówi Kacper Trelowski, bramkarz Rakowa.
7: Na pewno nie lekceważyliśmy przeciwnika, bo mimo iż to jest drużyna z Malty, no to musimy trzymać ten poziom koncentracji i tego przy tej bramce straconej z naszej strony nie było. Przysnęliśmy, dostaliśmy bramkę po tym, co się spodziewaliśmy, czyli po długich piłkach, po stałych fragmentach gry, kontynuacjach tych stałych fragmentów gry. Co wiadomo, pierwsza połowa była trochę nerwowa, ale myślę, że z przebiegu meczu, gdybyśmy również nie zrobili z bramkarza przeciwników bohatera, to myślę, że spokojnie ten wynik mógłby przekraczać liczbę 5, ale tak nie jest. Dobrze, że jest zaliczka.
6: Rewanżowe mecze za tydzień. Bardzo dobre wiadomości napływają z Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City. Niespodziewanie po srebrny medal w slalomie w konkurencji jedynek sięgnął Michał Pasiut. Wcześniej o podium walczyła Klaudia Zwolińska. Ostatecznie zajęła 10. miejsce. Wielką nieobecną czwartej edycji Tour de Pologne jest Katarzyna Niewiadoma Finej. Jednak nie jest to niewiadoma. Sprawę wyjaśnia dyrektor sportowa drużyny Canyon SRAM Małgorzata Jasińska.
8: Kasia, myślę, że nie uchylę rąbka tajemnicy, przygotowuje się do Tour de France. Jeszcze przebywa na zgrupowaniu wysokogórskim w Andorze, więc tak naprawdę wszystkie siły na pokładzie w drodze do Tour de France.
6: Wiadomo, że Tour de Pologne rusza jutro z Tomaszowa Lubelskiego do Zamościa. W sobotę zawodniczki przejadą z Włodawy do Lubartowa, a na zakończenie z Janowca do Lublina. W sumie 357 km. Trójka i Polskie Radio patronują wydarzeniu.
3: Jutro pochmurno, przelotny deszcz, a na wschodzie i południu burze od 18 do 22 stopni.
9: Autopromocja.
10: Ten ceremoniał jest nie do przyjęcia.
11: W Gdańsku rozpoczął się jubileuszowy międzynarodowy festiwal szekspirowski. Prezentujemy drugiego zrealizowanego w tym roku przez Teatr Polskiego Radia Szekspira. To rzadko grana tragedia.
12: Coriolan.
11: W roli głównej Mariusz Bonaszewski.
9: Powiem ci szczerze, wolę po swojemu służyć.

0: wszystkim niż jak oni władać.
1: Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Zachęcam do założenia słuchawek w celu lepszego odbioru słuchowiska. Katarzyna Łęcka, reżyserka.
2: Barbara Marcinik, polecam. W sobotę po 19:00.
3: Autopromocja.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Pytałem Michała Daniluka, który audycję realizuje. Jak ja mam to zrobić? Kogo wybrać, kiedy dostaje się ponad kilkadziesiąt wiadomości z prośbą o zdobycie karnetu na OFF Festival? Kiedy czyta się takie piękne historie, no jak wybrać tą jedną osobę? No, jeszcze muszą państwo się uzbroić w cierpliwość. Będę przez całą noc czytał te wiadomości. Jest 11 minut po 23:00.
6: Off Control.
7: Hi, I'm Carl of Antipole. You are listening to Off Control. All the best from Norway.

pierwsze dźwięki od naszych przyjaciół z grupy Antipol, którzy wysłali nam czarne serduszko na liście obecności. facebook.com/trójka. No dzisiaj jakiś rekord tej listy obecności. No na dodatek w tym utworze słychać gitarowe towarzystwo syna Karla Mortenadala, czyli Jakoba. Jest też i sam Pedro Coates. A fragile kind. Kruchość, która nie jest wadą, bardziej dowodem, że coś było dla nas bardzo ważne, a przecież najłatwiej łamie się to, co najpiękniejsze.

Pani Aneta napisała: wyjątkowo pozwolę sobie na jeszcze jeden komentarz, gdyż moja czarna, depeszowa dusza właśnie westchnęła z zachwytu. Martin i czarne serduszko. Są odejścia, których nie zauważamy od razu. Najpierw znika głos, potem zapach, potem wspólne miejsca, a na końcu zostaje tylko muzyka. Gone. Martin Ligor dziś świętuje swoje 65. urodziny.

Słowa mają dziwną właściwość. Niektóre znikają natychmiast, inne wracają do nas po wielu, wielu latach, dokładnie wtedy, kiedy najmniej się tego spodziewamy. The things you said.

Jak to dobrze, że Michał mnie informuje. Zasłuchałem się. Zapytaj mnie jutro. Ask me tomorrow. Być może to pytanie trochę się zdezaktualizowało, no bo ten album nagrali w roku 95. Ale tak właściwie być może to pytanie powinni zadać również i dzisiaj. No od razu powiem, że to nie sprawka grupy Slowdive, chociaż wydawać by się mogło, że te marzycielskie, shoegaze'owe dźwięki, no to właśnie ich sprawka. Zdaje się, że podczas zastępowego wydania Off Control redaktor Jacek Hawryluk sięgał po te dźwięki, no ale cóż, chyba wszyscy lubimy podopiecznych wytwórni 4ID. Początkowo podobno mieli się nazywać Mojave, ale odkryli, że istnieje taki zespół, więc dodali do nazwy człon 3, trójkę, który oznaczał nic innego jak stan liczbowy zespołu. No a nasz stan liczbowy wynosi 547, dziś nasze 547 spotkanie przy zgaszonym świetle w Off Control.

Niektóre miejsca zapamiętujemy nie przez architekturę, nie przez ulicę, ale przez temperaturę emocji, które tam zostawiliśmy.

0: Kapitan Róż. Postać, która nigdy nie opuszcza tych, którzy pozostają sami. We lived our lives in black. Dźwiękowe odbicie czerni, odbicie wzrastania w cieniu, no ale też odnajdywanie w nim zarówno prawdy, jak i pocieszenia.
1: Hey, I'm William Lennox and you're listening to Off Control of the Polish Radio Trojka.

Każdy z nas potrzebuje miejsca, w którym może na chwilę przestać udawać. Dla jednych to dom, dla drugich drugi człowiek, no a czasami wystarczy jedna piosenka. No a w moich wspomnieniach nieustannie znakomity koncert Williama Lennoxa i Days of Sorrow podczas tegorocznej pierwszej odsłony Dark Decay Festival w Poznaniu.

You are my favorite work of art. Najpiękniejsze dzieła sztuki bardzo często o tym nie wiedzą, po prostu istnieją i zmieniają czyjeś życie. Baszka prosiłaby przekazać zaproszenie na Trójkę pod Księżycem, no a dzisiaj wydanie plenerowe, wydanie z naszego polskiego morza. Trójka pod Księżycem prosto z Gdańska już za kilka minut. No a teraz śnieg w lipcu brzmi niemożliwie, a jednak najważniejsze rzeczy w życiu też często wydawały się niemożliwe. Spotkanie, miłość, przebaczenie albo powrót do samego siebie. No i może właśnie dlatego warto wierzyć. Michał Daniluk, Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy życzymy.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Laskowska i słyszą mnie Państwo czasem w audycji Puls Trójki o 17.30. Najczęściej jednak jestem wydawczynią porannych rozmów bez uników i popołudniowych audycji Zapraszamy do Trójki. Tym razem będę miała okazję zagrać dla Państwa swoje ulubione piosenki. No, może nie wszystkie. Spotkajmy się w niedzielę w audycji Rezydencja od 14 do 16. Zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 24.

0: 4 lipca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wiceszefowa MONU zaoferowała Amerykanom zaangażowanie Polski w produkcję patriotów. O północy minął termin wyznaczony członkom PiS-u na podpisanie deklaracji przynależności. Napad na bank w Ratyzbonie w Niemczech, jedna osoba nie żyje. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zaoferowała Amerykanom zaangażowanie Polski w produkcję rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot. Prezydent Donald Trump mówił o możliwości produkcji Patriotów na Ukrainie podczas szczytu NATO w Ankarze. Wiceszefowa MONU w Waszyngtonie mówiła, że zaproponowała Amerykanom trójstronną współpracę w tej kwestii.
1: Będzie rozważane postawienie fabryki produkcji Patriotów na terenie Ukrainy i o tym dzisiaj bardzo dużo rozmawialiśmy, bo trwają już przygotowania do tego, ale oferta, jaką dzisiaj złożyłam ze strony polskiej, jest wychodząca naprzeciw pewnym obawom ze strony amerykańskiej i my dzisiaj zaproponowaliśmy, żeby to była współpraca w trójkącie, czyli Stany Zjednoczone, Ukraina, ale też Polska, bo chodzi o zabezpieczenie tej produkcji, żeby ta produkcja odbywała się po prostu w miejscu bezpiecznym.
0: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka dodała również, że trzy państwa, Stany Zjednoczone, Ukraina i Polska, będą prowadzić rozmowy w tej sprawie. Wiceszefowa MONU podczas swojej wizyty w Waszyngtonie rozmawiała z amerykańskimi przedstawicielami też m.in. o utworzeniu w Polsce stałej amerykańskiej bazy wojskowej. Dziś w południe prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wygłosi oświadczenie w siedzibie partii, informuje profil PiS-u w mediach społecznościowych. Wystąpienie może dotyczyć sytuacji wewnątrz PiS-u i dalszych losów ugrupowania. O północy minął termin wyznaczony członkom partii na podpisanie deklaracji przynależności. Dokumentu nie zamierzają podpisywać politycy związani z byłym premierem Mateuszem Morawieckim, skupieni w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Komitet Wykonawczy PiS-u ocenia, że działalność tej organizacji wpływa źle na wizerunek partii. To odpowiedź środowiska naukowego na wyzwania współczesnego pola walki. Tak o programie PERUN mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek. W Warszawie podpisano umowy o dofinansowaniu kolejnych projektów w obszarze bezpieczeństwa i obronności. Ponad 720 milionów złotych trafi do polskich firm i instytutów badawczych. Wojsko definiuje swoje potrzeby, a polskie ośrodki badawcze przynoszą konkretne rozwiązania, mówi minister Kulasek.
2: Innowacje nie powstają przypadkiem. Wymagają wykwalifikowanych kadr, odpowiednich kompetencji, zaawansowanego zaplecza technologicznego i nowoczesnej infrastruktury badawczej. Wszystkie te atuty już posiadamy, co pozwala wzmacniać potencjał naukowo-badawczy kraju, a przede wszystkim wzmacniać nasze bezpieczeństwo.
0: Dofinansowane zostały projekty z obszarów sztucznej inteligencji, technologii materiałowych, medycznego zabezpieczenia pola walki oraz przeciwdziałania skutkom użycia broni masowego rażenia. Jedna osoba zginęła w napadzie na bank w Niemczech. Do zdarzenia doszło w Ratyzbonie. Sprawca jest już w rękach policji.
3: Ma 20 lat, jest mężczyzną. Takie informacje o zatrzymanym przekazała bawarska policja. Wcześniej przez kilka godzin w Ratyzbonie prowadzona była akcja służb wokół budynku. Jej przebieg na razie pozostaje niejasny. Wiadomo, że w ciągu dnia policja umożliwiła wyjście z banku dwóm innym osobom. Ofiara napastnika również została wyniesiona z budynku i przetransportowana do szpitala, jednak tam zmarła. Wszystko wskazuje na to, że została zraniona nożem. Policja przeszukuje placówkę w Ratyzbonie, sprawdzając m.in. czy 20-latek nie przetrzymywał innych osób. Ustalana też jest jego motywacja i przebieg całego zdarzenia. Adam Burczewski, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W ciągu dnia będzie pochmurno, możliwy przelotny deszcz, a na wschodzie i południu burze. Od 18 do 22 stopni.
5: Autopromocja.
6: Dlaczego do Homera wracamy w czasach wojen i niepokojów? Co to znaczy, że Marek Aureliusz jest głosem europejskości? Jak na naszym kontynencie zmieniało się rozumienie wolności? Albo co o dzisiejszym kryzysie demokracji miałby do powiedzenia Alex de Tocqueville? W podcaście Źródła Europejskie rozmawiamy o tym, co ukształtowało naszą tożsamość. Premiera w każdą środę, w południe, na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz w formie wideokastu na kanale YouTube Trójki. Agnieszka Lichnerowicz, zapraszam.
5: Autopromocja.

0: Trójka pod Księżycem.
1: Bardzo się cieszę, że mogę być z Państwem po raz kolejny. To dla mnie niezwykłe, nie tylko dlatego, że

widzimy się znowu w festiwalową noc, w 30. edycję Festiwalu Szekspirowskiego, ale to jest także mój mały osobisty jubileusz, to moja 5. edycja festiwalu, nie może się równać z 30. edycją, której patronuje profesor Jerzy Limon, bo właśnie pochwała szaleństwa, motto tegorocznego festiwalu jest

cały ten projekt. Może Państwo nie wiedzą, że festiwal nie powstał tak po prostu, żeby pokazywać sztuki Szekspira, tylko dlatego, żeby rozsławić ideę budowy teatru szekspirowskiego. W 1997 roku profesor Limon miał już ten zamysł w głowie, już wiedział, zbadał, że kilka wieków wcześniej, jeszcze za czasów życia Szekspira, istniał teatr szekspirowski. Wtedy miał nazwę Szkoła Fechtunku. Za dnia młodzi chłopcy uczyli się sztuk walki, a wieczorami artyści angielscy odgrywali w nim sztuki i owładnięty tą szaloną, naprawdę szaloną wizją profesor Jerzy Limon postanowił Teatr Szekspirowski w Teatr Centrum Gdańska odbudować. I tak się stało, że festiwal spełnił swoją rolę. Teatr wybudowano i otwarto 30 lat później, prawie w 2014 roku, ale też sam oderwał się od tej idei i stał się jednym z najciekawszych letnich wydarzeń w Polsce. I można teraz powiedzieć, że te dwie instytucje, teatr i festiwal, tak ze sobą związane. Jednak jako świadomość ludzi istnieją osobno i są tacy widzowie, którzy nawet planują urlopy z rocznym wyprzedzeniem, żeby tylko być i czasami naprawdę od wielu lat na festiwalu. A w tym roku jest to festiwal niezwykły nie tylko dlatego, że poświęcony wizji profesora jest takim hołdem, który mu oddajemy, ale też pierwszy raz w konkursie o Złotego Jurika będzie można zobaczyć trzy Hamlety. Po raz pierwszy w historii festiwalu wiemy, kto wygra. Festiwal się jeszcze nie zaczął, a my już wiemy, że wygra Hamlet. Bardzo lubię tę anegdotę i lubię ogłaszać te wyniki wszem i wobec, budząc konsternację. Natomiast dzieje się tak właśnie dlatego, że mamy w finale trzy kompletnie różne Hamlety, z czego jeden po śląsku i to jest chyba pierwszy raz na świecie taka inscenizacja. A oprócz tego cała gama niezwykłych spektakli, wielkie gwiazdy. Naprawdę jak zawsze bardzo różne formy, trochę dostosowujące się do pędzących świata w 2026, ale też niezmiennie pamiętające o tym, po co, dla kogo i o kim ten festiwal robimy, a więc o Szekspirze. No i wreszcie 25 lipca o godzinie 16 zapraszam Państwa na spotkanie Limon i jego festiwale o naszym założycielu. To jest bardzo ważne dla nas popołudnie, ponieważ po nim spotkamy się wszyscy przed teatrem, aby uroczyście odsłonić tablicę poświęconą profesorowi Jerzemu Limonowi, ufundowaną przez teatr, przez naszych pracowników, pełną miłości. My tam będziemy i tę tablicę odsłonimy. Mam nadzieję, że będziecie Państwo z nami, a ja bardzo serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy Trójki na festiwal.

0: Free as a Bird, to przecież on, wolny jak ptak, profesor. Już widzę, jak Zawadiasko uśmiecha się, słysząc Beatlesów. Zaglądaliśmy na stronę Trójki, tam była fotka jego uśmiechu, jak przybijamy piątkę w ogródku przy Myśliwieckiej w Warszawie. Rzadko, ale spotykaliśmy się także w Warszawie. A tymczasem, proszę Państwa, witamy z Gdańska, z dziedzińca, tak, uparłam się i doprowadziłam do tego, oczywiście z ogromną pomocą przyjaciół. Więc z dziedzińca Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego jeszcze nas nie wywiało, chociaż podmokło. Pani dyrektor Agata Grenda rytualnie otwierała to wydanie w drugim już dniu festiwalu, festiwalu szekspirowskiego oczywiście, czyli coś już za nami. A podejmują nas, proszę Państwa, dwie kariatydy Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Anna Szynkaruk-Zgirska, którą później będę tytułowała jako Anię, wicedyr teatru. Aniu, witaj.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Będzie taki moment, kiedy coś powiem o Ani jeszcze. Joanna Śnieżko-Misterek, dobrze powiedziałam? Nie pomyliłam
2: dobrze,
0: nic?
2: Dobrze.
0: Dobrze, dzięki. Koordynująca program festiwalu.
2: No. Dobry wieczór.
0: I tu z kolei będzie zwrot w postaci Asiu. Będzie tak szybciej i chyba cieplej. W roli współtwórcy programu, bo on wybrał kandydatów, czy nominowanych do Złotego Jorika, krytyk Łukasz Drewniak.
3: Dobry wieczór Państwu.
0: Bardzo
3: czy pani do mnie będzie mówiła George na przykład, albo Paul Ringo? Ringo chciałbym bardzo.
0: Ringo, bardzo proszę. Oraz, no ciekawa jestem, jak zatytułujemy uczestniczkę festiwalu, jedyna w naszym gronie. Bardzo dziękuję, że z góry już dziękuję, Ewo, że przyszłaś do nas. Ewa Plat.
4: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Może być dzień dobry. Umówiłyśmy się z Asią, że przedstawimy Ewę, bo w dosyć niezwykłej nie tylko roli występuje w tym roku, ale no ma pewne doświadczenie. Oczywiście mogą panie ze sobą rozmawiać, ale to zacznij Asia, żeby tak było na dwa głosy.
5: Witamy Ewę. Ja rzeczywiście miałam okazję troszeczkę Baszce opowiedzieć o twoich doświadczeniach festiwalowych i o tym, że nas bardzo takie historie cieszą, a mamy ich troszeczkę w historii festiwalu. Mogę powiedzieć o tym, prawda, że Ewa była naszą wolontariuszką, która bardzo dała się zapamiętać jako pełna energii i ogromnie pomocna. Pamiętam też misję jakoś najbardziej, to chyba sobie zapamiętałam, misja koni dla

0: Romeo Castelucci'ego i wiem, że w tym też pomagałaś.
1: To znaczy co, Ewa? Że tak powiem,
2: ja myślę, że tą historią konia, to my chyba tu w większości wszyscy żyjemy, natomiast to akurat nie była ta edycja, w której ja brałam udział.
0: Ale byłaś też z nami wtedy. Byłaś.
2: Z tego, tak, tak. No, jakby takie historie, które ja pamiętam, to gdzieś taka organizacja wózka, tak, dla niepełnosprawnych na ostatnią chwilę, tak, czy gdzieś suchy lód na gwałt. Takie jakieś bardzo momentalne, szybkie do podjęcia decyzji i działania, bez głębszego rozmyślania. To na pewno duża charakterystyka działań.
0: To festiwalowych, to prawda.
1: Ale poza tym były również działania artystyczne, Ewa.
0: Były działania artystyczne. Po latach Ewa powróciła do nas. No i myślę, że mam nadzieję, że również Państwo, którzy nas słuchają, mogą mieć tą świadomość, że Ewa jest laureatką konkursu, który organizujemy, konkursu Nowego Jorika. W zeszłym roku zdobyła tą nagrodę, a w tym roku powraca. Również wyłoniona w konkursie, tym razem Szekspirów. I zaprezentuje nam kolejny swój spektakl. Opowiem więcej, ja nie będę.
1: Tak, tak, to później, bo na razie prezentacja. Tak. Bardzo dziękuję. Asiu, dziękuję. Ewo, w Warszawie, właśnie nie przedstawiliśmy się, w Warszawie program realizuje Siła Spokoju, Sam Urok, Grażyna Oczkowska. W studiu czuwa współautor tego wydania Michał Żołądkowski, a w Gdańsku nie do zastąpienia mistrz realizacji dźwięku, jak się ładnie uśmiecha, Andrzej Dubas. No i tu w zasadzie można by zamknąć pierwszą część naszego spotkania, tę zapoznawczą, ale nie. Może uzupełnijmy ją o taką krótką, dynamiczną charakterystykę poszczególnych modułów festiwalu. Może to jest troszkę nudne, ale no, wypada. Oho, zaczyna się. Pada ładny rym, bo nie wszystko jeszcze zdążyła powiedzieć pani dyrektor Agata Grenda. Troszkę spoilerowała już Złotego Jorika. Co jeszcze było? A, no i spotkanie wokół postaci profesora Jerzego Limona. Dobrze, w skrócie. Zaczyna Joanna, program międzynarodowy.
0: Tak, ja myślę, że to ważny filar naszego festiwalu i mam nadzieję, że tegoroczny wybór usatysfakcjonuje naszych widzów. Mam troszeczkę powiedzieć, jakich twórców się spodziewamy. No myślę, że największą gwiazdą niewątpliwie będzie Robert Lepage, kanadyjski twórca światowego formatu, absolutnie. Pokażemy jego Hamleta.
1: Ciekawostka.
0: Proszę sobie wyobrazić. Hamlet, Książę Danii. Tym razem, można powiedzieć, poszedł w taniec, bo znamy jego bardzo, bardzo różne jakby twórcze poszukiwania. Tym razem, no, moim zdaniem, niezwykle językiem tańca bardzo klarownie można całą historię opowiedzieć. Praktycznie, oczywiście, słowo mówione nie pada na scenie, natomiast może zdradzę troszeczkę to, że mamy napisy, które są elementem scenografii i są
1: do poczytania Szekspir.
0: Są pewną zabawą słowem i myślę, że jest to oczywiście ogromnie błyskotliwe.
1: Dobrze, poza Lepażem?
0: Poza Lepażem powraca do nas, to jest dla mnie też ogromna radość, bo spotkałam się z tym twórcą podczas mojego pierwszego festiwalu, czyli trzeciego z kolei. Mianowicie Silvu Purcarette.
1: Ulubiony reżyser.
0: Jeden profesora. Z ulubionych reżyserów profesora, to prawda, tak. Tym razem ostatnie jego dzieło, które powstało w Teatrze Narodowym w Krajowej, Król Lir.
1: Lir nieczęsto pokazywany tutaj na festiwalu. Dobrze, prawda. Trzecie nazwisko, żeby było trójkowo?
0: Paweł Chomczyk.
1: To też zagranicznego.
0: Proszę sobie wyobrazić, że to jest spektakl z zagranicy. Z Czech. Z Czech. Może też Państwo pamiętają bardzo, moim zdaniem, ciekawą inscenizację Hamleta, Hamlet on the Road. Ten sam teatr, Teatr Radość z Brna, przyjeżdża do nas tym razem ze Snem Nocy Letniej. Reżyser to Polak, tak, proszę Państwa, Polak. Natomiast scenografię tego spektaklu tworzy też świetny, absolutnie

0: twórca Paweł Hubiczka, jeden z takich czołowych scenografów w Czechach.
1: Dobrze, to więc ta wielka trójka, reprezentacja zagranicznego programu. Teraz zwrócę się do George'a, Ringo. Ponieważ pani dyrektor już co nieco na ten temat powiedziała, jeszcze nie charakteryzujemy poszczególnych spektakli. Co można by dodać takiego ciekawego?
2: Że to był bardzo niesamowity sezon, jeśli chodzi o polskie czytanie Szekspira, bo nagle zniknął nam Szekspir polityczny. Prawie wcale go nie było. Hamlety stanowiły prawie połowę wszystkich propozycji. Około 8 realizacji w polskich teatrach odbyło się w tym sezonie i wydaje mi się, że był to znaczący gest. To znaczy, czegoś nam brakowało w opowieści o rzeczywistości, co wypełnić mógł tylko Szekspir. Być może zadecydowało o tym zainteresowaniu twórców właśnie tą tragedią, a nie inną Williama Szekspira, powodzenie spektaklu Jana Englerta w Teatrze Narodowym w Warszawie, bo Englert pokazał, że może być to tekst na pożegnanie wielkiego twórcy i dyrektora i może być też moment, w którym wstępuje nowe pokolenie, jak młody Hamlet i młoda Ofelia, którzy nadają nową energię umierającemu światu na scenie. Wydaje mi się, że ten spektakl zainspirował wielu twórców w Polsce z różnych pokoleń, od prawie 60-latków po 20-latków. Nie tyle, żeby się boksować z Janem Englertem na próby odczytania Szekspira, tylko zobaczyć, no to w jakim przypadku ten Hamlet opowiada o nas, w jakiej sytuacji możemy ten tekst uznać za współczesny, agresywny, definiujący naszą wrażliwość i wnętrze. Myślę, że gdzieś u większości tych przedstawień tkwiła interpretacja tego zdania z Szekspira, że z kolei wypadł świat, że coś się naruszyło w porządku rzeczywistości i teraz trzeba szukać tekstu, który nam wytłumaczy, co się stało. I są koledzy krytycy, którzy mówią, że festiwal szekspirowski powinien bardziej edukować twórców, że są jeszcze inne utwory niż Hamlet w dorobku mistrza ze Stratfordu, ale myślę, że tutaj intuicja polskich reżyserów nie zawiodła, że jeśli jest coś w świecie nie do opowiedzenia, nie do nazwania, to można to spróbować nazwać, poszukać, podłubać za pomocą Hamleta. I nie miałem wątpliwości, że jakby ten finałowy werdykt trzeba skompilować właśnie z 3 na przykład, lub nawet 5, bo tyle mogliśmy Hamletów tutaj przywieźć, realizacji tej tragedii, bo taka sytuacja pewnie się nie zdarzy. Około roku 2005-2004 był wysyp Macbethów. Andrzej Wajda, Piotr Kruszczyński, Grzegorz Jarzyna, jeszcze kilku twórców, Paweł Szkotak, zrealizowali Macbetha, bo to było pokłosie wojny w Iraku. Pytanie o to, kim jest ten człowiek cały we krwi. A teraz pytamy, w jaki sposób to najnowsze pokolenie może odnaleźć się w Hamlecie, czego od nich chce starsze pokolenie, które z pomocą tego Hamleta opowiada ten świat. W jaki sposób ten tekst może zdiagnozować współczesny teatr i rzeczywistość. I myślę, że coś ciekawego się wydarzyło, bo ten wspólny marsz wszystkich twórców do Danii, do Elsinoru na Hamleta pokazuje, że także desperacko szukamy wspólnego miejsca spotkania, takiego wspólnego kodu, którym możemy się opisać. Starsi widzowie, młodsi widzowie, młodzi twórcy, starsi twórcy. I ten kod jest pod ręką. To jest Szekspir i ta tragedia, która zawiera w sobie wszystkie inne tragedie świata. A jeśli tak w kontekście profesora myślimy o tym Hamlecie i o tym wysypie Hamletów, to od kilku dni mam takie przekonanie, że duch ojca to jest duch profesora Limona, że on przychodzi i mówi: pamiętaj, rozpoznaj sytuację, ale matki nie rusz. Czyli jakby przychodzi ktoś, kto mówi, żebyśmy nie tyle pamiętali, co próbowali zrozumieć, po co jesteśmy. I ten festiwal chyba temu służy. Szekspir jest nam potrzebny do tego, żebyśmy spróbowali zrozumieć, po co robić klasykę dzisiaj, po co używać Szekspira w teatrze do naszych rozpoznań, do propagowania naszej wrażliwości, do nazywania świata. I to jest pana najprostsze wyjaśnienie. Jest coś do opisania w świecie, więc bierzemy Hamleta, bo tam jest odpowiedź.
1: Dzięki, bardzo klarownie. Teraz wrócę się do Ani. Aniu, no to nie tylko spektakle, festiwal. I ten najważniejszy dla nas, pamiętających początki,

0: moment, czyli to wszystko, co złoży się na wspomnienia o profesorze.
1: To jest dla nas bardzo szczególny festiwal właśnie przez to, że jest to jubileusz, gdzie wspominamy twórcę i teatru, i festiwalu profesora Jerzego Limona. Mamy też takie wydarzenia, na których będziemy mogli porozmawiać i o profesorze, i o jego spuściźnie, i o tym, jak budował ten festiwal, jak budował teatr, jak budował nasz zespół również. Już w sobotę o 16:00 spotkanie Limon i jego festiwale. Będzie takim powrotem do przeszłości, gdzie spotkają się widzowie też z twórcami i z osobami, które profesora znały, które z profesorem współpracowały. I będzie można o nim porozmawiać. Myślę, że będzie to niezwykle wzruszające spotkanie też przez to, że będziemy mogli sobie przypomnieć, jak to było, będziemy mogli sobie poopowiadać anegdoty, przywołać wspomnienia, które są dla nas bliskie i które zapadły nam w sercu.
0: No właśnie, te wspomnienia zaczęły się już wczoraj podczas gali otwierającej ten festiwal. Został pokazany film, oczywiście z jakiej wycineczki z życia profesora, no niesamowicie wzruszający. To dla tych, którzy znali profesora, no i nawet zaprzyjaźnili się z nim. Nie z każdym profesorem łatwo jest się zaprzyjaźnić, a on jakoś tak pociągał ze sobą ludzi. No i już, i te wspomnienia są ważne i właściwie bez niego nie byłoby oczywiście tego, nie byłoby nas tutaj dzisiaj, nie byłoby tego spotkania. Dobrze, to do tego jeszcze powrócimy. Nie wymieniłyśmy, chociaż pojawiły się już hasłowo, dwa moduły, czy dwa elementy tego festiwalu, czyli Shakespeare Off,
2: czyli nasz Fringe.
0: Tak.
2: Tak.
0: To mamy jedną, Asia.
2: Tak, jedną, powtarzam, Ewa Plat bierze udział w tym nurcie, w tym roku. Tak. No i oczywiście konkurs o nowego Jorika.
0: Od niedawna,
2: muszę to powiedzieć, to pomysł Łukasza. Czyli Ringo?
3: Ringo.
0: Tego nie wiedzieli.
2: Który udało się wcielić w życie i bardzo się z tego cieszymy. Czyli konkurs adresowany do młodych reżyserów, taki, który ma służyć temu, aby zainteresować ich Szekspirem. Pierwszy pomysł Łukasza, żeby to były właśnie absolutnie nie takie sztuki jak Hamlet, Romeo i Julia czy Sen nocy letniej, jakoś nam nie wypaliło, więc otwieramy ten konkurs tak naprawdę na wszystkie pomysły.
0: Na mniej znane też.
3: Była lista zakazanych Szekspirów.
2: Była lista zakazana.
3: Hamlet, Macbeth, Otello, Sen nocy letniej nie. I okazało się, że na pierwszą edycję płynęły dwa zgłoszenia. No, następną musieliśmy otworzyć listę i wtedy nagle rozsypał się worek z twórczością i adaptacjami.
0: No.
3: Co było słuszną decyzją?
0: Proszę Państwa, pochwała szaleństwa, jak dzisiaj, przepraszam, wczoraj w czasie gali usłyszeliśmy dopowiedzenie, bo w tym szaleństwie jest metoda. Był taki spektakl, który przygotowali. No właśnie, to tak w skrócie, kto potrafi opowiedzieć, co się wydarzyło podczas gali, że był tłum, wspaniały tłum ludzi, artystów i nieartystów, którzy śpiewali, no nie wiem, jak to jeszcze inaczej opowiedzieć. Może Ania, szybciutko?
1: To była bardzo duża grupa. Była grupa artystów rzeczywiście profesjonalnych, którzy współtworzyli ten spektakl. Natomiast uczestniczyło w nim też osoby współpracujące z teatrem, ale też osoby, które po prostu otworzyły się na ten rodzaj spektaklu, ten rodzaj uczestnictwa w naszej gali. Były to grupy seniorów, grupy dzieci i też osoby z niepełnosprawnościami, więc...
0: Bardzo integracyjne.
1: zjednoczyliśmy tutaj rzeczywiście różne środowiska.
2: Ale nie przypadkowo te grupy znalazły się tutaj, bo teatr

0: działa, bardzo szeroko adresuje swoje działania do seniorów. Mamy taki program, który się nazywa Teatralny Pasjans, swoją drogą hasło wymyślone przez profesora, oczywiście, bo był naszym znakomitym copywriterem. I stąd te grupy, które tak naprawdę znają nas i współpracują z nami od lat z Anią Radkiewicz, Martą Nowicką. Również mamy teatr Razem, który jest naszym rezydentem, teatr osób z niepełnosprawnościami. I w pewnym sensie ja myślę, że cel był taki, aby pokazać, że festiwal integruje ogromne środowisko ludzi. Tu też musimy powiedzieć oczywiście, że w roli, myślę, kluczowej, ogromnie ważnej wystąpił Andrzej Seweryn.
1: A także muzyka wspaniała.
0: Także muzyka grana na żywo. Tak. Tak, więc to bardzo różne.
1: Myślę, nie wymieniłam nazwiska Wiśniewskiego.
0: Wiśniewskiego? Reżysera nie wymieniłaś, ale to jest Babicki, to nie ten Babicki, Mariusz Babicki.
1: Tak. No dobrze, tak. To może tak.
0: Zresztą nasz były wolontariusz, przepraszam, też to muszę dodać.
1: Ale to jest taka zachęta dla przyszłych wolontariuszy.
2: Chciałbym mówić, żeby parę słów powiedzieć jednak o Andrzeju Sewerynie w tej naszej gali otwarcia, czy w pochwale szaleństwa, bo dwa momenty były ważne tego występu. Pierwsze, Andrzej Seweryn wygłosił taki dość ironiczny i prowokacyjny manifest, czym teatr może być dzisiaj lub czym nie jest. I dotykał właśnie wszystkich sfer naszej rzeczywistości, wszystkich ugrupowań politycznych, wszystkich masek, jakie może teatr nałożyć, czyli być i prowokatorem, i bluźniercą, i lizusem, i konformistą. I mówił to z takim przepięknym, szelmowskim uśmiechem, bo on wiedział, w którym miejscu powinien stać teatr, ale jednocześnie zostawiał innym twórcom te inne, mniej szlachetne pozycje i role do odegrania. Więc było to bardzo przewrotne, swoista pułapka na myszy zastawiona na widzów i słuchających go twórców. I drugi moment tego wieczoru, czyli chwila, kiedy Andrzej Seweryn mówi monolog Hamleta być albo nie być. O ile pamiętam, Andrzej Seweryn nie zagrał chyba nigdy Hamleta w swojej karierze.
1: Nie zagrał.
2: Prawie pewien jestem. Jeśli się mylę, to państwo słuchają, czym nie ukrzyżują, ale i powiedział tak 80-letni twórca dzisiaj. Ja mam taką teorię, że ten monolog właściwie nie istnieje poza Hamletem. Bardzo chcemy, żeby on istniał, mówimy go przy różnych okazjach, ale jak się nie ma wymyślonego spektaklu, ten monolog nie działa zupełnie. Jest fałszywy, robi się o jakichś drugorzędnych sprawach, czyli o życiu i samobójstwie, jest o czymś innym. I pierwszy raz słyszałem, żeby monolog Hamleta wyjęty z utworu pod tytułem Hamlet zabrzmiał tak mądrze, jasno, pełnie, w pełny sposób, bo Andrzej Seweryn dokonał pewnej sztuczki teatralnej. Znaczy on sobie wyobraził ten spektakl, w którym on, 80-letni artysta, może powiedzieć monolog młodego Hamleta. I ten wyobrażony spektakl, który był gdzieś w jego oczach, w jego uśmiechu, kiedy mówił ten monolog, kiedy go kończył, kiedy akcentował wszystkie najważniejsze jego fragmenty, no był takim dowodem na to, jakby co może aktor zrobić z Szekspirem, to znaczy może sobie wyobrazić spektakl, stworzyć go tylko w głowie i wtedy dopiero ten monolog zabrzmi tak, jakby był pełnoprawnym elementem strukturalnym tragedii.
1: No tak, to jakby poliże Hamlet, czyli przeciwnym kierunku.
2: Hamlet w pigułce, no bo skrócony do jednego monologu, tak. Ale ja ten spektakl z 80-letnim Hamletem Seweryna zobaczyłem. Więc tak. Szapoba.
1: Dobrze, proszę państwa. Teraz przypominamy nasze słowa klucze. Obok wolności, która już wybrzmiała, szaleństwo właśnie, gdyby nie ono, powtórzę, nie byłoby nas tutaj, gdyby nie miłość, nie byłoby szaleństwa. It must be love, madness. O, znamy. Łączymy się z Warszawą teraz.

0: Muzyczna zabawa w słowa obchodzi chyba drugie urodziny, bo to tutaj narodził się pomysł pod wpływem Hamleta. Oczywiście postanowiliśmy muzyką rozbroić sceptycyzm duńskiego księcia. Szczęśliwie nie wybraliśmy innej frazy złotej myśli, reszta jest milczeniem. No, proszę Państwa, jesteśmy w Gdańsku na dziedzińcu, naprawdę, czyli nad nami niebo zachmurzone niemiłosiernie, podwiewa troszeczkę. O właśnie, niektórzy ziewają, ale no to jest przygoda. No. Lipiec wydawałoby się pozwala na to, żeby się, że tak powiem, plenerowo zaprezentować. No jest jak jest, 14 stopni, proszę Państwa. No ale no tak, no. Wydania studyjne latem uważam powinny być rzadkością. No, to teraz już nie zagaduję szybciutko, przepraszam za słowo szybciutko, ale rzeczywiście widzę, jak dużo jeszcze scenariusza nam pozostało, więc pierwszy nominowany do nagrody Złoty Jorik i Łukasz, przepraszam, George Ringo.
1: Tak? Przy Ringo.
0: Tak, tak. Pierwszy w sensie, nie że najważniejszy, tylko chronologicznie.
1: Moim zadaniem było wybranie trzech spektakli do finałowej trójki, które ma obejrzeć jury. Mhm. Trzy Hamlety. Zaczynamy od spektaklu Roberta Talarczyka z Teatru Śląskiego. Tragedio Hamleta Księcia Dynmarku, czyli pierwsze polskie tłumaczenie na język śląski tragedii Williama Szekspira. On będzie dzisiaj, już o godzinie 19. I jest to przedstawienie, które było na czele stawki, chyba tak mi się wydaje, śląskich Hamletów w tym sezonie. Był jeszcze Hamleto Macbeth z Tychów, był Jacek Jabrzy, który już go zobaczymy za parę dni ze swoim Hamletem Sosnowca, no Sosnowiec i Śląsk, no, ale powiedzmy, że ten sam region. I jeszcze Pedara de Bursy, taki monodram aktora irlandzkiego zrealizowany w Teatrze Kores, gdzie historię Hamleta opowiada seniorika, powiedzmy, który aspiruje do tego, żeby stać się bohaterem tragedii, a nie farsy. Tutaj Robert Talarczyk postanowił wpisać śląski kontekst w utwór Williama Szekspira, więc wszyscy bohaterowie mówią językiem

0: Śląskim. Publiczność reaguje w związku z tym śmiechem w najmniej oczekiwanych momentach. Dlaczego? Bo język, który oni znają z pracy, z domu rodzinnego, z podwórka, nagle zaczyna opisywać sprawy państwowe, filozoficzne, poetyckie. Jest taki niezwykły eksperyment na tym, polegający na tym, że cała społeczność teatralna może się nagle rozpoznać w tej pierwszej mowie, w tym swoim języku, który ciągle nie ma statusu języka w Polsce, dzięki decyzji pana prezydenta.
1: Ale akcja nie jest przeniesiona do... Nie wiem.
0: Jest, właśnie jest. Jesteśmy w Polsce,
1: ale
0: na Śląsku, gdzie Ślązacy są w finale uciskani przez reprezentanta polskiego establishmentu. Na scenie pojawia się Fortynbras, którego gra Krzysztof Głuchowski, dyrektor teatru imienia Juliusza Słowackiego. I on piękną polszczyzną wyjaśnia, dlaczego teraz będzie porządek na tym Śląsku, bo przyszła norwesko-polska armia, która sprawi, że ludzie będą mówić tak, jak się trzeba mówić, że wszystko będzie proste i pod butem. I wtedy rozlega się z OFU Bogu Rodzica, ale zaśpiewana bez słów. I to jakby pokazuje, że gdzieś wewnątrz tego spektaklu tkwi taki rebeliancki, powstańczy, rewolucyjny fragment. Zabieracie nam język, mówicie, że nasz język to nie jest język, no to się policzymy. To jest spektakl niezwykły z wielu powodów, ponieważ język śląski nie jest jego najważniejszym elementem. To jest bardzo klarowna interpretacja dramatu Szekspira, w którym na przykład ten słynny monolog Być albo nie być jest przesunięty pod sam koniec, tuż przed scenę pojedynku. I to zmienia sytuację, ponieważ mówi to już człowiek po przejściach, nie na początku intrygi zastanawiający się, co robić. To jest człowiek, który ma już kilka ofiar na swoim koncie. Poloniusza, Fortynbrasa, Rosenkranca. Za chwilę stanie w najważniejszej walki swojego życia i wie, że może z niej nie wyjść cało. I wtedy ten monolog staje się próbą rozliczenia z życiem. Co zrobiłem dobrze, co zrobiłem źle. Czy mogłem pójść inną drogą. Hamlet Śląski jest takim silnym chłopakiem z familoków, który zakłada własny biznes, który chce wprowadzić coś w rodzaju etyki do tego świata, który jest gdzieś na pograniczu wielkiej polityki, wielkiego biznesu. Klaudiusz trzyma sztamę z publicznością. Mówi, że no zabiłem, a wy byście nie zabili, gdyby to wam dało szczęście, spokój, porządek? Zabilibyście. To jest jak trybun wiecowy, który wchodzi w tłum i przybij piątkę, chłopie, jesteś taki sam jak ja. A Hamlet szuka etyki, szuka czegoś, jakiejś sankcji, która włożona w rzeczywistość wyjaśni wszystkie mroki i sprawi, że od dziś będziemy dobrzy. Tylko, że jest taki jeden mały albo nawet wielki element, pęknięcie na jego wizerunku, znaczy jego stosunek do Ofelii. On i Horacy, który jest jakimś takim niedoszłym Ryszardem III tego świata, dokonują właśnie gwałtu na Ofelii i na Rosenkrancu, którego gra kobieta akurat. I nagle z tej śląskiej rzeczywistości wynika także, wychyla się także taka brzydka, męska, patriarchalna twarz, która jakby pokazuje, że nie wszystko da się przykryć marzeniami o języku, marzeniami o nowoczesności. Teatrzyk od lat szuka w teatrze takiej opowieści, nowej opowieści śląskiej, czyli nie tylko sentymentalizm a la Kazimierz Kutz, nie tylko kopalnie, rozbiory, pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, relacje z Niemcami i Polakami, ale także pyta, co myśli, co czuje klasa średnia, wzbogacona intelektualiści śląscy, którzy szukają języka do opowiedzenia swoich emocji. Polskim się nie da, w śląskim też nie do końca, więc gdzie my jesteśmy, pyta to Talarczyk. I zrobił z tego swojego Hamleta taką dość wiarygodną opowieść o szamotaninie współczesnych Ślązaków między przeszłością a współczesnością, między Polską a Śląskiem, między jednym językiem a drugim. My jesteśmy chyba jako widzowie Talarczyka i Teatru Śląskiego, mówię o sobie, o Jasi, która ze mną oglądała to przedstawienie, wytrenowani w tym śląskim. Oczywiście cały czas są napisy na telebimie, które polskiej publiczności umożliwiają rozumienie każdego dylematu bohatera. bohaterów, ja sobie zorientowałem się w pewnym momencie, że ja nie potrzebuję czytać. Że już tyle tych śląskich spektaklów Taralczyka oglądałem, że właściwie jestem Ślązakiem z odzysku. Ja rozumiem tę mowę, tę śląską gotkę. Oczywiście nie potrafię w niej mówić, ale czuję, że to jest język tak emocjonalny, tak bliski, tak wychodzący spod skóry, że ma on wielki sens. I rzeczywiście w jednej ze scen z grabarzami pojawiają się profesorowie śląscy. Profesor Sławek, zapomniałem drugiego nazwiska. I Koziołek oczywiście, proszę, profesor

0: Koziołek, którzy nagle wchodzą jako reprezentanci tej kultury wysokiej, nauki i tak dalej do grobu, żeby jakby pokazać ten duński grunt, na którym wyhodowano zło, czyli śląski także. To jest spektakl, który nie boi się kpić ze stereotypu śląskiego, wykorzystuje wszystkie górnicze święta, zabawy festynowe, wizerunki kopalni i szybów w tle, po to, żeby pokazać, że no to patrzcie, to jest klatka, w której żyjemy. I kolejny raz Telarczyk pyta publiczność, czy my możemy istnieć bez kopalni, czy my możemy bez tego przeklętego miejsca istnieć jako naród. I stawia tam teorię, możemy, bo jesteśmy w języku. Nie jesteśmy w przeszłości, jesteśmy w języku, który będzie się rozwijał i rósł razem z nami, o ile ktoś nie przyjdzie z zewnątrz, tak jak ci Polacy w finale tego przedstawienia, i nie powie, że porządek musi być, gadajcie wszyscy po naszemu. Więc jestem oczywiście pełen lęku, jak każdy selekcjoner, jak to przedstawienie zafunkcjonuje poza Śląskiem. To jest pierwszy wyjazd. Tkocze, Maji Kleczewskiej, realizacja tego samego teatru, gdy także zostali przetłumaczeni na język śląski. Objechali wszystkie festiwale. Obraz rewolucji tam przedstawiony rzeczywiście infekował polską publiczność. A teraz Śląski Teatr przyjeżdża ze śląskim Hamletem i mówi, to jest nasza historia. Nie mówią, Szekspir był Ślązakiem, tylko że my przepisując go na swój język, zabieramy go do wnętrza swojej kultury. No przecież Hamlet, tak jak kiedyś Antygona, tak się wgryzł w polską kulturę, są właściwie polskie klasyczne teksty. Nieważne w jakim tłumaczeniu, ale są częścią naszej identyfikacji. I Ślązacy teraz, śląscy twórcy robią to samo z Hamletem. Zabieramy Europie, zabieramy tradycji, pewien tekst, na podstawie którego możemy zadać kilka najważniejszych pytań dotyczących naszej tożsamości. Szukamy pozytywnego bohatera, szukamy miejsc, w których możemy oddzielić czerń od bieli, przeszłość od współczesności. I mam nadzieję, że my tutaj w Gdańsku załapiemy się na tę chropawą, bardzo szorstką, niewygodną chwilami i dla Ślązaków, i dla Polaków opowieść o zbrodni, która nie stworzyła nowego świata, o mordzie założycielskim, który nie dał nowego początku, i o tym, jak siła młodego pokolenia czasem nie wystarczy, żeby to zło naprawić, bo generują się kolejne grzechy. I na samym dnie upokorzenia tego świata, który nie wydoroślał, znajdzie się Ofelia.
1: Proszę Państwa, jeżeli Państwo nas słuchają i są w Gdańsku, to są już Państwo przygotowani na dzisiejszy wieczór. Hamlet po śląsku. Prosiłabym, żeby wszyscy zgromadzeni przy tym stole zechcieli sobie przypomnieć jakiegoś Hamleta z tego 30-stulecia festiwali szekspirowskich i wskazać jednego swojego ulubionego. Także panie myślą, pan Łukasz pewnie ma jakiegoś swojego ulubionego, także gdzieś tam po drodze będę o to pytała. Pani Ewa chyba za młoda, żeby z tego 30-stulecia coś, że tak powiem, zebrać, no ale gdyby jakiś był ulubiony Hamlet, bardzo proszę. A teraz Independent Love Song, znowu ta miłość, to o wolności jednak. Hamlet chyba nie był wolny, skoro uciekł w szaleństwo. Halo Warszawo.

0: Słowo klucz, wolność, definiujące działania profesora, mimo ograniczeń, kłód rzucanych mu pod nogi, szaleństwo było motorem tych działań. No i dzięki temu właśnie jesteśmy na dziedzińcu. Cudowne to jest miejsce, proszę państwa, ten Gdański Teatr Szekspirowski, jak profesor powtarzał, miniaturka miasta. Są tu uliczki, schodki, rozmaite zakamarki, można się zagubić. To jest boskie miejsce. No i ten dach otwierany, ilekroć, a wczoraj był otwarty na zakończenie gali. Ten dach otwierany, który sprawia, że spoglądamy w niebo. Nie padało akurat, tylko wysoko latały jaskółki. Pomyślałam, oho, piękna noc nas czeka. Aha, no tak. Dobrze. To szaleństwo oczywiście ma wiele znaczeń. Jutro pewnie o tym porozmawiamy w sobotę o godzinie 16 w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, wspominając profesora. Później odsłonięcie tablicy. Przypominam, o tym mówiła pani dyrektor. Nie byliśmy odporni na dezynwolturę profesora. Kto potrafi to szybko powiedzieć, bardzo proszę.
1: Dezynwoltura.
0: Na dezynwolturę.
1: To mówiłem ja, Ringo.
2: Brawo, Ringo.
0: Brawo, tak. Proszę państwa, w komputerze odnaleziono aż 100 audycji z udziałem profesora. Te autorskie w większości, jak sądzę, należą do trójki. Nie byłam w stanie wybrać żadnej z audycji, więc losowałam i z tych 30 takich najbliższych mi audycji wybrałam no właśnie fragment magazynu bardzo kulturalnego z 2009 roku. Grażynko?
3: Między słowami.

0: No i tak powracamy na wybrzeże do Gdańska. Powracamy, bo przypominam, prolog do festiwalu szekspirowskiego już za nami. Pod koniec czerwca został pokazany Hamlet.
1: Hamlet, Cisza ciała.
0: Roberto Bacciego z Włoch. A

0: Ten głos, który Państwo przed chwilą usłyszeli, należy do pana profesora Jerzego Limona. Przypominam, prezes Fundacji Teatru Gedanense oraz dyrektor naczelny Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Zaczniemy od tego, od czego zaczynamy od kilkunastu lat, czyli od krótkiego przypomnienia znów. Przypomnienia, jak to było na początku z Festiwalem Szekspirowskim. Czyli inaczej mówiąc, nie było jeszcze Festiwalu Szekspirowskiego, tylko...
1: Były Dni Szekspirowskie, które zainaugurowaliśmy w 1993 roku. Przyjazdem Oxford Stage Company, więc po blisko 300 chyba 60 latach wskrzesiliśmy tradycję wizyty aktorów angielskich w Gdańsku. Gdańsk był jednym z ważnych centrów działalności aktorów, jeszcze za życia Szekspira, jego sztuki tu grano. No i powstał w Gdańsku teatr, w którym Anglicy występowali w XVII wieku i ten teatr będziemy nie za długo budować. Ale w Dni Szekspirowskie stały się festiwalem w 1997 roku, więc teraz mamy 13. edycję festiwalu i chyba najbardziej okazało z dotychczasowych. Pomimo kryzysu, pomimo strasznych problemów finansowych i słabej złotówki, która rzeczywiście zrujnowała wiele inicjatyw artystycznych, tych międzynarodowych w całym kraju, bo to jeżeli podpisywaliśmy umowę z teatrem w zeszłym roku i dolar był wart 2 złote z grosikami, a teraz 3,30, to jest jednak znaczna różnica, prawda? I to samo dotyczy euro, może w trochę mniejszym stopniu, ale równie boleśnie. Ale udało nam się tę stronę finansową jakoś spiąć i dzięki pomocy Unii Europejskiej i samorządów, Ministerstwa Kultury, organizacji pozarządowych. No i ruszamy z festiwalem 1 sierpnia. W ciągu 10 dni zobaczymy kilkanaście przedstawień, które podzieliliśmy na dwie grupy, na scenę główną i na SMS-y. To są szekspirowskie miniatury sceniczne.
0: SMS-y niektórych trzymają przy życiu, proszę pana profesora.
1: No tak, więc wydaje mi się, że mamy kilka takich przebojów festiwalowych, niewątpliwie. Atrakcją dla wszystkich teatromanów w Polsce będzie przyjazd Wooster Group z Ameryki, która to kompania działa już kilkadziesiąt lat i należy do absolutnej czołówki zespołów dawniej zwanych awangardowymi na świecie.
0: Elizabeth LeConte
1: przyjeżdża, będzie z nią też spotkanie. Natomiast Hamlet, który przywożą, jest świetnym przedstawieniem, które na rozmaitych poziomach można odczytywać. Również pod względem techniki scenicznej jest doskonałe. Zespół przywozi 4 tony sprzętu. Tam mamy wszystko i filmy, i monitory, i kamery, które na żywo pokazują rozmaite, ciekawe i bardzo inteligentne, bardzo twórcze wykorzystanie mediów na scenie. Także to nie jest tak jak u nas w teatrach. Często to jest tylko dlatego, że jest taka moda i że wypada coś pokazać i jakiś niezdarnie zrobiony filmik się pokazuje w tle. I nie wiadomo po co i dlaczego. W każdym razie tutaj polecam Wooster Group jako przykład właśnie wykorzystania mediów, a media są ważnym takim leitmotivem festiwalu. Staraliśmy się zapraszać takie przedstawienia, które wykorzystują media w sposób artystyczny i nowatorski.
0: Pan profesor Jerzy Limo na niecały miesiąc przed rozpoczęciem Festiwalu Szekspirowskiego, którego?
1: 1-10 sierpnia.
0: Ale nie, przepraszam, który to festiwal?
1: Przepraszam.
0: Którego festiwalu szekspirowskiego?
1: Przepraszam, 13. festiwal szekspirowski, tak, niby szczęśliwa liczba.
0: Trzymajmy się tego w każdym razie.
1: Tak, zwłaszcza, że numerologia jest ważna nawet w ustalaniu czy identyfikowaniu samego Szekspira. Nie wiem, czy mogę anegdotę opowiedzieć.
0: Ale bardzo prosimy, tak. Głównie to lubimy.
1: Dobrze. Liczby odgrywają bardzo ważną rolę również w szekspirologii czy w badaniach nad Szekspirem, który nie daje spokoju niektórym ludziom i koniecznie chcą pokazać, że Szekspir nie był Szekspirem, a przynajmniej Szekspir Szekspira nie napisał. Więc pytanie jest, kto napisał Szekspira?
0: Feministki uwielbiają Szekspira, który był kobietą.
1: Był, jest taka książka w Ameryce wydana, 4 wydania już miała, że Szekspir był kobietą, ale tutaj największym kandydatem na Szekspira jest Francis Bacon, słynny filozof angielski. Nie tylko filozof, ale i dworzanin. On był bardzo wysokim urzędnikiem na dworze Elżbiety I, a później Jakuba I. Również między innymi jako urzędnik dworski był odpowiedzialny za przesłuchania więźniów i między innymi udoskonalił metody przesłuchań. Możemy sobie wyobrazić, na czym to polega. Na początku XVII wieku. W każdym razie król Jakub, który był bardzo ciekawą osobą, wstąpił na tron po śmierci Elżbiety w 1603 roku i on przez wielu współczesnych uważany był za szaleńca. Między innymi dlatego, że był pacyfistą.

0: Na początku XVII wieku pacyfizm był w ogóle nie do pomyślenia, a tutaj monarcha znaczącego królestwa nagle okazuje się pacyfistą. On uwierzył, że można wszystkie zwaśnione strony dyplomatycznie do zgody doprowadzić. Zaraz tutaj wyjaśnię, jaki ma to związek z Szekspirem i z numerologią. Otóż król Jakub uważał, że główną przyczyną waśni religijnych są złe i różniące się od siebie przekłady Biblii, i które należy według niego ujednolicić. W związku z tym powołał sztab ekspertów, 46 teologów pod wodzą właśnie Francisa Bacona. I to był zespół do nowego przekładu. I ten zespół pracował intensywnie przez kilka lat i w 1610 roku ukazała się Biblia, zwana Biblią króla Jakuba, albo autoryzowaną wersją, do dziś używaną w Anglii przez, uwaga, przez katolików i protestantów. Także pod tym względem sukces odniósł. Ale w 1610 roku 46 teologów zakończyło swoje dzieło. W tym roku Szekspir kończy 46 lat. Ale to
1: 1610-46, to mamy pamiętać.
0: Tak. No i jeżeli weźmiemy nowy przekład Biblii i weźmiemy 46 psalm, to 46 słowo od początku to jest szejk, a 46 słowo od końca to jest spie. No więc kryptogram, który się układa na nazwisko Szekspir, czyli Szekspir po polsku. No i czy to jest zbieg okoliczności, czy nie? I tu oczywiście wszyscy zwolennicy Bacona na stanowisko Szekspira uważają, że to jest kryptogram, który nam Bacon vel Szekspir zostawił. I to jest właśnie przykład numerologii w badaniach szekspirowskich.
1: Bardzo jestem zobowiązana, panie profesorze, jestem również pod wrażeniem. A teraz zapytam, co słychać na rodzimym podwórku szekspirowskim? Co było słychać w ostatnim czasie? No, zmierzam oczywiście do Złotego Jorika.
0: No więc Złotego Jorika nie znaleźliśmy w tym roku. Niestety ubogo było w teatrach, jakoś Szekspir nie cieszył się specjalnie popularnością, ale tutaj od razu mówię, że my rozpatrujemy tylko te przedstawienia, które są zgłaszane przez teatry. Jeśli jakiś teatr, na przykład Narodowy, nie zgłasza do konkursu, to my nie możemy rozpatrywać sztuki, nawet jeśli jest znakomita. I przyznaliśmy dwa wyróżnienia i one są w pewnej hierarchii. Pierwsze wyróżnienie otrzymał Teatr Wybrzeże za inscenizację Poskromienia Złośnicy. Natomiast drugie wyróżnienie otrzymał Teatr Jaracza z Łodzi za przedstawienie Kupca Weneckiego w reżyserii Agaty Dudy-Gracz. Bardzo plastyczne przedstawienie, bardzo takie widowiskowe, powiedziałbym wręcz takie rozbuchane scenograficznie, nawet z pięknym konnym posągiem, który wjeżdża na scenę z różnymi efektami.
1: Wtedy jakieś industrialne odgłosy, a my przecież jesteśmy na przepięknym tarasie nad morzem.
0: To jest oburzenie mus.
1: Ostrzą sobie.
0: Muzy sobie ostrzą zęby.
1: I pan profesor uwielbia.
0: Tak, ja bardzo lubię. Bo pani redaktor ma utrwalony, bardzo niedobry
1: stereotyp
0: skostniałego akademika, a ja siebie uważam za profesora awangardystę.
1: Profesor Jerzy Liman, proszę słuchać.
0: Dlatego nie rozumiem takich pomówień o konserwatyzmie. Przecież ja występowałem na różnych odlotowych sesjach, również organizowanych chociażby tu, w Sfinksie Sopockim. Tak, była słynna sesja Fiuta Sprawa Polska, gdzie wystąpiłem...
1: Magazyn bardzo kulturalny.
0: Gdzie wystąpiłem z referatem burzliwie przyjętym przez zgromadzonych artystów, gdyż wystąpiłem w obronie cenzury, ale to przewrotnie.
1: Panie profesorze, ja proponuję, byśmy przerwali. Nastąpiła inwazja miniaturek na wakacjach, więc do zobaczenia, do usłyszenia niebawem. Pan profesor Jerzy Liman, twórca festiwalu szekspirowskiego, możemy tak dumnie powiedzieć.
0: Ale mam wspaniały zespół, bez którego przecież realizacja byłaby niemożliwa. Także mam na tyle sprawny zespół, że moje działania tutaj ograniczają się do spraw repertuarowych, do właśnie do kontaktów osobistych, jakie mam na świecie i takiego nadzoru i odpowiedzialności jakiejś za to.
1: Pozdrawiam przede wszystkim Anię Szynkaruk, dzięki której mają państwo szansę słuchać tych relacji, opowieści, dyskusji, zabaw słownych w programie trzecim, bo to Ania pilnuje, by festiwal szekspirowski nie został pominięty przez program trzeci. Dziękuję bardzo.
0: Tak, ale tym głównym koordynatorem festiwalu jest Jasia Śnieżko, której należą się podziękowania i podziw, bo to jest naprawdę praca heroiczna.
1: Pozdrawiamy panie, piękne panie z Gdańska. No i co panie na to, Asia, Ania?
2: Piękne wspomnienia, rzeczywiście.
1: No jest profesor z

0: nami.
1: Tak.
0: A to był rok 2009. Tak więc, no cóż, podziękuję Ani Szynkaruk, Ania Szynkaruk z Gierska,

0: w różnych innych lokalizacjach, między innymi w Teatrze Wybrzeże, w Teatrze Muzycznym w Gdyni. No i tak, no. Także Aniu, bardzo ci dziękuję za wszystko, co do tej pory, i bywaj zdrowa i no i działaj.
1: Bardzo dziękuję i bardzo się cieszę, że udało mi się to spotkanie właśnie spotkać ciebie z profesorem i tyle przepięknych z tego powstało dźwięków, wspomnień, nastrojowych chwil, które zostają z nami.
0: Tak jest.
1: Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję raz jeszcze i teraz szybciutko do... szybciutko. Proszę mi wyciąć to słowo. Do George'a Ringo, Ringo. No, chyba niewiele było takich festiwali, podczas których właśnie Złotego Jorika nie przyznano.
2: Jasper, za mojej kadencji, czyli 15-letni, 14-letni, przypominam tylko jedną taką sytuację, kiedy rzeczywiście nie było z czego wybierać i wtedy wyróżnienie dostało dwóch szlachetnych krewniaków z Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. Bardzo mało znana sztuka Szekspira, odnaleziona po latach. To jest taki rewers Nocy Letniej. Tej samej nocy, kiedy Lysander, Demetriusz, Helena i Hermia wędrują po lesie ateńskim, w innym krańcu tego lasu dwóch szlachetnych młodzieńców step rywalizuje o wdzięki pięknej Atenki. I cały las jest wypełniony rzemieślnikami ateńskimi, którzy przygotowują spektakle na uroczystość ślubu Hipolity i Tezeusza. I tam co krzaczek, to ktoś robi jak Spodek, Spodek i Kloc swoje przedstawienie. Jest przepiękny tekst w tej sztuce Szekspira, pewnie napisanej z kimś do spółki, kiedy Hipolita ogląda w finale przedstawienie tańców bengalskich wykonane przez rywalizującą ze Spodkiem trupę i ogłasza Tezeuszowi. Dziwna rzecz, tacy prości ludzie tańczą krzywo. To było zdanie, które zapamiętałem z tamtego lalkowego i granego w planie aktorskim przedstawienia i to było chyba za mojej kadencji jedyna taka sytuacja, kiedy polskie teatry nie zapracowały na finał w Gdańsku.
0: To tak troszeczkę goryczy, ale bardzo nie przejmują się tymi złotymi jorikami. To jest fajna historia, wymyślenie takiego patrona nagrody, bo przecież ten jorik właściwie nie występuje w Hamlecie, bo on
2: występuje
0: jest
2: w postaci czaszki.
0: No właśnie.
2: Dość ważny rekwizyt.
0: No, więc rekwizyt
2: tu
0: to
2: były
0: tak.
2: Te wargi, które całowałem, mówi Hamlet, patrząc na czaszkę jorika.
0: Tak.
2: Kto to wymyślił, Anno?
3: Oczywiście profesor.
2: Profesor, tak?
0: Dobrze. Czy ktoś pamięta jakiegoś ulubionego Hamleta, czy nie chce się w to bawić? Nie. Cisza? No, cisza?
3: Ja pamiętam Hamleta...
0: Asia?
3: Omri Nitzana. To jest izraelski twórca Teatr Kameri. Ale ze względów różnych przygód, które... Nie, no to był świetny spektakl. Spektakl, na którym pojawił się Andrzej Wajda, który zresztą aktora, który grał rolę Hamleta Itaja Tirana, określił drugim Cybulskim. Był absolutnie poruszony jego rolą. I po raz pierwszy i jedyny na naszym festiwalu pojawił się pan Lech Wałęsa, jeśli mogę tutaj takie nazwiska. Ale to miało znów związek ze wsparciem Stoczni Gdyńskiej tego właśnie spektaklu. I, no, pamiętam też dużo przygód związanych z przygotowaniami, bo na potrzeby tego właśnie przedstawienia musieliśmy ściągnąć, zdaje się, około 200 ruchomych tak, krzeseł. Widownia siedziała na scenie Teatru Muzycznego i poruszała się za akcją, kręcąc się na owych krzesełkach. Ale tak, to jest jakiś Hamlet, taki Hamlet, który jakoś bardzo mocno zapadł w mojej pamięci, ale przede wszystkim ze względu na te kreacje aktorskie.
0: Doskonale. A Ania jeszcze nie wyszła. Masz jakieś słowo klucz do umuzycznienia, takie spontaniczne? Ważne słowo klucz, takie dla ciebie ważne słowo.
1: Ale mówimy o Hamlecie?
0: Nie, w ogóle. Generalnie, w życiu. Trudne pytanie. Dobrze.
1: Pomyślałam bardziej o Hamlecie Petera Brooka, bo to jest akurat spektakl, który mi zapadł w pamięć niesamowicie i dla mnie był takim ważnym połączenie.

0: Przepięknej przestrzeni, scenografii prostej, ale bardzo barwnej i też połączenia kultur. Mm-hmm. Dlatego, że w tym spektaklu grali aktorzy z różnych przestrzeni kulturowych.
1: Tak, to prawda.
0: Różnych krajów.
1: Dobrze, dobrze, dobrze. Jeżeli ktoś jeszcze będzie miał jakieś wspomnienie dotyczące Hamleta, to bardzo
2: ja
1: proszę.
2: Ja mam dwa, tylko nie wiem, czy widziałem je na festiwalu szekspirowskim. Hamlet Nekrosiusa nie był u was.
3: Niestety,
2: nie był.
3: Niestety.
2: I Hamlet Roberta Wilsona, monolog, monodram też nie był.
1: Nie był
2: narodowy. To były bardzo ważne Hamlety w moim życiu, które nie przyjechały pewnie z przyczyn finansowych, ale pamiętam świetnego Hamleta z muzyką Tiger Lilies. To był duński?
3: Duński.
2: Z Ofelią tonącą na ścianie. Z absolutnie magiczną sceną. Ofelia opuszczona na linię, szła w górę, w dół, jakby walczyła z nurtem rzeki. Fenomenalna cyrkowa scena, która była tak nasycona poezją, że jak otwarła mi się buzia, tak dwie godziny później ciągle była w tej samej pozycji. Że coś tak cudownego można wyczarować na scenie. I też chyba cała opowieść o śmierci Ofelii zniknęła. Był tylko ruch, była tylko ta sytuacja i chyba nawet muzyki wtedy Tiger Lilies nie było do tej sceny.
3: Po prostu tylko światło
2: była.
3: Jest piękna
2: piosenka. Tak, ale nie wiem, czy śpiewana akurat w tym momencie, kiedy ona tonęła, tylko później. Wydaje mi się, że później. Myślę, że później.
3: A ja bardzo jestem ciekawa twojego
1: do mikrofonu,
3: twojego odbioru Hamleta Lepage'a. Bo ta scena, ja miałam przez chwilę wrażenie, że Lepage musiał widzieć właśnie tego Hamleta Tiger Lilies, bo
2: jeździ po Europie i zapisuje w notatniku, tą scenę ukradniemy sobie, ale fajna.
3: I ciekawa jestem twojego zdania, jak mu wyszło.
1: To mamy troszkę jeszcze czasu, żeby ten spektakl omówić, a teraz ponownie szaleństwo. Mad World. No, to tak, szalony świat profesora i Tears for Fears. Bardzo proszę, Grażynko, Michale.

0: I tak sobie myślę, że Shakespeare, jak mówią Anglicy, Kenneth Branagh to powtarzał w kółko, on, który zjadł zęby, znaczy nie zjadł ich, bo ma piękne, ale przeżył to wszystko, że szczęśliwy naród, który może sobie na nowo tłumaczyć wciąż Szekspira, prawda? Bo oni też sobie pewnie trochę dotłumaczają, bo te frazy są nieczytelne, tych słów nie ma. Szekspir wymyślił masę słów, których już nie ma, już nie mówiąc o tym, że te oznaczenia w tekście oryginalnym są takie, że to się kropkuje w pół słowa, na przykład, żeby wyciągnąć żart. Ale to, że my mamy nowy przekład, to też jest powód, dla którego tak zwana ekscytacja i takie wydobywanie namiętności z siebie jest jeszcze łatwiejsze. A chyba chodzi o to.
1: O, chodzi o to. Jak najbardziej. To Mariusz Bonaszewski, niespodzianka, na naszym małym festiwalu szekspirowskim w Trójce. Tydzień temu prezentowaliśmy komedię Perykles, rzadko realizowaną, a jutro na naszej scenie tragedia Coriolan. Coriolan zresztą pojawił się chyba w Nowym Joriku w zeszłym roku. To Jadwiga Klata pracowała. To się nazywa Work in Progress, a później w Teatrze Słowackiego zrealizowała już.
2: W Teatrze Nowym w Poznaniu, też Coriolan.
1: I też Coriolan, tak. Także młodzi zainteresowali się Coriolanem. No a wracając do tych tłumaczeń, no to też profesor po raz pierwszy zwrócił naszą uwagę na to. Tak teraz wydaje się to takie oczywiste, że no rzeczywiście my mamy tylu Szekspirów, bo mamy tyle tłumaczeń, więc to jest ogromne bogactwo. No to chyba nie będziemy tego rozwijać, to był tylko taki, że tak powiem, taka dygresja. No a teraz o młodości. Młodość na festiwalu reprezentują, przypominamy, Nowy Jorik oraz Szekspirow i Ewa Plat. Dzięki za cierpliwość. Bo... Bardzo proszę.
3: O spektaklu.
1: No tak, no o tym, co dzisiaj w Rzeku.
3: Że miał zacząć Łukasz Drewniak mówić chyba.
4: Ringo później.
3: Ringo później. Okay. Tak, mamy Szekspirow, mamy temat przewodni festiwalu Pochwała Szaleństwa i w spektaklu Będziesz ze mną chodzić, który jutro w Rzeku będzie pokazywany. Na warsztat razem z zespołem aktorskim bierzemy dwa teksty, w których wydaje mi się, że motyw szaleństwa czy wykorzystywania szaleństwa do różnych spraw się dzieje. Mamy spektakl na podstawie Snu nocy letniej Szekspira i Straconych zachodów miłości. I tak jak wspomniałam, są to dwa teksty, w którym ten motyw szaleństwa z miłości, szaleństwa miłości bardzo kluczowo się pojawia i tym szaleństwem miłości w obu tych tekstach bardzo bezczelnie tłumaczy się wszystkie sprawki, wszystkie przekraczania granic, wszystkie wykorzystywania tego pojęcia do różnych rzeczy. No i my oba te światy przynosimy do współczesności i badamy, na ile to szaleństwo miłości jest faktycznie szaleństwem miłości, jest jakąś magią, jak w Śnie nocy letniej, jest szaleństwem celibatu, braku wytrzymałości, jak w Straconych zachodach miłości. Badamy, na ile jest to szaleństwo, na ile jest to wymówka. I spektakl, myślę, że mogę zamknąć to w jednym temacie, jest to spektakl o odpowiedzialności za swoje uczucia, za swoje czyny, za krzywdę, za przemoc. Krzywdę tłumaczoną szaleństwem, wymówką w postaci, ja nie pamiętam, ja byłem pod wpływem miłości, szaleństwa, tylko byłem pijany, ja tylko spałem, ja tylko śniłem. To są takie nadrzędne myśli, które razem z grupą bardzo młodych aktorów badamy i próbujemy opowiedzieć o doświadczeniu naszego młodego pokolenia dzisiaj i jego porachunkach z pojęciami miłości, z pojęciem szaleństwa z miłości i z pojęciem mnożących się wymówek na swoje emocje, czyny

0: i akcje.
1: A z jakim zespołem to przygotowujesz? To jest jakiegoś konkretnego teatru, czy to jakiejś grupy, którą zebrałaś, studyjnej, czy sesyjnej? O, tak to się
0: nazywa. Ja myślę, że ja mogę powiedzieć, że to są, to jest grupa z konkretnego teatru, myślę, i z teatru, i ze szkoły. To jest grupa świeżo upieczonych absolwentów Akademii Teatralnej w Warszawie. W zespole Kuba Dmochowski, Natalia Szczypka i Aleksander Łyś. Wszystkich tych aktorów można już zobaczyć powoli na coraz ważniejszych scenach teatralnych w Polsce. Ja z tą grupą aktorów 2 lata temu zrealizowałam swój debiut, jeszcze na etapie szkoły był to spektakl Zbombardowani na podstawie tekstu Sary Kane. I są to są tacy aktorzy, których ja nazywam aktorami do zadań specjalnych. To są i moi przyjaciele, i ludzie, którzy w tekstach, nie tyle klasycznych, teraz mamy klasykę, poszukują bardzo podobnych pytań do otaczającej nas rzeczywistości, których ja szukam. Są to pytania, które szukają odpowiedzi na pytania o to, jak tworzą się poszczególne mechanizmy, których boimy się, które nas frapują. Na czym polega to szaleństwo, które czasami musi się pojawić, żebyśmy przetrwali, żebyśmy się zabawili, żebyśmy poczuli ulgę. No i to w tym spektaklu będzie. Będzie szaleństwo, które czasami jest konieczne do tego, żeby na chwilę poczuć ulgę. Nawet jeśli kończy się to ostatecznie jakimś obudzeniem się w dziwnej później rzeczywistości.
1: To chyba bardzo ciekawe.
2: Z przyjemnością słucham tego, co pani Ewa Plat mówi, bo rozpoznaję w tej opowieści o tym dzisiejszym spektaklu w ramach Szekspirofu jej wcześniejsze poszukiwania. Przecież Przełamując Falę także było o miłości i o szaleństwie. Miłości, która prowadzi do pewnego szaleńczego uporu. To była premiera Teatru Powszechnego w Warszawie. Jeśli wracają, czy będziesz ze mną chodzić, aktorzy ze Zbombardowanych, to także ma to jakiś wymiar. I wychodzi mi na to, że jest pani reżyserką, która bardzo wiernie trzyma się pewnych takich powracających tematów. Jakby jakieś uporczywe diagnozy były stawiane na podstawie kolejnych odsłon tego samego przejawu jakiegoś pojęcia, jakiegoś problemu. Większość spektakli, które pani zrealizowała, dzieje się w jakiejś takiej rzeczywistości klasy B, klasy C, czyli jakby bardzo nisko w zdegradowanych środowiskach, w ludziach zamieszkanych przez ludzi o niższym jakby stopniu świadomości, jednocześnie czujących i cierpiących tak samo jak wszyscy inni. Czyli to wejście w świat klasy B jest jakimś takim chyba bardzo kluczowym rozpoznaniem dla Szekspira, że to nie jest dwór, to nie są elity, tylko to jest to, co jest nisko przy ziemi w tych ukrytych społecznościach.
0: Tak, ja myślę, że ta klasa B i ludzie, których również jutro państwo zobaczą w tym spektaklu, to są ludzie, których ja bardzo dobrze...
1: Dzisiaj.
0: Których ja bardzo dobrze znam. Ja nie wiem, czy ja umiem robić spektakle o ludziach, których ja nie znam. I razem z aktorami, wszyscy w tym spektaklu wychodzimy od takiego osobistego doświadczenia z tymi sprawkami czy tematami, o których wspomniałam wcześniej. Dlatego też, tak jak u Szekspira w Sinocy Letni mamy las, magiczny las, tak tutaj u nas tej magii nie ma. Mamy ognisko, wypalone ognisko, mamy las, który bardzo dobrze każdy z nas może rozpoznać, którym każdy z nas gdzieś był, spędził dłuższe czy krótsze godziny na jakiejś imprezie, spotkał kolegę, który użył za dużo środków, więc jest to jakiś taki świat tak bardzo nam bliski, tak bardzo znany i tym bardziej wydaje mi się niebezpieczny, że te rzeczy, które Szekspir opisał, które są bardzo groźne i są na granicy szaleństwa, którego ja osobiście się boję, to jest szaleństwo, które ja widzę w mojej codzienności i po którym przechodzimy do jakiejś normy, więc jeśli takie szaleństwo, jakie opisał Szekspir, znajduje takie bardzo jakieś codzienne miejsce, cały czas dziejące się współczesnej 21-wiecznej rzeczywistości, to jest to bardzo jakiś frapujący, niebezpieczny mechanizm czy temat do zbadania i wydaje mi się, że aktorzy z wielką paradoksalnie radością ten temat zgłębiają i chcą opowiedzieć o tym i młodszym, i starszym widzom festiwalu.
2: Jeszcze się wtrącę. Myślę, że pani szuka jakiejś prawdy o pokoleniu, o nas samych, o społeczeństwie, że to nie jest Polska ani rzeczywistość glamour z TikToka, influencerska, tylko ta schowana, ta wypierana przez nas.
0: Ja myślę, że większość z nas nie ma pieniędzy na taki glamour.
2: Dokładnie. Nie wiem, jak jeszcze myślę o łódzkim Sprawiedliwie według Reymonta, tak. To cały czas jesteśmy w tym świecie zdegradowanym, który często nie ma języka.

0: nie ma pojęć do wyrażenia tego, co czuje, a wszystko musi się rozegrać w geście, czasem przemocy, za którym jest, jak pani mówi, szaleństwo i miłość. I chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, tak wspominając inne realizacje Ewy Platt, że Ewa Platt trochę jest jak Leo Messi swojego pokolenia teatralnego, to znaczy przeszła grę FIFA. Przeszła grę FIFA, ale proszę poczekać, jakby co chcę powiedzieć, bo o Messi mówi się, że jakby zdobył wszystko, czyli jakieś klubowe puchary, mundial, Copa America, a Ewa Platt wygrała nam nowego Jorika, była w Złotym Joriku w tym roku i teraz jest w Szekspirofie, czyli wszystkie trzy nurty, które mają tworzyć takie zlewisko szekspirowskiego czytania w Polsce, są opanowane przez Ewę Platt. Rozgryzła pani nasz system po prostu. Czyli doszła pani na najwyższy level tej gry. No i musimy jakiś nowy nurt wymyśleć dla pani jeszcze, żeby te kolejne szekspirowskie opowieści nam się tutaj zmieściły.
1: Ja myślę, że to Szekspir mnie bardziej rozgryzł. I to on mnie napada i każe coś opowiedzieć o sobie. Ja bardzo pokornie te teksty czytam i daję się im prowadzić i one bardzo pokornie i często w zaskakujący mnie sposób, bez jakiejś konieczności dopisywania, zmieniania, opowiadają o czymś bardzo bliskim. Więc to też jutro państwo zobaczą. W Żaku o godzinie 17 i godzinie 20.
2: A nawet dzisiaj.
1: Przepraszam, no tak, na dzisiaj.
0: A ten artyści jest... muszą kiedyś spać, więc dla pani to Ewy premiera jest jutro dopiero.
2: To tylko
0: my nie śpimy, tylko dobrze, gadamy.
2: No, ale może się pomylić i w sobotę przyjść na swój spektakl.
1: Zgadza się.
2: Dobrze, masz Ewo jakieś hasło, takie słowo klucz, bo mogłabym ci wtedy powiedzieć dobranoc.
1: To chyba to hasło nawet się spotka, bo moim hasłem na dzisiaj, po tym wszystkim, o czym rozmawiamy i o czym wszystkim tu się dzieje, ale też moim własnym, jest chyba hasło dziecko.
2: Dziecko?
1: Po prostu dziecko.
2: No dobrze, bierzemy dziecko.
1: I mówimy mu dobranoc.
2: Tak jest. Bardzo dziękujemy. Ewa Platt, fantastyczna, młoda reżyserka, świetna osoba. A więc widzę, że w towarzystwie, w związku z tym nie boimy się nocy. Zanurzcie się teraz w ten Gdańsk mokry.
1: Tak. Mhm. Dziękujemy bardzo.
2: Dzięki. A teraz co miałam wyciąć? Słowo szybciutko. Ringo. Drugi kandydat.
0: Aha, już jesteśmy przy drugim
2: tak,
0: Hamlecie.
2: Bo już niedługo wyjdziemy stąd.
0: Jacek Jabrzyk, czyli Teatr Zagłębia w Sosnowcu i jego wersja opowieści o Hamlecie. Czwarta z tego rejonu, jak już opowiadałem. Wchodząca w dialog z nowymi mediami, ze sztuczną inteligencją. To spektakl, w którym Horacy jest awatarem. Jest czatem GPT, którego widzimy tylko na ekranie i on doradza głównemu bohaterowi. Spektakl zaczyna się od celebracji pogrzebu ojca Hamleta i widzimy tłumy na ulicach Danii, dzienniki telewizyjne i wiadomości internetowe podające szczegóły pogrzebu i okoliczności śmierci starego Hamleta. I orientujemy się, że twarz, którą oglądamy, nie należy do żadnego z aktorów. Nie będzie żadnego ducha o tej twarzy. To jest po prostu fake. Deepfake, kreacja stworzona tylko na potrzeby medialnej społeczności. W tym przedstawieniu Hamlet jakby musi rozstrzygnąć, co jest realne, a co jest iluzją. I przekonuje się, że tego realnego jest coraz mniej, że rodzina przestała być realna, że sfera polityki już nie należy do przestrzeni, w której można wykonać jakiś rzeczywisty gest o daleko idących konsekwencjach. Wszystko zostało zapośredniczone, sfałszowane, sztuczne, wymyślone, sfilmowane i w takim razie co w tej rzeczywistości może zrobić prawdziwy człowiek? Młody człowiek, który chce zmieniać świat, ale nie wie który. Czy zmieniać go w stronę sztuczności, artificial intelligence, AI, czy w stronę odarcia tego scenicznego Elsynoru z wszystkiego, co zasłania prawdę i powrotu do korzeni. Ten dylemat nie zostaje rozstrzygnięty. Jak w wielu realizacjach hamletowskich tego sezonu, to nie Hamlet mówi monolog być albo nie być. Przychodzi grupa z aktorów i stary aktor wykonuje prawie na biało monolog być albo nie być, ale to na biało oznacza tyle, że wzrusza sam siebie i widownię, ponieważ wchodzi w jakiś rodzaj takiej melodii, zaśpiewu, mówienia poezji tego blank wersu, który sprawia, że coś nas łapie za gardło. Czyli co jest prawdziwe w tym świecie u Jacka Jabrzyka?

0: sztuka aktorska, która jest przecież udawaniem, jest kłamstwem, jest iluzją, czyli zafałszowana rzeczywistość, sztuczny świat komputerów i AI i trzecia droga, teatr, jako jedyne miejsce prawdy, które jawnie mówi, że jesteśmy oszustwem. Jak w tym paradoksie o kłamcy, że czy kłamca, jeśli mówi, że kłamie, to kłamie, czy wreszcie mówi prawdę. Ja przecież jakby wprowadza w nas tę pułapkę sfałszowanej rzeczywistości i mówi, nie mamy z niej wyjścia. To nie jest może tak okrutne jeszcze jak w spektaklu Kamila Białaszka z Teatru Powszechnego, który jest trzecim Hamletem, ale jest zasygnalizowaniem, że skończyły nam się sposoby na godne funkcjonowanie w świecie, że gdziekolwiek nie postawimy stopy, tam jest pułapka, bo zaczyna się sztuczność, bo zaczyna się fałszerstwo, bo zaczyna się nieprawdziwość mojego gestu, mojej emocji, mojego uczucia. I ten niesamowity awatar Horacego to jest taki, to jest kobieta, to jest rola żeńska. Aktorka oczywiście jest obecna w teatrze, ale pokazują tylko kamery, widzimy ją tylko na ekranie. Ona nie może wejść na scenę, no bo nie wiem, jak pani rozmawiać z czatem GPT, ale on bardzo ładnie mówi, bardzo, bardzo nas chwali.
1: Nie rozmawiamy.
0: Głaszcze, ale ja rozmawiam, głaszcze, doradza, dyskutuje na ważne... Tak, no bo mówi komplementy, przecież zadajemy mu najlepsze pytania na świecie, jesteśmy największymi ekspertami, on i ja. W związku z tym ten kobiecy awatar, ten chat GPT namówi Hamleta do wszystkiego. I on z zamkniętymi oczami wejdzie w zemstę, wejdzie w walkę o przywództwo w Danii, o obalenie Klaudiusza. Nawet wszyscy pamiętamy, że kluczowym momentem finału to jest pojedynek Laertesa z Hamletem na szable. I tutaj też mamy dwóch zamaskowanych szermierzy w tych specjalnych maskach szermierczych, walczących i mówiących kwestie Hamleta i Laertesa. W pewnym momencie ci aktorzy ściągają maski, to nie jest Hamlet i to nie jest Laertes, tylko wynajęci szermierze, a oni gdzieś rozpłynęli się w tej pikselowej, bitowej rzeczywistości. Jabrzyk mówi, nie wierzcie w to, co widzicie. Hamlet jest opowieścią o tym, jak wszystko zostało skłamane. Hamlet jest opowieścią o nieprawdzie, która wygrała. W związku z tym reszta jest milczeniem, reszta jest fałszem, reszta jest skłamaniem, reszta jest opowieścią, reszta jest pikselowo-memową historią, którą ktoś za nas zrobił w internecie. Więc Hamlet u Jabrzyka rozpływa się w tym cyfrowym świecie i znika, jakby go nigdy nie było, jakby nie mógł nic ważnego dokonać naprawdę w tej rzeczywistości. To bardzo gorzkie rozpoznanie.
1: Z którego teatru przywieziono?
0: Teatr Zagłębia w Sosnowcu, czyli konkurencja do Teatru Śląskiego, no Talarczyka. Ale te sceny od lat współpracują ze sobą. Talarczyk robi w Zagłębiu, Jabrzyk robił, Talarczyk robił w Zagłębiu opowieść o Ślązakach, Jabrzyk robił w Teatrze Śląskim opowieść o Zagłębiakach, którzy nie mogą sobie poradzić w takiej science fiction historii z tym, że nagle wszyscy Ślązacy zniknęli, więc zniknął wróg, więc jak żyć? Przechodzą rzeczkę i nie ma Ślązaków. I teraz co zrobić? Więc panowie bardzo dobrze się znają i myślę, że tu też może w Gdańsku wyjść taki korespondencyjny pojedynek, jak rozumiemy Hamleta dzisiaj i jak ważny jest dla mojego pokolenia. Jabrzyk jest tak gdzieś 10-12 lat młodszy od Talarczyka. Kamil Białaszek, ten trzeci chłopak w konkursie, trzeci mężczyzna w konkursie, ma 20-30 lat, więc kolejne pokolenie i rzeczywiście jest to taka gra, taki wyścig, do którego pokolenia należy Hamlet, bo wszyscy trzej Hamleci z tych przedstawień są młodzi, ale nie każdy z nich gada jako młody człowiek. Czasem ten głos reżysera starszego, doświadczonego, zgorzkniałego lub mądrzejszego przebija się przez te kreacje.
1: Mm-hmm. No, ciekawe. Ciekawe Hamlety, mówiąc tak. Że tak powiem, bo tak próbujemy o tym mówić, prawda? Nie Hamleci,
2: Ja jakoś nie wiem, czy to jest w twoim planie, ale jest jeszcze jeden Hamlet, o którym chciałabym, abyśmy powiedzieli. Hamlet, do którego powracamy, okazuje się po premierze po 25 latach. Wyobraźcie państwo sobie, że są jeszcze spektakle, które tak długo żyją dobrze, żyją
1: to Hamlet
2: mądrze.
1: Już nie jest młodzieńcem.
2: Tak, to znaczy...
0: Pierwszy, tytuł nie jest młodzieniaszkiem, ale aktor...
2: Hamlet,
0: tak.
2: Książę Danii, Teatr Modrzejewskiej z Legnicy, spektakl w reżyserii Jacka Głomba i Krzysztofa Kopki.

0: pierwszego Hamleta zagrał, proszę państwa, Tomasz Kot. Legniczanin.
1: Rozumiem, czyli nie w tej samej obsadzie.
0: Tak. Ta obsada się zmienia, tak. Natomiast spektakl wciąż żyje i cieszymy się, że tak naprawdę po latach, bo mieliśmy szansę ten spektakl właśnie z Tomaszem Kotem pokazać, co prawda nie w czasie festiwalu, tylko podczas obchodów urodzin Szekspira, bo to też jest taki dzień, który bardzo tutaj jest profesorem...
1: 23 kwietnia.
0: Tak jest.
1: Imieniny Jerzego zresztą.
0: Dokładnie tak. W kościele świętego Jana pokazywaliśmy tutaj, a teraz po bardzo wielu latach postanowiliśmy właśnie podczas tej wspomnieniowej edycji zaprosić tego właśnie Hamleta. Ale to już nie będzie Kościół Świętego Jana, tylko uwaga, hala B90 w Stoczni Gdańskiej. Niezwykły świat. No, myślę, że Łukasz też mógłby coś dodać o tym konkretnie przedstawieniu. Ja tylko powiem, że muzyka na żywo, żywy ogień, świat, w który wkraczamy. Właściwie od pierwszych
2: piasek,
0: chwil.
2: Metal rusztowania.
0: Tak.
2: Niezwykła energia zespołu Legnickiego, która przetrwała mimo tych wszystkich lat. Ja tylko dodam, że to nie jest jedyny Hamlet, który tak długo jest na afiszu. Jest jeszcze jeden w Krakowie, czyli Hamlet Krzysztofa Jasińskiego w Teatrze Stu. Ten słynny z basenem, gdzie topi się Ofelia. Naprawdę się topi. Znaczy aktorka nurkuje, odkręca tam włas, przypływa gdzieś indziej i publiczność się orientuje, że nikt nie wyjdzie już tam z tego basenu. Ale ten spektakl Głąba, no jest taką legendą nie tylko teatru w Legnicy, ale polskiego teatru, bo on zbierał wszystkie te elementy stylu legnickiego zespołu, gry aktorów od Głąba, czy takie męskie, silne krzyki, bieganie, jak powiedziałeś, żywy ogień jednocześnie przy zachowaniu opowieści. Głąb zawsze mówił, że on uprawia w Legnicy teatr opowieści, czyli fabuła, historia Hamleta jest równie ważna jak jego myśli na temat polityki, filozofii, śmierci i życia. I ten zespół legnicki gra rzeczywiście to bardzo, bardzo cieleśnie. Oni się postarzeli albo przyszli zupełnie nowi ludzie, którzy muszą wejść w format roli stworzony przez kolegę 10, 15, 20 lat temu. Często są takie roszady, że Ofelia przychodzi chyba na Gertrudę, czy Laertes na Klaudiusza, więc to są jakby takie wielopokoleniowe roszady już, które są dokonywane. No i myślę, że chcieliśmy w ten sposób docenić jakby obecność Jacka Głąba przez wiele lat w konkursie szekspirowskim, także na festiwalu, bo zawsze jak przyjeżdża Legnica, to wiadomo, że coś się będzie działo w Gdańsku. Znaczy będzie nowa przestrzeń, będą przedstawienia, które nie zostawiają obojętnymi widzów. Lepsze, gorsze, ale na pewno szalone, na pewno energetyczne. I to jest taki, chyba nasz hołd dla Legnickiego zespołu i osobiście dla Jacka Głąba, który już nie jest dyrektorem Legnicy.
1: Właśnie, który postawił na nogi, mówiąc tak potocznie, Teatr Legnicki. No i nie jest już dyrektorem, tak. Proszę państwa, to Szaleństwo i Miłość ponownie. Ta nieodłączna parka Mad About You, Michale Grażynko.

0: Mad About You od Michała i pochwała szaleństwa. Muzyka podoba się Państwu, prawda?
1: Dobrze,
2: bardzo.
0: To bardzo się cieszymy. No i teraz poszkodowany trzeci kandydat, ale najmłodszy, to jeszcze ma czas.
1: Kamil Białaszek, Teatr Powszechny w Warszawie. Kamil Białaszek funkcjonował przez wiele lat jako tak zwany raper koza. Wydał kilka płyt, więc jest rzeczywiście przedstawicielem tego Gen Z, które zaczyna się wchodzić bardzo mocno do polskiego teatru. I raper koza, czyli Kamil Białaszek, mówi im, jesteście ciapami, nie bohaterami. Jeśli Hamlet ma was reprezentować, to jesteśmy zgubieni. On zdecydował się na bardzo radykalną interpretację Szekspira, bo uznał, że mamy do czynienia z ubu Hamletem, a nie z Hamletem. To znaczy przefiltrował tragedię Szekspira przez Alfreda Jarry i bohatera ubu, więc jesteśmy w takim świecie, gdzie jest gówno, gdzie jest na środku zamiast tronu pisuar, do którego próbuje oddać mocz Klaudiusz. Ten mocz zamienia się w banknoty, w bitcoiny, które oplatują ten świat. I jesteśmy w rzeczywistości, w której schrzaniono wszystko, co da się schrzanić. Po prostu klasa polityczna, rodzina, sztuka, wszystko jest na samym dnie, jest byle jakie, brzydkie. Scenografia i działalność aktorów jakby podkreślają to nie tyle szaleństwo, co brzydotę, brzydotę i pacykarstwo tego świata. Jednocześnie ten spektakl zaczyna się od sceny z małpami w korporacji. Jest takie powiedzenie, że jeśli dać małpie maszynę do pisania i nieograniczony czas, to po iluś tam kwadrylionach lat napisze Hamleta. I no, te małpy są oczywiście mobilizowane na początku. Piszcie, piszcie, piszcie, ten proces nie może się skończyć. Ale nagle jedna mówi, ale ja już napisałam. I wtedy startuje ten dziwny ubu Hamlet, który jest właściwie policzkiem wobec wielu interpretacji hamletycznych ostatnich lat. Wspaniale buntują się też aktorzy wobec swoich ról, bo na przykład Antek Sztaba, który gra Hamleta.
0: Z tych sztabów.
1: Ma być buntownikiem, chciałby się zbuntować, no ale nie ma powodu, nie ma czasu. Właściwie rodzice mu nie pozwalają. Więc buntuje się, że nie powie monologu być albo nie być. Powie własny monolog na temat sytuacji politycznej na świecie. Zaczyna tylko tam parę fraz, bo jak twierdzi aktor, jestem piękny, młody i elokwentny, więc mogę dla picu powiedzieć tych parę słów. Przepiękny wątek królowej Gertrudy granej przez Annę Ilczuk, która w pewnym momencie podczas rozmowy Gertrudy z synem przejmuje pałeczkę i mówi, a dlaczego ty masz pretensje wobec mnie? Wyobraź sobie, ile ja poświęciłam. Poświęciłam swoje szczęście, miłość, wyszłam za jednego starego faceta, teraz jestem królową przy drugim okropnym władcy. To wszystko dla ciebie, żebyś ty przeżył, żeby to

0: sobie było dobrze, czyli taki monolog wszystkich przepracowanych matek, wszystkich matek, które musiały coś poświęcić, żeby kolejnej generacji dzieciom było dobrze, więc zwykle Ofelia buntuje się we współczesnych Hamletach, staje na równi z Hamletem, tutaj mamy bunt Gertrudy, czyli pokolenia rodziców, które mówią, wasze Gen Z idee są do chrzanu, nie naprawicie świata, ten świat jest zepsuty i jedyne, co może nam się udać, to przetrwać w nim za wszelką cenę. Ten spektakl nie chce się podobać i przez to się strasznie wszystkim podoba, bo jest manifestacją nowego pokolenia teatralnego, ale...
1: Teatr Powszechny w Warszawie,
0: taką manifestacją, że no, moglibyśmy opowiedzieć inną historię, opowiadamy Hamleta, bo wy go lubicie, a my go wam zepsujemy. Czyli tak jakby dać filiżankę małpie, która ją specjalnie upuści w pierwszej scenie od razu i potem będzie bawić się tymi kawałkami, udając, że pije herbatkę, albo nakręcany samochodzik, którym kluczyk od razu zostaje urwany. I my oglądamy konsekwencje tego zepsutego świata. To jest błyskotliwe, brawurowe, pewnie najbardziej kontrowersyjne z tego zestawu trzech przedstawień, ale myślę, że warto zaryzykować, rozpozna się w tym młode pokolenie i my, teatralni dziadersi, mówię o sobie wyłącznie w tym towarzystwie, oglądamy to z takim przekonaniem, Boże, jakie to jest fajne, to nie jest mój teatr, to nie jest teatr, który mnie porywa, unosi, ale rozumiem, z jakich powodów został zrobiony i dlaczego on się podoba młodszemu pokoleniu. Dlaczego ludzie wychodzą z tego przedstawienia powszechnie i mówią, kurczę, jakie to fajne, jak to skonstruowane, jakie lekkie, jakie dowcipne, jakie szalone.
1: No proszę, raper Koza.
0: Raper Koza, nadzieja polskiego teatru.
1: Proszę państwa, no to teraz nie będzie absolutnie rapu, bo będzie raz jeszcze wolność i zupełnie innej Michałowej półki piosenka, a potem się już rozstaniemy, podając swoje hasła.
2: Słowa, słowa, słowa.

0: i bardzo proszę, Asia, hasło i dobranoc.
1: Pamięć.
0: Dobrze, bardzo dziękujemy.
1: I nawet... dobranoc.
0: Bardzo dziękuję. Joanna Śnieżko-Misterek była naszą, nie, była gospodynią. Tak, oczywiście reprezentuje ten teatr. Była gospodynią wraz z Anią Szynkaruk z Girską. Bardzo raz jeszcze...
1: Było nam ogromnie miło, Baszko.
0: Dziękujemy.
1: Tak.
0: Dziękujemy GTS-owi, Paulinie Popiół, która bardzo tutaj o nas dbała. A na końcu podziękujemy jedynemu mężczyźnie za stołem, bo jeszcze za konsoletą jest Andrzej Dubas, czuły realizator. Bardzo dziękujemy, Andrzejku. A teraz Ringo.
2: Słowo Ringo to świat z pytajnikiem, ten, który wypadł z kolejnu Hamleta. To jest to pytanie, które sobie chyba zadają wszyscy realizatorzy tegorocznych spektakli na 30. Festiwalu Szekspirowskim. No i dobranoc Państwu.
0: Bardzo dziękuję.
2: Z pytajniczkiem.
0: Bardzo dziękujemy za...
2: Świat?
0: Świat?
2: Świat?
0: Michał już strzyże uszami. No tak, to w takim razie zapisaliśmy wszystkie hasła. Dziękujemy bardzo z dziedzińca Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Noc coraz głębsza i coraz chłodniejsza. Proszę Państwa, mam nadzieję, że do zobaczenia za rok z tego miejsca. To miałam na myśli. A w Warszawie czułą opieką i współpracą i tak dalej otaczali nas Grażyna Oczkowska. Dzięki, Grażynko. Michał Żołądkowski. Dziękuję, Michale. Jeszcze raz wolność, a reszta jest milczeniem.

0: Autopromocja.
1: Nowości. Muzyka sprzed dekady, sprzed dwóch, sprzed...
2: Najpiękniejsza. Muzyka, która nie zna pojęcia czasu.
1: I on.
2: A czy już mówiliśmy o nowościach?
1: Paweł Kostrzewa. Trójkowy ekspres i jego pojemne wagony.
2: Zapraszam w każdą sobotę przez całe lato, między 10 a 13.
0: Autopromocja.